0: dom wypoczynkowy Czarna Helena.
1: W nim uśmiechają się do Państwa i serdecznie Państwa witają Roma Leszczyńska, gość Artur Andrus. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry. Uśmiecham się, chociaż może tego nie być słychać.
1: A Twoje drzewo genealogiczne wskazuje na to, że się będziesz uśmiechał?
2: Ja nigdy na podstawie drzewa nie starałem się uśmiechnąć. To znaczy, bywały takie sytuacje, że leżałem pod drzewem i się uśmiechałem, ale to raczej patrząc jeszcze dalej, jeszcze wyżej. A drzewo genealogiczne w ogóle mi nie sugerowało niczego.
1: A ja się nazywam Filip Jaślar, jestem gospodarzem domu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, że czym skorupka za młodu, tym trąci.
2: No więc właśnie, i postaramy się zastanowić i pojęciem młodu, i pojęciem skorupka, bo to są bardzo nieokreślone pojęcia tak naprawdę i dopiero trzeba by się było nimi konkretnie zająć, żeby zrozumieć, co miał na myśli autor tego powiedzenia. A ciekaw jestem w ogóle, kto to wymyślił. Czy on był pewien, że ma rację, wymyślając coś takiego i że coś takiego będzie używane potem przez pokolenia.
1: Myśmy jako grupa Mozarta ostrzegali nasze dzieci, choć trochę zachęcaliśmy. Dzieci miały inne zdanie i na ten temat zaśpiewają Mozarciątka. Nie śmiejcie się, staty, bo czym skorupka za młodu?

0: powiedzieć?
1: Ostrzegaliśmy, śpiewaliśmy, dzieci podzieliły się swoimi spostrzeżeniami z życia grupy Mozarta. Wiesz, Arturze, że to jest bardzo przewrotne, bo zrób coś tato, zrób coś mamo, żeby tylko nie to samo zaśpiewały Mozarciątka. Teraz, kiedy Bolek Błaszczyk, wiolonczelista grupy Mozarta, dochodzi do siebie po pewnych perypetiach zdrowotnych, ale jest już w świetnej formie, no ale nie w tak świetnej, żeby jeździć z nami busem po Polsce, jego syn Mikołaj zastępuje Bolka w naszym zespole. No to wyśpiewał sobie i się nie sprawdziło.
2: No właśnie, ustalmy, kiedy była premierowo wykonana ta piosenka, czy kiedy powstała ta piosenka, ile to lat minęło?
1: Marysia już chodziła wtedy, miała roczek, czyli 2005 rok.
2: Czyli teraz trzeba sobie wyobrazić, że wykonawcy tej piosenki no już mają swoje życie prywatne, głęboko zaawansowane, są już dorosłymi ludźmi, a najstarszy wykonawca albo najstarsza wykonawczyni tej piosenki wtedy, pamiętasz, ile mogła mieć lat albo mógł mieć lat?
1: Wtedy Basia najstarsza, a wtedy 12, teraz nie powiem ile, bo już nie wypada.
2: Tak, to już, Basiu, wybacz nam, że poruszamy takie tematy, ale chciałem po prostu dopytać, no, czy się udało zniechęcić, bo chyba nie bardzo z tego, co wiem na temat tego, jakie są losy waszych dzieci późniejsze.
1: Basia śpiewa, jest wokalistką jazzową, też zajmuje się edukacją młodych ludzi. Maciek, mówię teraz o dzieciach Bolka, Maciek świetny pianista, ale wiesz co, on poszedł w media społecznościowe i tam sobie świetnie radzi w mediach społecznościowych. Jakbyś chciał reklamę sobie, Artur, to Maciek zrobi to wspaniale.
2: Czyli pianista społecznościowy tak zwany.
1: Pianista społecznościowy. Mikołaj gra na wiolonczeli. Michał świetnie gotuje. Jest po szkole gastronomicznej, czyli on się wyrwał. Lećmy dalej. Michała, najmłodsza córka, Konstancja, studentka pierwszego roku szkoły filmowej w Łodzi. Świetna flecistka. No ale zrobiła dyplom w liceum, już nie. Jeremi i Artur grają cały czas, są producentami, ale to nie są muzycy orkiestrowi. Michałowi, naszemu skrzypkowi, jest bardzo przykro, bo on na pewno bardzo liczył na to, żeby wspaniały wiolonczelista, wspaniały. No a Kasper, mój syn, jest perkusistą jazzowym, zaraz będzie grał dyplom tutaj w Warszawie na Okulniku, a Marysia, jak tak popatrzyła na to wszystko, mimo że grała na gitarze i saksofonie, poszła w zupełnie co innego. Oskar jest Pawła trębaczem. Zosia, córka Pawła, która właśnie, przepraszam, 11 dzieci, ja to muszę wszystko bardzo skrupulatnie wyliczyć.
2: No to właściwie żegnamy się z państwem, bo to wystarczy czasu na wymienienie wszystkich dzieci i już kończy się audycja.
1: Ale ja się nie zniechęcę. Zosia, dyplomowana pianistka po szkole podstawowej, idzie do liceum, raczej o profilu artystycznym, ale nie będzie już grała.
2: No czyli, jak się okazuje, nie zawsze czym skorupka za młodu nasiąknie, tym w wieku 20 kilku lat trąci. Czasami się to udaje jednak utrącić, ale nie zawsze się tak udaje. No nie zawsze jest tak, że udaje się rodzicom zniechęcić do tego zajęcia, które rodzice znają najlepiej, któremu sami się poświęcali. I o tym też będziemy dzisiaj sobie rozmawiać na temat tej właśnie skorupki. No bo grupa Mozarciątka były bardzo skorupiaste jeszcze wtedy, kiedy śpiewały tę piosenkę i nie wiedziały, co je w życiu czeka. Natomiast jeździły z wami, towarzyszyły wam, napatrzyły się, nasłuchały i jakoś...
1: I może właśnie dlatego część z nich poszła inną drogą.
2: Jaka część? No procentowo to się okazuje, że niedużo, no. Jednak każde z nich się nauczyło grać na jakimś instrumencie. Kto wie, może za 20 lat do tego wrócą.
1: Ale to jest bardzo możliwe, że Marysia zostanie bardzo dobrą saksofonistką, bo talent dziewczyna ma, saksofon też ma, to już ja je zapewniłem. No nic tylko ćwiczyć, nic tylko koncertować.
2: Dzisiaj taki temat w domu wypoczynkowym Czarna Helena. Teraz będą państwo zaskoczeni, bo w domu wypoczynkowym Czarna Helena dość rzadko występuje zespół The Beatles.
1: A szkoda, prawda? To takie niedopatrzenie.
2: No tak, jako znany kabaretowy zespół mógłby często się tutaj pojawiać, a zaraz potem odezwie się Wojtek Tremiszewski.

0: A do czego to służy?
1: Nie mogę ci powiedzieć, Adasiu.
0: Tato, wszystko jest objęte tajemnicą na tej twojej łodzi podwodnej.
1: Nic nie poradzę, synu. To okręt wojenny, a mnie obowiązuje przysięga.
0: Ale jak ja mam się bawić, jak ja nie wiem nic, co tu się dzieje?
1: Moje miejsce pracy nie jest placem zabaw dla małych chłopców.
0: Trele morele bum cyk cyk. Ale maszyna...
1: Nawet nie pytaj, Adasiu. Nie mogę ci powiedzieć, do czego służy, a do tego muszę się teraz czymś pilnie zająć.
2: Wystawić peryskop.
0: Jak mama musiała mnie zabrać do swojego salonu fryzjerskiego, to mogłem się tam bawić wszystkim. I takiemu manekinowi robiłem fryzurę, i nakładałem farbę, i zamiatałem potem włosy z podłogi.
1: Mama nie przysięgała na orzełka, że nie będzie zdradzać tajemnic swego miejsca pracy. Niefortunne okoliczności sprawiły, że musiałem wziąć cię w ten rejs patrolowy.
0: Jak to niefortunne? Przecież mama pojechała na mistrzostwa we fryzjerstwie.
1: No tak. Oczywiście to jest wspaniałe.
0: Ale powiedziałeś niefortunne. To przecież znaczy, że ci się nie podoba. A mamie mówiłeś, że jesteś dumny i trzymasz kciuki.
2: Kurs za obiektem na silnikach skradających się. Zachować dystans.
1: Synku, za niefortunne uważam fakt, że niania złamała w ostatniej chwili obojczyk i wylądowała na sorze.
0: Powiem mamie, że tak powiedziałeś.
1: No nie mów, proszę.
0: Przysięgam na orła, że powiem.
1: Jak tylko zakończę misję, nauczę cię, Adamie, jak ważne dla mężczyzny jest dotrzymywanie słowa.
0: Dla człowieka. Bo chyba dla mamy też jest ważne dotrzymywanie słowa, co nie?
1: Oczywiście, dla człowieka.
0: I powiem jej, że w ogóle nie pozwoliłeś mi się bawić.
1: Ja kilka razy ci przypominałem, żebyś wziął kolorowanki, kredki, samochodziki, klocki.
0: Jasne, i może jeszcze słonia miałem wziąć.
1: No czemu nie wziąłeś ze sobą żołnierzyków?
0: Masz całą łódź podwodną żołnierzy! Przecież nie bierze się drewna do lasu!
1: Nie bądź proszę pyskaty. Przepraszam, to w emocjach.
2: Nie zbliżać się do obiektu. Najwyraźniej zwalnia. Wyłączyć silniki.
0: Jak ty możesz tego nie rozumieć? Taki duży, taki mądry, z medalami. Wszyscy tu chodzicie przejęci, miny macie napięte, każdy ma jakieś zadanie. Ja też chcę. Omijacie mnie, jakbym był za wali drogą. Czy ja jestem za wali drogą?
1: Oczywiście, że nie. Jednakowoż...
0: Aha! Sam mówiłeś, że wszystko przed ale się nie liczy. A jednakowoż jest jak ale. Przecież ja też chcę wiedzieć. Ja chcę coś zrobić, do czegoś się przydać.
1: Ale my wszyscy przeszliśmy lata szkolenia, Adam. Musimy precyzyjnie wykonywać nasze obowiązki, żeby w kraju takie maluchy jak ty mogły być bezpieczne.
0: To jest niebezpieczne?
2: Chwycić się tej skarpy, zahamować, ustawić się dogodnie do obserwacji.
1: Nie, Adam, nie, spokojnie, synku, na szczęście to nie jest niebezpieczne. Mam nadzieję.
0: A co teraz się dzieje?
1: Teraz obejrzę obiekt i podejmę decyzję, co robimy dalej.
0: No daj też popatrzeć przez peryskop.
3: Niech kapitan pozwoli!
1: Wstań tu, na taboret. Tu rękami złap, o. I spójrz.
0: O! Wow, co to jest?
1: To jest długopłetwiec oceaniczny. Zabłądził do nas z Oceanu Atlantyckiego. Czasem się to zdarza. Ma 16 metrów długości. Waży pewnie z 40 ton.
0: I co teraz?
1: Wprowadzimy procedurę spłoszenia akustycznego.
0: Mogę to powiedzieć przez radio?
4: Wprowadzić procedurę spłoszenia astycznego.
3: Tak jest!
0: Mogłeś mi od razu powiedzieć.
1: No chyba masz rację. Przepraszam.
5: Podczas pobytu w Chówcu Grodno zastęp harcerzy z Chówca Lesko wytropił żółtą łódź podwodną i przemalował ją na niebiesko.

0: I to jest fragment, który dopisał Włodzimierz Korcz do twojego tekstu, prawda?
1: Ja napisałem sobie po prostu bardzo dziwne jest, a nagle patrzę, a tam jest bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne. I to jeszcze trzeba to było wyśpiewać tak, jak Włodzimierz Korcz to sobie wymyślił, że zagra w takim tempie. No ale to jest ten odwieczny problem z dopisującymi kompozytorami, że człowiek potem daje tekst i nagle patrzy, a tam la, la, la, la, la, la, la, które jest najważniejsze w tekście.
0: I hej, o hej!
1: Kiedyś zapytałem o to Jerzego Derfla, czy w słynnej piosence Droga, gdzie pojawia się ta słynna piosenka Wojciecha Młynarskiego z tekstem Wojciecha Młynarskiego i muzyką Jerzego Derfla, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. Czy to było napisane przez Wojciecha Młynarskiego? Okazuje się, że to też Jerzy Derfel dopisał do tekstu Wojciecha Młynarskiego.
0: Ale trochę mniej Jerzy Derfel wierzył w możliwości wokalne Wojciecha Młynarskiego niż Włodzimierz Korcz w twoje. No bo fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa, prostsze. A bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, no widzisz.
1: Myślę, że to nie była kwestia wiary, tylko kwestia strachu. Pewnie Wojciech Młynarski trochę mniej się bał Jerzego Derfla niż ja, Włodzimierza Korcza, wtedy, kiedy mieliśmy tę piosenkę nagrać. Dobrze, ale wracajmy do głównego tematu naszych rozważań, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie. Może byśmy ustalili to pojęcie młodu, no bo jak człowiek czymś jeszcze nasiąka w wieku 35-40 lat, czy to nadal można uważać za okres młodu i że na starość będzie trącił tym, czy niekoniecznie?
0: Ja uważam, że tak. Ja nie wiem, czym ja teraz trącę. Znaczy, nie wiem, czym ja teraz...
1: Ja ci powiem, tylko nie mogę publicznie.
0: Tak. Przepraszam bardzo za to. Bardzo się starałem, żeby tak nie było. Ja teraz nasiąkam wieloma rzeczami i myślę, że na przykład taką miłością do ogrodnictwa trącę. Bo w tej chwili na razie patrzę, jak trawka rośnie. Mhm. W ogóle muszę wam się pochwalić. Znaczy, tobie, Arturze, wam mówię, no bo cię bardzo szanuję. Kupiłem odstraszacz do ptaków, bo ptaki, które na drzewie nad moim samochodem zanieczyszczają samochód, i taką sowę kupiłem, która głową rusza w lewo, w prawo, świecą jej się oczy i robi hu-hu. Jest solarna, czyli nie trzeba tam kabelka baterii. Przepraszam, być może to jest nieekologiczne, ale bardzo trudno było mi jeździć takim bardzo nieczystym samochodem. Także taką sowę kupiłem.
1: I chcesz mi powiedzieć, że to działa?
0: Nie wiem, Artur, jeszcze nie wiem, bo ona jest w paczkomacie jeszcze, ale jeżeli wokół paczkomatu nie będzie żadnego ptaka, to znaczy, że działa.
1: To będzie przez chwilę i potem się okaże, że te ptaki ze śmiechu, ale nie mogę powiedzieć, co będą robić.
0: Nie, ale nie na mój samochód. Błagam, nie na mój samochód. Arturze, a ty czym nasiąkasz teraz? Przepraszam, że tak z tego tematu wchodzimy od razu w twoje życie psychologiczne głębokie.
1: No, ja staram się też, a wiesz, że to jest zaskakujące, że taką miłością do przyrody teraz zaczynam nasiąkać. Wtedy, kiedy na przykład w Bieszczadach mieszkałem i tej przyrody miałem pod dostatkiem i właściwie wychodziłem i się przewracałem o przyrodę od razu, to jakoś nie zauważałem tego procesu nasiąkania. Może to było tak, ale ja tego nie zauważałem. A teraz, no zobaczę sobie nieraz jakąś sowę na drzewie świecącą oczami i od razu mnie to zaczyna interesować.
0: Być może to jest atawizm, Arturze, i przepraszam za tę uwagę, ale może po prostu oswajamy się z glebą.
1: Ale ja patrzę raczej w górę. Tak, z
0: wtedy
1: taką
0: też
1: przyrodą.
0: Będziemy patrzeć w górę.
1: Nie, nie, to wiesz, ja to patrzę w górę, ale w sensie tak w korony drzew, no w takie miejsca. W związku z tym optymistycznie jeszcze patrzę na to.
0: Kapitan łodzi podwodnej zabrał do pracy syna. Czy twój tata zabierał ciebie do swojej pracy?
1: Parę razy mi się zdarzyło przyjechać tak zobaczyć, gdzie tata pracuje, ale do samej pracy on nie mógł mnie zabrać, ponieważ mój tata pracował na sprzęcie ciężkim, czyli takie ładowarki na przykład, koparki. To oczywiście, że to było marzenie z dzieciństwa, no ale można było sobie obejrzeć, jak to było wyłączone.
0: Natomiast w kabinie nie byłeś?
1: Byłem w kabinie, oczywiście, ale no, nie podczas pracy.
0: A nie nacisnąłeś guzika, żeby wywrotka się podniosła i żeby to wszystko się wysypało?
1: Nie, nie. Nie tak, mogłeś? Tak, nie mogłem. Bo to już tata pilnował, żeby tam się nic nie wydarzyło. Natomiast oczywiście zwiedziłem sobie ten sprzęt. O dziwo nie porwało mnie to jakoś wtedy, wiesz? To znaczy, najpierw mnie to jakoś fascynowało, że tata pracuje w takim miejscu i takie koparki, takie ładowarki, to jest coś niebywałego. Po czym jak przyszedłem, zobaczyłem, że to jest takie jakieś strasznie duże, że tam jest gorąco w tej kabinie na przykład, no to już tak jakoś mnie nie
0: porwało. Jest mało atrakcyjne, jak jest niewłączone. Chyba jak działa, to myślę, jest bardziej atrakcyjne. To mogłoby cię porwać.
1: Poza tym chyba jednak jest tak, że to jak to jest takie do opanowania ręcznego, czyli wielkości takiej koparki, no takiej, którą można sobie po podłodze pojeździć, to wtedy to jest atrakcja. A jak ona już jest taka prawdziwa, wielka, to no ja przynajmniej jakiejś takiej ekscytacji wtedy nie przeżyłem.
0: No ale nie, to zobacz, to działa, bo wtedy nasiąknąłeś taką miłością jednak do koparek, a teraz patrzysz w stronę traw, drzew, gleby, czyli to się, moim zdaniem, to się składa.
1: A u ciebie zdaje się, że było tak, że tata cię prowadzał na scenę, w okolice sceny, także mogłeś sobie już zobaczyć, czym to pachnie i nie uchroniło cię to nie. przed tym, żeby potem stanąć na tej scenie.
0: Powiem ci więcej, Arturze, ja jak tata zabierał mnie do redakcji Poznańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej, chciał mieć spokój, to sadzał mnie przy maszynie do pisania.
1: Maszyna do pisania, to rzeczywiście. Mama mi udostępniała czasami u siebie. I to była atrakcja, no.
0: I tata mówił, napisz Filip Jaślar i miał na godzinę spokój. Ja szukałem tych literek, żeby wklepać to, ale udawało mi się.
1: A wiesz, że moja mama nigdy mi nie powiedziała, żebym napisał Filip Jaślar?
0: Naprawdę?
1: No.
0: No to może i dobrze, bo nie znaliśmy się jeszcze wtedy.
1: Mama w ogóle nie narzucała mi niczego, co miałem pisać na maszynie.
0: I co pisałeś? Ale założę się, że ci się to rymowało.
1: Być może.
0: Pewnie tak.
1: Być może. No to teraz ciąg dalszy opowieści śpiewanych i opowiadanych o takich właśnie rodzinnych związkach, o tym, jak to się czasami przekazuje pewną wiedzę komuś młodszemu. Nie mamy pewności, czy ten bohater piosenki Tomka Szweda przekazuje tę wiedzę młodemu w znaczeniu synowi na przykład, albo wnukowi nawet, no ale możemy sobie przyjąć.
0: Na potrzeby tej audycji będziemy bronić tej tezy.
1: A potem już mamy pełną jasność i pewność, że to są bardzo rodzinne kontakty, bo Wojtek Kamiński z własnym synem się odezwał.

gdzieś przy trasie na Zgorzelec w barze leśnym. Zjadłem flaki i czekałem na swój zgon. Gdy na parking zajechała ciężarówka, co na burcie miała napis Spedycjon. Dwóch kierowców z niej wysiadło, drzwi trzasnęły. Przy stoliku obok siedli, jedli też. Mówi starszy, słuchaj młodziak i obserwuj, jeśli kiedyś do swej mamy wrócić chcesz.

0: dalej jechać mu.
1: Synek.
2: Tatusiu.
3: Tak, synku.
2: To możesz ze mną porozmawiać?
3: Oczywiście. A o czym?
2: O trendach.
3: O trendach?
2: Czy ja nie wyraźnie mówię?
3: Wyraźnie, ale...
2: No to po co ta maniera z dopytywaniem? Jakbyś chciał powiedzieć... O, mój mały synek zna mądre słowo.
3: Przepraszam, nie miałem złych intencji.
2: Tylko jakie?
3: Dobre.
2: Dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. I nie dopytuj mnie, czym są intencje, o definicję piekła i jak kładzie się bruk, bo to będzie uwłaczające.
3: Ja tylko chcę, żebyś wszystko dobrze rozumiał.
2: Zbędna fatyga.
3: Rozumiem.
2: No to mamy załatwione. A teraz do rzeczy.
3: Dobrze.
2: Pojawił się nowy trend.
3: Jaki?
2: Brain roty. Wiesz, co to jest?
3: Pewnie chodzi o te dziwaczne rysunkowe postacie z internetu.
2: Tak.
3: I co z nimi?
2: Chcę dostęp do YouTube'a, żeby poszerzyć wiedzę na ich temat.
3: Synku, wiesz, że brain rot oznacza gnicie mózgu?
2: Wiem.
3: I ja nie mam zgody, żebyś to oglądał. To jest szkodliwe.
2: Ale wszyscy w przedszkolu o tym rozmawiają.
3: To nie zmienia faktu, że to jest szkodliwe.
2: Potrzebuję płaszczyzny porozumienia z rówieśnikami.
3: To pooglądaj misia uszatka.
2: Nie wierzę. Każesz mi oglądać niedźwiadka, który wykazuje ludzkie cechy i jest sfrustrowany, że ma klapnięte łóżko.
3: Możliwe, ale jest lepszy niż trzy nogi rekin w trampkach.
2: W czym jest lepszy?
3: Po prostu...
2: Po prostu przemawia przez ciebie sentyment.
3: Może, ale ja i tak się nie zgodzę, żebyś to oglądał.
2: Jasne, ale wrócimy jeszcze do tematu.
3: Chyba, że zmienią się trendy.
2: Chyba, że. Wiesz co, tatusiu?
3: Co?
2: Jedno muszę ci przyznać.
3: Tak?
2: Jesteś tak samo uparty jak ja. Koniec.
4: Hej, okrzyki brzmią wesołe. Wszyscy dyskutują dzielnie. Powiem, Kazio skończył szkołę i ma wstąpić na uczelnię. A ktoś lepiej mu doradzi wybór studiów i zawodu? Od doświadczonego dziadzi, który jest nestorem rodu. Dziadzio rzekł, chodź ze mną, smyku, zamkniemy się obaj z koblem, by w przytulnym saloniku rozgryźć ten tak ważny problem. Jakoż zaraz razem z dziadkiem udał się tam młodzian krewki, a ze sobą wziął ukradkiem litr, a może dwa, nalewki. Mija kwadrans i godzina, noc zapada, wicher duje. Niecierpliwi się rodzina i pod drzwiami podsłuchuje. O czym by tam gadać mogli? Krążą różne komentarze. Może do stomatologii go nakłania mądry starzec. Może do polonistyki. Może go na chemię pośle. Wtem z salonu słychać krzyki: nie sprzeciwiaj mi się, ośle! Potem coś we środku hukło, rozległ się odgłosów szereg, jakby coś się tam potłukło, i znów słychać rozmów szmerek. Wreszcie w parę godzin potem, czyli za 5-6 rano, drzwi otwarły się z łoskotem, ukazując obu panów. Kazio, trochę mniej pijany, podtrzymywał czule dziadka. Dziadek zaś na widok mamy bąknął: co to za dzierlatka? Stryj Franciszek zagryzł wąsa i rzekł tonem gburowatem: piliście, to pies was trącał, ale z jakim rezultatem? Tutaj zamarł świat w napięciu, bardzo cicho się zrobiło. Starzec sparł się na chłopięciu, czknął, aż wszystkim się odbiło. Po czym rzucił w martwą ciszę słowa: nasz kochany Kaziu przyrzekł mi, że się zapisze do korpusu carskich paziów. Niechaj idzie w moje ślady. I wywrócił się na taras. A wnuk Kaziu, dziwnie blady, poszedł w jego ślady zaraz. I zapadła głucha cisza i zrobiło się koszmarnie. Tylko wuj idiota spytał zaocznie czy stacjonarnie.
1: Olek Grotowski w piosence z tekstem Andrzeja Waligórskiego. U ciebie były właśnie takie konsultacje rodzinne, gdzie dziecko ma iść na studia albo gdzie nie ma iść, czy sam podejmowałeś decyzję, nie słuchając nikogo?
5: Tak. Te decyzje podjęli moi rodzice. Patrz, mama, że ja będę grał na skrzypcach, że ukończę całą edukację artystyczną. I tak się stało. Ale miałem pewnego rodzaju wybór. Przed egzaminami do liceum mama mi powiedziała, zresztą tata również, że jak się tam nie dostanę, to będę pracował w warsztacie samochodowym. I ja nie wiem właśnie, czy się dobrze stało. Tak teraz tak z perspektywy zastanawiam się.
1: Czyli była szansa na karierę prawdziwą.
5: No. Była szansa. Co więcej, no ktoś powie, no wtedy bym nie poznał Artura Andrusa. Kto wie, być może bym... Miałeś garbusa, Arturze.
1: Miałem garbusa. Ja miałem wcześniej malucha, który mi się psuł raz w tygodniu, także na pewno byśmy się poznali, pod warunkiem, żebyś gdzieś tutaj w pobliżu Powiśla miał ten warsztat, bo on mi się psuł zawsze tutaj. Także ja nigdzie dalej nie wyjeżdżałem właściwie poza Powiśle w Warszawie, bo wiedziałem, że i tak się zepsuje, to po co jechać dalej.
5: Taki miałem wybór. A tobie ktoś doradzał? Ktoś cię podpytywał? Coś ci sugerował?
1: Trochę w szkole chyba było coś takiego i pamiętam takie konsultacje na komisji wojskowej.
5: O!
1: Tak, bo jak stanęło się do poboru i trzeba było udowodnić, że się jest niezdatnym do służby wojskowej, bo chce się iść na studia, to pamiętam, że taki pan, który tam zapisywał, nie wiem, to pewnie był to jakiś sekretarz taki, zapytał mnie, a na jaki kierunek studiów pan się chce dostać? Ja powiedziałem na dziennikarstwo. Także tu już konsultacji mi udzielił, żebym się raczej nie nastawiał na to i raczej, żebym przygotował się na wojsko.
5: Życie jest dziwne, ech.
1: No tak, bardzo dziwne.
5: Jeśli pozwolisz, to chciałem wrócić jeszcze do puenty twojej piosenki. Odnosisz się tam do futbolu, do piłki nożnej. Chciałem powiedzieć wszystkim paniom, które chciałyby zrobić na złość panom dziś. Jest taka możliwość o 18:00 finał Ligi Mistrzów. Większość facetów będzie siedziała przed telewizorem. Od 18:00 do mniej więcej 20:00, jeżeli panie zadzwonią. Cześć, co tam słychać? A wiesz, nie gniewam się, po co to wszystko? Będą bardzo panowie zadowoleni.
1: Kierujesz te propozycje do pani, które będą dzwoniły, a te, które są w domu, jeszcze większe możliwości mają do zrobienia. Na przykład w tym czasie można zażądać przekopania ogródka, prawda?
5: Odkurzanie się świetnie sprawdza, zwłaszcza na linii pomiędzy kanapą a telewizorem.
1: Ewentualnie sprawdzenie, czy sowa świeci na drzewie, prawda? To jest dokładnie ten czas, kiedy można coś takiego...
5: Moja żona zawsze wtedy... No, przepraszam, Anetko. Jak te mecze są później, to jest bezpiecznie, bo Aneta śpi. Ale jeżeli one są właśnie o takiej popołudniowej porze, to wtedy jest idealny moment, żeby odkurzyć telewizor. I to takim czymś. Anetka tak robi po ekranie. Super, wtedy padają bramki.
1: I tak przez 40 minut się odkurza jeszcze.
5: Ale wiesz, jak mam dokładnie odkurzony telewizor?
1: Nie mógłbyś się przerzucić na futbol amerykański, bo zdaje się, on jest nadawany o takich porach, że twoja żona by spokojnie wtedy mogła sobie spać, a ty byś sobie oglądał.
5: Dlatego już się cieszę na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku.
1: Mhm. Wtedy nie będzie odkurzania telewizora. Dzienniczek ucznia to jest taki
5: bolesny
1: sketch.
5: Temat dla mnie.
1: Tak?
5: Bardzo bolesny.
1: Dlaczego?
5: No, odświeżyłem sobie pamięć, będąc ostatnio na zjeździe klasowym właśnie w Poznaniu. Właśnie spotkałem się z przyjaciółmi ze szkoły podstawowej i wtedy sobie przypomniałem, że ja byłem rekordzistą szkoły. Przynosiłem około 25 nagan w dzienniczku. Filip rozmawia na lekcjach, Filip rozśmiesza klasę.
1: Uh-huh.
5: Tak się widzisz? Teraz trąciłem, a nasiąknąłem wtedy. Zauważyłem, że uwielbiam rozśmieszać.
1: Uh-huh. Albo przeszkadzać, bo to też ewentualnie.
5: I też mam takie wrażenie, że trochę ci przeszkadzam.
1: Nie teraz. Mówię tak czasami. W ogóle może, wiesz, no może też to umiejętności przeszkadzania w lekcjach potem się wykorzystuje, przeszkadzając w dorosłym życiu.
5: Faktycznie z kolei ja biorę odwet, jak moja żona ogląda na przykład finał jakiegoś takiego programu telewizyjnego, w którym gwiazdy, celebryci tańczą i zaraz będzie ogłoszenie w wyniku werdyktu, to ja wtedy też odkurzam telewizor.
1: Wiesz, że teraz sobie uświadomiłem, że ja chyba nigdy nie odkurzałem telewizora, a na pewno nie mam takiego sprzętu do odkurzania telewizora. Czyściłem tak szmatką, ale nie czymś takim specjalistycznym.
5: Mam prośbę do ciebie, Artur. Mógłbym u ciebie obejrzeć dzisiaj finał Ligi Mistrzów?
1: Proszę bardzo. Zapraszam.
5: Będziesz miał wtedy pretekst, żeby odkurzyć telewizor. Żeby mi zrobić na złość.
1: Ale wiesz, jak cię żona namierzy, gdzie jesteś i przyjedzie mój telewizor odkurzyć?
5: Same plusy. Widzisz, wszyscy zadowoleni.
1: Zwłaszcza, że my o tym mówimy w radiu, chciałem ci powiedzieć. I dostęp do tej informacji ma parę osób teraz. Dzienniczek ucznia, jeszcze raz wracam do tego tematu, to jest tekst Stanisława Tyma. Będzie w ogóle taki kącik sentymentalny teraz nam się stworzy, ponieważ to jest monolog, który wygłosi za chwilę Wiesław Michnikowski, czyli wspomnienie wspaniałego, niezwykłego aktora. Nie pamiętam dokładnie, który to jest rok, ale pamiętam, gdzie to nagranie zostało zrealizowane. W dworze Artusa w Toruniu Wiesław Michnikowski tam występował razem z Jerzym Derflem. Jerzy Derfel przy fortepianie. Zresztą te dźwięki, które rozlegną się na początku, to będą właśnie dźwięki z fortepianu wydawane przez Jerzego Derfla. A potem Wiesław Michnikowski w tekście Stanisława Tyma.
6: Zachciało mi się. No i dobrze mi tak. Syna mi się zachciało. No to mam syna. Syneczka mam. Potomka. Potomeczka. Osła mam. Durnia. Barana. Trutnia. Na szafę położył. Myślał, że na szafie tatuś nie znajdzie już. Na szczęście szafy teraz takie niższe robią, prawda? I tatuś sięgnął na szafę i znalazł dzienniczek kochanego syneczka. Dzienniczek ucznia na szafie. No. Uczeń otrzymał stopień niedostateczny z geografii. O, brawo. Włosy sobie zapuścił na papuasy, taki tum, tum, tum, tum. Ale gdzie to jest ta papuasja, to on nie wie. Nie wie. A przecież kontynenty różne bywają, prawda? Ale on nie wie. O. Nie narysował przekroju poprzecznego rozwielitki. No. Nie, proszę, z rysunków to samo. Grozi mu dwójka z przyrody. To już bez sensu. Jest. Na rysunkach nie narysował, a z przyrody dwójka. Nie odrobił lekcji, też to jest. Nie znał wzoru, nie przyszedł do szkoły. Uczeń ciągle pisze. Powariowali, chyba dobrze, że uczeń ciągle pisze, nie? Brzydkie wyrazy. A ci napisze. Ci napisze brzydki wraz, to ci dupa spuchnie. No. Podglądał w szatni dziewczęta po gimnastyce. To idiota. No. Idiota. Świnia. Idiotka. Źrodca. Rasputin. Ja ci podejrzę. Chodź tu jak trusia, oczka takie niewinne. Tatusiu, piątkę dziś dostałem, piątkę. Ci spuszczę portki, ci dam piątkę. Uczeń nie śpiewa na zajęciach chóru szkolnego. Jak on ma śpiewać? Głosu to nie ma, a ucho od filiżanki. Śpiewa na lekcji matematyki. No, no proszę, jak chce, to potrafi. Uczeń nie ćwiczy na gimnastyce. Jak to ma ćwiczyć? To chudy, to mizerota. Ledwo to łazi. To. A żre? Syn nie umiał. Synusia. Synusia? Nie wiem, co jest. A, sinusa. Jeszcze ich tego uczą? Ale skoro uczą, to jego psi obowiązek wiedzieć. To ja pamiętam, że sinus to jest, prawda, służy, prawda? No. No. To ja pamiętam, tyle lat i pamiętam. A on nie, na szafę położy i zadowolony. A uwagi wszystkie sam podpisał. No fałszysz. Kanalia, skończysz ty w więzieniu. Jak ty nieudolnie podrobisz, to takie kulfony, że niby ja mam się tak podpisywać. To leń patentowany, no. Nawet podpisu ojca porządnie podrobić nie potrafi. A cię nauczę, a cię nauczę, to znaczy rozumu cię nauczę, podpisu. Pochlapał atramentem portret prezydenta Mościckiego. Wiesław Myśnikowski, klasa 4B, rok szkolny 1937-38. Mój dzienniczek.
7: Ale w jakim stanie, jak przyzwoicie utrzymany, proszę?

0: Wały Jagiellońskie, twój pierwszy elementarz. To już do dzienniczka ucznia dochodzi kolejny taki atrybut młodości, wczesnej młodości, kiedy to się nasiąka, czyli elementarz. Jeszcze był zeszyt uwag. U was w szkole był taki zeszyt uwag? To znaczy taki, do którego nauczyciele wpisywali, ale takie uwagi ogólne, czasem to one były konkretne, ale one nie były kierowane do rodziców, tylko na przykład, żeby sobie nie zapomnieć na radę pedagogiczną.
1: Nie.
0: U nas były takie zeszyty uwag i pamiętam, że nasza wychowawczyni chowała te zeszyty uwag, żeby na radzie pedagogicznej jednak nie wyciągać takich brudów z klasy, żeby wychodziło na to, że ta nasza klasa jest sympatyczna w miarę. Zwłaszcza, że tam w tym zeszycie uwag bardzo się wyżywał literacko nasz pan profesor od biologii, który pisał takie kwieciste te uwagi. Na przykład ja pamiętam...
1: No jak to od biologii? To tak, musiał kwieciście.
0: Ja miałem wpisaną taką uwagę: atakuje koleżankę niżnik ostrym narzędziem, kropkę, cyrklem, kropka. Mógł wybić oko lub zrobić coś więcej na przykład. Albo pamiętam, a to już nie profesor od biologii, tylko pani opiekunka sklepiku naszego napisała: złośliwe przeciąganie zasłony w sklepiku.
1: Dlaczego to robiłeś?
0: Ja nie wiem. Wydawało mi się, że nie złośliwie, że to dowcipnie robiłem, a tu się okazało, że ja byłem złośliwie.
1: Kurtina już, tak? Już się ciągnęło na estradę?
0: Coś takiego tam było.
1: Zobacz, Arturze, że opowiadasz o dzienniczku ze szkoły podstawowej, tam nasiąknąłeś i trąciłeś, poszedłeś na dziennikarstwo.
0: Aha!
1: Widzisz? Niby muzyka jak pokojarzył.
0: Nie, no wszystko się zgadza, to teraz już wszystko wiem. No.
1: Zygmunt August był synem Zygmunta Starego i też został królem. Widzisz, jak trącił i wcześniej nasiąkł?
0: No właśnie, to
1: czy
0: było...
1: Czy też nasiąknął?
0: To zależy.

0: parę jego udanych występów widziałem.
1: Ja nawet ostatnio z nim rozmawiałem, powiedział, w tych butach gościu nie wejdziesz. No i nie wszedłem.
0: A to jest takie znane powiedzenie bramkarskie, tak?
1: Tak. Nie interesujesz się sportem, widzę, Arturze?
0: Nie bardzo. Tak mnie obchodzi jak czeskie dziecko w podwodnej łodzi.
1: Ale jedna rzecz mnie frapuje. W ostatnim filmie, jak do tej pory, o przygodach Jamesa Bonda pojawia się córka Jamesa Bonda. Śliczna blondyneczka z niebieskimi oczami. Zastanawiam się, czy ona pójdzie w ślady ojca, bo być może już dziś jest stażystką w ABW.
0: I myślisz, że ma na imię Katarzyna i jako Katarzyna Bonda będzie występowała w tym kolejnym odcinku?
1: Być może, ja nie wiem, ale bardzo chciałbym wiedzieć, co robi córka Jamesa Bonda.
0: No uczy się, no musi się nauczyć tego fachu, przecież James Bond też to miał pewnie po ojcu. Właśnie, to nie zostało nigdy wyjaśnione, kim był ojciec Jamesa Bonda, czy było?
1: O, było w którymś filmie. To, przepraszam cię, Arturze, obiecuję, że ja odświeżę sobie tę wiedzę na następne nasze spotkanie, będę przygotowany i wszystko ci powiem o drzewie genealogicznym Jamesa Bonda.
0: Jamesa Bonda, dobrze, chciałbym się dowiedzieć, no bo to właśnie, trzeba by było prześledzić, czy taki Colombo na przykład miał jakieś korzenie policyjne.
1: Moim zdaniem jego dziadkiem był Sherlock Holmes.
0: No Boże, może tak. Wróćmy do tych zawodów artystycznych, bo popatrz, może wy jakoś, zaczęliśmy od rozważań na temat waszych dzieci, tak nie bardzo naciskaliście na te dzieci, żeby one zrezygnowały z tej kariery artystycznej, dlatego jednak wszystkie nauczyły się grać na jakichś instrumentach, albo prawie wszystkie nauczyły się grać na jakichś instrumentach. Natomiast regularnie słyszę, kiedy rozmawiam na przykład z aktorami, że swoim dzieciom bardzo to odradzają. Bardzo odradzają ten zawód. I prawie żadnemu się nie udaje odradzić.
1: Jednak, idą jednak, dzieciaki idą
0: no
1: w tę stronę.
0: No tak, no gdzieś tam się kręcą po garderobach, tak sobie obserwują, jak to tam za sceną jest, co się na scenie dzieje. I jednak idą w ślady ojców, matek. Często z fantastycznymi wynikami, bo okazuje się, że to, że już się zaczęło przyglądać temu i słuchać reżyserów różnych na próbach, kiedy się miało 3-4 latka, potem owocuje, że się genialnie gra niektóre rzeczy.
1: Bo w teatrze jest magia, a dzieci lubią magię, lubią bajki i pewnie tym nasiąkają na

Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało w

0: Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa.
1: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Przypominam, że

Dzisiaj o 17 w świetlicy rozpocznie się próba przedstawienia, które nasz dom wypoczynkowy przygotowuje z okazji Dnia Dziecka. Jest to rewanż za spektakl, który na Dzień Babci i Dziadka przedstawił naszym kuracjuszom dzieci zaprzyjaźnionego przedszkola Aligatorki. Teraz my się odwdzięczymy. Widły, kły, zęby, rogi i poroża można odbierać z magazynu kostiumów w kotłowni. Przed próbą u elektryka można pobrać baterie do czerwonych oczu. Bezpośrednio po próbie odbędzie się w świetlicy spotkanie z ciekawym człowiekiem, czyli ze mną, w trakcie którego opowiem o hotelarskiej i turystycznej tradycji mojej rodziny. Pogadanka będzie miała tytuł 4 pokolenia utrapienia, czyli jak zapanować nad niewdzięcznym gościem. Będzie m.in. o praprababci Irminie, która w swoim pensjonacie Die Schwarze Helene w Baden-Baden wprowadziła zwyczaj pobierania podwójnej opłaty klimatycznej za każde Baden osobno. Praprababcia Irmina wywołała skandal, wdając się w romans i uciekając z pensjonatu z przystojnym oficerem 3. pułku szwoleżerów mazowieckich, ale szybko go rzuciła, bo jej w suwałkach było za gorąco. I jeszcze jedno. Po obchodach Dnia Dziecka w przedszkolu Aligatorki kostiumy i rekwizyty, czyli widły, kły, zęby, rogi, poroża i czerwone oczy, należy zwrócić do kotłowni, bo się jeszcze przydadzą. Nasz dom wypoczynkowy ma zamiar przystąpić do wyścigu na nowe, oryginalne inscenizacje lalki Bolesława Prusa. Nasza będzie miała premierę w lipcu i będzie utrzymana w konwencji jasełkowej. Rzecki będzie Herodem. Do usłyszenia.

0: Wyjaśnijmy jeszcze, że tę historię o nasiąkaniu i trącaniu dlatego przywołaliśmy w tym wydaniu Domu Wypoczynkowego Czarna Helena, żeby naszym najmłodszym słuchaczom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka i życzyć im, żeby proces nasiąkania był bardzo przyjemny, a i trącanie nie gorsze, tylko za wiele, wiele lat oczywiście.
1: A słyszymy właśnie, jak trącił Karl Filip Emanuel Bach, syn Jana Sebastiana, i zobacz, jak pięknie skomponował. I słuchamy tego 300 lat po fakcie kompozycji, czyli to znaczy, że on również pięknie komponował, tak jak tata.
0: Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że to powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, jest bardzo fajne, tylko że się nie rymuje. I dlatego pomyślałem, że można tutaj tylko lekko to odwrócić i już będzie. Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość chodu...

0: Radio 357.
1: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
2: I znowu minęła 18 w sobotę, czyli Live Guru, otwórz oczy. Dzisiaj moim gościem jest Olga Solosz. Dzień dobry, Olga.
3: Dzień dobry, witam.
2: Ja sobie tak zapisałem i wynotowałem: etnolożka, ukrainistka, pisarka i badaczka pogranicza. Za kogo ty się w tej chwili najbardziej uważasz?
3: No, dosyć trudne pytanie, bo to wszystko są etykietki, którymi obrastamy w życiu po to, żeby było też łatwiej społecznie funkcjonować, bo to wszystko są pewne skóry społeczne, które na siebie nakładamy. Więc na pewno w tym najbardziej fundamentalnym rozumieniu zawsze o sobie mówię, że jestem człowiekiem, tak? Człowiekiem, kobietą. Mówię, że jestem Europejką albo jestem osobą pogranicza. A w zawodowym etnolożką, ukrainistką. A obecnie funkcja główna moja społeczna to jest wolontariuszka.
2: No właśnie, i o tym będziemy rozmawiać, o tym, jak pomagać innym, jak pomagać Ukrainie i skąd ta Ukraina w tobie się wzięła, bo no jesteś ukraińską, czyli jesteś z tą Ukrainą związana, ale powiedz, czy w tej twojej więzi z Ukrainą są jakieś daty graniczne, które coś zmieniły w twojej relacji z Ukrainą?
3: Zdecydowanie są daty graniczne i myślę, że każda osoba, która zaczyna jakąś historię dłuższą z jakąś przestrzenią, ma swoje punkty zwrotne i tym punktem zwrotnym u mnie było przede wszystkim odkrycie faktu, że mam częściowo ukraińskie pochodzenie, które w moim domu było tabuizowane, ponieważ dziadkowie byli wysiedleni w ramach akcji Wisła w 1947 roku na Pomorze. Ja się tam urodziłam i rodzina była w pełni spolonizowana, ponieważ moja mama była z rodziny polskiej, kresowej, wileńsko-kaszubskiej. Natomiast ojciec był z rodziny ukraińskiej, ale też nie takiej oczywistej, ponieważ dziadek był z Podkarpacia, a babcia była z tak zwanej Wielkiej Ukrainy, z obwodu sumskiego. Przez fakt, że Ukraińcy wysiedleni w 1947 roku w ramach akcji Wisła byli bardzo stygmatyzowani, często się bali, a jeszcze moi dziadkowie zostali wysiedleni do miasta, czyli do Lęborka, gdzie nie było, jak w niektórych miejscowościach, małych wsiach, takich enklaw ukraińskich, gdzie można było się czuć bezpiecznie. W związku z tym ten proces polonizacji, asymilacji przebiegł bardzo szybko. I dziadkowie pewnie grali w taką podwójną grę. Z jednej strony trochę utrzymywali tą swoją tożsamość, ale z drugiej strony pozwolili dzieciom już na pójście w świat i ukrycie swojej tożsamości. I to była taka data graniczna, że raptem ja sobie odkryłam w sobie ten korzonek ukraiński i się nim zaopiekowałam, trochę na zasadzie zaopiekowania się mniejszością w sobie samej. Czyli ta mniejszość we mnie ukraińska została zaopiekowana przez pewnie większość tutaj, tak bym powiedziała, tak?
2: Ja spodziewałem się, że zaczniesz od 2014 roku.
3: 2014 albo nawet 2013 Majdan, no to już to w ogóle, to już długo, bo ja też byłam uczestniczką pomarańczowej rewolucji w 2004, stałam na Majdanie przez cały okres pomarańczowej rewolucji, ale no ja z Ukrainą byłam związana od lat 90. i później poszłam na ukraińskę świadomie, wybrałam jakby ukraińskę ze względu na to, że chciałam zostać w środowisku ukraińskim. A później studiowałam we Lwowie, przez 6 lat tam mieszkałam, więc ta Ukraina jakby cały czas mi towarzyszyła.
2: A widzisz, może ja próbuję dorobić ideologię do tezy, albo tezę do ideologii, no bo osób, które są związane z innym krajem, w twoim przypadku Ukrainą, jest dużo. Prowadzą badania, studiują tam i tak dalej. I ja rozumiem, że te daty, Majdan, studia, badania były jakimiś takimi punktami, które tą Ukrainę w tobie albo rozbudzały, albo pielęgnowały, ale ja ciągle próbuję dotrwać do tego 2014 roku, kiedy już zaczęła się wojna i kiedy twoje życie, takie mam wrażenie, zmieniło się o 180 stopni, bo robiłaś to wszystko, o czym mówisz, a tu nagle zaangażowałaś się w pomoc, organizowałaś pomoc wojskową dla batalionu Ajdar. No a w tej chwili regularnie jeździsz na front, piszesz o tym książki, masz tą wojnę pod skórą, mam wrażenie, więc stąd to moja próba wyciągnięcia od ciebie tej daty 2014 rok.
3: Tak, w tym sensie na pewno 2014 to jest data, to jest rok zmieniający życie, ponieważ ja absolutnie nie wyobrażałam sobie 10 lat temu, 15 lat temu, że mogę się zaangażować w konflikt zbrojny, ponieważ ja nie byłam osobą, która w jakikolwiek sposób była związana z wojskowością, z wojną. Ta wojna była z lektur szkolnych i ta wojna była może z zabaw na podwórku jeszcze, tak? Takie pokłosie strzelania do siebie z patyków. Ale to było tak bardzo abstrakcyjne, że wydawało mi się, że ja urodziłam się w czasach pokoju i będę żyła w czasach pokoju i ta wojna była bardzo, bardzo odległa. I raptem okazuje się, że ona, no, powiedzieć, zapukała do moich drzwi, to trochę tak. W tym sensie, że ja byłam zawsze osobą aktywną społecznie, zaangażowaną w różne działania społeczne, czyli nie byłam osobą, która stoi z boku. Chodzi mi o taką postawę prospołeczną, którą no, pewnie się cechuje pewna grupa mieszkańców, tak, obywateli, bo ma ochotę działać, a są osoby, które po prostu stoją obok, więc ja nigdy nie stałam obok. I naturalną rzeczą było, że kiedy zaczął się Majdan, to ja się w ten Majdan w Ukrainie zaangażowałam. To znaczy wydawało mi się, że skoro ja wyrosłam na Pomorzu w cieniu Solidarności albo w słońcu Solidarności. To było oczywiste, tak, w mojej rodzinie, to, że zmiany zależą od nas, że to my pchamy te procesy społeczne, jeżeli chcemy. To znaczy, że jednostka ma wpływ na pewne zmiany, jeżeli się oczywiście połączy z innymi jednostkami. A więc ten Majdan był taką szansą dla Ukrainy, kolejną szansą. Zatem pojechałam na Majdan, a Majdan automatycznie, naturalnie przerodził się później w konflikt we wschodniej Ukrainie, najpierw w obwodzie ługańskim i donieckim, czyli to, co było nazywane ATO, antyterrorystyczna operacja. Chociaż to już oczywiście była wojna, tak, rosyjsko-ukraińska, tylko zakamuflowana pod płaszczykiem, że tak powiem, separatyzmu miejscowego niby to. Więc jeździłam tam i pomagałam. Najpierw pojechałam pomagać żołnierzom. Z tego zupełnie naturalnie wyszła pomoc dla ludności cywilnej i zupełnie naturalnie pomoc dla zwierząt, ponieważ miejsce nie jest jakby wyselekcjonowane, tak? Tam, gdzie są żołnierze, tam często są też ludzie, mieszkańcy, którzy tam zostali, albo wewnętrzni uchodźcy, albo osoby bardzo poszkodowane w wyniku wojny, jak na przykład pacjenci szpitala psychiatrycznego, którym pomagałam, a którzy byli przewiezieni z Ługańska do miejscowości Swatowe, tak jak stali i trzeba było im pomóc, na przykład przywieźć bieliznę, prześcieradła i różne rzeczy, a później to już przeszło w taką dłuższą pomoc dla konkretnego szpitala psychiatrycznego, czy tam domom dziecka pomagałam. Więc to trochę na zasadzie takiej śnieżnej kuli, to znaczy zaczynało się od czegoś, a rozwinęło się w coś zupełnie innego, więc ja nie spodziewałam się, stojąc na tym Majdanie, że to się zakończy wojną pełnoskalową, taką jak mamy dzisiaj, z taką zupełnie innym wymiarem wojny niż ta, którą poznaliśmy z lektur szkolnych, bo któż by mógł sobie wyobrazić, że raptem te okopy, czy linia starcia przestaje być linią starcia jako taką, tak, że wszystko decyduje się w niebie, w przestrzeni, tak, i że to, co jest, kto kontroluje niebo, ten ma kontrolę jakby nad całym polem walki. Że właściwie wszystko, że ludzi zaczynają zastępować dosłownie roboty, na przykład w ewakuacji rannych, tak, gdzie naziemne roboty wywożą rannych, albo naziemne roboty dostarczają jedzenie i wodę żołnierzom do okopów, bo logistyka jest tak bardzo utrudniona, że każdy wyjazd samochodem jest niemal stuprocentowo pewny, że zginą ludzie i spali się ten samochód. I lepiej, żeby był zniszczony sprzęt, niż żeby ginęli ludzie. Więc jasne, że w 2014 roku ja absolutnie nie byłam w stanie, zresztą ja nie wybiegałam tak daleko do przodu, tak jak dzisiaj. Myślę raczej w perspektywie krótkiej. W krótkiej perspektywie, ponieważ ja wiem, że ja mam pewne zadania do wykonania. Tak? Znaczy rzutować przyszłość za daleko nie ma sensu, bo ja nie jestem prorokiem, nie wiem, jak to się skończy, nie jestem politykiem. Natomiast wiem, że mogę zorganizować pomoc, mogę dostarczyć pomoc medyczną, którą tam za 10 dni zawiozę do kolejnych punktów stabilizacyjnych, które ratują życia żołnierzom rannym, że mogę pomóc nakarmić ileś zwierząt, które są porzucone we wsiach, widmach, jak ja je nazywam. Więc jakby takie małe zadania mogę ogarnąć.
2: Małe zadania. Pojechałaś i zobaczyłaś tę wojnę po raz pierwszy tam w rejonie donieckim. Dla większości osób pewnie takim normalnym odruchem byłoby jak najszybciej uciekać stamtąd. No, człowiek ma wewnętrznie takie poczucie, żeby być w bezpiecznym miejscu. Ci, którzy tam walczą, nie mogą wybierać za bardzo. Zostali podstawieni pod ścianą. Nikt nie chciał walczyć. Natomiast ty tak na dobrą sprawę nie musiałaś tam być. Twój wewnętrzny imperatyw mówił ci, że powinnaś tam być, ale równie dobrze mogłaś pomagać, tak jak pomaga ją dziesiątki, setki ludzi, robiący fantastyczną robotę, a niekoniecznie siedzący w okopie i narażający się bezpośrednio. Z literatury wiemy, czy być może ty wiesz, a ja tylko czytałem, że wojna ma w sobie coś wciągającego. Że jak się to wszystko raz zobaczy, to trudniej niż w naszym normalnej głowie, trudniej jest to wszystko porzucić. Jak ten pierwsze zetknięcie z wojną zadziałało na ciebie?
3: To jest kilka pytań.
2: Kilka pytań, kilka wątków. Okay. W zasadzie chyba akurat w tym pytaniu wszystkie ważne.
3: Mm-hmm. To zacznę od końca, że wojna ma w sobie coś wciągającego. Oczywiście, że ma, to jest jasne, tak? Adrenalina jest wciągająca.
2: Ale adrenalina, wiesz, na snowboardzie jest wciągająca. W sytuacji, w której masz świadomość, że siedzisz i nagle po prostu za sekundę może cię nie być, bo z nieba spadnie coś, czego się nie spodziewasz. Nie ma wrogich wojsk na przestrzeni 5-10 kilometrów, co nie znaczy, że nie spadnie ci granat na głowę.
3: W sensie fizjologicznym adrenalina jest adrenaliną. Czy to będzie na snowboardzie, czy to będzie alpinizm, czy to będzie wojna. Myślę sobie, że pewnie ta adrenalina działa tak samo w organizmie. Niemniej to nie jest tak, że ja ulegam adrenalinie, bo ja się bardzo, bardzo sobie przyglądam i też przyglądam się jakby ewolucji swojego strachu, ponieważ na początku w 22 roku, no zaczynając od tej pełnoskalowej wojny, tym bardziej w 14 roku, ja w ogóle nie było mi obce odczucie strachu. To jest też niesamowite, ale ja później wytłumaczyłam sobie, że to jest trochę jak z takim młodocianym kierowcą, który siada za kierownicę i nie wie, co jest ryzykiem na drodze. I podobnie ja. Na początku bardzo, ja się faktycznie nie bałam. Nie to, żebym jakoś tam kozaczyła, bo zachowywałam się dokładnie tak jak inni żołnierze, czyli jakby obserwowałam zachowania i kopiowałam ich zachowania, ponieważ wiedziałam, że jestem osobą niedoświadczoną. Natomiast z czasem po tym, po sytuacjach, w których byłam w bardzo bezpośrednim zagrożeniu życia, pod ostrzałem albo na przykład uciekając przed dronem FPV, który słyszę, ten dźwięk leci i to jest, wiadomo, że trzeba się szybko gdzieś tam schować, ukryć. No to jest bardzo nieprzyjemne uczucie, czy jak lecą kaby, tak?
2: Ale co leci, przepraszam?
3: Kaby, czyli kierowane bomby lotnicze. To są takie wielkie, wielkie bomby, które są bardzo nieprecyzyjne, ale robią jakąś koszmarną, że tak powiem, zadymę, ponieważ one mają ładunku albo 250 kg, albo 500 kg i po prostu robią, jeżeli nawet spadną w odległości tam 500 metrów, to szyby wylatują w twoim oknie. No to naprawdę to jest taki tajfun, duże spustoszenie. Ale dobrze, wracając jakby do tego pytania. Więc oczywiście ja się z czasem zaczęłam bać i to jest naturalne i bardzo się cieszę, że ten strach się we mnie zjawił, bo ja jestem bardzo zachowawcza teraz i kiedy na przykład ostatnio mieszkałam miesiąc temu, byłam, czy tam półtora miesiąca temu byłam, przez 2 miesiące mieszkałam w strefie tak zwanej, no, działań bojowych, czyli w strefie, gdzie dolatują KB, FPV i tak dalej, więc ja byłam bardzo ostrożna. Ja mam bardzo wyczulony słuch i kiedy tylko było zagrożenie kabami, to oczywiście ja nawet wręcz prosiłam żołnierzy, z którymi mieszkałam, że słuchajcie, chłopaki, chodźcie do piwnicy, bo czasami oni ignorują, tak? To też są takie momenty, kiedy trzeba się uprzeć, że ja nie chcę głupio zginąć na tak zwanych tyłach. od przypadkowego pocisku, a nie w okopach, bo żeby było jasne, okopy skończyły się dla wolontariuszy i w ogóle rzadko były dla wolontariuszy, ale okopy skończyły się w 23-24 roku. To znaczy nie ma już szans trafić do okopów, dlatego że to jest wszystko strefa śmierci. Strefa, tak zwana szara strefa albo strefa śmierci się bardzo rozszerzyła i ona, no niektórzy mówią, że jest 30 kilometrów w prawo i w lewo, czyli od tego punktu takiego powiedzmy zerowego. No ja mieszkałam teraz 18 kilometrów od pozycji okupantów, wrogów, czy Moskali, jak ja nazywam, starą historyczną nazwą. Więc jasne, no to można powiedzieć, że na różnych odcinkach różnie to wygląda, tak? Ale pewnie można uśrednić 20-30 kilometrów, to jest ta strefa takiego bezpośredniego zagrożenia, że w każdej chwili możesz zginąć. Nikt mnie już nie puszcza teraz do okopów, bo dostać się teraz do okopów to w ogóle jest całe logistyczne wyzwanie. Stąd żołnierze mogą siedzieć w swoich pozycjach po 6 miesięcy, po 9 miesięcy. Rotacja po miesiącu, dwóch jest już sukcesem. Bo każde przejście do okopów, czyli najtrudniejsza jest sama droga, tak? To jest 90% szans śmierci, to jest w czasie drogi. Już jak się siedzi w tym okopie, no to już jak przynajmniej ziemia chroni. Ale wracając jeszcze do tego pytania, więc po pierwsze jakby demitologizuję, że już nie jestem w okopach. W okopach bywałam i nawet pierwszą część Dzikiego Pola skończyłam w okopach, czyli w zeszłym roku, w 25 roku w marcu oddałam do wydawnictwa pierwszą część mojego reportażu i rzeczywiście było to pisane w okopach. Autentycznie w okopach i można powiedzieć, że w pewnym sensie na pierwszej linii, ale powiem jak to się odbyło, ponieważ ja byłam po drugiej stronie Dniepru, w okopach naprzeciwko największej elektrowni jądrowej, czyli Enerhodaru, czyli po stronie i oddzielał mnie, tam gdzie byłam z żołnierzami, od rosyjskich wojsk, no po prostu szeroki Dniepr. Więc nie było szturmów, to pierwsza rzecz, tak? Oczywiście drony FPV były, ostrzał artyleryjski był, mogły być grupy dywersyjne, ale to też było wszystko kontrolowane, kamerowane, więc te okopy były faktycznie dosyć bezpieczne, mówiąc w tym sensie. Więc jak się wychodziło na zewnątrz, po prostu wystarczyło posłuchać, tak? Samochody były poukrywane tam kilkaset metrów dalej, więc też trzeba było po prostu przebiec. No człowiek się orientował, że jak jest pogoda tak zwana lotna, czyli słoneczna i bezwietrzna, no to coś będzie latało. Jak jest silny wiatr, a jak pada deszcz, to można sobie jakby nawet po nabrzeżu pochodzić i o zmroku z żołnierzami na przykład pójść łowić ryby do Dniepru, co żeśmy robili dosyć często. Ale to mówię, to zachowując wszystkie środki ostrożności. I tam skończyłam pisać, siedząc w schronie dosyć głęboko pod ziemią z trzema warstwami drewna ułożonego, takich kłód drewnianych i jeszcze z pół metra ziemi na tym, więc ja się czułam bardzo bezpiecznie w środku. To było akurat koniec zimy, początek wiosny, styczeń, luty, no to jeszcze były bardzo mroźne momenty, ale w środku była koza, czyli piecyk, tak, opalany, więc w środku po prostu ta ziemia naprawdę się tak grzewa, to znaczy można bardzo dobrze funkcjonować pod ziemią. Jedynym minusem jest brak światła dziennego i rzeczywiście człowiek czuje się jak kret. Ja to widzę u żołnierzy, którzy na przykład po dwóch, trzech miesiącach wychodzą z okopów i pierwszą rzeczą, którą mają taką no zachwycającą dla siebie, to jest, że w końcu mogli wyjść, że mogą dotknąć słońca. To znaczy, jak się siedzi non-stop w norze, no to jednak brakuje tych promieni słonecznych.
2: Okej, ja ci wejdę teraz tutaj w słowo, bo za dużo rzeczy się dzieje i umkną mi pewne pytania. Być może ktoś, słuchając tej chwili, zada sobie takie pytanie, że skoro twoją rolą jest pomaganie, dostarczanie pomocy, wszystkiego tego, co jest potrzebne, to co ty tam na tej linii frontu tak długo robiłaś? Okay. Zamiast przywieźć i wracać, czym prędzej.
3: Tak, bo nie jestem typową wolontariuszką. Ja połączyłam jakby tutaj rzeczywiście dwie funkcje, tak? Znaczy ta wolontariuszka, czy to, co powiedziałeś, antropolożka, to się u mnie połączyło. Więc siłą rzeczy jakby naturalnie, kiedy już przyjeżdżałam w 14 roku do batalionu Ajdar, ja nigdy nie przyjechałam na 2 godziny, 1 dzień czy pół dnia, tylko zostawałam na tydzień, dwa i wtedy też mieszkałam z żołnierzami, obserwowałam. Mnie też na przykład bardzo interesowały zachowania magiczne myślenie u żołnierzy, ponieważ ja się specjalizowałam w myśleniu magicznym w kulturze ludowej i automatycznie, ale później też na przykład myślenie magiczne w takiej przestrzeni społeczno-politycznej Ukrainy na przykład.
2: Ale wyjaśnij magiczne myślenie.
3: Myślenie magiczne, czyli to, co my nazywamy, że no, niech to będzie irracjonalne, czyli że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć przyczynowo-skutkowo. Najprościej ujmując, tak? Czyli, że kiedy no, powiedzmy modelami matematycznymi, fizyką, chemią, czyli wszystkim tym, co nam nauka dała jako narzędzia badawcze i my możemy sobie na przykład powiedzieć, że to się dzieje dlatego, że to jest to, tak? Na przykład wytłumaczyć sobie pod kątem naukowym. Więc myślenie magiczne to jest wszystko to, co jakby, no, dlaczego ludzie wierzą w przepowiednie, tak? Przepowiednie albo, nie wiem, wiara w uroki, dlaczego ktoś może zauroczyć, przecież nie jesteśmy w stanie sobie tego wytłumaczyć naukowo, tak? Może to jest grypa, a nie uroki. No w tym sensie, tak? Więc jakby ja też patrzyłam na myślenie magiczne u żołnierzy, dlatego że wojna, też bardzo dużo elementów, ja nie lubię słowa zabobon, ale wyciąga też takie elementy, kiedy człowiek jest w sytuacji granicznej, a wojna jest sytuacją graniczną, zagrożenie życia jest sytuacją graniczną, w związku z tym wtedy do różnych rzeczy człowiek się odwołuje w
2: tonący
3: sobie.
2: Tonący brzytwy się chwyta.
3: Tak. I nawet ci, którzy są niewierzący, stają się w pewnym sensie wierzący. To też często się powtarza, że na wojnie nie ma ateistów. Ale wracając do pytania, bo to jest też, ja jestem też bardzo wielowątkowa.
2: Ktośmy się dobrali.
3: Tak, ale zapamiętałam to pytanie. Co ja tam robię?
2: Tak długo.
3: Więc tak. Więc już w 22 roku kontynuowałam tą swoją obserwację z 14, 15, 16 roku, tylko że wówczas ta wojna była zupełnie inna. No i tutaj po pierwsze zaczęłam bardzo dużo robić zdjęć, filmować żołnierze. Ja się nie czułam dziennikarką, chociaż tam od czasu do czasu gdzieś pisałam, publikowałam, ale obserwowałam, robiłam zdjęcia i czułam się trochę takim kronikarzem konkretnej kompanii. Najmniejsza, jakby jednej z najmniejszych jednostek w batalionie, tak? Czyli kompania, czyli około 100 osób. Ja obserwowałam tych żołnierzy, większość z nich to ochotnicy i to też jakby wracając do tego wcześniejszego pytania, tylko odpowiem, że ja tam nie muszę być, a jestem, ale większość z tych żołnierzy, z którymi ja miałam kontakt w 22 roku, też nie musieli być, a byli. To były też osoby, których nikt nie powołał do wojska. To nie byli rekruci, to nie byli zmobilizowani, tylko to były osoby, które rzuciły swoje życie i po prostu przyszły same do punktów rekrutacyjnych i przyszły walczyć, tak, w imię jakichś swoich przekonań. W związku z tym w 22 roku zaczęłam fotografować, filmować, obserwować i później już naturalnie z tego wyszła i pisałam też dużo, na Facebooku po prostu publikowałam swoich obserwacji, ale też widziałam, że to się bezpośrednio przekłada na wiarygodność moją jako wolontariuszki. To znaczy po pierwsze ja tą pomoc, moja długi pobyt, czyli łączyłam kilka rzeczy. Długi pobyt jest też związany z tym, że ja łatwiej, lepiej mogę rozdysponować pomoc. Czyli ja nie oddaję tej pomocy gdzieś. Jak zaczęłam pomagać osobom najbardziej wykluczonym z cywilnym przy linii starcia, 22, 23, 24, to przyjeżdżałam do jakiejś miejscowości i pytałam, gdzie są osoby z orzeczoną grupą inwalidzką, gdzie są wielodzietne rodziny, gdzie są osoby samotne. I konkretnie tym osobom woziłam pomoc i widziałam, że to są osoby, które są bardzo często zapomniane przez system. Kompletnie, tak? Wyłączone, wykluczone. Osoby, które są bezradne życiowo, które ze względu na finanse czy zdrowie nie są w stanie wyjechać i zostać nawet wewnętrznymi uchodźcami. I dla nich pomoc taka drobna w postaci, nie wiem, paczek żywnościowych czy higieny osobistej była bardzo, bardzo znaczącą pomocą dla tego domowego budżetu. Więc ta moja długość pobytu wiązała się z lepszym rozdysponowaniem pomocy. Po drugie, z lepszym rozumieniem potrzeb żołnierzy, bo też to było istotne. Ja obserwowałam życie w jednostce, znaczy ciężko nazwać to jednostką, czyli tam, gdzie mieszkali żołnierze, tak? Obserwowałam, widziałam, co jest w danym momencie potrzebne. rzeczy takie zupełnie okazywało się, no teraz nie jestem w stanie nic przywołać, ale no to było istotne, na przykład, no to teraz, no chociażby lewarki, tak? No myślę sobie, że widzę, jak chłopaki się męczą, myślę sobie, no następnym razem trzeba kupić porządne lewarki pneumatyczne, bo samochód wyjeżdżający na ewakuację nie ma na przykład lewarka, tak? Czy podstawowe mocne liny holownicze, nie proste, tylko na przykład mocne, bo to błoto, widzę, wiem, jak wygląda błoto czarnoziemu z własnego doświadczenia, a nie z filmów. Wiem, jak ono rozmięka i jakie się robi gliniaste po deszczu, ale jak jednocześnie potrafi, nie jak glina karpacka, potrafi dosyć szybko po kilku godzinach takiego prażącego słońca się już robić twardnieć i ta droga zaczyna być powoli przejezdna. Więc no mówiąc jakby o takie drobne rzeczy, tak? Obserwowałam rzeczywistość, więc ta pomoc dla żołnierzy była też bardziej, myślę, że taka wcelowana, efektywna. No a trzecia rzecz, czy czwarta, albo piąta wręcz, to było w końcu pomysł, żeby zacząć pisać reportaż z tego, bo pomyślałam sobie, że mam absolutnie unikalne doświadczenie osoby, która z jednej strony funkcjonuje wśród żołnierzy jak swoja, bo nie ma, bo ja po prostu mieszkam, jestem trochę jak taki żołnierz na rotacji, znaczy oni mnie postrzegają w ten sposób, ja pojechałam do Polski, to tak jakbym była w okopie, tak? Ja przyjeżdżam do domu, w którym mieszkam z żołnierzami i wiem, kto w danym momencie jest w okopie, a kogo nie ma. Znaczy ten dom jest, mieszka w nim na przykład 10 osób, w obecnym domu, w którym ja mieszkałam przez ostatnie tam 2 miesiące. Generalnie jest 10 osób, ale jednorazowo w domu mogą być 3 osoby, albo 2 osoby, albo 7 osób. Czasami się to nałoży, że ktoś wyjdzie, ktoś z rotacji zajdzie, tak? I bo mieszkałam w domu z ludźmi, którzy byli i droniarzami, i moździerzowcami, więc te bycie w okopach było bardzo różne. Zmiany były. I w związku z tym jestem postrzegana jako osoba, która po prostu pojechała na rotację. W sensie jest teraz gdzieś, tak? W Polsce. A wracam i jestem jak u siebie w domu, więc jakby to pisanie książki było wynikiem tego, że ja jestem jakby zakorzeniona, jestem swoja, nie ma tej granicy. Też jako antropolożka wiem, co to jest obserwacja uczestnicząca, czyli kiedy ja jadę na badania, ale ludzie nie są w stanie mi do końca opowiedzieć, bo jestem trochę obca, tak? A tutaj ja siłą rzeczy przestałam być obca. Zupełnie przestałam być obca, bo jestem postrzegana jako swoja, więc jeżeli uczestniczę w tym, co jest, to chociaż nie walczę, nie wyjeżdżam do okopów w sensie walki, ale uczestniczę na co dzień, mam kontakt na co dzień z żołnierzami i uczestniczę we wszystkich ceremoniach, rytuałach, smutkach, radościach, problemach, szukaniu, a gdzie opony, a zobacz, to znowu spalili nam kolejny samochód, co z tym zrobić, plotkach, bo też bardzo dużo jest plotek, kto z kim, dlaczego, jak, kto o kim co powiedział. To jest takie normalne życie. I to wszystko jakby też próbowałam zawrzeć właśnie taką normalność, tak? Bo wojna się składa po prostu z ludzkich charakterów. W tej książce Dzikie Pole.
2: Znowu otwierają się pytania, kolejne kartki tej książki. Powiedz, jak wyglądał proces, jeżeli można tak powiedzieć, jak wyglądał proces i jak oni zareagowali na ciebie? No bo mówisz, że traktują cię jak swoją, ale to był proces. Pewnie na początku byłaś kimś obcym. No musiało sporo wody w dnie przepłynąć, żeby oni cię zaakceptowali i traktowali jak swoją chyba.
3: To znaczy proces zaczął się w 14 roku, ponieważ owszem, na początku no byłam obca w 14, ale później już w 15 byłam bardziej swoja, a w 22 roku ja przyszłam do tej jednostki, przy której teraz jestem, czyli 128 Brygada Dzikie Pole, wraz z żołnierzami Zajdaru, czyli z 14 roku. Ja zostałam jakby, no przyszłam razem z nimi, więc już moja obecność, oni legitymizowali moją obecność sobą, bo to byli tak zwani starzy żołnierze, którzy nie tylko w 14 roku walczyli, ale to byli też żołnierze po Afganistanie, więc jakby ja miałam taki glejt pewności czy zaufania na dzień dobry. A dzisiaj spośród tych osób, które są w batalionie z tych pierwszych, pewnie zostało 15-20 osób z tych pierwszych, a ja jestem z pierwszych, z 22 roku, więc ja jestem dzisiaj weteranką wręcz tego batalionu, niewalczącą. Ale jadąc tutaj, nie wiem, godzinę temu rozmawiałam z oficerem prasowym brygady, z którym mam bardzo dobry kontakt i który też często wykorzystuje moje materiały. Ja zrozumiałam, że kiedy na oficjalnej stronie facebookowej brygady zaczynają się pojawiać moje zdjęcia, które ja zrobiłam i moje teksty przetłumaczone po ukraińsku i to daje brygada jako no, swoje jakieś tam spostrzeżenia, to zrozumiałam, że już brygada mnie w pełni zaakceptowała, tak? Skoro wykorzystuje też moje jakby moje obserwacje czy moje zdjęcia. Tak, to trzeba było jakoś, to było bardzo trudne, bo ja pamiętam w 23 roku miałam taką rozmowę z oficerem prasowym brygady, który mi powiedział, no dobrze, ale w jakim fajnie tu jesteś, tam rozmawiamy, wiem, mam zaufanie, nie pokazujesz niczego, co jest negatywnie, może wpłynąć na bezpieczeństwo żołnierzy, bo to zawsze było dla mnie priorytetem. Ale siłą rzeczy w jakiej jakby jesteś osobą cywilną, tak? Jesteś jeszcze z Polski, masz polskie obywatelstwo, więc jeżeli coś by ci się stało, no to jest jakby kłopot, tak? Też dla brygady, ale z drugiej strony teraz jest coraz więcej obcokrajowców, czy w ogóle jest dużo obcokrajowców w Ukrainie, więc ja jestem też tam na własne życzenie i na własną odpowiedzialność, ale jednocześnie mam akredytację Sztabu Generalnego, więc ja jakby jestem... No, mam akredytację Sztabu Generalnego, więc mogę przebywać w linii, oficjalnie mogę przebywać w linii starcia, w strefie wojny, o tak.
2: Powiedz mi, Olga, to jedno z tych pytań, które padło, ale które nam umknęło, a jest, no nie wiem czego się spodziewać, bo zapytałem cię, jak zareagowałaś na te okropności wojny, z którymi się zetknęłaś. Bo Majdan to Majdan, badania etnologiczne to badania, związki z Ukrainą to związki. Ale jak zadziałało na ciebie okropieństwo wojny, no kiedy się z tym zetknęłaś oko w oko?
3: To... No to jest... Jejku, jak... Na pewno w wielu momentach były jakieś takie odczucie szoku, no, bo to są bardzo różne konteksty czy wymiary. To po pierwsze, no, okrucieństwem wojny niech to będą ostrzały, tak? Czyli jak człowiek reaguje jako istota, która chce przeżyć. I dla mnie na przykład było ciekawe, jaką reakcją mój organizm się wykaże w momencie takiego kryzysu, tak? Czy właśnie skrajnego zagrożenia życia. I też w jaki sposób ja obserwowałam swój organizm, swoje ciało, swoje zachowania. To było dla mnie bardzo też ciekawe. Trochę byłam w tym, a trochę patrzyłam jako obserwator. Okrucieństwa wojny dla mnie to jest... ja paradoksalnie chyba najbardziej, czy paradoksalnie może to zabrzmi, strasznie przeżywam los zwierząt. Ponieważ mi się wydaje, że są tak... najbardziej bezbronnymi istotami w tej wojnie, a jeszcze porzucone zwierzęta, które są pod ostrzałem, albo zwierzęta, które zostają w ruinach domów swoich gospodarzy. Ja widziałam takie zwierzęta siedzące w ruinach, które po prostu czekają wiernie na swojego gospodarza. Są momenty, w których pęka mi serce, to mi pęka, kiedy widzę psy siedzące w ruinach i czekające, psy okaleczone, psy bez oczu, psy poranione i kiedy rozumiem, że nie jestem w stanie pomóc, kiedy muszę znaleźć w sobie jakiś rodzaj racjonalnej obojętności, ponieważ nie mogę w tym momencie zawieść na przykład żołnierzy, bo nie mogę być kocią mamą albo psią mamą, gdzie jesteśmy w miejscu w strefie zagrożenia, a ja wtedy mówię, panowie, ale musimy się zatrzymać i uratować 3 pieski, a panowie mówią, nie, uciekamy, bo jedziemy szybko, tak? I nie będzie 3 piesków, trudno. A ja czuję, że mi się serce kroi, bo ja mam w głowie te pieski, które zostawiłam, a które myślałam, że mi się uda jakoś wywieźć, tak? Mam w głowie takiego pieska, którego głaskałam 2 miesiące temu w takiej wsi, w której już nikogo nie było 10 kilometrów od okopów, znaczy od miejsc, gdzie już są Moskale. I to też wieś widmo, ja tam zupełnie przypadkowo pojechałam z żołnierzami i tylko wyszliśmy z krzaków, to za nami dosłownie zjawiła się sfora psów, która szła z tyłu za nami. Ona po prostu, psy zobaczyły, że przyjechali ludzie, więc psy wyszły za ludźmi, szły za nami te psy i mała suczka, nieduża suczka ruda, która się przyplątała, strasznie taka chuda, po prostu żebra na wierzchu. I ja ją zaczęłam głaskać i mówię do niej, wywiozę cię, zobaczysz, że cię wywiozę. Później żołnierze mnie zawołali, chłopaki mnie zawołali, ja pobiegłam gdzieś. Pomyślałam sobie, że ją znajdę wracając, że ona gdzieś się ukryła w ruinach. Ale wracaliśmy, już jej nie było, a ja nie miałam czasu, żeby jej szukać po ruinach. I miałam tak poczucie winy, długo myślałam o tym psie, że powiedziałam temu psu, że ja zabiorę tą małą suczkę z tych ruin, taką wychudzoną z żebrami na wierzchu. Ale po prostu to jest strefa śmierci, tak? Więc to jest straszne, kiedy nie można pomóc. Dosłownie, kiedy nie można pomóc. Kiedy jest tej krzywdy tak dużo wokół, że człowiek się napełnia i nie jest w stanie już reagować. Trochę się betonuje w środku. Ja też obserwowałam, jak zmienia się mój smutek w sytuacji, kiedy giną bliskie mi osoby, żołnierze, z którymi na przykład mieszkałam w domu, przyjaciele. I od 22 roku, kiedy to było na przykład szokiem, a jeszcze w 14 czy w 15 bardzo jakby przeżywałam te śmierci, tak pamiętam, że w 24, 5 informacja, że ktoś zginął, jakby wiązała się z takim zapadnięciem w siebie i już zauważyłam, że na przykład nie mam łez, tak? To też jakby wyczerpuje się możliwość przeżywania czy rozpaczy, bo tego jest dużo. Tak samo jak na przykład zauważyłam, to wiedziałam o tym wcześniej, że można się przyzwyczaić do zapachu trupa rozkładającego się. To jest straszne, tak? Kiedy człowiek idzie i widzi po prostu jedno, drugie, trzecie ciało, które no może później ktoś wyciągnął albo nie wyciągnął, ono po prostu zostało w formie już kości i ziemia przyjęła. I wygląda na to, że już nic nie ma, jest tylko ziemia i leżą buty i jest jakiś zarys czegoś, może nogawek, ale jest smród, okropny smród i jeszcze jakieś resztki much latają. I rozumiesz, że to jest człowiek, tak? To jest człowiek. I oczywiście pierwsze reakcje były takie ciężkie. Natomiast kiedyś ileś godzin spędziłam w okopie, przy którym leżał ciało, tam kilkutygodniowe, już lekko przysypane, ale wciąż śmierdzące, to zrozumiałam, że po jakimś czasie ja przestałam czuć ten zapach. Chociaż ten zapach się przyczepia do człowieka i na przykład nic tego nizowego, 2 tygodnie później człowiek sam się obwąchuje i czuje w sobie, na swoich dłoniach, że śmierdzi trupem, nie? Ja to sobie tak nakreśliłam też, może to jest myślenie magiczne, że się jakieś takie molekuły tego istnienia przyczepiają do człowieka, żeby sobie jakby oddać o sobie znać jeszcze po jakimś czasie, że ktoś był, nie? Że ktoś istniał, tak jakby jak jemioła, która próbuje przeżyć na drzewie.
2: Wydaje mi się, że konieczna jest niesłychana odporność, bo z tego, co mówisz, to można się przyzwyczaić do wszystkiego. Ale albo się ma takie predyspozycje, albo nie. Widzę w tej chwili przed oczami jakichś swoich znajomych, siebie i trudno mi założyć, że bylibyśmy, czy byliby zdolni się przyzwyczaić do rzeczy, o których mówisz. Czy rzeczywiście po prostu okoliczności powodują, że jesteś w stanie się przyzwyczaić do czegoś, jak było u ciebie?
3: To znaczy tak, przyzwyczajenie to jest jedna rzecz. To nie jest tak, że ja się przyzwyczajam do śmierci, że się przyzwyczajam do cierpienia zwierząt.
2: No to jak to nazwać inaczej? Nie akceptujesz, bo nie akceptujesz. No musisz się przyzwyczaić do tego, musisz to zaakceptować, że jest obok ciebie.
3: Nie, ja to oswajam jako rzecz, na którą na przykład nie mam wpływu w danym momencie, tak? No, czy oswajamy, tak jak oswajamy jakąś tragedię rodzinną, no rzeczy, na które nie mamy wpływu, a one są. Natomiast to, co jest na pewno bardzo ważne i co jest dla mnie takim ciekawym też obserwacją, doświadczeniem, że na wojnie trzeba cały czas sobie przypominać o takiej etyce, o byciu człowiekiem. To znaczy wojna łatwo wprowadza człowieka w tryby bezwzględności, w tryby przyzwyczajania się właśnie, bo to jest takie słowo, tak, przyzwyczajać się. Przyzwyczajać się, czyli jakby dawać na to zgodę. Ja nie daję zgody na wojnę, tak? Ja nie daję zgody na okrucieństwa. Natomiast w momencie, kiedy tam jestem, to żeby chronić samą siebie, emocjonalnie po prostu siebie chronić, tak? Znaczy, człowiek jest po prostu, ma ograniczoną możliwość przyjmowania tragedii. To jest też naturalna ochrona samego siebie, bo inaczej można się absolutnie rozpaść. A ja nie chcę się rozpaść, bo ja chcę pomagać dalej. W związku z tym muszę stworzyć pewne mechanizmy ochronne dla samej siebie. I te mechanizmy ochronne, one się jakoś tam naturalnie, tak, wytwarzają właśnie, żeby pewne rzeczy zracjonalizować, że jak się nie ma na coś wpływu, to po prostu trzeba to przyjąć. W tym momencie przyjąć, ale nie w całości, bo wojny jako w całości nie przyjmuję. Natomiast właśnie to, że przypominanie sobie to trochę jak u alkoholików pierwszy krok, czyli że przypominanie sobie, że się jest uzależnionym od alkoholu, tak? Alkoholicy, żeby na przykład nie wrócić do nałogu, muszą sobie przypominać, że pierwszy kieliszek to jest zguba dla nich, tak? Że to jest konsekwencja taka, że prawdopodobnie pójdą dalej. Tak uważam, że na wojnie trzeba sobie przypominać o swoim człowieczeństwie, o zasadach cywilizowanego świata, o tym, żeby nie popaść w jakąś absolutną nienawiść, która jest jak spirala i wciąga, chociaż ta nienawiść się tworzy też naturalnie, tak, wobec wroga, bo skoro on ci zabija bliskich, albo gwałci bliskich, albo wiesz, że może być absolutnie bezwzględny wobec ciebie, to ty też powinieneś być taki wobec niego, a jednocześnie mi się coś takiego nie otwiera, bo ja byłam świadkiem przywiezienia jeńców, akurat do domu, w którym mieszkałam, przywieziono 5 jeńców i oni czekali, że tak powiem, na kolejną grupę, która ich odbierze. I ja widziałam tych rosyjskich żołnierzy, którzy byli śmierdzący w łachmanach, trochę ktoś miał jakiś ranny był. I dla mnie, mi się od razu otworzyło współczucie. Od razu chciałam wody dać im, tak, żeby się napili. We mnie się od razu otworzyło po prostu pomoc, taka naturalna pomoc, empatia. Chociaż głowa wie z tyłu, tak, że oni by się w żaden sposób nie wykazali empatią wobec mnie. Jestem na 100% pewna, tak, że po prostu jak gdybym trafiła w ich ręce, to byłabym zgwałcona i zamordowana pewnie. Ale jednocześnie pewnie te podstawy, które ja otrzymałam w naszej kulturze zachodu, otrzymałam, ale też pielęgnuję. To jest dla mnie istotne, żeby nie zapomnieć o tym, że ja nie chcę być taka, tak? Znaczy ja nie chcę popłynąć w jakimś okrucieństwie. To jest, dla mnie to jest bardzo istotne. Wojna zmusza, jeżeli człowiek o tym myśli, to zmusza do takiego bycia w pionie człowieczeństwa. Nie wiem, jak to inaczej określić.
2: To chyba dobre jest określenie. Do mnie przemawia w pionie człowieczeństwa. Porozmawiajmy przez chwilę jeszcze o ludziach, z którymi masz tam do czynienia. Jak sama powiedziałaś o sobie, jesteś weteranką, w związku z tym masz dość duży przegląd i z niektórymi tymi ludźmi jesteś od dłuższego czasu, jak powiedziałaś. Ale nie ze wszystkimi. Jak włączyć albo wyłączyć w sobie taką chęć, taką współistotę dusz, patrzysz na mnie, bo ja sam nie wiem, jak to powiedzieć, mając świadomość, że ta osoba, z którą się przyjaźnisz, która staje ci się bliska, jutro może jej nie być. Zapewne nie jutro może jej nie być, tylko byli tacy, których po prostu już nie było.
3: Dlatego na wojnie bardziej odczuwa się szczęście, bo się o nim myśli, się celebruje, tak? Ja na przykład przed inwazją na pełną skalę nigdy nie myślałam o swoich urodzinach. To dla mnie nie było w ogóle absolutnie ważne. Nie celebrowałam urodzin. Ale zrozumiałam, że wszyscy żołnierze bardzo obchodzą urodziny. I zaczęłam też obchodzić swoje urodziny wśród żołnierzy, bo rozumiem, że to jest ważne. To znaczy, te urodziny to jest nie minus jeden, jak to się mówi, czyli że znowu jeden rok przybył, tak, jesteśmy starsi, minus jeden młodości, tylko to jest plus jeden dla życia. Więc ten plus jeden dla życia jest postrzegany jako no, takie szczęście i wielkie święto. W związku z tym, jeżeli ktoś obchodził urodziny, to fajnie, bo przeżył dodatkowy rok, a my będziemy z nim też świętować i będziemy się cieszyć. Te minuty, te momenty, ja myślę sobie, ja kiedyś też tak pomyślałam sobie, że wojna jest też takim trochę przyspieszonym kursem filozofii buddyjskiej. To znaczy, ja rozumiem, że to jest zupełnie coś innego, znaczy medytować, tak, i być jakby w nurcie buddyjskim, ale z drugiej strony nieprzywiązywanie się, czy łapanie istoty tego, co jest tu i teraz, momentu, często też próba pozostawienia, no już sama próba jest oczywiście wchodzeniem w kategorię, ale no mieszka z tym, jeżeli jakby się jest, człowiek jest tu i teraz i odbiera to, jakby odczuwa to, tak, radarami swoimi, trochę pozostawiając intelekt i myśl poza, to jest w stanie cieszyć się z tego właśnie, nie wiem, piękny zachód słońca, lecą na przykład klucze dzikich gęsi, raptem jestem na pozycjach i słyszę, że dzień ciałkuje, tak? Nie wiem, łapię zachowania, uśmiechy, jakąś zwykłą radość.
2: Ale jak się nauczyć nieprzywiązywania do tych, z którymi dzielisz te najtrudniejsze momenty, nieprzywiązywania się, no bo za moment życie cię może po prostu dramatycznie rozwiązać, no.
3: Ja się przywiązuję, ja się nie nauczyłam nieprzywiązywania. Ja się przywiązuję, ale też cieszę się z tego, co jest. I tak, każde wyjście na pozycję jest związane z takim uściskiem w dołku. Kiedy ja odprowadzam na przykład kogoś do progu albo obserwuję, jak wsiada do samochodu i myślę sobie, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. No to jest myślenie, tak? Ale są też, przekonałam się, że są takie momenty, w których ja pamiętam, jak zginął mój przyjaciel Monach w 23 roku i o tym też napisałam tutaj w tej drugiej części Dzikiego Pola, że nigdy nie wiesz, co jest tym ostatnim momentem, bo on został wezwany na rezerwę, a myśmy siedzieli, jedli kolację i był bardzo przyjemny sierpniowy wieczór po bardzo upalnym dniu i raptem wszystkie świerszcze, których w stepie jest po prostu miliardy, rozbrzmiały i one tym swoim takim wibracyjnym dźwiękiem i zrobiło się bardzo przyjemnie, tak po upalnym dniu chłodno. Siedzieliśmy przy stoliku na zewnątrz po dobrej kolacji i raptem został wezwany na...
2: Za chwilę go nie było.
3: Na rezerwy, tak. I on... A ja, no to dobrze, to rano wrócicie. Ja jeszcze zdążyłam dać Snickersa do kieszeni. Mówię, to będziesz miał na śniadanie. A rano, jak się obudziłam, dowiedziałam się, że nie żyje i tego Snickersa pewnie nie zdążył zjeść. A to był mój przyjaciel, z którym przyjaźniłam się od 14 roku. I jego śmierć bardzo przeżyłam i kiedy on wychodził i pamiętam, jak zamykał furtkę, ja absolutnie nie myślałam o tym, że on może zginąć. To mi się w głowie, w tym momencie nie było takiej myśli. Natomiast jak chłopaki wyjeżdżają, często mam taką, no jest, ja to bym nazwała jakimś takim fundamentalnym smutkiem, że kiedy widzę, jak się ładują objuczeni w kamizelkach, w hełmach, z automatami, z magazynkami, z całym tym tobołem, który waży kilkadziesiąt kilo, jak się idzie na pozycję, plecak, prowiant, woda i tak dalej. I jak się ładują na przykład do pick-upa, ja stoję, no i widzę, jak wchodzą, tak? I nie wiem, czy to jest słońce, czy to jest deszczowa pogoda jesienno-zimowa, pada jakiś śnieg z deszczem. Czasami robię zdjęcia, jak wsiadają do tego auta. Czasami mam w głowie jakąś myśl albo w formie modlitwy, albo jakiegoś takiego zaklęcia, żeby było wszystko dobrze, żeby wrócili. I rozumiem, że to jest, to poza mną. No, znaczy, że tylko mogę wierzyć w to, że wrócą, tak? I patrzę, no i nie zawsze wracają, no tak to jest. Ja też miałam już kilka takich sytuacji, kiedy swoje zdjęcia wysyłałam rodzinom poległych, ponieważ na przykład okazywało się, że nie mają jakiego zdjęcia na przykład na pomnik. Chcą zrobić zdjęcie pomnikowe, a nie ma zdjęcia, tak? I w moim archiwum zdjęciowym znajdowało się na przykład odpowiednie zdjęcie, bo rodzina dowiedziała się, że ja robiłam dużo zdjęć. Na pendrive czasami przegrywałam filmy z osobami, z którymi rozmawiałam, bo też miałam taki moment, że nagrywałam wywiady. Rozmawiałam sobie, takie 15-20-minutowe wywiady z motywacją, dlaczego przyszli, czym się zajmowali. To też dla mnie było bardzo otwierające oczy, bo ja wtedy dowiadywałam się, że ci żołnierze to nie jest piksel teraz tu i tak mundur w piksel, tylko że to jest taki palimpsest, że to oni coś mają za sobą, tak? Że ten jest, nie wiem, ten jest mistrzem dosłownie mieszkałam teraz tak z chłopakiem, który był tam jednym z lepszych trenerów bilarda w Ukrainie, który się tam dochował iluś mistrzów Europy. Ktoś jest doktorem nauk biologicznych i odkryłam, kurczę, to naczelnik sztabu, ja z nim non stop rozmawiam, nie wiem, przy kawie o czymś, a się okazuje, że on jest doktorem nauk biologicznych, tak? Ktoś jest, że oni mają ze sobą jakąś swoją przeszłość i z każdym można o czymś pogadać. To też jest dla mnie istotne, znaczy, bo myślę, że tutaj moje badania antropologiczne i to, że przez wiele, wiele lat robiłam badania terenowe na wsiach, pomogły mi jakby w byciu z bardzo różnymi osobami. Bo ja, jak robiłam badania terenowe na wsiach, to ja nie robiłam badania wśród tak zwanych inteligentów, tak? Tylko ludzi z prostych, zwyczajnych, żyjących tam swoim, powiedzmy, wiejskim życiem. I tutaj na wojnie okazuje się, że większość żołnierzy to nie są osoby z wyższym wykształceniem, tak? To są bardzo często osoby z zawodowym, dosłownie z zawodowym wykształceniem i ja z nimi nie będę rozmawiała na temat filozofii Kanta, albo nie będę z nimi rozmawiała o buddyzmie na przykład, tak? Ale mogę się od nich mnóstwo ciekawych rzeczy dowiedzieć o ich życiu, tak? Bo ktoś jest na przykład świetnym tynkarzem, a mnie interesuje sposób tynkowania i ja jestem otwarta też na to, co on mi opowie, jak nie wiem, wykorzystuje kielnię, tak? Ale to jest kwestia otwartości na drugiego człowieka i rozumienia, że każdy z nas ma ze sobą jakąś

0: całkowicie dobrze się zaadoptować, funkcjonować, a są osoby, które pewnie nigdy tej wojny nie zostawią w swojej głowie. Wojna tworzy bardzo silne więzy braterskie i to zdecydowanie bardzo silne więzy, i bo w sytuacjach no właśnie kryzysowych ludzie się do siebie bardzo zbliżają. Więc jeżeli jest to zaufanie, to to zaufanie jest na 100%, bo jeżeli ja moje życie w dużym stopniu ja powierzam też innej osobie, albo inna osoba jest gotowa oddać za mnie swoje życie, no to jest najwyższe poświęcenie, tak? Ja wiem, że kiedy jadę samochodem z kimś i trafi, no oby tak się nigdy nie stało, na przykład dron FPV w nasze auto, to wiem, że chłopaki będą mnie ratować. I ja wiem, że też będę ratować chłopaków, tak? Znaczy, że ja nie ucieknę z tego miejsca, tylko będę próbowała udzielić pomocy ze świadomością, że też mogę zginąć, tak? Znaczy, to jest jakby naturalne i tego się chyba nie nazywa poświęceniem.
1: No ciekawe, czy tego się można nauczyć, bo ty już będąc tak długo w sytuacjach kryzysowych, wiesz, co mówisz. Będziesz pomagać, będziesz ratować, będą ciebie ratować, ale nigdy nie wiemy o sobie wszystkiego do momentu, kiedy nie zostaniemy sprawdzeni. Może nam się wydawać, że ja będę rzucać się z pomocą, a tymczasem, jak przyjdzie co do czego, to albo mnie zamuruje, albo nie będę mógł się ruszyć, albo będę spieprzał w drugą stronę. No.
0: Znaczy, pomijając takie naturalne reakcje organizmu, tak, bo też oczywiście nie wiemy, jak nasz organizm, jak my się zachowamy w sytuacji takiego totalnego kryzysu, bo to, że człowiek może być zablokowany, właśnie zamurowany, czy w takim stuporze, to też jest zupełnie naturalna reakcja organizmu, tak. To też się tak dzieje, ale jest coś takiego jak etyka na wojnie i o tym się też mówi i chłopaki o tym wiedzą. I to jest, też się tak działa, że kiedy idzie się na przykład porannego, wywozi się rannego, to ekipy, które wywożą rannego, mają świadomość, że mogą zginąć. Żołnierze, którzy wynoszą na noszach rannego, mają świadomość, że w tym momencie poświęcają swoje życie dla pobratymca. Ale jednocześnie wiedzą, że jeżeli oni go nie wyniosą, to dają zły przykład innym, bo ciebie też nikt nie wyniesie. To działa w dwie strony, tak? Więc to, jakby naturalna jest taka umowa, że kiedy jesteś w jakiejś grupie i macie do siebie wzajemne zaufanie, to pomijając, ja mówię, reakcję organizmu, która jest poza głową, to w głowie powinno być jednak taki przekaz, że ja mam obowiązek pomóc. Także wojna bardzo zmienia i na pewno zmieni. Część osób nie wróci do zwykłego cywilnego życia i będzie zawsze szukała, znaczy ja to widzę po 14 roku, tak, gdzie do dzisiaj mam bardzo silne, bliskie relacje z osobami 14-15 roku i czuję się w pewnym sensie członkiem jakiejś takiej wspólnoty, tak, chociażby tej ajdarowskiej, w której byłam w tym batalionie wśród tych żołnierzy wówczas, i to jest, my o sobie wiemy, co kto komu się dzieje, kto gdzieś tam wyjechał, kto zmarł, kto naturalnie, nie wiem, wyjechał za granicę. To jakby tworzy się rodzaj wspólnoty, to tak jak, no nie wiem, rodziny się tworzą, tak? Takie dodatkowe z wyboru rodziny. Więc no wojna zmienia, tak? Wojna też to, co ja mogę o sobie powiedzieć, co mi też na pewno ustawia priorytety, to jest ważne. Ja też jakby przeżywam taką, no, niezwykłą na pewno przygodę z samą sobą, chociaż nikomu nie życzę, oczywiście sobie też nie życzyłam, żeby być w tej wojnie, ale przygodę w rozumieniu w takim sensie, że ja odkrywam, co na przykład mi pomaga wracać do cywila, bo ja cały czas żyję pomiędzy, tak? Dwie nogi. Jedna noga w Polsce, druga w Ukrainie, gdzie ta głowa się resetuje. I na przykład ja wiem, że ja się resetuję w pracy fizycznej, że ja się resetuję w pracach w ogrodzie, że ja się resetuję w pracach remontowych, że to jest to, co mnie przywraca do życia i wtedy jakby w pełni się poświęcam jakiemuś zadaniu i przestaję myśleć o tak bardzo, bardzo o tym, co jest w danym dniu na froncie, tak? Że znaczy nie jestem już tam zakorzeniona, tylko jestem tutaj i sobie, na, można powiedzieć, ładuję baterię po to, żeby móc wrócić tam i pomagać dalej.
1: A jak my możemy pomóc? Bo nie każdy z nas gotowy jest pojechać w konwoju i być przy okopie, w okopie, czy w strefie. No, jak my możemy pomóc? Bo mimo, że może chcieliśmy jako społeczeństwo bardziej pomagać 5 lat temu, to nadal jest cała masa ludzi, którzy chcą pomagać.
0: Tak, zdaję sobie z tego sprawę, że są jeszcze ludzie, którzy chcą pomagać i bardzo się z tego cieszę i też bardzo dziękuję za to pytanie. Można pomóc. Ja jestem prezeską Fundacji Magia Karpat. Fundacja została powołana

0: przed inwazją na pełną skalę, stąd nazwa związana z Karpatami, ponieważ ja się zajmowałam badaniem Karpat i to była fundacja, która na początku została powołana jako fundacja edukacyjna w kwestii właśnie starych rzemiosł czy zwyczajów karpackich. Ale w momencie, kiedy rozpoczęła się inwazja na pełną skalę, został dostosowany statut fundacji do tego, do możliwości pomocy Ukrainie, ale już nazwa nie została zmieniona, stąd taka nazwa, ale cały czas jakby ten dzisiaj głównym zadaniem fundacji jest rzeczywiście pomoc Ukrainie, właśnie pomoc zarówno żołnierzom, jak i osobom cywilnym i zwierzętom i medykom, bo to jest też bardzo ważne. Znaczy bardzo dużo pomocy medycznej przekazujemy zarówno do szpitali, jak na punkty stabilizacyjne i dla konkretnych osób, które na przykład, nie wiem, są ranne i trzeba wspomóc jakimiś lekami. Więc ta pomoc medyczna też jest bardzo istotna, rehabilitacyjna też. Więc można oczywiście znaleźć nas w internecie, Fundacja Magia Karpat. Mamy zawsze zrzutkę jakąś, więc przez zrzutkę, przez Facebook.
1: Czyli najlepiej po prostu wpłacać pieniądze.
0: Tak, w chwili obecnej na pewno najlepiej wpłacać pieniądze, ale też często przejmujemy dary rzeczowe. Ja też, ludzie mi przekazują na przykład karmę dla zwierząt, woże. Nie wiem, ktoś pyta, a czy na przykład nowy wózek inwalidzki, który jest po kimś albo tam mało używany, czy przyjmę? Oczywiście, że przyjmę. Także ja też pomoc rzeczową często wożę. Teraz na przykład będę miała ileś rowerów, które ktoś wyremontował i są w bardzo dobrym stanie, a ja te rowery, no bo jak mam miejsce w samochodzie, w busie, to czemu mam nie wziąć, tak? Te rowery przekazywałam dzieciakom, które wcześniej jeszcze mieszkały, teraz już tam, gdzie jestem, to prawie nie ma dzieci.
1: Olga, i pytanie na koniec. Co z tego będzie? Jak to się wszystko skończy? Na to pytanie pewnie odpowiedzi nie udzielisz, ale czy wystarczy im determinacji? Czy się obronią?
0: Co będzie, nie wiem. Natomiast to jest wojna o przetrwanie, więc jakby tutaj nie ma wyjścia, tak? To jest zero-jedynkowa sytuacja, że albo oni nas, albo my ich, tak? Po prostu tu... I to nie chodzi tylko o Ukrainę, tylko w ogóle o zagrożenie bezpieczeństwa całej naszej części europejskiej, wspólnotowej, bo ja uważam, że to jest wojna po prostu wartości. Ile masz siły, tyle walczysz, a ile siły mają ludzie, którzy są jakby zapleczem żołnierzy, no to super, bo wiadomo, że to zaplecze jest tak samo ważne, dokładnie tak samo ważne jak pierwsza linia. Absolutnie, bo bez zaplecza nie będzie wojny, znaczy nie będzie po prostu możliwości stawiania oporu.
1: Olga Solarz, Dzikie Pola, Kontrofensywa. Druga część, mam w ręku tę książkę, więc jeżeli komuś się spodobało, jeżeli kogoś zaciekawiło, no to proszę przeczytać. Olga, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas i przyszłaś tutaj do nas, do studia i uważaj na siebie po prostu.
0: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Radio 357.

0: Nerd.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour. Dzień dobry. Witamy na naszym niedzielnym, porankowym spotkaniu z Francją. Bienvenue, czyli witamy.
1: Dzisiaj, no tak, a dzisiaj już w pełnym składzie. Kłaniamy się Państwu bardzo serdecznie. Wiecznie zagoniona, teraz odbywając o staż we francuskim radiu.
0: Jaryna Brzezińska, realizująca naszą audycję, Milena Krupińska.
1: I Marek Brzeziński. Bonjour, toujours.
0: Dzisiaj będzie troszkę ploteczek, trochę opowieści różnej treści.
1: Festiwal w Cannes się skończył, ale czemu nie mamy zajrzeć do tego miasta? No, okolicą to się może przyjrzymy kiedy indziej, ale na początek muzyka. No to co proponujesz?
0: Proponuję, ponieważ są takie temperatury w Paryżu i w całej Francji, w Paryżu 33, w niektórych miejscach 37-39, więc
1: Bordeaux.
0: taka stuprocentowo letnia playlista i zacznijmy od Hugla, Solto i utworu Jamaican Bam Bam.

0: Jamaican Bam Bam w wykonaniu Hugla i Solto, którzy są dwoma francuskimi producentami. To był utwór wydany w listopadzie 2025 roku, chociaż wydaje mi się, że listopad na taki utwór to tak nie ta pora. Bardzo mi przypomina właśnie, wydaje mi się, że to jest doskonały właśnie utwór na taką playlistę letnią i żeby już myśleć o lecie i plaży.
1: Szczerze? Utwór... Nie jestem fanem takiej muzyki. Absolutnie nie. Mam takie wrażenie, jakby 100 krasnoludków w butach narciarskich maszerowało mi po głowie. Przepraszam, mam inny gust muzyczny. Spoko. Przynajmniej kulinarny mamy podobny.
0: Spoko, spoko. I ja też powiem, tak, to może jest moment, żeby to powiedzieć, że też utwory, które też przedstawiam w audycji, niekoniecznie są też wszystkimi, znaczy raczej mi się podobają, ale jest bardzo dużo utworów, które na przykład, z którymi się zapoznaję w momencie, kiedy szukam playlist do audycji, ponieważ chodzi o to, żeby przedstawić Państwu też cały spektrum muzyki francuskiej, która istnieje. I właśnie przechodząc od rapu, popu, rocka, elektro i wszystkie inne właśnie, znaczy muzyki klasycznej, wszystkiego. I dlatego są to playlisty bardzo eklektyczne. No a poza tym są to playlisty właśnie, które są stworzone po to, żeby pod audycję, żeby właśnie przedstawić artystów muzycznych francuskich. Wracając do utworu, to on dotarł na pierwsze miejsce notowania Afro House na Beatport. I stał się wiralny, podobno według niektórych artykułów, które czytałam w Ameryce Południowej. Nie byłam na miejscu, aby sprawdzić. No i to jest właśnie taki, tak jak mówiłam, taneczny utwór z wyraźnymi wpływami Afro House, może karaibskiego groove i mnie się osobiście wydaje, jeszcze raz moja osobista opinia, tak jak ty podałeś swoją, że wciąga od pierwszego taktu.
1: A ja ci chciałem powiedzieć, córeczko, że ja cię podziwiam za twój ten muzyczny eklektyzm, za to, że pokazujesz nam i dajesz nam posłuchać muzyki, której niekoniecznie ty sama niekoniecznie tę muzykę słuchasz, niekoniecznie ją lubisz i jest to chyba wyrazem takiego szacunku dla piosenki francuskiej, dla słuchaczek, słuchaczy i właśnie dla piosenki, dlatego że to pokazuje całą paletę różnorodności i to jest piękne. No, ale co?
0: Chciałam tylko jeszcze jedna. Nie ma muzyki, której nie lubię, którą przedstawię w audycji. Znaczy, która naprawdę mi do gustu nie przypada.
1: A może byś kiedyś zrobiła taką playlistę muzyki, której nie lubię?
0: No, mogę zrobić. Przede wszystkim chciałam powiedzieć o tym, że ona jest eklektyczna. Ja w ogóle słucham bardzo różnej muzyki, tak, i najróżniejszych stylów muzyki. Za to, co ja na przykład miałam na myśli, to to, że załóżmy Clara Luciani, która jest bardzo lubiana we Francji, ja ją przedstawiłam kilka razy już w audycji. I ja na przykład z tą artystką mam to do siebie, że lubię słuchać jednego utworu tu, jednego utworu tam, ale nie jestem w stanie na przykład przesłuchać całego jej albumu, ponieważ jej głos sprawia, że lubię, ale avec parcimonie, jak to się mówi, czyli małymi ilościami.
1: Czy jednym słowem jej głos sprawia, że staje mi włos. No i wracamy na tradycyjne podwórko. Piosenka już była, a teraz pora na prasę.
0: Vague de chaleur en mai, la France suffoque.
1: Oj tak, uff, jak gorąco, puf, jak gorąco. Fala upału w maju, Francja dusi się z gorąca. Niebywałe temperatury.
0: Gaël Monfils, ultime tour de piste à Roland-Garros.
1: Gaël Monfils, ostatnie okrążenie na Roland-Garrosie. No, powiem szczerze, że ostatnie okrążenie akurat w kontekście kortów Rolanda-Garrosa, zresztą nomen kortów nazwanych tenisowych, nazwanych na cześć lotnika francuskiego, który pochodził z Reunion i który pierwszy zamontował w samolocie karabiny maszynowe w czasie I wojny światowej.
0: Iran, États-Unis, Trump tempère les espoirs d'un accord.
1: Iran, Stany Zjednoczone, Trump studzi nadzieję na porozumienie.
0: L'été 36, la série de TF1 fait réagir.
1: Lato 36, czyli l'été 36, serial TF1 wywołuje wiele reakcji.
0: Canicule, trop chaud, trop tôt.
1: Upał. Po pierwsze, za gorąco, a po drugie, za wcześnie.
0: Arthur, l'antisémitisme, notre problème à tous.
1: Artur, antysemityzm, problem nas wszystkich dotyczy.
0: Ligue des champions français et fan d'Arsenal et ben ça.
1: A, Champions League, Liga Mistrzów, Francuzi i kibice Arsenalu.
0: Francuzi kibicami Arsenalu. Że są Francuzami i są kibicami Arsenalu, a to to... No cóż, znaczy mogę zrozumieć, ale jak gra francuski klub piłki nożnej w Lidze Mistrzów i to po raz drugi w finale z rzędu, no to jednak może za Francją trochę patriotyzmu.
1: Kochanienka, zobacz, co się dzieje we Włoszech. Jak Juventus Turyn gra z Manchesterem United, to kibice z Mediolanu trzymają kciuki za Manchester United.
0: Nie, no oczywiście żartuję. Każdy,
1: voilà.
0: Każdy kibicuje komu chce. Drame de Rennes, deux ados en garde à vue.
1: Tragedia w Rennes, dwoje nastolatków zatrzymanych.
0: De Paris à Roissy, il... Oh, bah, ça c'est à moi. Combien vous coûtera la navette rapide?
1: Z Paryża na Roissy, ile zapłacisz za szybki dojazd? Shuttle.
0: No to jest shuttle, czyli właśnie taką nawet. Canicule, leur stratégie pour rester au frais, moi j'avoue, j'en ai pas.
1: Upał, ich sposoby na utrzymanie chłodu. Ciekawe.
0: No mówię, ta druga część tytułu to powiedziałam, że ja się osobiście przyznaję, nie mam oprócz tego, żeby pić bardzo dużo. Faktycznie nigdy nie rozstaję się z moim wachlarzem, ale poza tym no na przykład jak idzie się do pracy, no to cóż, jak jest gorąco, to jest gorąco i tyle.
1: Według francuskiej telewizji jeszcze trzeba mieć parasolkę, mademoiselle.
0: Ale ja siedzę w biurze.
1: No właśnie.
0: Więc parasolka mi za bardzo po nic. Drame de Rennes, encore une fois, Théo tué pour des leurres de pêche.
1: Tragédie de Rennes, Théo zabity za przynęty wędkarskie.
0: Ligue des champions, encore une fois, le cœur des supporters est déjà à Budapest.
1: Czyli znowu, że jesteśmy w Lidze Mistrzów, serca kibiców są już w Budapeszcie.
0: Dustin Hoffman, une si discrète légende.
1: Dustin Hoffman, dyskretna legenda.
0: Temat tygodnia, Ligue des Champions, de Nakipu à Paris, itinéraire de Lidl Gwara.
1: No i znowu, że jesteśmy Champions League, Liga Mistrzów, ta piłka nożna wciska się oknami i drzwiami. Od Nakipu do Paryża, droga idola Gwary.
0: Tak. Violence sexuelle, une liste noire pour protéger les enfants.
1: Przemoc seksualna, czarna lista, sporządzona po to, żeby chronić dzieci.
0: Obesité, les médicaments enfin remboursés.
1: Otyłość, leki nareszcie są refundowane.
0: Klimat, c'est la saison des complotistes.
1: Klimat, sezon na teorie spiskowe. O, słuchajcie, klimat medialny jest niesamowity. Nie tylko nie, ten klimat ale... w powietrzu, ja wiem.
0: Tak, dlatego, że właśnie teraz to, co się dzieje, te ogromne fale gorąca, no to zdecydowanie teorie spiskowe idą po prostu w ruch i na przykład te, które opowiadają o tym, że ocieplenie nie istnieje.
1: A, upał rany boskie. Jedziemy dalej.
0: Flavie Flamand, combattante dans l'âme.
1: Flavie Flamand, bojowniczka z natury. Powiedz dwa słowa o Flavie.
0: Ja mam powiedzieć?
1: No tak.
0: Flavie Flamand jest prezenterką telewizji francuskiej i ona jest teraz w sercu tego, co się dzieje mediatycznie ostatnio, ponieważ Patrick Bruel, francuski piosenkarz, jest oskarżony o przemoc seksualną i o gwałty. I właśnie Flavie Flamand jest tą, która odważyła się cokolwiek powiedzieć na porządku.
1: Dobra, posłuchajmy może jakieś piosenki.
0: Tak, zobaczymy, już wiemy, co, o czym kłąkają żaby, więc przerywnik muzyczny, Salle Ventif, Forgive Me.

0: Salvo to artysta palestyńsko-francusko-algierski, którego już słyszeliśmy w audycji. Urodzony w Jerozolimie, wychowany w Gazie do tam bodajże 9 roku życia, ponieważ potem musieli stamtąd uciec. Łączy angielski, francuski i arabski w swojej muzyce. To mi się bardzo podoba właśnie. Ogólnie bardzo, tak jak mówiłam, że jest palestyńsko-francusko-algierski. On się urodził w Jerozolimie. Jego mama jest francuską z pochodzenia algierskiego, a tata palestyńczykiem z pochodzenia serbem. Więc on w ogóle ma wszystkie kultury wokół siebie. Mieszka w Stanach Zjednoczonych. No tak, mieszka w Stanach Zjednoczonych i właśnie śpiewa po angielsku, francusku, arabsku i wszystko to miesza właśnie w swoich piosenkach. I bardzo mi się to podoba. No a tutaj tekst Forgive Me splata tematy ambicji, tożsamości, doświadczenia emigranta z uczuciami miłości i nostalgii. I to, co mi się też podoba, to ta współpraca z Cifem tutaj, który jest raperem, piosenkarzem, artystą francuskim, też którego coraz więcej osób słucha, już ma, już od pewnego czasu ma dużą bazę fanów i właśnie tutaj współpracowali przy tym utworze Forgive Me.
1: A my z Gazy, Algierii i jednocześnie z Stanów Zjednoczonych, gdzie on mieszka, przeskoczmy na Lazurowe Wybrzeże. Festiwal filmowy, jedna z najsłynniejszych tego typu imprez na świecie. Wielkie dni kinematografii to już za nami. Wracamy do kraju, do Polski z nagrodą dla najlepszego reżysera. No ale mimo wszystko zostajemy na chwilę w Cannes. Okolice tego miasta też są bardzo ciekawe, zasługują na uwagę, ale to zostawmy sobie może na inne spotkanie.
0: Znaczy, ja przejdę tylko dwie sekundy zajmę, jeśli chodzi o sam festiwal, ponieważ w zeszłym tygodniu wspomniałam o tym po ceremonii zamknięcia, tylko że się to nie zmieściło w audycji, że Złotą Palmę otrzymał Fjord, film Krystiana Mundziu, rumuńskiego reżysera, który zresztą otrzymał też Złotą Palmę w 2007 roku i który tym razem kręcił w Norwegii z Renate Reinsve historię o konflikcie między dwiema rodzinami w odległej wiosce. No i no tak wiesz, jak mówiłeś...
1: Sam, przepraszam cię, ale sam tytuł Fjord...
0: No to wiadomo, wiesz, tak, Norwegia. Tak jak mówiłeś o Pawle Pawlikowskim, on został nagrodzony ex aequo z realizatorami filmu La Bola Negra, nagrodą najlepszego reżysera. To wydawało mi się jeszcze ważne, żeby przynajmniej powiedzieć o tej Złotej Palmie. No i ty sobie... Ty już mówiłeś o Pawlikowskim. A wracając do Cannes, no zdecydowanie festiwal. O festiwalu było dużo w zeszłym tygodniu. Plaże, na których piasek... No jest więcej piasku niż w Nicei zdecydowanie, dlatego że w Nicei są kamienie.
1: Kamyczki, tak.
0: No kamyczki i takie większe już kamory, no ale tak, kamyczki. Winnice też na pagórkach dookoła miasta, pełen uroku port, kiedyś rybacki, teraz głównie jachtowy, luksusowe wille i prowansalskie domy, czyli białe ściany i dachy w kolorze lodów truskawkowych. No to jest zdecydowanie wizytówka tego miasta, oprócz no...
1: Festiwalu.
0: Schodów, La Croisette.
1: No tak, oczywiście. Wiesz, z tymi portami to jest tak, że jest jeszcze do tej pory port rybacki, stary port, tak jak w Marsylii Vieux-Port, tak tutaj też jest taki, no i jest nowa przystań jachtowa, ale w tym starym rybackim porcie to już jest coraz więcej właśnie jachcików. Pełne uroku Stare Miasto. Bo my myślimy o Cannes jako o takim mieście młodym, a tymczasem tutaj jest, są mury obronne, katedra, wieża zamkowa, bo to był przecież zamek, który strzegł dostępu do Cannes. A Cannes to nie tylko splendor i luksus, ale też chwila zadumy w historycznej atmosferze. Nieco jest to miejsce podobne do Nicei, jednak inne w charakterze. Szczerze powiedziawszy, chociaż właściwie nasze gusty to nikogo specjalnie chyba nie interesują, ale ja osobiście wolę bardziej Nice niż Likan.
0: Ja też.
1: Ty też?
0: Zdecydowanie.
1: No, fajnie, że jest nas dwoje.
0: Cannes no jest, co bym powiedziała, chyba zamierzasz potem powiedzieć, że właśnie jest bardzo lubiane przez, było lubiane przez arystokrację i tak dalej. I dzisiaj
1: no,
0: jest takim
1: miejscem...
0: a komu
1: to zawdzięcza?
0: Peterowi Henryjemu Brughamowi. Baronowi Brugham. Tak. I on sprawił, że miasto stało się celem zimowych wędrówek właśnie arystokracji z północnej Europy, przede wszystkim ze Zjednoczonego Królestwa.
1: No tak, no tak jak w Nicei bardzo dużo było Rosjan, którzy uciekli przed Związkiem Radzieckim, reżimem Lenina, przed terrorem czerwonym i jest piękna cerkiew w Nicei, tak niemalże w centrum miasta, tak właśnie tutaj to miasto było właściwie takim celem wycieczek zimowych przede wszystkim Anglików, ale nie tylko, bo i Holendrzy tu byli, także ludy północnej Europy, jak to się mówi we Francji, przynajmniej na południu Francji. Wille i pałace zaczęły tutaj wyrastać jak grzyby po deszczu od czasu właśnie barona Brougham'a.
0: I też Kan szybko zapominało o swoim wiejsko-rybackim charakterze. Mnie się to też wydaje trochę nieszczęśliwym przypadkiem i dlatego też chyba wolę Nicea, chociaż Nicea nie ma takiego wiejsko-rybackiego charakteru, jak się do niej jedzie, ale ona nie miała, znaczy, jakby to powiedzieć. Kan się zmienia na tą taką francuską stolicę kina, bo schody, bo la croisette, bo to jest najważniejsze. A Nicea jest taka bardziej naturalna, mi się wydaje i
1: też
0: bardziej...
1: Mi się tak wydaje.
0: No to ja myślę, że trzeba zwiedzić obydwa miasta, przynajmniej zobaczyć je i wtedy sobie można wyrobić zdanie, chociaż to nie oznacza. Z Cannes jest to, że Cannes nie jest ładne powierzchownie. To znaczy, że jeżeli przyjedzie się tylko obok La Croisette i zobaczy się tylko te główne miejsca, no to nie są zachwycające, ale jak się już wejdzie w te małe uliczki i wie, gdzie się pójść, to też jest pełne uroku. Więc to też nie jest tak, że Cannes jest całkowicie na nie.
1: Aczkolwiek Stare Miasto w Nicei jest niepowtarzalne.
0: No a Cannes, tak jak mówiłam, stawało się zimową stolicą europejskiej arystokracji. Tak. Symbolem tego jest raz jeszcze legendarna La Croisette i co tam muszą być i chcą być widziane największe gwiazdy kina. I no to jest zdecydowanie już symbol.
1: No i to jest taki wybieg dla wielkich gwiazd. To świątynia sławy, miejsce szykowne i przepyszne. Nie w sensie smakowym, ale w sensie mody. I jest to także, La Croisette jest świątynią zakupów.
0: No podobno zakupy na La Croisette są nobilitacją w oczach wielu osób, szczególnie tych, którzy lubią się potem tym chwalić. Ale no, znaczy, szczerze mówiąc, ja nigdy nie słyszałam o tym. Mnie się wydaje, że La Croisette to jest symbol kina, schody i symbol festiwalu i to jest to, o czym się najwięcej mówi.
1: Ale shopping na Croisette to jest mniej więcej to samo, co zrobić zakupy na Polach Elizejskich. Na festiwalu jednak wielkie imprezy się nie kończą w Cannes, chociaż ta jest najbardziej znana. W Cannes odbywa się bowiem wiele spotkań, konferencji, wystaw, no najróżniejszego rodzaju. To są naprawdę spotkania, począwszy od pewnych konferencji na temat oceanu, ekologii, a skończywszy oczywiście na modzie i na kinie.
0: Czyli co? Chcesz piosenkę?
1: No jeszcze nie? Poczekaj. Tak? Do okolic Cannes wrócimy zapewne za tydzień, a dzisiaj pozostaniemy jeszcze w tym pięknym mieście pod palmami, wciśniętym między Lazur Morza i zalesione pagórki. Wrócimy. No i pozostańmy przez chwilę na jednym z kultowych bulwarów tego miasta.
0: No to miejsce chic, jak mówią Francuzi, Boulevard Carnot.
1: Nazwany tak imieniem prezydenta Sadi Carnot, zastrzelonego w 1894 roku w Lyonie.
0: No i faktycznie historia tego bulwaru jest nietuzinkowa, jest związana z niesłychanym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, pałaców i kamienic, więc...
1: Bo w latach 1875-1880 Henri Germain, założyciel jednego z największych banków Francji, Crédit Lyonnais, wykupił niemal całą okolicę po to, żeby jego bank mógł wybudować tutaj posiadłości, a te przyciągnęły najmożniejszych z możnych tego świata. I tak się stało. Zabrało to ćwierć wieku, ale jednak no, to był ten boom mieszkaniowy. Udało się. To tutaj powstał między innymi słynny hotel Cavendish, należący do Lorda Cavendisha.
0: No faktycznie. To teraz przerywnik muzyczny, bo ja mówiłam o muzyce wcześniej, ale trochę nie w tym momencie. Znaczy, to nie był dobry moment, ale teraz
1: nie,
0: myślę, że możemy...
1: Każdy moment jest dobry.
0: W takim razie posłuchajmy Sound of Legend San Francisco.

0: Sound of Legend to francuskie trio znane z odnawiania, znaczy rewitalizowania parkietów tanecznych nowymi wersjami kultowych utworów. No i San Francisco to ich nowe wcielenie słynnej melodii w duchu poprzednich hitów kolektywu, takich jak cover Bella Ciao czy God is a Girl. No i utwór nawiązuje tutaj akurat do ikonicznego San Francisco Scotta McKenzie'ego z 67. I przetworzyli to trochę w takie nowoczesne brzmienie elektroniczne.
1: A my pozostaniemy na Lazurowym Wybrzeżu. Hajda do najstarszego miasta Francji, do Massali. 25 wieków się kłania. Okazuje się, że tam nie tylko szaleją narkotykowe gangi, zresztą tak pięknie sfilmowane, ale inne plagi dotykają to piękne miasto, moje ulubione we Francji.
0: Niestety. W Marsylii przede wszystkim szerzy się plaga fałszywych taksówek. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym, wspomnieliśmy o tym kilka tygodni temu, ale nie tłumacząc za bardzo. Chętnie podjeżdżają pod miejscowe lotnisko i wiozą nas do Starego Portu, do centrum.
1: No czyli do Vieux-Port. Robią tak, aby uniknąć drakońskich opłat. O taksówkach i licencjach można mówić bardzo długo, dlatego że żeby zostać taksówkarzem, to muszę kupić licencję. I często jest to tak, że to są niebotyczne sumy, państwo sobie nie wyobrażają. I ludzie robią to w ten sposób, że sprzedają taksówkę na przykład po 20 latach użytkowania, idą sobie na emeryturę, a jednocześnie sprzedają część tej licencji, czyli w koszcie samochodu taksówki jest też licencja. No cóż, ta w Marsylii, ta taka dzika taksówka kosztuje dwa razy taniej niż normalny kurs. Policja z formacji podobnej do polskiego WOP-u, czyli tak zwani Police Frontalier, policja graniczna, organizuje obławy i wyłapuje takich dzikich taksówkarzy.
0: Tak, i teraz na drugą stronę Francji, jeden skok, to już chyba może, znaczy chciałam powiedzieć, że zmienimy temat, ale tak naprawdę wieści z tego regionu nie są najweselsze, ponieważ zróbmy skok i będziemy w Haute-Garonne nad Garonną.
1: No tak, i to są rejony Bordeaux. No i tam spadł grad 30 centymetrów. Proszę sobie wyobrazić, jak nagle z jednej strony upały, deszcze, a z drugiej strony grad 30 centymetrów na ziemi było na biało wszystko, no po prostu wariactwo przyrody. Bardzo ucierpiały winnice, wiele takich winnic właśnie w rejonie bordowskim, słynnym przecież obok Burgundii i Languedocji, właśnie z produkcji wina, zostało zniszczonych. No uprawy są w potwornie złym stanie.
0: No ale niestety właśnie często tak jest, że przechodzimy z suszy do pożarów, a potem są powodzie. A potem znów susza i pożary i powodzie i tak się kręcimy w kółko i w jednym sezonie latem możemy słyszeć o powodziach i możemy słyszeć o pożarach, dlatego że jest za sucho. Więc to niestety, ale tak jak mówiłeś, wariactwo przyrody, bo tutaj jeszcze mieliśmy do tego wichurę, no oczywiście drzewa połamane i poprzewracane, w wielu miasteczkach powodzie. No. Ulice zamieniły się w rwące rzeki. Zmiany klimatyczne jednak dają o sobie znać i dlatego też Parisien właśnie zrobił, zresztą jeśli chodzi o ten tytuł Parisiena, to on był jednak na praktycznie całej pierwszej stronie gazety, gdzie mówił o tym, że to jest właśnie sezon dla teorii, dla spiskowców i dla teorii spiskowych, ponieważ oczywiście mówi się, potem słychać głosy, że no tak, bo ocieplenie klimatu nie istnieje, że wcale nic się nie dzieje z naszą planetą, a przepraszam bardzo, ale ewidentnie coś jest nie tak. Jest, ja osobiście 33 stopnie w biurze, gdzie klima działa raz na trzy razy, która oczywiście, klima nie jest ekologiczna, bardzo źle używać klimy, ale czasem właśnie o to chodzi, że nie mamy już wyjścia. Za późno się za to wszystko zabraliśmy. Za późno zaczęliśmy myśleć o konsekwencjach naszych akcji, no i naszych tego, co robimy. I teraz no, tych klim niestety potrzebujemy. I siedzenie właśnie w 33 stopniach. To się zaczęło no, co 25 maja, nawet troszkę wcześniej. Więc jesteśmy, no tak koniec maja, ale no taki no trzeci tydzień maja i 33 stopnie w Paryżu. To jest, no przepraszam, ale ewidentnie coś jest nie tak.
1: No tak, ale jest prezydent supermocarstwa, który twierdzi, że to wszystko jest wyssane z palca. No i teraz suszę mamy. Cały kraj jest skuty pazurami suszy. 34-37 stopni w maju. No to tak jak powiedziałaś, to jest rzecz po prostu niesłychana. Meteorolodzy nie pamiętają takich temperatur.
0: No, ja czytałam, że w niektórych regionach ostatnie takie temperatury w tym samym okresie to były zanotowane w 1944. Potem były różne rekordy pobite przez ostatni tydzień, gdzie na przykład jak w niektórych miastach było po 37 stopni, to było ostatnie takie zanotowane było, nie wiem, w 63. Widziałam różne daty, ale faktycznie w całej Francji jest to po prostu rekordowo wczesna fala upałów.
1: Tak, bo są w sierpniu oczywiście. Rolnicy płaczą, bo setki euro idzie na wodę, a uprawy trzeba nawadniać. Turyści nad morzem cieszą się, bo mogą korzystać z lata w maju. W Paryżu nie da się oddychać. Mnóstwo ludzi szuka ochłody w fontannach paryskich. Ponad 35 stopni to już nie są przelewki. Za chwilę znów garść plotek i ploteczek z Francji, ale teraz może Irenka, jakaś piosenka.
0: Absolutnie. Upinach pojebane.

0: Poeben to utwór otwierający debiutancki album Spleen Social Club Opinarda, który zresztą był nominowany do Wiktorów Muzyki i on właśnie, no nie wygrał, ale był w jednej z kategorii. To jest artysta z Bordeaux, zafascynowany od młodości bossą nową João Gilberto. I dlatego on właśnie tutaj łączy takie miejskie R&B i styl artysty. Dawno nie widzieliśmy takiego właśnie artysty, rapera, trochę rapu, trochę R&B, który, znaczy to właściwie nie jest raper, powiedzmy, że to jest R&B, który jest taki jakby poetycki i ma spokojny rytm i to wszystko, co właśnie oddaje w muzyce. Bardzo dawno tego nie było na scenie francuskiej i myślę, że brakowało tego, więc bardzo się cieszę, że przyszedł.
1: No i fajnie. A teraz o wydarzeniu, o jakim trąbiły wszystkie media we Francji. Chodzi o nielegalny koncert, który trwał przez kilka dni. Wiele tysięcy uczestników w tym wzięło udział. Niby nic niezwykłego się nie stało, no bo koncert, mimo że na dziko.
0: No, niby nic się nie stało. Gdyby nie to, że na poligonie go zorganizowano.
1: No właśnie. Francuska armia wykorzystuje to miejsce, ten poligon, jako pole ćwiczeń dla broni artyleryjskiej, w tym również rakietowej. No i tutaj grupa niesfornych postanowiła sobie wyznaczyć spotkanie właśnie na tym poligonie. Były koncerty, była żandarmeria, ale tłumy takie, że nie dało się tych ludzi powstrzymać od rozbijania namiotów, od parkowania kamperów. Po prostu, no, był zalew ludzi.
0: No, poza muzyką i happeningiem podobno chodziło im także o zaakcentowanie ich antywojennego nastawienia, ale no nie oszukujmy się, nielegalny koncert, dobrze, może jeszcze przejść w niektórych miejscach, jeżeli jest jakieś pole. I to też nie może pole rolników, którzy potem mają problemy, bo to też się bardzo często zdarza. Są na przykład rave party, które są organizowane na polach czyichś prywatnych, gdzie rolnik potem szacuje straty, które są bardzo wysokie. No, a znaczy, przepraszam, bardzo wysokie straty, a na poligonie, no to też świetny pomysł, wydaje mi się, naprawdę.
1: No, no oczywiście powiedziałeś to z sarkazmem i w cudzysłowie. A teraz pędzimy do wspaniałego miasta, do perły Pikardii, do Amiens.
0: No to miasto Jules Verna i prezydenta Macrona, on stąd pochodzi, tam chodził do szkoły.
1: Mhm. No. I tutaj jego nauczycielką była Brigitte, pierwsza dama Piątej Republiki. To także miasto jedyne w swoim rodzaju ze względu na i z jednej strony fantastyczną architekturę starówki, a z drugiej na przede wszystkim, z tego jest znane, niezwykłe ogrody i targi warzyw.
0: To jest bardzo malownicze, bo to jest Wenecja Francji. Setki kanałów, po jakich poruszają się cichuteńkie jak ważki, takie łódki z elektrycznymi silnikami. I tam jest właśnie bardzo, bardzo przyjemnie.
1: To można wynająć sobie taką łódkę i popłynąć sobie tymi kanałami, a potem zacumować przy restauracji, jednej z kilku restauracji, które tam są. Jedna z nich jest na Palach i jest naprawdę bardzo, bardzo urocza, pełna takiego jedynej w swoim rodzaju atmosfery bardzo specjalnej. Tam są nie tylko wysepki. Jedne są bezludne, inne zarośnięte krzakami, także nie widać domków nieukrytych, a jeszcze inne zamienione na ogrody warzywne. Ale jak ja powiedziałem, tam są nie tylko wysepki.
0: Tak, na kanałach zacumowane są łódki, a na nich warzywa i owoce. Podpływa się tam albo z lądu podjeżdża na rowerze i kupuje świeże, pachnące marchewki, cebulę, pory, selera, kapustę. Znaczy, przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że to jest region, gdzie naprawdę te warzywa są pyszne. Jak jeździmy na przykład do Pikardii, to zatrzymujemy się w fermach, które po prostu sprzedają już na miejscu swoje własne warzywa, swoje własne owoce, jajka, sery, mleko i tak dalej. To jest to co innego, znaczy oczywiście, że to jest co innego co niż kupowanie w supermarkecie, to na 100%, ale nawet ogólnie wydaje mi się, że same te pola są naprawdę, dają bardzo smaczne warzywa, jeszcze smaczniejsze niż wreszcie Francji.
1: No i to jest hodowane wszystko na wodzie, w pewnym sensie, bo te wysepki są nawadniane w sposób absolutnie naturalny, a do Amiens, jeżeli państwo latacie tanimi liniami z Warszawy do Beauvais, no to Amiens jest rzut kamieniem. Troszeczkę bardziej dalej na północ, w Amiens jest przepiękna katedra, ale za Amiens jest rzut kamieniem i to od to właśnie miała na myśli Irenka, mówiąc o tym, że jedziemy do Pikardii, bo jest rzut kamieniem do plaży. Jedna z tych plaż się nazywa do kurortów takich letniskowych, ośrodków letniskowych. I jedna z tych plaż, właśnie to miałem na myśli, nazywa się Paris Plage. Dlatego Paris, że tam właściwie było najbliżej dojechać pociągiem z Paryża. I to jest... No tak. A poza warzywami, to na tych łódkach można kupić kwiaty. No bajecznie kolorowe. Chociaż na kanałach zalety tego miasta się nie kończą, to jest to, bo tutaj jest także, tak jak powiedziałem, jedna z najpiękniejszych katedr w Pikardii, a kiedy państwo staniecie tyłem do tej katedry, to po drugiej stronie rynku wybrukowanego kocimi łbami jest najstarszy dom w Amiens. On pochodzi z XV wieku, tak się trochę chyli już biduś w jedną stronę, no bo już jest stareńki.
0: Wiesz co, ja się trochę rozmarzyłam, bo myślałam o Amiens, myślałam o tych plażach też. Bo tak. Ty mówiłeś, ja też wtrąciłam się i przepraszam, bo ja myślałam, że się przyjęzyczyłeś mówiąc o Paris Plage.
1: I jeszcze przepraszam, jeszcze masz foki.
0: No ale o fokach też mówiliśmy tyle razy.
1: Tak, ujścia Somme do... Tak, no jasne. Ale też mówiliśmy, no ale mówimy o Amiens zupełnie z innego powodu.
0: Bo tamtejsze władze wprowadziły nowy zakaz.
1: No właśnie.
0: Nakaz.
1: Nakaz. Chyba będę musiał stworzyć w tym momencie nowe słowo. Otóż każdy hulajnogowicz, czyli użytkownik hulajnogi elektrycznej, czyli użytkownik tego, co wprawia wielu przechodniów we Francji, w Polsce i w innych krajach w panikę, bo szaleją na tych hulajnogach po chodnikach w sposób czasami niekontrolowany. Otóż każdy taki hulajnogowicz elektryczny musi jeździć w kasku.
0: No i bardzo dobrze, wydaje mi się. No, na razie policja zatrzymuje tych bez kasków, poucza, ostrzega, no bo oczywiście to dopiero został wprowadzony ten nakaz, więc nie zaczną od razu dawać mandatów, ale mandaty jak będą, to będą bardzo srogie.
1: No tak, a propos kasku, to mnie to, co szokuje w Polsce, jak jestem, to, że wielu rowerzystów nie używa kasku. Jest taki widok, że mamusia jedzie bez kasku, tatuś jedzie w czapeczce, kolarce, a synek jedzie w kasku. To bardzo pięknie, że on jedzie w kasku, a dlaczego mama i tata nie ma kasku? Ale to tak na marginesie, może jestem malkontentem, ale muszę przyznać, że właściwie na dobrą sprawę, to wy musieliście zawsze w kaskach jeździć. W wielu miastach, nawiasem mówiąc, wracając do hulajnóg elektrycznych, w wielu miastach Francji wprowadzono już zakaz jazdy na elektrycznych hulajnogach po niektórych ulicach. Po prostu te ulice są wyłączone z ruchu. Bezpieczeństwo to najważniejsza sprawa, a niestety taka rozpędzona hulajnoga to czasami gorzej niż zderzenie z samochodem. Tak twierdzą francuscy eksperci.
0: Tak, zdecydowanie. Ja bym zaproponowała jednak teraz krótką przerwę muzyczną po
1: bardzo
0: tych wszystkich
1: proszę
0: informacjach. Trinix, Thunder Cryer i utwór, przepraszam, ale dokładnie nie wiedziałam, bo to jest... nie, przepraszam, to jest chór, no to choir. Dobra, wszystko dobrze. I utwór Madan.

0: Madden to nowy singiel Trinix z marca tego roku. To remix słynnego utworu o tej samej nazwie, stworzonego przez malijskiego muzyka Salifę Keitę, który Marcin Solveig zremiksował już w 2003 roku. No i w tej nowej wersji Trinix zaprasza właśnie ten południowoafrykański chór Thenda Choir do otworzenia słynnego rytmu i wokół chórów potem mamy właśnie tą stronę elektro Trinixa i wydaje mi się, że to następny utwór doskonały na powrót pięknych dni.
1: No dobra, a teraz skok po Francji. Będziemy w inny rejon.
0: Przeniesiemy się do Saint-Martin-d'Abou w departamencie Loire.
1: Tak, to jest niezwykła wieś, czy raczej miasteczko. No tak, pół drogi między wsią a miasteczkiem.
0: No to wszystko, bo o tym opowiesz, tak, za sprawą pani mer.
1: No tak, bo chodzi o skrzynki pocztowe, bo proszę państwa, jeżeli wjeżdżamy do jakiegoś miasteczka we Francji, to bardzo często są żółte tablice z napisem miasto kwiatów, prawda, albo miasto przychylne naturze. A tutaj jest zupełnie coś innego, bo na tej tablicy informującej, dokąd wjeżdżamy, jest napisane La Village de Boîte aux Lettres, czyli jednym słowem wieś skrzynek pocztowych. No bo to rzeczywiście jest to niesłychana historia. Pani mer wpadła na pomysł, że warto by było jakoś przyciągnąć tam turystów, bo wtedy oczywiście jest no jakiś ruch w interesie. Tych turystów przybywają setki dosłownie, żeby pooglądać właśnie te skrzynki pocztowe. Fantazja po prostu nie zna granic. Jest na przykład taka wykonana z drutu, z żelaza jakiegoś postać ogromna, która trzyma skrzynkę pocztową i tam listonoszka, która mówi, że tam pracuje już od 10 lat i nigdy w życiu nie przypuszczała, kiedy pierwszy raz jechała do tej wsi, że spotka ją taka przygoda. Ona po prostu mówi, że ona szaleje między tymi skrzynkami i z wielką radością daje pocztę, gazety, przesyłki różnego rodzaju. To są niesamowicie fantazyjnie pomalowane skrzynki. Te deski, na których skrzynki są przymocowane, są na przykład, ktoś wpadł na pomysł, żeby wykorzystać stare, zardzewiałe widły i grabie do tego, żeby z tego skonstruować skrzynkę pocztową. Jest i motylek, skrzynka pocztowa o kształcie motylka. Jest i latarnia morska. No rzeczywiście to Saint-Martin-d'Abou jest wyjątkowo jedyne w swoim rodzaju.
0: No i bardzo fajna historia, ale jeszcze jest jeszcze kolejny skok we Francji, który mieliśmy zrobić, tym razem do kraju Basków, do stóp Pirenejów.
1: No o Bayonne to powiemy może jako o mieście kiedy indziej, natomiast dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że jest w kościele świętego Eustachego w Paryżu, to tak na marginesie, taka dygresja. Od pewnego czasu odbywają się nie tylko tam wspaniałe koncerty, ale jest no po prostu feria świateł. I to samo zrobiono w Bayonne, w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Bajeczne światło, błękity, złote oświetlenie, to wszystko nadaje niezwykle czarownego, takiego czarodziejskiego uroku monumentalnej gotyckiej katedrze w Bayonne. Do Bayonne warto zajrzeć nie tylko ze względu na fantastyczną szynkę wędzoną. I proszę mi wierzyć, że to, co się w Polsce mówi, że są bajońskie ceny, jest takie powiedzenie. To się wzięło stąd, że właśnie w Bayonne Napoleon ustalił kontrybucję na księstwo warszawskie, która zresztą nigdy nie została zapłacona, bo była tak astronomicznie wysoka. No i stąd się wzięło bajońskie ceny. Ta szynka nie jest taka bajońska.
0: Bardzo mi się podobały te skoki po Francji. Niestety teraz już chyba czas się pożegnać.
1: No chyba tak wypadło. O tygrysich komarach, jakie pułapki się na nie zostawia, o zielonych świątkach i o żyrondzie, jak niebezpiecznie jest się tam kąpać, powiemy chyba za tydzień. A na razie dziękuję państwu za uwagę i żegnają się.
0: Irena Brzezińska, dziękujemy Milenie Kropińskiej za realizowanie naszej audycji.
1: I Marek Brzeziński, dziękujemy i à bientôt. Do usłyszenia.
0: A na koniec jeszcze jedna ostatnia piosenka Hamza Migiel i do usłyszenia za tydzień.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: No i tak dwie minutki przed czasem dzisiaj wystartujemy. A co?
2: Gra podwójna.

Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo ostatni dzień maja. Dzień otwarty radia 357, jakby kto pytał, co nie oznacza, że będziecie tutaj mogli całymi wycieczkami po radiu chodzić, ale też, ponieważ jest kilku chyba set szczęśliwców, którzy będą mogli dzisiaj zobaczyć, czym jest Radio 357. No niestety, siedziba naszego radia z gumy nie jest i wszystkich was nie pomieści, ale zapraszam przed siedzibę radia, bo przed Teatrem Komedia dzisiaj przechodziłem przed momentem, już widziałem, stoją leżaki. Robi się powolutku ciepło, na razie gdzieś koło 19-20 stopni i tam redaktor Fusi, redaktor Marcel ze sceny, nie wiem, co będą robić, będą śpiewać piosenki, będą skakać, będą tańczyć na róże. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, ale coś tam się będzie działo. Dzisiaj jest taki dzień, że powinienem tę audycję rozpocząć od, i tak mi to przyszło do głowy, ale w ostatniej chwili, od Paris grupy Chainsmokers, albo od Paris Paris Malcolma McLarena. Ale jak mówię, przyszło mi to do głowy w ostatniej chwili i widzę, że w bazie tych piosenek nie ma. Ale Chainsmokers zagram za tydzień. Z jakiego powodu to jeszcze też zdążę powiedzieć, bo ta piosenka bardzo mi pasuje z pewnych przyczyn. Natomiast no, skoro nie da się na to spojrzeć ze strony Paryża,

A sam mecz? Nie, sam mecz mi się zupełnie nie podobał. Może ja się starzeję, a może za bardzo mnie rozpieścili piłkarze Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium w półfinale Ligi Mistrzów. No ja wiem, że płacze dzisiaj redaktor Stelmach, płacze pewnie Kłebo, bo to ich łączy, że obaj byli za Londyńczykami. Piątych z rzędu przegrany finał przez Arsenal, ale no, jak już zaczęła się dogrywka, to już zaczynałem odliczać, tak włączyłem tak zwane, jak to mówił Zdzichła Mruziak, włączyłem wsteczne odliczanie. Niech to już się skończy i niech zaczną się rzuty karne i niech mi nie zepsują tego jakimś przypadkowym golem. No mecz był dość okropny, pewnie głównie ze względu na piłkarzy Arsenalu, ale ja ich rozumiem. Gdyby oni poszli na wojnę otwartą, tak jak Bayern Monachium, nie mając takiej siły, ani, jak mówił trener Nawałka, w ofensywie, ani w defensywie, to pewnie by się skończyło jak przed rokiem Inter Mediolan 0-4. A tak doszli do karnych i nawet byli blisko.

The Smiths. Najpierw Heaven Knows I'm Miserable Now, później How Soon Is Now od Morrisseya. Dzisiaj wydaje mnie Antek Grudniewski, realizuje Tomek Matlingiewicz. To sprawia, że czuję się jak podczas topu, ponieważ my spotykamy się dosłownie dwa razy w roku o 7 rano w przedtopie. Tak akurat się składa, że z panem Tomkiem... Nie, bo zaraz sobie pomyślicie, że spotykamy się tak rzadko, że jesteśmy z Tomkiem na per pan, ale nie, jesteśmy, nawet udało nam się przejść kiedyś na ty. A tak na poważnie chciałem powiedzieć, że w ramach bonusu jest dzisiaj z nami też niezastępowalna Helen. I Helen, jak usłyszała tylko, że mi brakuje piosenki Paris od Chainsmokers, to zrobiła to, co tylko Helen potrafi robić, tak o, palcem pstryknęła i bardzo proszę.

Paris od Chainsmokers. Piosenka, która w sam raz nadaje się pod nóżkę do biegania. I chciałbym powiedzieć przy tej okazji, że kolejna gra podwójna, ta za tydzień. Pomyślałem sobie, że najpierw, że no dobra, nic nie szkodzi, że nie mam dzisiaj tego Chainsmokers. Ona jest, to jest piosenka na mojej playliście biegowej, a mam taką, ona ma 26 godzin. Nigdy tyle nie biegałem i mam nadzieję, że nie będę. Za jednym razem zwłaszcza. Ale mam 26 godzin piosenek i otrzymałem propozycję nie do odrzucenia tutaj od naszych dziewczyn z Radia 357, żeby przygotować na za tydzień może właśnie taką grę podwójną, która będzie dwa w jednym. Ucząc bawi, bawiąc uczy, jak u Tytusa, Romka i Atomka. I po pierwsze posłuchacie sobie piosenek, ale po drugie to będzie taka moja prywatna, mała playlista do chodzenia, do biegania, bo Radio 357 aktywnie włącza się do akcji jak co roku, ale to więcej będę wam o tym opowiadał może za tydzień, jeśli pozwolicie. A teraz mrugnę okiem. No sami posłuchajcie.

To był Richard Thompson, a wcześniej oczywiście grupa Travis. A tak się dobrze jakoś tak skacze i tupie nóżką pod covery, że jeszcze jeden.

Ian Brown, już zdążyliście napisać, patrząc na scenę przed Teatrem Komedia i przed Radiem 357 tutaj na Skwerku, którą to scenkę i cały parczek i te leżaczki wrzuciłem, jak to się mówi, w rolkę na Instagramie. I zdążyliście mnie już zapytać, to co, czy będzie reaktywacja bandu Long Blonde Hair of Violetta Villas? Tak, mojego bandu. Po pierwszym koncercie przypominam, że dodaliśmy do tej kapitalnej nazwy jeszcze słowo Legendary Long Blonde Hair of Violetta Villas. No chciałem, ale mnie psami pogonili i zgonili z tej sceny.

Redaktor Cichy się pojawił, bo jak mówię, to jest dzisiaj ten dzień, 31 maja, dodatkowo Dzień Dziecka. Jutro mamy otwarty dzień radia. Redaktor Cichy zresztą od godziny 14 będzie mieć audycję, ale jak widzicie, patrzcie, 9.30, on już na posterunku. Jak mówi, przyszedł spod Pałacu Kultury. Nie wiem, czy mnie oszukiwał, czy nie. Tego akurat nie zdążyłem zbadać, nie posadziłem go na wykrywaczu kłamstw, ale tak się szczęśliwie składa, zupełnym przypadkiem, że mam dla niego piosenkę. To jest premiera sprzed kilku dni. Uwaga, bo to jest zaledwie, jakby to nazwać, to jest taka zupa przed daniem głównym, które będzie miało miejsce za mniej więcej 3 minuty. Nadstawcie ucha. Najpierw Pałac Kultury. Od dobrego.

Dobry. Tak, tak się przedstawia. Myślę, że mogę powiedzieć przynajmniej w części, kto się za tym kryje. Tycjan. I tylko tyle powiem. Dobry. Pałac Kultury. Czy pamiętacie piosenkę z Fronczewskim? No to właśnie on stał za tym kawałkiem. To on zaprosił Piotra Fronczewskiego. A teraz, moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni, chciałbym zaprezentować absolutnie przedpremierowo. Od samego Dobrego dostałem ten kawałek, bo, jak sam mówi, on bardzo lubi Radio 357 i słucha Radio 357 i pewnie teraz też słucha Radio 357. I swoimi kanałami zdobyłem tę piosenkę, którą zagram wam za moment. I chciałbym wam powiedzieć, że idę o gruby zakład, że ta piosenka zrobi dużą karierę na liście Radia 357. To w takim razie zapnijcie pasy, usiądźcie głęboko w fotelach i posłuchajcie Dobry, a razem z nim, tak, ten Dariusz Szpakowski.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Ależ skranie. I teraz będzie okazja, tak? Wiem, kiedy popatrzmy, czy to będzie.

Powiem wam, że dodatkowo widziałem teledysk już do tego, do tej piosenki i Dariusz Szpakowski zagrał w tym teledysku. Nie, że go tam wklejono, chociażby z tego meczu, właśnie z finału Mistrzostw Świata, kiedy padły te legendarne słowo Argentyno, co ty robisz? Tylko naprawdę Darek przyszedł na plan teledysku do dobrego i no, zagrał w nim. Oscarowa rola. Poczekajcie, premiera za kilkanaście dni, wtedy na pewno też objawi się gdzieś tam na YouTubie sam teledysk. No dobrze. Czekam na reakcję. Co sądzicie? Dobry, Argentyno. Co? Argentyna, taki jest chyba tytuł. A może Argentyno? To zaraz jeszcze sobie sprawdzę. Na ficie Dariusz Szpakowski. A teraz też po polsku, ale po angielsku lubię tych chłopaków. Hubert ze swoim bandem, czyli Electric Gospel.

Electric Gospel mają na koncie kilka singli. Bardzo ich tutaj polecam na scenę Radia 357 na najbliższe męskie. Może uda się to zrobić, bo wydaje mi się, że chłopaki idealnie pasują i swoim wizerunkiem. No, image wokalisty Huberta to jest coś, dziewczyny, musicie go zobaczyć. Także może uda mi się wcisnąć nogą, butem Electric Gospel na scenę, zwłaszcza, że nie bardzo trzeba ich wciskać, bo oni są, bo to jest naprawdę bardzo dobry rock'n'rollowy zespół. Mają na koncie kilka singli właśnie z taką Rolling Stonesową muzyką, a czasem, i to jest premiera z ostatniego piątku, wchodzą w, ale to jest tak naprawdę ich taki pierwszy slow, tylko to będzie też taki powiedziałbym przytulaniec po elektrykowemu i gospelowemu. Sami posłuchajcie. Aleluja.

0: I tak grają Electric Gospel, Hallelujah. Tytuł tej piosenki, o której ja wam mówiłem, to jest Argentyna. Jednak tutaj już mi sam Dobry podpowiedział, nie Argentyną, tylko Argentyna z Dariuszem Szpakowskim. No i tak jak się spodziewałem, przyjęcie Argentyny jest rewelacyjne wśród was. Bardzo wam się podoba. Argentyno, co ty robisz? Co za kawałek? Standard od razu, klasyk w momencie wydania. I chciałbym wam powiedzieć, że my tutaj w radiu działamy szybko. To znaczy ścieżka od propozycji do realizacji jest bardzo krótka. I ja już napisałem do Helen, żeby w porozumieniu z Dobrym, żeby tę przedpremierowo wydaną piosenkę już zaraz w nowym tygodniu wciągnąć, że tak powiem, na bęben, w cudzysłowie, piosenek, które mogą trafić na listę, bo ja akurat jestem przekonany, że to będzie hit na miarę Franceskiego. Franceskiego chcą ze mnie zrobić. Albo nawet i większy. Więc Helcia już dopisała tę piosenkę do propozycji. Myślę, że będziecie mogli wkrótce głosować na Dobrego, na Darka Szpakowskiego z piosenką Argentyna. Ale pamiętacie, co tutaj kilkadziesiąt minut temu powiedziałem, że razem z dziewczynami z Radia 357.
1: Patronat Radia 357.
0: No właśnie, razem z dziewczynami z Radia 357 bardzo chcemy was namówić do chodzenia, biegania i tak dalej, i tak dalej. I ja w przyszłym tygodniu, bo inaczej się umawiałem z dziewczynami, ja wiem, ale coś mi się pomyliło w głowie. W przyszłym tygodniu zaprezentuję tę moją playlistę piosenek, do których warto biegać. Potem ją gdzieś tam sobie umieścimy na... No gdzieś tam ją sobie umieścimy, prawda, w radiu. Gdzieś tam będzie tak, że będziecie mogli sobie sięgnąć po piosenki, z którymi ja biegam, ćwiczę, trenuję. Takie, które dają mi taką dobrą ostrogę i takiego kopa w cztery litery. Ale że tak ładnie, więc nie zagram tych wszystkich piosenek. I zaraz wam powiem jeszcze, na czym polega sama akcja. Ale żeby było miło, to już teraz chciałbym wam zagrać grupę, która idealnie pasuje do tej playlisty. Zespół nazywa się Sotomayor, a grają razem z inną grupą, która ma bardzo wdzięczną nazwę Tonga Konga. I bardzo proszę, taki kawałek, w sam raz pod nóżkę, do biegania.

Sotomayor i Tonga Conga. Bardzo ładnie się nazywają. A teraz wam powiem, o co chodzi. Jak co roku w czerwcu zachęcamy was do tego, żeby ściągnąć aplikację Healthy Cities Polska, robić kroki, robić aktywności, bijemy rekordy. Już w zeszłym roku byliśmy na miejscu pierwszym, więc trudno się przeskoczyć, ale chcemy utrzymać mistrzostwo niczym Paris Saint-Germain. Czyli bardzo chcemy, żebyście dołączyli do nas, do grupy Radia 357. To ja wam szybciutko wytłumaczę, o co chodzi. A co, mamy dwie grupy, do których słuchacze mogą dołączyć. Jedni nazywają się Sybaryci i to jest brygada młodzieżowa od pana Kuby, a drudzy nazywają się, no a jakże, Krokomaniacy. No i sami wiecie, kto tam szefuje. No wiadomo, kto. No niedźwiedź, a co? Czyli sprawa jest prosta. Ściągacie apkę Healthy Cities Polska, rejestrujecie się jako firma, z listy wybieracie wtedy Radio 357, wpisujecie hasło, które jest bardzo trudne. Czekajcie, zapiszę wam, żebyście wiedzieli. Radio 357. To jest hasło. Z wielkiego R. No i potem synchronizujecie kroki przez połączenie z jakąś aplikacją lub opcją dane z telefonu. No i w sumie to tyle. Gdybyście czegoś z tego nie zrozumieli, tutaj opowiedziałem w sposób bardzo pokraczny, to na naszej stronie radio357.pl i na Facebooku możecie sobie tam wszystko spokojnie doczytać, sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, że jak mówię, za tydzień ja zaprezentuję wam tutaj no 25-piosenkową, a jakże, bo tyle piosenek mniej więcej mieści się w 2 godziny, swoją ma playlistę do biegania i do roboty, do dzieła, a my pozostaniemy w tej takiej tematyce biegowej, no bo Sotomayor i Tonga Conga to prawie brzmi jak ten poseł Hong Kong, Tonga Conga zagrają teraz i zaśpiewają po raz drugi.

rezonuje ta porażka wczorajsza Arsenalu w rzutach karnych w waszych mailach, które przychodzą bardzo licznie. Nie zdążyłem do nich do tej pory za bardzo zaglądać, bo tutaj cały czas coś się dzieje w radiu. No ale na przykład Piotrek mi napisał, tylko czy o to w piłce nożnej chodzi, żeby postawić autobus i murować? I napisał, ja już wolę wymianę ciosów, jak kiedyś Legia z Borusją, że było tam, nie wiem, 4-8. No wiesz co, Piotrek, każdy zmierza do celu własną ścieżką. Jest kilka różnych sposobów na wygrywanie meczów, czego na przykład najlepszym dowodem jest nasza malutka Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa. Nie każdy musi z całej siły naparzać w piłkę jak Aryna Sabalenka. Czasem można grać sposobem. Maja Chwalińska jako pierwsza zrozumiała, znaczy nie jako pierwsza, ale ona rozumie, że gra w grę. A w tej grze chodzi o to, żeby wygrać, a nie po to, żeby osiągać jak największe prędkości z forehandu i backhandu. I podobnie w grę gra Mikel Arteta, trener Arsenalu. Zapytam cię inaczej. Czy ktoś w Grecji, myślisz, przejmuje się tym, że Grecy postawili autobus i zostali mistrzem Europy, wygrywając wszystkie mecze 1-0? Przecież oni nie mieli wtedy artystów w futbolu. Jak oni by poszli na otwartą wymianę ciosów z każdą reprezentacją, z którą przyszło im grać, a na przykład w ćwierćfinale wyeliminowali wtedy zabójczo silną Francję, aktualnych mistrzów Europy. W 2000 roku zdobyli Francuzi ten tytuł, a w 2004 roku przegrali z Grecją. No to gdyby Grecja tak chciała grać w otwartą piłkę, to by nie, z grupy nie wyszła. A tak została mistrzem Europy. A nasza Maja Chwalińska jest już w drugim tygodniu turnieju. Można? Nawet trzeba, inaczej się nie da. Trzeba grać w grę, a nie powtarzać po innych to, co im wychodzi najlepiej, bo każdy ma swoje sposoby i swoją broń. To pobiegamy jeszcze. Ja tę piosenkę bardzo lubię. Posłuchajcie, Fat Dog, Peace Song.

0: Fat Dog z piosenką Peace Song, prawda? Że zmusza do biegania. To już taki na ostatnich 500 metrów. Jak już wam nie będziecie mieli siły, to wtedy Fat Dog, Peace Song i jest sprint do mety. Redaktor Fusi, a propos sportu, przyszedł tutaj, pojawił się. Ściągnęła go piosenka Fat Doga oczywiście, a jak?
1: Szczególnie ta kolejna.
0: No. Ciekawe, poproszę, żebyś zapowiedział, dobrze? Zobaczymy, jak z tego wybryń, z tytułem, a jakże. Dobry. Zobaczymy, jak z tego wybryniesz.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, cześć Fusi. Ja rozumiem, że ty tutaj jesteś dlatego, bo tańczysz, śpiewasz, recytujesz za godzinkę.
1: Od dziecka.
0: Ja wiem. Ale czy dzisiaj, jesteś tutaj bardziej z tytułu Dnia Dziecka, czy z tytułu bardziej Dnia Otwartego Radia?
1: Z każdego. Ja dzisiaj jestem tutaj do godziny 20, bo potem jeszcze robimy z Sebastianem Kieszkiem audycję 357 Start, gdzie trzeba będzie wszystko co sportowe podsumować, a będzie o czym opowiadać, bo zaraz Iga gra.
0: No wiem, no właśnie, jeszcze tego nie zdążyłem powiedzieć, od godziny 11 gra Iga i to wiesz, że to nie będzie łatwy mecz dla
1: mnie. No
0: będzie, no ale to będzie jedno z tych trudniejszych spotkań, bo Marta Kostiuk, która dzisiaj będzie rywalką Igi Świątek, to jest dziewczyna, która wygrała ostatnio w Rzymie. Trenuje ją Sandra Zaniewska, zresztą nasza polska, sama do niedawna
1: tak,
0: dobra
1: tenistka. Tak, ostatnio oglądałem.
0: Świetna dziewczyna w ogóle. Tak, oglądałeś z Piotrkiem Karpińskim na pewno.
1: Tak.
0: Była gościem u Piotrka Karpińskiego w Eurosporcie, w jego rozmowie. I Marta Kostiuk jest w formie życia, także od 11 mecz, a ja wiem, bo przyszedłeś tutaj w trakcie piosenki Fat Doga i było o piłce nożnej, o Arsenal Paris Saint-Germain, ale szybciutko przeszliśmy na Maję Chwalińską. Widzę, że też cię to bardziej kręciło niż ten mecz, który był takim moim zdaniem kabaretem skeczów męczący.
1: Może aż tak surowy bym nie był, ale no bo ja jednak kocham rzuty karne w finałach, więc
0: nie, no to
1: oddało.
0: Ja też.
1: Natomiast no tak, no jeśli miałbym szukać takiego sportowego momentu z wczoraj, to zdecydowanie byłby to awans Mai, bo no mnie tak ani PSG, ani Arsenal to tak niekoniecznie. Może Real Madryt grał w finale.
0: Narażasz się koledze Stelmachowi.
1: No, my już mamy swoje tutaj.
0: Ja wiem, tak. Podszczypujecie się.
1: Ale wracając jeszcze do tego, co przed radiem, to tak. Zapraszamy serdecznie.
0: Właśnie.
1: Cały czas od 11 do 16 mamy taki piknik współorganizowany z Teatrem Komedia. Ja już mam przyjemność trzeci raz prowadzić ten piknik.
0: Co ty tam będziesz robił na tej scenie? Jak ty byś zachęcił ludzi na przykład z Łowicza? Żeby przyjechali.
1: O to na przykład...
0: Albo z Grudziądza.
1: W pewnym momencie tego festiwalu, tego pikniku, będzie na przykład taka godzinka ze sztuką taką improwizowaną dla dzieciaków.
0: I nic więcej nie powiesz, ale...
1: No wiesz co, poczytałem sobie, bo jeszcze też nie widziałem i z przyjemnością zobaczę, ale to jest w ogóle fascynujące, bo w ogóle sztuka improwizacji jest czymś wyjątkowym i naprawdę, ja pamiętam, w szkole mówiłem, a to ja to zaimprowizuję. To nie jest wcale takie proste.
0: Tak.
1: A jak są ludzie, którzy potrafią to zrobić, a jeszcze w jakiś sposób zachęcić do tego dzieciaki, żeby one też te wyobraźnie swoją otworzyły, te głowy, no to jest naprawdę duża sprawa, więc myślę, że Teatr Komedia też zawsze wychodzi naprzeciw tym potrzebom dzieci, żeby nie zapominać o nich, że teatr to nie tylko dla dorosłych i to wiesz, takich pod muszką czy krawatem, tylko faktycznie dla wszystkich. I to jest, myślę, bardzo wyjątkowe i my jako Radio 357 zawsze staramy się pod tym pięknie podpisać.
0: No dobra, to teraz w takim razie sztuka improwizowana. Zaimprowizuj i zapowiedz następną piosenkę i uważaj, nie uciekaj z tytułu. Ja tylko powiem, że to jest premiera sprzed 2 tygodni. Ja już ją grałem w Mam Graciu, ale wtedy powiedziałem, że nie wypowiem tytułu na głos, bo mnie zwolnią. A co zrobisz ty, mój drogi Mateuszu? Uwaga.
1: Myślę, że gdyby państwo chcieli tak powiedzieć do na przykład swojego szefa, to na pewno byście zostali zwolnieni z pracy. To będzie utwór Fat Doga.

go and yourself od Fat Dog'a. Pomyliłem się, to inna Ukrainka, Jelena Svitolina, zwana czasami Elina Svitolina przez niektórych sędziów anglojęzycznych, z czego się sama bardzo śmieje, wygrała w Rzymie, a Marta Kostiuk wygrała w Madrycie, czyli w turnieju poprzedzającym Rzym. Dwa największe turnieje obok Monte Carlo na kortach ziemnych przed Roland Garrosem. Od godziny 11, w zasadzie już za godzinkę, dziewczyny wyjdą na kort, na rozgrzewkę i gramy. Poważne spotkanie dla w czwartej rundzie dla Igi Świątek, a później prawdopodobnie w ćwierćfinale, no właśnie, sama Elina Svitolina, prawdopodobnie Elena Svitolina, która też jest w formie życia młoda mama. A my gramy dalej, bo tak ładnie podeszło pod dobiegania ten Fat Dog z Peace Song i z tym Go Yourself, to teraz Future Islands.

słuchacz Maciek z Warszawy, który właśnie pojechał do Łowicza. Po naszej rozmowie z Matim Fusiarzem stwierdził, to ja z tego Łowicza już wracam na popołudnie. No widzisz, Fusi, już jednego słuchacza przekonałeś, żeby przyszedł pod scenę Teatru Komedia i Radia 357 dzisiaj po południu. Samuel Herring w roli głównej przed momentem, wokalista Future Islands. To jest facet, który prawdopodobnie ktoś mu powiedział kiedyś tak. No ale nie zatańczysz, bo nie umiesz. Co? Ja nie zatańczę? To podtrzymaj mi piwo. I wszedł i zatańczył. Jeśli jeszcze nie widzieliście tańczącego Samuela Herringa, to koniecznie, bo to jest wydarzenie samo w sobie. Nie mówię wam nic więcej. Samuel Herring tańczący. Ale równolegle do swojej kariery tej takiej, powiedziałbym, popowo-rockowej, rock-popowej, indie-rockowej, jak zwał, tak zwał, w grupie Future Islands. Nie wiem, czy wiecie, że Samuel Herring też jest hip-hopowcem i rapuje solo. A mówię o tym dlatego, że cała ta nasza druga godzina, czy już te 45 minut, będzie właśnie stało pod kątem takich różnych rapsów. No właśnie. Tam już nie występuje jako Samuel Herring, tylko przybrał sobie pseudonim Hemlock Ernst i między innymi w 2019 roku dał światu swoją całą płytę, a tam piosenka Addicted Youth, czyli Samuel Herring jako Hemlock Ernst.

Do niedawna nie byłem świadomy, że tak sobie wymyślił swoje alter ego Samuel Herring, tutaj jako Hemlock Ernst i cała płyta z 2019 roku, tutaj Addicted Youth. To jeszcze jedne rapsy. Rapsy z lutego, bo to nowy album Hills i też będzie, powiedziałbym, miło i tak nie odstraszy was sprzed odbiorników, nawet jeśli nie lubicie hip-hopu.

Gdzie ja to mogę odsłuchać? Gdzie ja to mogę odsłuchać? Piszecie i nie chodzi o Hills, tylko chodzi o Dobrego z Dariuszem Szpakowskim, o Argentynę, bo wszędzie w streamingach pustynia, to też cytat. No nie możecie jeszcze tego nigdzie odsłuchać, bo jak mówiłem, to było przedpremierowo, to było tylko u nas, to była premiera światowa. Tak, to naprawdę Tycjan, czyli Dobry, tak bardzo lubi się z Radiem 357, z Wzajemnością, że to nam pozwolił jako pierwszym zagrać tę piosenkę w zasadzie tutaj dzisiaj, w niedzielę, w Grze Podwójnej. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Zarówno Argentyna, jak i Pałac Kultury, bo tutaj przybiegły dziewczyny z Radia 357 powiedzieć: ej, ale ten Pałac Kultury to też fajny, daj go na listę, daj go na listę. No i ustaliliśmy, że dwie piosenki Dobrego trafią do propozycji, także Helen pewnie za kilka dni wrzuci te piosenki, jak mówię, że się powtórzę, na bęben i będziecie mogli głosować. I moim zdaniem Argentyna już wkrótce w top 3, a może nawet wyżej. Hills po raz drugi.

0: niggas. But I remember the first time you spat to me, bro. I'll never forget that shit, cause I'm deaf. I think for me, yeah, just me actually just like not caring about nothing other than like making music that I like the sound of. You know, like, bro, it takes a lot of like breaking your own stigmas in your own mind to just go full force and do that, you know what I mean? And I've just been, well, I've been having so much more of a blast doing that, cause.
1: Ja mówiłem, to ładnie siedzi, tutaj nie ma się czego bać, tych rapsów dla całej rodziny. Hills przed momentem. I znów, jedna być może z najbardziej intrygujących artystek, chociaż chyba ona używa zaimka męskiego, ostatnich lat, bo nie tylko śpiewa, także pisze, recytuje, w zasadzie to są wiersze z muzyką. Kay Tempest.

Duże wrażenie robi na was wyczyn Mai Chwalińskiej, która przeszła przez eliminację Roland Garrosa i teraz już przez cały pierwszy tydzień w swoim debiucie na kortach we Francji. Najlepsza przyjaciółka Igi Świątek z czasów dziecięcych, z gry w tenisa, wreszcie ma swój czas. Wczoraj sprawdziłem, zarobi dzięki temu około, już za sam awans do tej czwartej rundy, no zarobi godnie. Zarobi około 1 000 000 złotych. Oczywiście trzeba najpierw odprowadzić podatki we Francji, później jeszcze odprowadzić podatki w Polsce. Zostanie być może trochę ponad połowa z tej nagrody, ale dla takiej dziewczyny, która, powiedzmy sobie szczerze, z drugiej setki rankingu światowego, która ledwo wiąże koniec z końcem, bo tak to jest. Na tenisie zarabiają ci tenisiści i te tenisistki mniej więcej do 89-90 miejsca na świecie. Kiedyś to sobie z nimi omawiałem, jak to może być. Reszta do tego dopłaca, do tego interesu. To jest naprawdę duży haust powietrza, no a poza tym wielki sukces sportowy. Niestety dla Mai drugi tydzień na Rolandzie ma być zupełnie inny pod względem pogody. Te afrykańskie temperatury, 36 stopni, które ścięły z nóg chociażby Jannika Sinnera przy stanie 6-2, 6-3, 5-1. Już odchodzą w niebyt. Drugi tydzień ma być dużo chłodniejszy. No i też te piłki Mai Chwalińskiej, ten bardzo mocny topspin i to, że piłka odbija się zawodniczką bardzo wysoko nad ramieniem i mają z tym wielki problem, nie wiedzą, co z tym fantem począć. Raz dostają slajsa, raz dostają wysokiego topspina, gubią się. No to ten atut zostanie wytrącony z ręki Mai. Zaczyna się zupełnie inny turniej, tak naprawdę. Wiecie o tym, zupełnie inny turniej, zupełnie inne granie będzie. Zawodnicy i zawodniczki będą się musieli przystosowywać na nowo. No ale od tego właśnie są. Od tego są, to są zawodowi najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata. Kay Tempest po raz drugi.

Jedna z najbardziej oryginalnych artystek, czy artystów, jeśli już pozostawać przy tych męskich, żeńskich formach, które życzy sobie Kay w obecnym świecie muzyki. Kay Tempest. I dalej będzie bardzo oryginalnie, bo to jest Earth Eater.

A kto wygra turniej męski na Roland Garrosie? Pytacie mnie. No, sam chciałbym to wiedzieć, Stefan. Czy wiecie, że wczoraj, po tym jak kilka dni temu Jannik Sinner odpadł w nieprawdopodobnych okolicznościach, po prostu organizm wystawił mu rachunek za to, że grał, wygrywał wszystko. Wygrał 50 spotkań z rzędu, wygrał turniej w Madrycie, wcześniej Monte Carlo, wygrał oczywiście Rzym, no jego turniej, chciał tam wygrać bardzo we Włoszech, no i tutaj go odcięło, chociaż nie chce się przyznać do tego, że to pogoda. No i po wyeliminowaniu Sinnera w górnej połówce zostali, do wczoraj, bo wczoraj odbyła się kolejna trzecia runda, zostali tacy zawodnicy, bracia Cerundolo, Landaluce, Berrettini, Comesana, Faria, Tiafoe, Arnaldi, Collignon, Auger-Aliassime, Nakashima, Kouame, Tabilo, Cobolli, Tien i Sfajda. Mówi wam to coś przeciętnym oglądaczom tenisa? No właśnie, nie za wiele. Bo tak się składa, że wśród tych wszystkich nazwisk nie ma ani jednego zawodnika, który wygrałby cokolwiek sensownego w życiu ponad turniej rangi ATP 500. Nie mówiąc o ATP 1000, nie mówiąc już oczywiście o wielkich szlemach. Może Matteo Berrettini, może weteran, który wczoraj w super tiebreaku 15-13, broniąc dwóch piłek meczowych, awansował do kolejnej rundy. Tylko czy mu zdrowia starczy? No, w każdym razie zrobiła się bardzo ciekawa drabinka. Wszyscy wierzą. Dziokowicza już też nie ma w dolnej połówce. Może Aleksander Zwieriew ten jeden, jedyny wielki szlem w życiu zdobędzie. Chociaż jak on ma taką szansę, to pewnie znowu będzie miał największe kłopoty ze Zwieriewem, czyli z sobą samym. Przekonamy się za tydzień. Earth Eater.

pochodząca z Rosji, ale urodzona w Stanach Zjednoczonych, Aleksandra Druczyn, czyli Earth Eater. A skoro już tak przy sporcie jesteśmy, dzisiaj tak się sportowo zrobiło, ale co, tam czasem mogę. W sumie parę lat się tym zajmowałem. To Francja się dzisiaj bardzo cieszy. Nie dość, że Paris est magique, nie dość, że Paris wygrał, to wygrała i Diane Paris, która zagra z Mają Chwalińską w kolejnej rundzie Roland Garrosa, a dzisiaj w nocy wielki sukces Wiktora Wembanyamy z pułapu swoich 224 cm wzrostu. Ten nieprawdopodobnie wszechstronny koszykarz, jak na swój wzrost kiedyś to byłby po prostu center dobijający spod kosza. Dzisiaj Wembanyama potrafi rozgrywać, potrafi wszystko, potrafi rzucać za trzy, jak trzeba. San Antonio Spurs. Niestety już bez naszego Jeremiego Sochana, który odszedł z San Antonio parę miesięcy temu. San Antonio wyeliminowało w siódmym decydującym meczu Oklahomę, obrońcę tytułu, i zagra w wielkim finale NBA. Także Francja się cieszy. Powolutku lądujemy. 13 minut do końca audycji. Jeszcze nam się Franek zmieści.

Frank Ocean, Thinking About You. Jedna z najpiękniejszych płyt ostatnich lat, czego dowodem i kolejna piosenka Sweet Life.

bo dzisiaj dużo jest o finale Ligi Mistrzów, wczorajszym z Budapesztu, taki jeden obrazek, który mi zostanie w pamięci z tego spotkania, które generalnie nie sprawiło, że serce mi biło jakoś mocniej, przesadnie. Ale jeden obrazek. Gabriel pudłuje ostatniego karnego. Cała drużyna Paris Saint-Germain rusza w kierunku kibiców, a strzelaliśmy na tę bramkę, gdzie byli wszyscy kibice, cały sektor kibiców PSG. Cała drużyna PSG rusza w kierunku kibiców, przebiega obok rozpaczającego Gabriela i tylko jeden piłkarz PSG, Marquinhos, przystaje przy Gabrielu, przytula go. To była jego pierwsza reakcja. Kolega z reprezentacji Brazylii, kolega ze środka obrony, ale przy okazji człowiek wielkich wartości. Marquinhos wygrywa drugi raz Ligę Mistrzów, myśli przede wszystkim o swoim koledze z drużyny narodowej, któremu właśnie świat się zawalił na kilka minut, no bo to jednak są wielkie emocje. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę, dbajcie o siebie. Słyszymy się w czwartek w Mam Graciu, a w kolejną niedzielę będzie inna, bo biegowa czy rowerowa, bo niektórzy kręcą korbą, przecież gra podwójna. Stereophonics na zakończenie, Ola Budka za chwilę. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.

0: Jest godzina 11.
1: Stonowanie.

To była majowa płyta. Ukazała się 28 lat temu. Album 5, 5 i 5 album Lenego Krawica. 12 maja 1998 roku i z niej It's Your Life. Leny Krawic to na początek stanowania. Dzień dobry Państwu. Tomek Matlingiewicz realizuje audycję przy mikrofonie Ola Budka. Jestem w studiu Radia 357 przy Słowackiego w Warszawie na Żoliborzu i są tu także patroni, ponieważ dziś mamy dzień otwarty Radia 357 połączony z Dniem Dziecka. Tak właśnie chcemy świętować ten bardzo przyjemny, bardzo optymistyczny, radosny dzień, który jutro, ale że dzisiaj, no tak przypada, w niedzielę bardzo chętnie otworzymy dla Państwa te drzwi radia. Już są pierwsi goście. Do godzin popołudniowych będziemy Państwa tu gościć. A na zewnątrz, przed radiem, przy Teatrze Komedia w Warszawie od 14 do 16 będzie można podglądać, jak wygląda, jak realizuje się audycję na żywo, taką plenerową. Przed mikrofonami Justyna Goc i Marcin Cichoński. Dzieci nada od 14 do 16 na żywo na Żoliborzu oraz oczywiście w radioodbiornikach. To plany takie ogólne, radiowe na dziś, a w stanowaniu ugoszczę Marcela Balińskiego, współtwórcę projektu Współgłosy. W drugiej godzinie porozmawiamy o tym, że nadchodzi nowa, druga płyta tego projektu i przedstawię Państwu ten projekt, jeśli jeszcze go Państwo nie znają. No to właśnie takie są plany na dziś. Aha, włączamy tryb co innego widzę, co innego słyszę. Będzie mi bardzo miło, jeśli oglądając Igę Świątek jednak zostaną Państwo przy radiu i posłuchają tego, co przygotowałam do 13. Iga za chwilę rozpoczyna swój mecz w Paryżu, więc tak jednym okiem tu, drugim uchem tu. Ja też właśnie tak będę funkcjonować przez najbliższe minuty. Przechodzimy do muzyki. Ona jest tu najważniejsza. W 2025 roku był duet z Eltonem Johnem. Była płyta Returning to Myself solowa. No i wygląda na to, że nowy rok to nowa kolejna płyta. Brandi Carlile.

To będzie jedna z naszych piosenek dnia w tym tygodniu, który rozpoczyna się jutro. Life on the Run, Brandi Carlile. Utwór napisany we współpracy z Aaronem Dessnerem z The National, ale chyba już nie wolno tak mówić o nim, że Aaron Dessner z The National. Aaron Dessner to jest instytucja sama w sobie. Niesamowity producent, współtwórca sukcesu między innymi Taylor Swift i wielu, wielu innych. I naczelny producent amerykańskiego folku i powiedzmy, no, alternatywnego popu. Brandi Carlile, oprócz tego, że zapowiada nową płytę, to także nawiązała współpracę z National Park Foundation i część dochodu z biletów sprzedanych w najbliższym czasie na jej koncerty przekaże właśnie na utrzymanie parków narodowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jak sama mówi, ta natura, ta dzika amerykańska natura jest jej bardzo bliska i jest bardzo ważna, trzeba o nią dbać. I trudno się z nią nie zgodzić. Brandi Carlile. Nie mogę jednak przekonać się do nowego albumu, do nowego piątego albumu grupy Bleachers. Może są tacy, którzy rozumieją ich fenomen. Proszę pisać, jeśli Państwu ta płyta, mówiąc nieładnie, podeszła, to także proszę o takie głosy. Jeśli nie, to również. Ja chyba robię krok w tył i pożegnam się na jakiś czas ze słuchaniem tego zespołu, robiąc po prostu miejsce na inne grupy, takie, które przynoszą mi przyjemność, takie, które rozumiem, bo chyba po prostu nie rozumiem teraz tego, co robi grupa Bleachers. Ta płyta, ta muzyka, te piosenki są dla mnie mało przyswajalne. Może? Chyba tak to można określić. No cóż, czy to będzie ostatnie pożegnanie? Nie wiem, ale ja po prostu robię krok w tył, więc niech to zabrzmi teraz i proszę po prostu wyrobić sobie swoje zdanie. Grupa Bleachers, She's From Before.

Zapytam Michała Bisiorka, co sądzi o nowej płycie Bleachers, bo jest fanem tego zespołu. Myślę, że jednak zapanowała moda na słuchanie tej grupy. No i cóż, no tak to właśnie jest, ale ja chyba do Bleachers już szybko nie wrócę. Za to zawsze i wszędzie będę i trzymać kciuki, i będę im kibicować, i będę przede wszystkim słuchać. Angus i Julia Stone. Oni zapowiadają kolejny album po Cape Forest Tears 2024 roku. Nie musieliśmy czekać długo na nową płytę, bo właśnie to jest tytułowy utwór z tej nowej, która niedługo.

Tak będzie zatytułowana płyta, która ukaże się 4 września. Czekam szalenie na tę premierę. Angus i Julia Stone, Karaoke Bar. Pierwszy utwór z tej nadchodzącej płyty. Ta piosenka powstała na wyspie Hydra. To już kolejny zespół, który tam tworzy. Oracle Sisters jest taka grupa z Francji, która także tam stworzyła całą płytę. Myślę, że ta wyspa jest szalenie inspirująca w takim czasie. No i właśnie, oczywiście Leonard Cohen także mieszkał na wyspie Hydra i w pobliżu tego domu tworzyli nowe piosenki na płytę Angus i Julia Stone. Mieszkali tam, ale także będą wpływy francuskie i oczywiście australijskie, bo oni stamtąd pochodzą. Karaoke Bar. I usłyszeli państwo fragment innego utworu wpleciony w tę piosenkę? Myślę, że tak. Jeśli chcą państwo do mnie teraz napisać także o tym, o tej piosence, to proszę. ola.budka@radio357.pl. Jestem także na Instagramie i do 13 czekam na wszelkie sprawy związane i ze stonowaniem, i z muzyką, i ze słuchaniem audycji w trakcie oglądania meczu Igi Świątek. Bardzo proszę. A przed nami śpiewające małżeństwo.

Pani Ania pyta, czy przekonałam się do nowego albumu Harry'ego Stylesa. Pani Aniu, czy ja się przekonałam? Ja jestem nim zachwycona. Przecież przez ostatnie dwa miesiące daję Państwu tego dowód, grając oczywiście kolejne utwory z tego albumu. Jaki to był tytuł? Kiss All The Time, Disco Occasionally. Bardzo trudny radiowo tytuł, ale jakże dobra i odkrywcza płyta. Tak, Harry Styles, oczywiście, jestem na tak. A co ma wspólnego ten utwór, który przed chwilą na antenie Radia 357 z anteną innego lokalnego radia w Stanach Zjednoczonych? Już tłumaczę, ale po kolei. S.G. Goodman to jest amerykańska wokalistka, autorka tekstów, głównie folkowych piosenek i piosenek country. Mieszka na co dzień w Kentucky. Właśnie ukazała się wersja deluxe jej płyty Planting by the Signs i zatytułowana Replanting by the Signs. I takim ekstra dodatkiem na tym nowym wydaniu jest duet złożony z małżonków. Tyler Childers, jedna z największych gwiazd współczesnego amerykańskiego country, i Senora May. To jest małżeństwo. Oboje piszą, tworzą, występują na scenie, ale w solowych projektach, a tu po raz pierwszy zaśpiewali piosenkę razem. A dochód ze sprzedaży tego singla będzie przeznaczony na lokalny oddział radia, publicznego radia amerykańskiego NPR w Kentucky właśnie. Tam, gdzie tworzy, gdzie mieszka autorka tego utworu, czyli wspomniana S.G. Goodman. Trochę dzisiaj mówię o tych akcjach charytatywnych, o wsparciu instytucji przez artystów. Może coś tam jeszcze się tu do 13 pojawi w tym kontekście. Tyler Childers i Senora May za nami. Wspominam bardzo dobrze. Taki bardzo nieplanowany, ale też zaskakujący dla mnie koncert Tylera Childersa. Przed 2 laty w maju w Madison Square Garden poszłam na ten koncert w ciemno, nie znając artysty, bo akurat byłam w Nowym Jorku i po raz kolejny chciałam odwiedzić tę fantastyczną arenę. No i tak się stało, że wyszłam z tego koncertu jako jedna z fanek Tylera Childersa i on został ze mną do dziś. Na pewno pozostaje w sercach, w uszach, na playlistach słuchaczy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie ten kolejny zespół. Za chwilę ciekawostki na temat Cigarettes After Sex, bo nie zdawałam sobie sprawy, jakie oni liczby wykręcają w streamingach, ale posłuchajmy najpierw nowego singla Twizzler, Cigarettes After Sex i Stonowanie.

Myślę, że bez większych zaskoczeń to jest to, co dobrze znamy. To brzmienie bardzo takie, do którego już się przyzwyczailiśmy. Cigarettes After Sex, Twizzler. Nowy singiel, pewnie także nowa płyta, ale czytam, że niedawno Cigarettes After Sex znaleźli się w gronie 200 najczęściej słuchanych zespołów na Spotify. To jest zaskoczenie i osiągnęli 30 milionów miesięcznych słuchaczy. Apocalypse, jeden z ich utworów, stał się jednym z 200 utworów w historii platformy Spotify, które przekroczyły 2 miliardy odtworzeń. Aż tak znany jest ten zespół. Myślałam, że są w niszy. Jak bardzo się myliłam. Cigarettes After Sex w gronie 200 najczęściej słuchanych zespołów na platformie Spotify. No dobrze, proszę odezwać się i proszę oczywiście wpaść do nas, do radia, bo trwa dzień otwarty połączony z Dniem Dziecka. Na antenie będą Państwo to słyszeć między 14 a 16 w audycji Dzieci Nada, ale to wszystko, wszelkie atrakcje i spotkania z dziennikarzami Radia 357 trwają już teraz w siedzibie radia przy Słowackiego na Żoliborzu w Warszawie, ale także przed budynkiem. Zapraszamy serdecznie na Zielony Żoliborz. Kevin Morby przed nami, także nowa płyta Little Wide Open. I tu ponownie padnie to nazwisko. Aaron Dessner jest jej producentem. A Kevin Morby, bo taki wątek dzisiaj małżeński pojawia się. Może no, to nie jest małżeństwo, ale są parą z dosyć znaną wokalistką, która tworzy jako Waxahachie. Prezentowałam Państwu jej utwory w stanowaniu i to takie taka muzyczna para. Ale Kevin Morby teraz z najnowszej płyty Little Wide Open i po nim Paula Roma.

Paula Roma z nowej płyty, a wcześniej także z nowej płyty Kevin Morby. Zapraszam Państwa na Żoliborz, bo tu jesteśmy z Radiem 357, ale nie tylko. Zapraszam Państwa od godziny 16 na właśnie na Żoliborz do kina Elektronik, bo tam odbędzie się koncert charytatywny pod tytułem Seans Nadziei na rzecz chłopca z dystrofią mięśniową, Leona Słomki. Organizatorami tego koncertu są uczniowie Liceum Filmowego. Wystąpią właśnie uczniowie i przyjaciele tej szkoły. Będzie muzyka na żywo, będą tańce i będą także licytacje dla odwiedzających. Ceramika, książki z autografami, grafiki, vouchery na przeróżne kursy. To wszystko, aby wspomóc leczenie małego Leona. Dziś od godziny 16 w kinie Elektronik na Żoliborzu. Oczywiście wstęp wolny, a ważna jest cała, każda dołożona cegiełka do tego koncertu, do tej zbiórki. Zapraszamy Państwa od godziny 16. The Franklin Electric teraz w stonowaniu.

0: O tej porze rzadko słyszy się ten głos, ale dziś jest dzień wyjątkowy. Trochę jak przedłużenie soboty. Marek Niedźwiecki w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co tu się dzieje?
1: Cień otwarty.
0: Cień otwarty i dlatego tak. Niedźwiedź wyszedł ze swojej gawry?
1: Tak, no tak, obiecałem, że na chwileczkę się pojawię, zaraz potem na Stadion Narodowy.
0: Na targi książki.
1: Tak,
0: będzie podpisywanie książek.
1: Tak jest.
0: Co pan sądzi o nowej płycie Paula McCartneya, bo za chwilę ona zabrzmi. Jak to wyszło?
1: Moim zdaniem dobrze. Mhm. Znaczy wiadomo, że głos już nie taki, ale i kompozycje są fajne i no po prostu daje radę.
0: Tak jak Stonsi?
1: Inaczej, no to oni, wiesz, no łoją trochę.
0: Ostatnio mamy powroty. Tak. Stonsi, Paul McCartney, w ubiegłym roku Elton John powrócił. Ta stara gwardia nagrywa kolejne płyty, chociaż przecież nic nie muszą.
1: No Peter Frampton wydał świetny album nowy. Także to jest tak, że no nie wolno nikogo skreślać, no.
0: Mhm. A to nie jest tak, że oni po prostu mogliby już wyjść ze studia i odcinać kupony od tego, co zrobili wcześniej, w tej największej chwale swojej, w najlepszym swoim okresie?
1: Myślę, że to jest rodzaj uzależnienia od sceny, od koncertów, od wydawania nowych płyt. 18 album Paula McCartneya to jest naprawdę niezły wynik. Też czekam na nową płytę Stevie Nicks. Za moment nowa płyta. Pewnie taka pożegnalna, trochę Barry Manilow też taki album szykuje, więc tego ta starsza gwardia nie rezygnuje po prostu.
0: A da się uwolnić od uzależnienia od radia?
1: No staram się.
0: Tylko ciężko wychodzi.
1: Wygaszamy. Słuchaj, no ja pracuję więcej niż pracowałem przez całe życie radiowe, czyli trzy audycje, trzy godziny w tygodniu. To jest wszystko, co mogę wykonać.
0: Kolejna we wtorek. Kieruj się tak na jest. Południe. Piękna piosenka dnia będzie.
1: Będzie, to z twojego polecenia.
0: Tak jest. Randy Carlyle. Dziękujemy. Jeśli państwo mają ochotę spotkać niedźwiedzia, to szybciutko na Żoliborz do Radia 357, no bo pewnie tu szybko i parę minut i na Stadion Narodowy.
1: Pół godzinki tak? I spadamy.
0: No to pół godziny. Marek Niedźwiecki, dziękuję. I Paul McCartney na antenie.

Nie wygasza, jak to mówi Marek Niedźwiecki, tylko wydał kolejny album The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney, najnowsza płyta i to będzie nasza płyta tygodnia od jutra. Z niej dziś Ripples in a Pond i We Two. Iga Posta to artystka, która tworzy już od jakiegoś czasu na naszej polskiej scenie, wydała nowy singiel i chcę Państwu sobie o tym, o sobie tym singlem przypomnieć. Widzę Cię od nowa.

Iga Posta. Na koniec tej części audycji przeniesiemy się na koncert Dua Lipa w Meksyku. Give it up for my incredible band. Give it up for Smiley on drums. Let's go. Give it up for my OG, my day one, Mr. Matty Carroll on bass. Give it up for the wonderful Sophie Galpin and Alexander Lanyon on guitar.

W Paryżu gorąco i powinniśmy teraz śpiewać Go Inga, a tu Goanna. The Rubens z Australii, nie mylić z naszym polskim Rubensem, Piotrem Rubikiem. Oczywiście zaczynamy tę godzinę w Australii i w tej godzinie także przywitam, ugoszczę i przedstawię Państwu projekt Współgłosy. Z nową, drugą płytą Marcel Baliński zapowie ją. Posłuchają Państwo co ma do powiedzenia i posłuchają tego pięknego singla, który wybrzmie na antenie. Już teraz mogę powiedzieć, że zadawane są w tym singlu pytania egzystencjalne, na które odpowiedź okazuje się tak bardzo prosta. To o 12.30 Marcel Baliński i projekt Współgłosy. A teraz Oyster Boy to poznaniak, a mamy teraz grupę patronów z Poznania za szybą. Są Państwo, przychodzą do radia, bo trwa dzień otwarty w Radiu 357. Zapraszamy chętnych tu pod Teatr Komedia na Żoliborzu w Warszawie. Są atrakcje dla dzieci, bo to także taki nasz radiowy Dzień Dziecka. Oyster Boy, kwiaty. To teraz przed nami.

Myślę, że Oysterboy ma dużo do powiedzenia i pokazuje to, wyśpiewuje to w piosenkach. Jego teksty są niebanalne i takie też są właśnie Kwiaty, najnowszy singiel, którym powraca do solowej twórczości i przypomina o sobie, tak już to dzisiaj mówiłam, o innej artystce, ale tak, Oysterboy także to robi. Pamiętają Państwo taką piosenkę Chciałbym mieszkać nad morzem? To był swojego czasu nasz tu stonowany hymn. No i to właśnie także jest Oysterboy. Cieszę się, że znowu tworzy, bo chyba przeżywał pewnego rodzaju, nie powiem, że załamanie, pewien kryzys twórczy. Czy inspiruje się Beckiem? Pewnie tak. Inspiruje się tymi największymi artystami, gdzieś tam mieląc to, czego słucha przez siebie i potem wychodzi to w jego twórczości, ale na pewno Beck należy do artystów, którymi inspiruje się Oysterboy, szczególnie, że także jest gitarzystą. A Beck także powraca. Ten nowy utwór to taka mieszanka emocjonalna, tego rodzaju piosenka, która wywołuje ciarki albo zamieranie na moment. Na pewno trzeba się w nią wsłuchać i zapamiętać.

Świat na chwilę mówi stop, gdy słucha się takich utworów. Back, Ride, Lonesome. Sięgam teraz po jednego z moich ulubionych autorów i kompozytorów, Ben Howard. Jego płyta z 2023 roku zatytułowana była Is It? I była pełna pięknych, ale też bardzo prostych i w tej prostocie pięknych piosenek. Mam dla Państwa dziś dwie. Walking Backwards i Moonraker. Ben Howard.

0: Is It to tytuł tego albumu, z którego zaprezentowałam Państwu dwa utwory Bena Howarda. Można by przetłumaczyć ten tytuł jako czyżby? I za chwilę zadamy Państwu kolejne pytanie. Ze mną w studiu Marcel Baliński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Współtwórca projektu Współgłosy. Dużo tego współ, ale czy to się zgadza?
1: Zgadza
0: czy stoisz
1: się.
0: Na czele tego projektu?
1: No stoję na czele, ale bardzo się staram, żeby to ciągle było o tym współ, jak najwięcej.
0: Czym są współgłosy?
1: No to jest właściwie chór. Możemy powiedzieć, taki chór, który już też wszedł trochę do tej sceny mainstreamowej, tak powoli, co mnie bardzo cieszy, bo chyba nie ma w ogóle dużo takich zespołów. Jakiś taki jedyny, który mi teraz przyszedł, Sound and Grace chyba to jest jakiś, tak? To jest taki jedyny, że tam dużo osób rzeczywiście śpiewa. No ale mamy 3 instrumentalistów i 12 osób w chórze. To są uczestniczki i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej Frajda w Łodzi, 2 aktorów, Bartosz Bielania, Magdalena Koleśnik. Ja gram na fortepianie, śpiewam, prowadzę i moi przyjaciele Bartosz Szablowski, Rafał Żalski na kontrabasie i perkusji. Także jest nas 15 na scenie, strasznie dużo.
0: Dostaliście 15 statuetek Fryderyka?
1: Bardzo bym chciał. Dostaliśmy jedną, ale...
0: I co, wymieniacie się? Miesiąc u jednego potem przechodzi dalej?
1: No stoi u mnie, no muszę się przyznać, bo za bardzo jestem do niej przywiązany, ale jak ją dostaliśmy, to w siedzibie warsztatu terapii zajęciowej była 2 gala. Przyjechałem, to rzeczywiście cały chór był wtedy na gali, ale przyjechałem do warsztatu 2 dni później ze statuetką, żeby też całej reszcie pokazać, no i wchodzę do warsztatu i tam po prostu, wiesz, taki self-made czerwony dywan rozłożony. No ja oszalałem.
0: I każdy zrobił sobie chociaż zdjęcie, mam nadzieję, z Fryderykiem.
1: Tak, bo wszyscy rzucili na niego.
0: A mowa o Fryderyku za pierwszy album Współgłosów. Tak. Czy to był najjaśniejszy punkt promocji czy życia tego pierwszego albumu? Jak to wspominasz?
1: Ja myślę, że takim dla mnie też najjaśniejszym punktem to chyba było to męskie granie, ale nawet mam coś takiego, że już nawet nie same koncerty, które były w ogóle cudowne, tylko samo zaproszenie, że jak Dorota do nas napisała i zaprosiła nas, to ja miałem takie, Jezu, to jest po prostu coś bardzo dużego, bardzo pięknego. Oczywiście każdy koncert był dla nas ważny, zagraliśmy ich mnóstwo, bo my tak naprawdę od premiery płyty zagraliśmy ponad 25 koncertów i rzeczywiście takim największym było to męskie granie, ale ten Fryderyk też bardzo pomógł. No wiadomo, no dla artysty to jest, wiesz, promocyjnie, no to jest super wydarzenie i my to też bardzo wykorzystaliśmy, cały team się od razu zebrał, to też bardzo poszło w eter i bardzo nas to ucieszyło. No i tak, no, także pomogło bardzo, bardzo, bardzo.
0: A zagrać taki koncert to, no myślę, że to jest duża logistyka, więc te koncerty tym bardziej cieszyły, że właśnie organizatorzy czy festiwali, czy koncertów zauważyli was, nie zapomnieli o was, ale o was się nie da zapomnieć. I nie da się jeszcze czegoś, nie da się nie uśmiechać, gdy słyszy się ten najnowszy utwór. To co? Nie będziemy się uśmiechać teraz?
1: Nie będziemy absolutnie.
0: Proszę się nie uśmiechać. Po co?

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: I tak w nieskończoność. Co?
1: Marcel Baliński w studiu i współgłosy. I zastanawiamy się i pytamy, a po co, a po co, a po co ja to robię, a po co tak pędzę, a po co tak gnam, a po co się staram. No i właśnie po to. Prawda?
0: Prawda, prawda. Bardzo lubię te wszystkie pytania i w ogóle to jest ta piosenka. Ja się strasznie nie mogę doczekać zagrania i wreszcie na koncercie, bo ona jeszcze ani razu nie padła. Na pewno zagram ją na festiwalu, bo nasz najbliższy koncert na festiwalu 9 sierpnia na głównej scenie, także tę piosenkę na pewno zagramy. Można przyjść i z nami śpiewać.
1: A co dalej? Co po tej piosence? Bo mówisz, poza anteną też powiedziałeś, ale tak to promujecie, że wychodzicie trochę do mainstreamu, chcecie zaoferować piosenki piosenkowe, więc co dalej?
0: No, na pewno jeszcze, bo tak, premiera płyty jest przewidziana na 9 września i jeszcze po drodze będą dwa single. Trochę tak, wypuszczamy trzy single i trochę każdy jest, powiedzmy, z innej bajki. Trochę chcemy pokazać jakieś różne nasze oblicza. Drugi singiel, to już się omawiamy, na pewno też Ola do ciebie przyjdę.
1: Okej.
0: Dobra, mamy to. Z Błażejem Królem będzie. A trzeci...
1: Błażej teraz biega po Azji, więc...
0: Trzymamy kciuki, żeby Błażej się nie zgubił nigdzie. Ale no bardzo, no Błażej to jest człowiek, który po prostu tak bardzo się wpasował i to też znowu wracamy do tego męskiego grania, bo to też był pomysł Doroty, żeby jak graliśmy na głównej scenie, żeby zaprosić dwójkę gości. No i też tak wyszedł nam ten Błażej Król i Tomasz Kot i te piosenki, które graliśmy na męskim graniu w zeszłym roku, one będą właśnie na płycie teraz. Także to był tak naprawdę taki dla mnie tak kompozytorsko taki dobry kop na początek, że trzeba zrobić dwa utwory na koncert i już jak te napisałem, to już potem leciało dalej. Także drugi singiel to będzie z Błażejem w lipcu i trzeci w sierpniu od razu powie wypuszczamy, to będzie Lolo i to będzie taki też najbardziej z sekcją dętą, gościnną też, także też jakieś trochę inne oblicze nasze pokażemy.
1: W jaki sposób nagrywacie te piosenki? Czy to są utwory nagrywane na setkę?
0: Tak, większość
1: jak
0: na setkę.
1: Jak okiełznać tyle osób?
0: Słuchaj, to mój żywioł, bardzo to lubię. Ja lubię duże grupy, no bardzo, bardzo lubię duże zespoły i no my ćwiczymy, ja jestem, wiesz, każdy wtorek jestem w warsztacie terapii zajęciowej Frajda w Łodzi i my regularnie próbujemy, to też jest tak naprawdę luksusowa sytuacja, słuchaj, no mieć zespół, z którym wiesz, co tydzień jest próba, co tydzień możemy coś próbować, eksperymentować sobie, to jest bardzo luksusowa sytuacja, jak na dzisiejsze czasy, tak mi się wydaje. Także byliśmy też bardzo dobrze przygotowani. Oczywiście zawsze w studio coś nowego wychodzi, ja też jestem bardzo na to otwarty, bardzo to łapiemy. Instrumentaliści, którzy grają ze mną w zespole, no my też gramy ze sobą od 10 lat, już tyle płyt i różnych projektów ze sobą zrobiliśmy, że to też już no, my na przykład jak gramy, to jak wiesz, ja kontrabasista i perkusista to siedzą za moimi plecami i ja w ogóle nie mam z nimi kontaktu wzrokowego przez cały koncert, tego nie potrzeba w ogóle, bo my jesteśmy tak też ze sobą z życi zgrani. No i w studio tak samo, znaczy w studio to też właściwie większość utworów na setkę, poza tym utworem z Błażejem, a nawet jak coś było dogrywane, to już takie też do tej bazy, która wyszła z setki. Ja bardzo wierzę w to setkowe granie w ogóle, to jest, bardzo lubię ten żywioł i też nie dopieszczam na przykład, że jeżeli któryś take ma taki, wiesz, bardzo duży walor artystyczny, emocjonalny, to mi nie przeszkadza, że coś tam nie wyszło perfekcyjnie, że to jednak jak to święte hasło Olgi Schweiger, które bardzo w sercu noszę, że błąd jest arcymistrzem rozwoju, to jest coś, co bardzo nam też, myślę, towarzyszy.
1: I w czasach, kiedy wszystko musi być perfekcyjne, to może właśnie to nieperfekcyjne niech się wybije.
0: Tak jest.
1: Jak nazywać waszą muzykę? Jak o tym opowiadać? Będę prezentowała kolejny raz i kolejne te utwory. I jak mówić o was?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Też jak nagraliśmy, tak wracając na moment do tej pierwszej płyty, to pamiętam, jak wszyscy wyszliśmy z tego studia, już cały sprzęt był wyniesiony. No już tak stoimy przed studiem, jak ostatni wyszedł właśnie nasz kontrabasista. No i tak mówi, to co? Do Fryderyków zgłaszamy. No wszyscy ha, ha, ha, ha, ha, no tak, ale do jakiej kategorii? No i nagle wszyscy zrobili duże oczy, no i nikt nie wiedział, bo to po prostu do pięciu różnych można było tę pierwszą płytę. Ale ta druga, tak jak już wspominamy, to już bardziej piosenki, to już tak chyba śmiało można określać mianem muzyki alternatywnej po prostu. Bo tam jest bardzo dużo oczywiście i też myślę, ta piosenka artystyczna to jest jakieś takie hasło, które też mógłbym... Ono może jakoś tak nie do końca fortunnie się dziś kojarzy, ale bardzo wydaje mi się, mamy duży potencjał w tym, żeby to odczarować po prostu i... Bardzo dużą rolę też na pewno w tej muzyce odgrywa słowo i ta zabawa tym słowem. Dużo jest różnych ciekawych zabiegów na całej płycie będzie. Także jak ktoś też lubi warstwę, przykłada wagę do tej warstwy literackiej, to bardzo zapraszamy do naszego współgłosowego świata.
1: I ta mądrość wynikająca ze słowa, bo chcąc lub nie chcąc, chyba zaprezentowaliście nam jeden z najmądrzejszych tekstów tego roku.
0: Bardzo, bardzo nam miło, dziękujemy. No to jest po prostu strasznie ważne i to też czasem jest tak, że niektóre teksty, one wychodzą od razu i są, ale są też takie, o które musimy bardzo powalczyć. I ten po co na przykład też taki był, to nie było od razu, to była gdzieś taka moja i Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, autorki właśnie większości tego tekstu, taka była fajna wymiana, taki proces był po prostu, no i są też takie na przykład utwory, jest jeden utwór na płycie, w którym w ogóle, wiesz, tak długo staraliśmy się znaleźć tekst i się nie udało i w końcu zostaliśmy przy La La La i po prostu jest zaśpiewana piosenka La La i to bardzo pasuje, to bardzo siedzi też. Ale że też nie chcemy na przykład, wiesz, nie, jak nie mamy takiego, wiesz, takiej stuprocentowej akceptacji, zgody na to, albo takiego, wiesz, osadzenia, że tak, wiemy, znaleźliśmy to, dotknęliśmy tego, czego chcieliśmy, to nie robimy nic na siłę.
1: Jutro Dzień Dziecka. Czy bycie muzykiem to trochę przedłużenie beztroski dzieciństwa?
0: Ach, Jezus, super. No na pewno tak, to jest, ja też to traktuję jako taki ogromny przywilej, że mogę się tym zajmować na co dzień i ja też sam mam córkę, jestem ojcem, mamy pianino w domu i codziennie gram. Słuchaj, ja bym mógł taki recital piosenkowy ci teraz zagrać na pianinie, wszystkie piosenki robię i tak też to traktuję bardzo, wiesz, biorę te piosenki dziecięce i jest taka technika gry na fortepianie z ubiegłego stulecia, jak ktoś nazywa straight piano, zawsze chciałem się tego nauczyć, jakoś tak nie było mi po drodze nigdy, żeby to zrobić i właśnie teraz to sobie wykorzystuję. Uczę się tego straight piano na tych piosenkach dla mojej córki, także to też mi bardzo dużą radość sprawia.
1: To co teraz gra najczęściej w waszym domu? Jaka piosenka dziecięca?
0: Jedzie pociąg z daleka.
1: To jest
0: jedno, ale też Czerwone jabłuszko jest absolutnie uwielbiane. I jaki to ma tytuł? Tereska? Ta Malusia, ta Malusia, jaki to ma tytuł? Nie wiem. Tereska.
1: Ta Dorotka. Tereska.
0: Tereska, Dorotka, tak. Mam sąsiadkę Teresę, którą bardzo lubię, że stąd przyszło. Ale tak, także bardzo to jest przedłużenie dzieciństwa. Znaczy w ogóle chyba wydaje mi się, że to jak się żyje swoimi marzeniami, to można powiedzieć, czy to jest muzyka, czy cokolwiek innego, ale jak się żyje swoimi marzeniami, to jest jakaś forma przedłużenia bycia dzieckiem.
1: Marcel Baliński i współgłosy. Dziękuję ci za to spotkanie i umówieni. Przy kolejnym singlu
0: wpadacie
1: z Błażejem Królem.
0: Tak jest.
1: I będziemy z wielką, wielką przyjemnością prezentować kolejne single współgłosów. I do zobaczenia na koncertach. Czułe czuwanie to był hit.
0: Był.
1: Z
0: jest,
1: pierwszej płyty.
0: Tak, jest. Banger musi być.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

Półgłosy z pierwszej płyty, a nadchodzi nowa, druga i zapowiada ją singiel Po co? Jak to powiedział mój gość, gdy żyje się swoimi marzeniami, to tak jakby się było cały czas dzieckiem i przenosi się to dzieciństwo w dorosłe życie. To takie motto na jutro. Good Neighbors i Michigander przed nami.

12 minut do godziny 13. Można nas było zobaczyć w telewizorze niedawno z Markiem Niedźwieckim. Zupełnie mnie tu wzięli z zaskoczenia, bo okazało się, że jesteśmy na żywo. Może państwo to widzieli. Jeśli tak, to proszę dać znać. ola.budka@radio357.pl. W tym momencie Antek Grudniewski prowadzę kolejną grupę patronów, która to grupa przyszła do nas w ramach Dnia Otwartego w Radiu 357. Zachęcamy i zapraszamy. Między 14 a 16 specjalna audycja Dzieci Nada. Prowadzą Marcin Cichoński i Justyna Goc. Będą ją prowadzić tu z naszego parku żoliborskiego przed radiem. Zapraszamy. Proszę spędzić z nami ten dzisiejszy dzień. I ostatni polski akcent w stonowaniu to debiutantka Paulina Talarska, która tworzy pod pseudonimem Linda. I usłyszą państwo za chwilę przedpremierowo jej utwór Jak to jest? To proszę dać znać. I jak to jest?

Jak to jest stworzyć piosenkę prawie, że no, idealną jakby właśnie napisaną na potrzeby tej audycji. Dziękuję ci, Paulino. Linda, przedpremierowo z utworem Jak to jest w audycji Stanowanie. I to nie pierwszy i nie ostatni, nie pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy zaprezentuję państwu twórczość tej artystki. To tyle na dziś. Zapraszamy na dzień otwarty. Ten trwa nasz radiowy Dzień Dziecka. A my się już żegnamy. Tomek Matlingiewicz i Ola Budka. Za tydzień no, Stanowanie już po opolskie. Zapraszamy przed telewizory w sobotę o godzinie 20 razem z Markiem Niedźwieckim. Wszystkiego dobrego.

0: Radio 357.
1: Rzecz technologiczna.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie z Katowic.
3: Jarosław Juszkiewicz,
2: Robert Zembrzycki i Tomasz Mantlikiewicz, który dzisiejszy program realizuje z Warszawy.
3: Jarek właśnie się kapnął, że nasz radiowy, super precyzyjny zegarek znowu jest super nieprecyzyjny.
2: Dwie minuty.
3: Opóźnienia.
2: Na dodatek się opóźnia. Pozdrawiamy nie tylko słuchaczy i patronów, którzy nas słuchają w tej chwili przez internet, ale także słuchaczy i patronów, którzy oglądają nas w reżyserce Radia 357.
3: Tak, bo dzisiaj
2: radio pełne gości.
3: Dzień otwarty, tak zwany. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.
2: Jaka piękna katastrofa. Nie mówię o naszym programie.
3: Nie, chociaż to też jest piękna katastrofa. Zgaduję, że mówisz o rakiecie Jeffa Bezosa.
2: Tak, rakieta New Glenn, która jest rakietą wielostopniową.
3: No teraz to już chyba raczej była.
2: Przepraszam, musiałem odkaszlnąć.
3: Z wrażenia.
2: Jeden ze stopni tej rakiety ma wracać na Ziemię, no ale w wypadku czwartego startu tej rakiety nie udało się to. W czwartek New Glenn w dość malowniczy sposób eksplodował na stanowisku startowym 36L, jeśli dobrze pamiętam, albo C. I to nie była pierwsza eksplozja na tym stanowisku. W 1965 roku tam również eksplodowała rakieta Titan Centaur, ale Atlas Centaur, przepraszam, ale ta chyba była większa eksplozja. Podczas testu silników doszło do zapłonu, no i fajerwerk był naprawdę duży, na tyle duży, że zdemolował platformę startową, na której była rakieta, ale także no, całe stanowisko właściwie, z którego ta rakieta miała wystartować. No i mamy problem, ponieważ firma Bezosa, podobnie jak firma SpaceX Ilona Muska, jest ważną częścią programu Artemis, programu powrotu na Księżyc. I właściwie chyba można z dużą dozą pewności powiedzieć, że ten program

0: Tam z powodu tej katastrofy się opóźni. Nie powiedziałem najważniejszego, że nikt nie zginął, nikt nawet nie został ranny w tej eksplozji.
1: Tak, no bo nikogo nie było na pokładzie. To miał być lot bezzałogowy, prawda?
0: Tak. Chodziło o wyniesienie satelitów, które mają być częścią nowej konstelacji satelitów zapewniających internet. To konkurencja dla Starlinka, tym razem ze strony firmy Amazon. Chociaż tak naprawdę, jak spojrzymy na sektor rynku i klienta docelowego systemu Bezosa, no to jest inny klient. Chodzi o duże korporacje, chodzi o instytucje publiczne zajmujące się bezpieczeństwem, ponieważ ta chmura satelitów ma zapewniać internet o wyjątkowo szybkiej pewności. O wyjątkowej szybkości i z dużą niezawodnością.
1: Czyli pewnej szybki. No to o szybkiej pewności, no proste.
0: Wyobraź sobie, że Elon Musk skomentował ten wybuch.
1: Ja wiem, jak on go skomentował.
0: Muszę powiedzieć tak, nie lubię Elona Muska od pewnego czasu, ale nie sposób dostrzec u niego pewnej błyskotliwości, ponieważ skomentował to na X-ie tak. Bardzo niefortunne zdarzenie, rakiety są trudne.
1: Mistrzostwo pasywnej agresji, czarny pas, powiedziałbym.
0: Czarny pas, chciałoby się wręcz powiedzieć. Dlaczego to godzi w Artemis? No dlatego, że firma Bezosa również bierze udział w przetargu NASA. Właściwie już została wybrana jako drugi wykonawca lądownika księżycowego, który ma zostać, uwaga, już w przyszłym roku przetestowany na orbicie. Natomiast ja nie chcę burzyć marzeń o księżycu, bo sam jestem entuzjastą lotów kosmicznych, ale patrząc na to, co dzieje się w programie Artemis, myślę, że przed 2030 rokiem nie mamy co w ogóle się spodziewać powrotu na Srebrny Glob, czyli tego lądowania załogowego.
1: To prawda. No wiesz, rakiety są trudne, jak mawia klasyk. I uważam, że tu akurat pewien taki spokój w podejmowaniu decyzji i no nie mamy już zimnej wojny, nie ścigamy się, znaczy Zachód, Stany Zjednoczone nie ścigają się już z Rosją w wyścigu kosmicznym.
0: Nawet ze Związkiem Radzieckim.
1: Ani nawet ze Związkiem Radzieckim, tak. Więc myślę, że możemy sobie pozwolić na rozwagę i na pewien taki spokój w podejmowaniu
0: tak
1: tych
0: dzieje.
1: Decyzji. I tak, i tutaj, no wiecie państwo, i wiesz ty też, Jarku, doskonale, że tam stawką jest jednak życie ludzkie i wybieramy się w miejsce, które jest skrajnie dla ludzi nieprzyjazne, więc róbmy to z rozwagą i z maksymalnym bezpieczeństwem astronautów.
0: Ktoś zapytał, nie ktoś, wiele osób pyta, dlaczego w latach 60. byliśmy w stanie wysłać w ciągu 8 lat ludzi na Księżyc, a teraz nie wracamy i robimy to bardzo powoli.
1: Po pierwsze,
0: nasza skłonność do ryzyka była o wiele większa niż kiedyś.
1: W latach 60. przypomnę, samochody nie miały jeszcze seryjnie pasów bezpieczeństwa, ani zagłówków, ani poduszek.
0: Patrzono nieco inaczej na ludzkie życie, szczególnie w kategorii pionierskich lotów kosmicznych. Ten lot jest pionierski, ale z zupełnie innych powodów, ponieważ no, więcej osób leci na Księżyc. Dzieje się to mniejszym kosztem i tak dalej, i tak dalej. Więc
1: i zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Owszem, na Księżycu są jakieś tam złoża minerałów, innych substancji, ale na razie eksploatacja tych złóż to jest czyste science fiction dla nas. A te loty kosztują jednak ogromne pieniądze w dalszym ciągu. To jest po prostu gigantyczny koszt i na dużą skalę to jest nieopłacalne. Wtedy Stany Zjednoczone musiały Związkowi Radzieckiemu coś udowodnić. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, stąd też i ta presja wywierana na programach kosmicznych jest dużo mniejsza.
0: Jak mówisz o Związku Radzieckim i wyścigu kosmicznym, to przypomina mi się sytuacja, która jakby potwierdza tę skłonność do ryzyka, a mianowicie w połowie lat 60., jeśli dobrze pamiętam, na jednym z radzieckich kosmodromów doszło do największej w historii, jeśli chodzi o liczbę ofiar eksplozji rakiety nośnej. To była słynna siemiorka, rakieta R-7, akurat wersja przystosowana do przenoszenia głowic jądrowych, bo do tego zaprojektowano te rakiety. Mhm. No i podobno kiedyś miał się odbyć test tej rakiety na oczach dowódcy wojsk rakietowych radzieckich, Kamieninę niejakiego. No i doszło do problemu przy sprawdzaniu systemów rakiety i dowódca się uparł, że on sobie usiądzie na krzesełku nieopodal rakiety i będzie patrzył, jak oni to robią. Powiedziano mu, żeby, bo chodziło o wadliwy zawór, powiedziano mu, żeby no, ten zawór sprawdzić czy wymienić, trzeba z rakiety odpompować paliwo. Powiedział, że nie ma na to czasu. bo się śpieszy. No więc robiono to przy zatankowanej rakiecie, doszło do iskry, do spowodowania iskry. Rakieta wybuchła, zginęło kilkadziesiąt osób. W tym on oczywiście, no, jako jeden z pierwszych. Jest archiwalny film, pewnie go mogą Państwo znaleźć na YouTube, jest bardzo drastyczny, pokazujący no właśnie ludzi uciekających i płonących po tej eksplozji, więc żyjemy też w czasach, kiedy takie testy wykonuje się w cywilizowany sposób.
1: Kiedy jest czas to paliwo wypompować.
0: Jedyne, co stracono, to pieniądze, których akurat Jeff Bezos ma dużo.
1: No, ja bym dodał, że jeszcze wyprodukował przy tej eksplozji tyle CO2, że my teraz już przez plastikową słomkę nie napijemy się do końca życia, ale no tak.
0: Pan Stefan pyta, czy bym słyszał polską radość z tego powodu w tle. Nie, nie chodzi o to, pani
1: Absolutnie
0: Stefanie.
1: Absolutnie nie.
0: Nie chodzi o to, ale właściwie jeden z najdroższych fajerwerków
1: ale
0: w historii.
1: Ale widzisz, skoro powiedziałeś o wiadomości od pana Stefana, to jest dobry moment, żeby poinformować państwa, że możecie do nas jak najbardziej pisać. Jesteśmy dzisiaj na żywo. rzecz.technologiczna@radio357.pl. Pod tym adresem mailowym czekamy na państwa wiadomości i myślę, że to jest dobry moment, żeby zagrać.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Drodzy Państwo, bardzo dużo mówimy w naszych programach o OZE. OZE widać wszędzie, kiedy jedziemy przez Polskę, no bo trudno przeoczyć farmy paneli fotowoltaicznych czy turbiny wiatrowe, ale jest jeszcze jeden rodzaj takiej czystej, zielonej energii, a mianowicie biomasa. I o biomasie dziś będziemy rozmawiać z dyrektorem rozwoju rynku biogazu i biometanu KWE AB Energy Polska, Miłosz Krzymiński. Witam Cię, drogi Miłoszu.
1: Witam Państwa.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że biogaz to jest jedno z najbardziej ekologicznych źródeł energii?
1: Jest to źródło energii pozyskiwane z biomasy, która jest odnawiana w każdym sezonie jakby wegetacyjnym. Także mamy możliwość produkcji zarówno energii elektrycznej i energii cieplnej z biogazu, który jest produkowany w procesie fermentacji metanowej, w procesie naturalnym, który towarzyszy nam już od wielu milionów lat. Także można powiedzieć, że jest to naprawdę czyste źródło energii.
0: Spróbujmy opisać proces powstawania tej energii, czyli od krowy po prąd w domowym gniazdku. Jak to się odbywa?
1: Biogazownia często jest określana jako betonowa krowa, natomiast jest to zespół obiektów i zespół urządzeń, który umożliwia w takich kontrolowanych warunkach przeprowadzenie tego procesu fermentacji metanowej. Do biogazowni trafiają odpady organiczne, między innymi gnojowica, obornik, resztki spożywcze, odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego. To wszystko, czym dysponujemy na terenach rolniczych, ale również na terenach podmiejskich.
0: Czyli prawdziwa krowa też trochę jest potrzebna.
1: Prawdziwa krowa również jest potrzebna, bo tak naprawdę to, co krowa w rzeczywistości wydala po trawieniu, może trafić do tej instalacji biogazowej czy biometanowej. I tam w kontrolowanych warunkach procesu fermentacji, gdzie musi być zachowana odpowiednia temperatura, odczyn pH środowiska, system mieszania, warunki beztlenowe. To wszystko wpływa na przebieg tego procesu beztlenowego i umożliwia nam produkcję biogazu po określonym czasie fermentacji danych surowców. Taką materię organiczną fermentujemy. Taki sam proces odbywa się na przykład w żwaczach przeżuwaczy, czyli tak naprawdę zapożyczyliśmy od natury ten naturalny proces, tylko zamknęliśmy go w urządzeniach i w zbiornikach stworzonych przez człowieka. I w wyniku takiego anaerobowego, czyli beztlenowego procesu produkujemy biogaz, składający się głównie z metanu, dwutlenku węgla i siarkowodoru. I w klasycznej takiej biogazowni kogeneracyjnej wykorzystujemy oczyszczony z siarkowodoru i odwodniony biogaz do spalenia go w silniku, w którym wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna jednocześnie. Działa podobnie jak silnik gazowy w samochodzie, tylko zamiast napędzania kół napędza generator prądu i w taki sposób produkowana jest energia biogazowni. Chciałbym przedstawić Państwu takie porównanie, gdzie samochód, który jechałby z prędkością około 100 km na godzinę po 2000 godzin, taki samochód przejedzie 200 tysięcy km. Z kolei po 30 tysiącach godzin pracy taki samochód przejedzie 3 miliony kilometrów. Na biogazowni pracujące jednostki kogeneracyjne, czyli te silniki, one mogą z powodzeniem pracować przez 10 lat, czyli pracują przez około 90 tysięcy godzin i dopiero po takim okresie, po można powiedzieć przebiegu 3 milionów kilometrów, następuje generalny remont takiej jednostki. I wracając do tego prądu w gniazdku, czyli energia trafia do sieci i zasila nasze domy, szkoły czy zakłady produkcyjne. Ciepło z takiej instalacji biogazowej, które jest produktem takim ubocznym chłodzenia silnika, może ogrzewać budynki, szklarnie czy suszarnie. I taka biogazownia kogeneracyjna o mocy 1 MW energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować rocznie około 8,5 tysiąca megawattogodzin energii elektrycznej.
0: Myślę sobie, drogi Miłoszu, że i tak nie silnik najwięcej pracuje w takiej biogazowni, tylko bakterie.
1: Tak, proces fermentacji opiera się na pracy mikroorganizmów, bakterii, które pracują przez 24 godziny na dobę, bez urlopu i bez weekendów. To można powiedzieć jedni z najbardziej zapracowanych pracowników branży energetycznej w Polsce. To właśnie mikroorganizmy, bakterie wykonują całą najważniejszą pracę, ponieważ my jakby wybudowaliśmy te instalacje biogazowe. Natomiast żeby ten biogaz rzeczywiście powstał, musi ten proces fermentacji przebiegać i aby przebiegał, no to bakterie muszą mieć odpowiednie warunki.
0: Jest to jedno z niewielu źródeł, które jest niezależne od pogody, od słońca, od wiatru. Te bakterie pracują przez cały czas. Jaki procent tego koszyka energetycznego w Polsce stanowi biogaz, który wydaje się bardzo sensownym rozwiązaniem? Czy to jest dużo, czy to jest mało?
1: Na ten moment jeszcze mamy mało tego typu instalacji w porównaniu, przypuśćmy, do krajów Europy Zachodniej. Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mamy obecnie pracujących 204 instalacje biogazu rolniczego. Produkują one rocznie około 800 milionów metrów sześciennych biogazu rolniczego, a łączna moc elektryczna takich instalacji w Polsce to 184 MW. Dla porównania, w Niemczech instalacji biogazowych jest około 10 tysięcy. Te instalacje biogazowe, które produkują energię elektryczną i cieplną lokalnie, zasilane są również z lokalnych zasobów, z lokalnych surowców i umożliwiają taką lokalną niezależność energetyczną.
0: To słowo lokalny jest tutaj kluczem, bo nie mówimy o gigantycznych instalacjach zaopatrujących całe regiony czy województwa. Biogazownia zwykle jest mała. Jaki obszar, czy ilu odbiorców jest w stanie taka instalacja zaopatrzyć w energię?
1: To jest ważne właśnie, że tego typu instalacje, one mogą być w Polsce rozproszone tak naprawdę po całej Polsce, czyli po terenach rolniczych, tam gdzie mamy dostęp do substratów, do surowców rolniczych, ale również i w miejscach, gdzie mamy przetwórstwo spożywcze czy hodowlę zwierząt. Tam tego typu instalacje jak najbardziej będą się sprawdzać, ale tak naprawdę no, mogą one być rozproszone po całej Polsce. Także to jest ważne dla stabilności systemu, dla uzupełnienia tych źródeł pogodozależnych OZE. Taka instalacja, przypuśćmy, o mocy 1 MW energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować rocznie około 8,5 tysiąca MWh energii elektrycznej. I to może zasilić w energię elektryczną średniej wielkości miejscowość liczącą około 2000 mieszkańców. Także odpowiada to zapotrzebowaniu rzędu kilkuset gospodarstw domowych.
0: To ciekawy element OZE, być może niespecjalnie jeszcze popularny w Polsce, ale ten rynek ciągle się zmienia. Informacje technologiczne jak najbardziej, choć tym razem powiązane niewątpliwie z biologią i fizjologią. Dziękuję bardzo. Miłosz Krzymiński był gościem Radia 357 i Rzeczy Technologicznej.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.

0: Napisał pan Michał do nas: mój znajomy jest kierownikiem biogazowni w Niemczech, w mojej miejscowości Bad Bergen. Produkcja gazu była opłacalna, dopóki była objęta systemem subsydiów. W ich przypadku subsydia się zakończyły i od początku roku nie mogą znaleźć odbiorcy na wyprodukowany gaz.
1: No proszę.
0: Chciałeś o Winampie coś powiedzieć, bo też państwo w tej sprawie do nas piszą.
1: Tak, dostaliśmy maila od pana Błażeja, który napisał: nie wiem jak państwo redaktorstwo, ja bardzo lubię określenie redaktorstwo, zgaduję, że wiara Apple'owa takich wspomnień nie ma, ale ja bardzo mile wspominam Winampa. Panie Błażeju, zanim wiara stała się wiarą Apple'ową, to najpierw swoje na pecetach przerobiła, ja zresztą do dzisiaj pracuję na pececie głównie, tylko telefon mam z jabłkiem.
0: Ale pewnie, że pamiętam.
1: A Winampa, oczywiście, że pamiętamy i jest na zawsze w serduszku, zwłaszcza ze względu na wspominane przez pana skórki. Ja też dalej mam może nie duży, powiedziałbym nawet, że skromny zbiór muzyki we flakach, czyli w plikach bezstratnych, ale to z tego powodu... Oho, wiem już, co chcesz puścić. Ale to z tego powodu, że po prostu część muzyki, na przykład soundtracków ze starszych gier, czy niektórych płyt jest niedostępna
0: na
1: Spotify. Nie
0: mogę się powstrzymać.
1: Dawaj, proszę. It really whips the Lama's ass. Pamiętam.
0: Pięknie zagłuszyłeś oryginał.
1: Piękne. Co chciałem powiedzieć? No więc tak, oczywiście, ja potem przerzuciłem się na Fubara, a obecnie na komputerze do odtwarzania plików MP3 i na przykład sprawdzania końcówek nagrań. Jeśli nagrywamy coś, co potem idzie na antenę, a nie jest na żywo, używam programu AIMP. Też całkiem fajny odtwarzacz z dużymi możliwościami. Także oczywiście pamięć o takich rzeczach nie ginie.
0: Dopóki pracowałem na PC-cie, a przerzuciłem się na Maca w studiu stosunkowo niedawno. Bo
1: W zeszłym roku. Za może
0: używałem Winampa jako domyślnego odtwarzacza.
1: No tak. No to
0: nie ma nic lepszego.
1: Cudowny
0: lekkie
1: program.
0: Lekkie, nieinwazyjne.
1: Tak. Ale mam jeszcze bardziej wybuchową i elektryzującą wiadomość niż rakieta Bezosa. Proszę, poproszę nagłówek. Dramatycznie lektorskim głosem.
0: Gdyby to była informacja podana 1 kwietnia, to bym w to nie uwierzył, ale teraz mogę chyba nawet wiarę dorzucić do brzmienia lektorskiego. Uwaga. Geralt wraca do...
1: Lektor profesjonalny Jarosław Iszkiewicz. Wielkie brawa.
0: Geralt wraca na szlak. CD Projekt Red ucina spekulacje o Wiedźminie 3, pieśniach przeszłości, wyjaśniając dwie kluczowe kwestie.
1: Tak jest. No więc oficjalnie został już potwierdzony kolejny dodatek do gry Wiedźmin. Wiedźmin 3 konkretnie. Przypominam, że gra wyszła w 2015 roku, więc 11 lat po premierze kolejny dodatek. To naprawdę...
0: Dobrze świadczy o grze.
1: Dobrze świadczy o grze i jest to nie lada gratka dla graczy. Dlatego, że będziemy mieć, myślę, jakieś wprowadzenie fabularne przed czwartą odsłoną tej serii.
0: I pewnie jakiegoś dużego patcha.
1: To w ogóle będzie duży dodatek, bo właśnie jedną z tych kwestii, którą twórcy wyjaśnili, to to, że to nie będzie jakieś małe DLC, tylko pełnoprawny dodatek podobnej wielkości jak Krew i Wino. Mhm. Także naprawdę spodziewam się...
0: Serce z kamienia i Krew i Wino. O rany, gdzieś poruszyłeś moje czułe struny.
1: A moje?
0: No tak.
1: Ja zapłakałem z radości. Nie, no żartuję, bo spodziewaliśmy się wszyscy tego dodatku. Spekulacje na jego temat krążyły w sieci od dawna, więc wreszcie się potwierdziło, data premiery 2027 rok i pierwotnie mówiło się o wydaniu tego dodatku jeszcze w 2026 roku. Natomiast twórcy po prostu chcą oddać gotowy, dopracowany produkt, stąd to przesunięcie na 2027 rok i ja myślę, mam nadzieję, że się nie pomylę i że nie jest to myślenie życzeniowe, że pierwszy kwartał 2027 roku, a z tego powodu, że właśnie to już jest przesunięte i opóźnione. Myślę też, że powodem przesunięcia tego dodatku jest planowana premiera GTA 6 w tym roku.
0: I jeszcze jeden powrót do wspomnień sprzed lat kilku, a mianowicie Black Flag, Assassin.
1: A to za chwilę już.
0: Uznawany za najlepszą z wersji Assassina.
1: No w moim serduszku piracki Assassin na pierwszym miejscu.
0: Muszę państwu powiedzieć, że kiedy my z Robertem realizowaliśmy jeden z naszych dużych pierwszych projektów...
1: Mówisz o pikselowych?
0: Nie, mówię o muzycznym projekcie, dokumentalnym, który robiliśmy. To ja myślałem, że szlak mnie trafi, bo Robert montował filmy, po czym na chwilę, jak tylko spuściłem go z oka, albo na przykład do mnie ktoś zadzwonił, to przełączał się momentalnie na Black Flag i toczył jakieś pirackie bitwy i ekscytował się tym, że słyszy szanty pirackie. Pamiętasz?
1: Pamiętasz.
0: No, troszkę ci jeszcze zostało z tej wielozadaniowości, ale chciałem powiedzieć, że wczoraj...
1: Ale dodaj jeszcze, bo już mnie wrzuciłeś pod pociąg, że to nie upośledziło...
0: Pod kill.
1: Tak, przeciągnąłeś mnie pod killem, że to nie upośledziło pracy nad tym projektem.
0: Trwało połowę krócej.
1: Nieprawda.
0: Wczoraj mieliśmy okazję być na Kosmikonie, na wielkim wydarzeniu w Planetarium Śląskim Parku Nauki. Już po raz czwarty zebrali się wszyscy miłośnicy. Po prostu science fiction i fantazy w tym miejscu. Więcej pewnie powiemy na ten temat za tydzień. Natomiast myślę, że dziś możemy powiedzieć, że wczoraj odbyliśmy przedziwną rozmowę. Chciałem powiedzieć, że nasz pies, czyli...
1: Nasz pies.
0: No właściwie w pewnym sensie tak, rusza kamerą, leżąc pod stołem.
1: No trudno. Po tatusiu ma zapędy operatorskie. W międzyczasie idealnie przyszedł mail od słuchacza, od pana Rafała. Dzień dobry. Dzięki za współorganizację wczorajszego Kosmikonu. Byliśmy z młodym pierwszy raz. Jesteśmy pod wrażeniem i chcemy więcej takich wydarzeń. Dziękujemy za zbicie piątki i autograf.
0: Dziękujemy za wszystkie spotkania z patronami, słuchaczami Radia 357 w tym miejscu. Natomiast my spotkaliśmy się z równie wielką przyjemnością z Lidią Sadową i Jarosławem Boberkiem.
1: Tak.
0: Na panelu poświęconym, no właśnie, dawaniu głosu do gier.
1: Wspaniała rozmowa to była.
0: Lidia, która była, czy jest żeńskim głosem Wii w Cyberpunku 2077, a Jarek Poberek, to właściwie jak zaczęliśmy czytać listę jego wystąpień.
1: Wyczytaliśmy najlepsze gry, a i tak lista nie chciała się kończyć, to prawda.
0: To bardzo miłe spotkanie i myślę, że uda nam się kiedyś ich zaprosić jeszcze na żywo do Radia 357 i więcej chyba powiemy na temat Kosmikonu właśnie. Nie za tydzień. Chcesz coś dodać?
1: Ja dodam już tylko, że potem miałem przyjemność poprowadzić też panel z grupą filmową Darwin i umówiłem się też z Markiem Huczem, że też pojawi się w audycji i porozmawiamy właśnie o nowoczesnych technologiach i AI, które można wykorzystać przy tworzeniu filmów właśnie.
0: A czy będą to ciekawe rozmowy, to Robert, ty masz piękną kropkę zawsze przed piosenką.
1: To czas pokaże.

0: Pani Kasia do nas napisała, po tej wiadomości o nowym dodatku rozwiały się wątpliwości co do dzisiejszego wieczoru, a były dyskusje. A więc nie kolejny odcinek Gry o Tron na 15-lecie, ale Płotka. No jeszcze trochę będziemy musieli poczekać na kontynuację.
1: No ale to można sobie już przejść podstawkę i pozostałe dodatki. To akurat
0: ale
1: sam
0: wiesz,
1: raz...
0: Ale to jest dobra myśl?
1: Ja przeszło mi to przez myśl również.
0: Nie porzucę Starfielda jeszcze przez kilka tygodni. Tyle... Wiem, że to brzmi strasznie, bo to jest tak, jakby ktoś się chwalił, no, ale wiesz, że jeździ już... Fiatem Panda.
1: Tak, i nie przesiądzie się do Ferrari, ale to Ferrari masz od dawna już w garażu, a Fiat Panda jest nowością dla ciebie. Ja to rozumiem w 100%. Ja też się zastanawiałem, czy nie wrócić, ale robiłem podejście w zeszłym roku, wiesz, do Wiedźmina III. No i niestety ja w dalszym ciągu znam go na pamięć po prostu, więc...
0: A ja nie.
1: Trochę
0: ja nie.
1: Bez sensu. Powłóczyłem się trochę po znajomych zakątkach, pograłem dwa wieczory i mówię, nie, no dobra, znam to na pamięć. Zbyt mało czasu jeszcze minęło.
0: Zerknijmy w Geek Weeka. Jak proszę. Informuje Geek Week, Chiny zakończyły rekordowy eksperyment 11 tysięcy metrów pod wodą.
1: O proszę.
0: Szkoda, że nieco inaczej te cyferki nie są poprzestawiane, bo test trwał 537 dni i no, prowadzono go na dużej głębokości.
1: Ale czego dotyczył ten test?
0: Już ci mówię. Mhm. Testowanie różnych materiałów na Ziemi, jak pisze Geek Week, w ekstremalnych warunkach jest trudne i dlatego nierzadko sięga się po rozwiązania oparte na symulacjach, ale no, te nigdy nie są idealne. Chiny zdecydowały się przeprowadzić ekstremalne testy różnych materiałów pod wodą i udało się uzyskać dane w czasie rzeczywistym. Co testowano? Metale żelazne i nieżelazne, powłoki funkcjonalne, elementy anod protektorowych czy niemetaliczne materiały wypornościowe. Wiele powłok już zaczęło się łuszczyć, niektóre nadal pozostają nienaruszone. No i teraz będzie trwało analizowanie danych. Przy okazji ma to badanie efekt uboczny. Chińczycy zdołali opracować pewne powłoki ochronne, które znajdą zastosowanie na przykład w systemach wydobycia ropy naftowej i górnictwa głębinowego.
1: No proszę, to akurat fajne. Ja też, widzisz, my się nigdy nie umawiamy na to, o czym będziemy mówić. A też mam chińską ciekawostkę.
0: Proszę.
1: NASA przeprowadziła obliczenia. Chiny mogą spowolnić obrót Ziemi poprzez napełnienie zapory trzech przełomów. Nie, zapora trzech przełomów gromadzi tak dużo wody, że wpływa faktycznie na prędkość obrotu Ziemi. Jak zapewne się domyślasz, ten wpływ jest kolosalny i gigantyczny.
0: Powiedz jak było. Powiedz jak było, bo w Radiu 357 jesteśmy uczciwi wobec słuchaczy i patronów. Łyknąłeś clickbait jak pelikan po prostu. Przed audycją wyglądało to tak. Ty, Jarek, ty wiedziałeś, że Chińczycy spowolnią bieg Ziemi? No co ja mówię, dobra, nawet nie patrząc na Roberta, powiedz mi o ile. Wiesz co, to jest tak jak z tymi asteroidami. Olbrzymia asteroida minie Ziemię.
1: O włos, tak, a ten włos potem okazuje się mieć milion kilometrów. Tutaj...
0: To jest blisko zresztą w skalach kosmicznych.
1: Tak, tu po całkowitym napełnieniu ten zbiornik jest w stanie pomieścić 40 kilometrów sześciennych wody i taka redystrybucja masy wydłużyłaby ziemską dobę o...
0: No mów, mów.
1: 600 mikrosekundy. I sprawiłaby, że Ziemia stałaby się minimalnie bardziej wybrzuszona na równiku oraz bardziej spłaszczona na biegunach.
0: Mam podobny clickbait. Sonda Voyager, mijając Jowisza, odebrała mu część jego pędu. No bo tak było. Asysta grawitacyjna odebrała Jowiszowi, dała sondzie.
1: Oprócz tego położenie biegunów przesunęłoby się o około 2 centymetry. To już robi większe wrażenie.
0: A propos sondy, właśnie wpadł e-mail od pani Agnieszki. Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa i porównanie nas do sondy programu z mojego dzieciństwa. I to ja czuję się wzruszony, muszę powiedzieć. To tak, to byli moi mistrzowie, Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek.
1: Mnie tata ostatnio powiedział, że nasz program jest jak sonda.
0: Och. Pani Agnieszka dopisała, czekam na relacje z Kosmikonu, BSF i komiks płyną w moich żyłach, w naszych też, a jestem delikatną kobietą po 50, kto by pomyślał, he, no ja też jestem...
1: Delikatną kobietą po 50?
0: Ale dzisiaj zakładałem buty i żona powiedziała mi, że niekoniecznie mam te swoje lata, bo mam wrażenie, że mam 14 lat ciągle.
1: No to cały czas obydwaj mamy i myślę, że powyżej tej 16 to już nie wyjdziemy.
0: Ale dziękujemy za te miłe
1: słowa. Tak, dziękujemy. Pani Agnieszka też napisała jeszcze w tej samej wiadomości, że tęskni za tobą z mężem, zwłaszcza wtedy, kiedy nawigacja każe im za 600 metrów w prawo.
0: Wiesz co, wczoraj Jarek Boberek na spotkaniu na Kosmikonie powiedział bardzo fajną rzecz, która mnie bardzo utkwiła w głowie a propos szufladek, które nie wpadają niektórzy twórcy i powiedział, że taki takich szufladek nie należy się bać, bo to znaczy, że ktoś cię zauważył i powstała szufladka, w której jesteś. I jeżeli chcesz, to możesz z niej wyjść i robić inne rzeczy, albo w niej zostać. To jest twój wybór. Żaden z tych wyborów nie jest zły.
1: To prawda. Po prostu embrace your szufladka, jeśli tak czujesz.
0: Pięknie to powiedziałeś. Polszczyzna. Cudowna. Dobrze. Czy masz jakąś ciekawostkę, czy no, tylko będziesz potakiwał dzisiaj?
1: Przecież już zbeształeś mnie, że łyknąłem clickbait jak pelikan, więc teraz, żeby zmyć z siebie poczucie wstydu, to ja poproszę o jakąś

0: już po raz ostatni nawiązuję do Planetarium Śląskiego, ale dostaliśmy cudowny e-mail od pana Marcina, który przysłał nam zdjęcie kalendarza astronomicznego, który można kupić w Planetarium Śląskim, ale ten jest wyjątkowy, bo to rok 1994, kiedy taka publikacja, która opisywała nadchodzące wydarzenia na niebie, była bezcenna, no bo to internet jeszcze raczkował, w Polsce przynajmniej. I tak się składa, że dokładnie wiem, jak powstawały te kalendarze, bo teksty pisał Jan Desselberger, nieżyjący już astronom Planetarium Śląskiego, i potem one trafiały na biurka kolejnych astronomów, którzy znajdowali na przykład różne błędy, literówki i tak dalej. Dopiero potem taki tekst trafiał.
1: Czyli przechodził surową korektę.
0: Tak. Fajne.
1: Fajne, no. Znalazłem ciekawostkę, która... Oczywiście łyknąłem clickbait. Nie, żartuję. No kliknąłem, bo clickbaitowy tytuł. No to mówię, może będzie coś ciekawego. I sam koncept jest ciekawy, chociaż z nagłówkiem ma niewiele wspólnego, bo nagłówek brzmi Apokalipsa w przestworzach. Nowy system śledzi prywatne odrzutowce bogaczy.
0: Pewnie system się nazywa Apokalipsa.
1: Nie. Chodzi o to, że... No bo faktycznie tak jest. Elity finansowe tego świata bardzo często idą ręka w rękę z politykami.
0: Tak.
1: W związku z tym często mają też dostęp do wiadomości i informacji, no, o których szary śmiertelnik, zjadacz chleba, dowiaduje się dużo później.
0: Tak.
1: I stworzono system, który śledzi właśnie odrzutowce bogaczy na wypadek właśnie jakiegoś takiego wydarzenia Extinction Level Event, czyli zagłady apokalipsy. Gdyby masowo wszyscy bogacze zaczęli uciekać, to ta informacja przedostałaby się do wiadomości publicznej, zanim zostałaby podana oficjalnie.
0: Jak się zbliżała kiedyś zaraza, to też uciekały zwierzęta albo jakaś apokalipsa z miast.
1: Dokładnie, szczury z tonącego okrętu i tak dalej. I tutaj mamy podobny mechanizm. Fajne, nie?
0: Dobre.
1: Mówię, z apokalipsą w przestworzach ma niewiele wspólnego, ale faktycznie taki sygnał, kiedy ci najlepiej
0: oni
1: poinformowani
0: najlepiej.
1: Tak, zaczynają uciekać, to znaczy, że reszta też powinna uciekać.
0: Chip.pl pisze o najbardziej niepozornym elemencie roweru, który pobił rekord. Jak wiesz, ja się ostatnio trochę nawróciłem na rowery.
1: Nawróciłeś się na rower, to prawda.
0: Jeżdżę sporo i sprawia mi to dużą radość. No więc, jeśli chodzi, to już tego się już nauczyłem, o pieniądze, które można wydać na rower.
1: Nie ma granicy.
0: Nie ma granicy.
1: Górnej. Tak.
0: I właściwie nikogo
1: tak
0: już...
1: Tak samo jest z motocyklami, znam to, z własnej autopsji.
0: Rama z włókna węglowego już nie dziwi.
1: Tak.
0: Widelec, kierownica czy sztyca również. Co powiesz na wentyl bezdętkowy, który waży jedynie 2 gramy?
1: Myślę, że przy twoich 30-kilometrowych wyprawach będzie miał kolosalny wpływ na performance.
0: Odczep się, jestem dumny z moich 30 kilometrów. Kiedyś nie byłem w stanie przejechać 10.
1: Ja państwu opowiem taką anegdotę.
0: Ale nie wiem, czy musisz.
1: Muszę. Ty mnie dzisiaj już 2 razy przeciągnąłeś pod kilem. Jarek wysłał mi, słuchaj, zobacz, gdzie byłem. Wysłał mi na mapach Google'a tego. Ja mówię, słuchaj, Maciuś był pierwszy, mój brat, był pierwszy raz na rowerze. Wysłałem mu wycieczkę Maciusia, który trzasnął sobie w jedno popołudnie ponad 100 kilometrów.
0: Ale ja już mam swoje lata.
1: Tak, a Maciuś jest młodziutki, to prawda.
0: No więc pytanie, czy te wentyle, które ważą 2 gramy, zrobią jakąś różnicę, bo złośliwi mogą powiedzieć, że wystarczy otrzepać błoto z butów.
1: To też prawda.
0: Z drugiej strony są tacy, którzy mają rowery, przy których te 2 gramy się liczą. Ja nie jestem do końca przekonany, bo wiesz, można mówić, że to nie są zwykłe 2 gramy, bo one są wkręcone w koło, więc...
1: Tak. Wiesz, co ci powiem?
0: Można dorobić ideologię. To... Nie zadałeś najważniejszego pytania, ale
1: ile
0: proszę,
1: Proszę, ile te wentyle, panie Jarku?
0: 119 zł.
1: To nie jest dużo pieniędzy.
0: I to za parę.
1: Nie jest dużo pieniędzy za akcesorium do roweru, ale jak pomyślimy, że to są wentyle, no to faktycznie jest to cena kosmiczna. Myślę, że różnice z założenia takich wentyli są w stanie odczuć naprawdę ci sportowcy.
0: Czasem wentyle się zapychają, to się nie zapychają. Ale mówię to bez przekonania.
1: Tak, którzy mają po prostu, wiesz, naprawdę sprzęt najwyższej klasy, tam jest waga o każdy gram i...
0: Walka
1: o każdy gram, tak, a nie waga. I walka
0: film
1: też...
0: Walka o ogień, a nie waga o ogień.
1: To prawda. Mścisz się teraz za te 100 kilometrów mojego brata. Dziękuję. Ale faktycznie...
0: I bitwa o Midway, a nie bułka o Midway.
1: No to już sam wymyśliłeś. Bułka to jest Grażyna, nasza znajoma aktorka.
0: polecamy melodram.
1: Bardzo serdecznie.
0: Mianują mnie Hanka.
1: Zresztą polecamy wszystko, co Grażyna zrobiła, bo to jest fantastyczna aktorka i bardzo serdeczny, ciepły człowiek. Ale wracając do tych wentyli. Szary, zwykły człowiek, nawet pasjonat rowerów, myślę, że nie odczuje tej różnicy.
0: I w ten sposób od Grażyny, przepraszam, od wentyli przeszliśmy do Grażyny Bułki. Takie rzeczy tylko w Radiu 357.

0: się wierzyć, że Kate Bush napisała ten utwór mając 18 lat. Nie wiem, czy wiesz, że w jakiś sposób udało się dotrzeć do Davida Gilmoura, który pomógł jej i sfinansował jej stworzenie taśmy demo tego utworu. I muzyka już potem nigdy nie była taka jak wcześniej.
1: To prawda.
0: Zarzucano temu utworowi ten wysoki głos, którego ona używa.
1: Nie, absolutnie jest cudowny. Zgadzam się, ja tylko dodam tutaj, że producentem był Andrew Powell i no nie można zapomnieć o roli producenta przy takich numerach, bo to też kompozycyjnie i aranżacyjnie jest bardzo dojrzały numer i myślę, że tutaj była duża praca.
0: Nie widziałem wielu uczestników talent show, którzy by śpiewali ten utwór.
1: Bo jest bardzo trudny. Nie no, to Kate Bush, no rozmawialiśmy na poza anteniu przed chwilą o tym, że absolutnie genialna. Podobnie jak genialne artykuły znalazłeś dla nas na pewno w Młodym Techniku.
0: Wieczna opona, co ale powiesz na to?
1: Najpierw powiedz, z którym rocznikiem mamy do czynienia.
0: Tak, wrzesień roku 1960.
1: Mhm. To piękny był rok, nie zapomnę go nigdy.
0: Właściwie powiem pierwsze zdanie i już będziesz wiedział, co mam na...
1: Już przeczytałem pierwsze dwa wyrazy.
0: Konstruktorzy moskiewskiej fabryki opon opracowali nowy rodzaj opony samochodowej z wymiennym bieżnikiem. Protektor opony ma trzy rowki, w które zakłada się gumowe pierścienie na podłożu z metalowego kordu. Pierścienie wystają ponad brzegi rowków i przejmują na siebie cały ciężar naładowanego samochodu. Kiedy się zetrą, można je bardzo łatwo wymienić i nie trzeba zmieniać całej opony. Pierścienie mogą być gładkie lub mieć wgłębienia ukształtowane w odpowiedni wzór, ułatwiające jazdę w określonych warunkach. Nowe opony są lżejsze od dotychczas używanych, mniej się nagrzewają, a ich trwałość jest czterokrotnie większa.
1: Teraz wyobraź sobie scenę. Jedzie wypełniona ładunkiem rosyjska ciężarówka, tak. Gruzawik tak zwany.
0: No.
1: No bo gruz to ładunek. I jest na zakręcie. I nagle na tym zakręcie nakładki na opony po prostu schodzą z tych opon i zostają w miejscu.
0: Mogło tak być.
1: A ciężarówka gładkim ruchem z nich wyjeżdża.
0: Wyprodukowano prawie 60 tysięcy sztuk takich opon. Były używane w samochodach ciężarowych w latach 60. w Związku Radzieckim, ale jednak stwierdzono, że eksploatacja jest trudna, ponieważ między te nakładki opony wchodził brud i je niszczył. Drodzy Państwo, dwie ważne informacje. Po pierwsze, to, co my tu wyczyniamy w studiu...
1: Można oglądać.
0: Można również oglądać. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdy poniedziałek...
1: Dla nas źle, dla państwa dobrze.
0: Na YouTube'owy kanał Radia 357 wpadają te klipy.
1: Tok 357, tak się nazywa kanał.
0: Do państwa, właśnie do tej kamery. A druga informacja taka, że Rzecz Technologiczna za tydzień w Radiu 357, jak zwykle. Dziękujemy i pozdrawiamy państwa.
1: Tomek Matlingiewicz zrealizował tę audycję z Warszawy, a poprowadzili dla państwa Jarosław Juszkiewicz.
0: I Robert Zembrzycki. Słuchaj, już trochę razem pracujemy. Może będziemy po imieniu. Ja jestem Jarek.
1: Robert, miło poznać.

0: 369. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
1: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
0: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
2: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
0: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
3: A wiesz, że z takiego miejsca to jeszcze radia nie nadawałem. Jesteśmy sobie tutaj w Parku Żywiciela, obok Teatru Komedia. Jest bardzo pozytywnie, bo sąsiedzko, prawda?
4: Bardzo. Będzie to nasz pierwszy raz tutaj. Jest zielono, jest dużo uśmiechów i są państwo, więc to najważniejsze.
3: Radio 357, minęła godzina 14.
4: Zapraszamy.
5: Radio 357.
3: Jeszcze raz dzień dobry, Tomek Matlingiewicz audycję realizuje, a prowadzą ją Justyna Goc
4: i Marcin Cichoński.
3: I zapraszamy, będzie dzisiaj się dużo działo. Jeżeli państwo są w pobliżu, można do nas wpaść na żywo.
4: Zapraszamy, pozytywny.
3: Bo to jest?
4: Pozytywny. Prawie wyszło, pozytywny piknik sąsiedzki na Żoliborzu w Warszawie.

0: chór dziecięcy śpiewający z Gorillaz podczas tego utworu wygląda kapitalnie.
1: Tak,
0: jesteśmy
1: jak, tak samo jak ty, kiedy teraz się tutaj bujesz, to państwo widzą z nami na żywo.
0: Jak dobrze, że państwo tego nie widzą, ale z nami są fantastyczni goście. Powiedz, jak masz na imię?
2: Emilka.
0: A ty jak?
2: Ksawery.
0: Emilko, powiedz, jakie masz takie życzenie, najlepsze życzenie, jeżeli chodzi o to marzenie? Co byś chciała, żeby się wydarzyło takiego najbardziej cudownego? To może Ksawery powiedz.
2: Nie wiem.
0: Może jakieś wyważenie, gdzie by pojechać, do jakichś krajów?
2: Nie wiem.
0: Nie wiem.
1: A no może troszkę... zjeść coś pysznego, o.
0: Właśnie.
1: Emilka?
2: Do Chorwacji.
0: O, właśnie, bardzo dobrze, do Chorwacji zawsze pięknie. Justyna, co dzisiaj nas czeka w programie, bo to będzie program, w którym wydarzyć się może naprawdę wszystko.
1: Zastanawiam się, czy w ogóle powiedzieliśmy państwu, że ta audycja Dzieci Nada, czyli audycja specjalna od 14 do 16 dzisiaj nadajemy spod Teatru Komedia, czyli naszego sąsiada, bo to jest pozytywny piknik sąsiedzki. Dzisiaj będziemy pytać trochę o to właśnie, czym jest Dzieci Nada. Czy Emilka, masz pomysł, to jest Dzieci Nada?
2: Nie.
1: A Ksawery?
3: Nie.
1: No to jak wy nie wiecie, to my poszukamy odpowiedzi wspólnie. I oczywiście zajrzą do nas goście. Będzie gość Krzysztof Wiśniewski, dyrektor...
0: Już nawet jest obok nas.
1: Już jest obok nas. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dyrektor Teatru Komedia. Będzie także Marta Kostoń, producentka pikniku. I o tych piknikowych atrakcjach też trochę porozmawiamy, bo tutaj mamy swoich przedstawicieli Radia 357, niezawodny Krystian Hanke, Mateusz Fusiarz, którzy tutaj krążą. Dzisiaj trochę są animatorami tego przedsięwzięcia, więc ich też mam nadzieję, że na moment ściągniemy i zapytamy, jak się bawią.
0: To już za chwilę.

0: Z nami jest Krzysztof Wiśniewski, dyrektor Teatru Komedia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem pogratulować Państwu sąsiedztwa.
1: Bardzo dziękujemy, wspaniałych sąsiadów rzeczywiście. Mam nadzieję, że my też jesteśmy nie najgorszymi.
0: Nie no, zdecydowanie jesteście fantastycznymi, bo jak zawsze coś tam humor gorszy, to wiadomo gdzie mi
1: można
0: pójść.
1: Tak,
0: zdecydowanie. To, ja od razu zapytam, szykujecie się do nowego sezonu?
1: Tak.
0: Bo tak, to jest ten moment, kiedy mamy ostatni dzień maja, czerwiec jeszcze spektakle, ale potem wakacje, przygotowania, w zasadzie ostatnie przygotowania do tego, żeby zaczęło się dziać jesienią. Mhm.
1: My w ogóle musimy planować z dużo większym wyprzedzeniem, więc tak naprawdę jakie my spektakle będziemy grali w przyszłym sezonie, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale rzeczywiście wakacje albo tuż przed wakacjami zaczynają się próby do premier, które będą w pierwszej połowie sezonu i to będzie, pierwsza premiera nasza jest na małej scenie i to będzie spektakl w ogóle, którego bohaterka może was zainteresować, państwa zainteresować, ponieważ będzie bardzo luźno, ale jednak powiązane z postacią Marii Czubaszek. W związku z czym planujemy taką postać dla polskiej komedii absolutnie kultową i trochę jej postać będziemy właśnie do spektaklu, który będzie wchodził właśnie w rozmowę z widownią zachęcać. Więc te próby do tego spektaklu ruszą jako pierwsze i to na małej scenie Teatru Komedia, a na dużej scenie sztuka, która poszła nie tak, czyli taki spektakl bardzo śmieszny, bardzo rozrywkowy z elementem, jak ktoś lubi widzieć, co w teatrze się nie udaje, bo wiem, że są osoby, które w ogóle bardzo lubią przychodzić do teatru, żeby widzieć, jak aktor się gotuje, albo coś właśnie upada nie w ten sposób, bo te momenty są jednak dostrzegalne, to ten spektakl bazuje na tej miłości do tego typu elementów sztuki i pozwala się spektaklowi w całości rozpaść.
0: Wpadki radiowe czy wpadki teatralne zawsze są najlepszym smakiem tego wszystkiego, co się dzieje. Jak człowiek nie wie, że jest na antenie, to może powiedzieć coś o pogodzie. Pozdrawiam Michała Olszańskiego. Ja bardzo jeszcze chciałem powiedzieć, że nawiązać do tego, że to jest kolejny sezon, w którym będziecie trochę... chcę użyć właściwego słowa, ale powiem tak, jak myślę. Uzdrawiać trochę spojrzenie na Teatr Komedia i trochę pokazywać go z innej strony w stosunku do tego, jak było w innych latach. Sięgać po sztuki, które proponują coś więcej niż tylko samą klasykę, chociaż oczywiście Karnawał Warszawski, też nawiązując do klasyki, swoje powodzenie ogromne i sukces miał.
1: Tak, ja myślę, że my nawet bardziej chyba podejście do komedii jako gatunku chcemy zmienić, bo komedia jako... Ja jestem w ogóle wielkim fanem komedii. Zajmuję się nią od 20 lat, bo jestem z improwizatorem, gatunkiem takim scenicznym, który w ogóle odpowiada właśnie za rozśmieszanie, rozbawianie, ale właśnie za często komedia jest kojarzona tylko z rozrywką, za którą nie idzie jakaś refleksja. Ja uważam komedię za język, którym można opisywać naszą rzeczywistość, rozładowywać nasze napięcie, pękać balonik na napięć społecznych wręcz, albo wchodzić w dyskusję z klasyką, z czymś ważnym, z tekstem, to jest ten przykład, który pan wspomniał, ale też na przykład Zemsta w reżyserii Michała Zadary, czyli bardzo klasyczna, bardzo tradycyjna sztuka, pokazana w trochę inny, nowoczesny sposób, ale z wielkim szacunkiem do słowa i z wielkim szacunkiem do tego, czym ten tekst w polskiej tradycji jest.
2: To ja jeszcze na koniec chciałam zapytać o coś, co nas łączy, czyli Żoliborz. Dla tych z Państwa, którzy nie znają Żoliborza, nie znają Warszawy, to jest takie miejsce na mapie Polski, na mapie Warszawy, bardzo wyjątkowe i mówi się często o takiej żoliborskości. I jestem bardzo ciekawa Pana odczuć, czym ta żoliborskość, taki duch miejsca jest?
1: Ja myślę, że jest wspólnotą. To mieszkańcy Żoliborza bardzo... my jesteśmy bardzo małą dzielnicą i naprawdę bardzo dużo osób się tutaj po prostu zna. Ja już po tych paru latach, ja też mieszkam na Żoliborzu, ale jednak Teatr Komedia jest centralnym miejscem tej dzielnicy, to ja naprawdę zdążyłem się już poznać z bardzo wieloma osobami, którym mówię dzień dobry po prostu na ulicy tylko dlatego, że się mijamy. I wydaje mi się, że to jest jakaś cecha Żoliborza.
2: Czyli taka małomiasteczkowość w Warszawie.
1: I zdecydowanie. I wydaje mi się, że ta małomiasteczkowość rozumiana też w takim rozumieniu, że lubimy to, co jest blisko nas i to jest atut, ale też co ciekawe, mieszkańcy Żoliborza korzystają z kultury w całej Warszawie, są jedną z grup najczęściej korzystających w ogóle spoza, więc czuliśmy, zaczynając tutaj naszą dyrekcję, że powinniśmy ich do siebie zaprosić, żeby jednak też czuli, że mają takie miejsce, które mogą odwiedzić również w swojej dzielnicy.
0: To ja przy okazji pozdrowię a propos tych zwyczajów miejskich, nieważne czy wielkomiejskich, czy małomiasteczkowych, pozdrowię pana, którym zawsze sobie koło godziny 7 w poniedziałek, jak to zmierzam, mówię dzień dobry, pan wyprowadza owczarka. Ja mówię dzień dobry. Mówimy sobie po prostu dzień dobry. Tak to właśnie funkcjonuje. Powiedziałaś na koniec, ale ja jeszcze jedno pytanie muszę zadać o takie w ogóle filozoficzne podejście do działalności artystycznej, do działalności teatru. W czasach tego słowa, to Maciej Sztur użył go trochę w innym znaczeniu, bo wystawiał, mam to wszystko w stand-upie, ale jak ktoś przeczyta po polsku, to zabrzmi inaczej. Jak komedia i teatr komedia rodzi sobie w czasach gigantycznej popularności stand-upu?
1: Zapraszam go do siebie, bo wspomniany ten stand-up Maćka jest u nas grany. Zresztą Maciek też występuje u nas na deskach w sztuce. Więc zapraszamy ten stand-up do siebie i my mamy w ogóle coś, co się nazywa nowe formy komediowe, czyli taką część naszego repertuaru, która poświęcona jest właśnie stand-upowi, improwizacji, może sketchom, takim funkcjom właśnie nowych jakichś działań, które wcześniej może są na głównych scenach nieobecne albo były nieobecne. I cała ta nasza mała scena, chociażby monodram Elizy Borowskiej, Kobieta pracująca powraca, też właśnie jakby jest w takim, wydaje mi się, romansie z tą nową sztuką stand-upu, więc jak najbardziej obserwujemy ją i chcemy jej więcej u siebie.
0: Dziękujemy pięknie.
2: A rozmawiamy z Krzysztofem Wiśniewskim, dyrektorem Teatru Komedia z okazji czwartego, już dobrze? Liczymy czwarty pozytywny piknik sąsiedzki.
0: Tym razem nie pada jak dwa lata temu, więc jest dobrze. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia.
1: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Artur Rojek i przepiękny utwór Cisza i wiatr. Utwór, wiesz, z jakiej bajki?
1: Nie pamiętam.
0: Rodzinka Robinsonów, widziałeś?
1: A rzeczywiście tak było, tak.
0: Tak było.
1: Ale wiesz co, pamiętam to z momentu, kiedy to nagranie się pojawiało w przestrzeni, że pojawiło się jako nagranie do.
0: Mm-hmm. A ja chyba ten utwór usłyszałam pierwszy raz u nas na antenie, w audycji właśnie Krystiana Cichońskiego.
1: Takiego połączenia jeszcze nie ma, ale kto wie.
0: Jeszcze. Krystiana Hankę w audycji Mam Grać i tak sobie podkradam go regularnie. Mam nadzieję zresztą, że Krystian do nas dołączy, bo widzimy, że tutaj się kręci i animuje nam dzisiaj zarówno słuchaczy i słuchaczki, jak także...
1: Fantastyczna zabawa tutaj na pikniku. Zapraszamy.
0: Jak się czujesz?
1: Ja bardzo dobrze. Tutaj, wiesz co, dużo osób przyszło. Jest niesamowita
0: atmosfera.
1: Dużo
0: się dzieje, to prawda.
1: Dużo się dzieje.
0: Trudno się skupić, ale jesteśmy z Państwem. Ja tak przygotowując się do tej audycji, która nazywa się, nosi tytuł Dzieci Nada, jak już Państwo wiedzą, zastanawiałam się cicho, jakim ty byłeś dzieckiem?
1: Więc słuchaj...
0: Nie mam żadnych tropów.
1: Nie masz żadnych tropów, więc to zależy od tego, kogo zapytać, ale tak, jeżeli byś zapytała...
0: Ale pytamy o źródła, pytamy ciebie.
1: Jeżeli byś zapytała nauczycieli, to tam miałem bardzo dużo uwag i był nawet moment, kiedy jeszcze jako dziecko, już wyrośnięte dziecko, to przyznam się i powiem, na przykład w liceum przez jedno półrocze miałem zachowanie nieodpowiednie.
0: Czyli ty byłeś takim rozrabiakiem?
1: Tak, byłem trochę rozrabiakiem. Jeżeli gdybyś zapytała...
0: A oceny?
1: Oceny też bardzo różne. Ja nigdy, nie, w pierwszej klasie podstawówki miałem czerwony pasek, a potem uważałem, że są znacznie ciekawsze rzeczy niż śrubowanie średniej. Moje dzieci, nie słuchajcie tego.
0: Na przykład co?
1: Na przykład bieganie za piłką, na przykład wspinanie się na drzewa, na przykład robienie sobie krzywdy i tutaj te blizny na palcach.
0: To jest ten palec?
1: Tak.
0: No nie wygląda dobrze. Wiesz, ale rozumiem, łącznie, że warto było.
1: Warto było. Łącznie miałem podczas dzieciństwa założonych 31 szwów. I miałem 2 razy gips, także jest dobrze.
0: Wspaniale. Drodzy Państwo, czy lecimy muzycznie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Za tę playlistę w większości jest dzisiaj odpowiedzialny Marcin Cichoński, zatem zapraszamy.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie

0: 14:26.
1: Radio 357.
0: Tomek Matlingiewicz dzisiaj się uwijak w Ukropie, bo realizuje ze studia, my siedzimy na zewnątrz. Tomku, podmień kolejność utworów, proszę.
2: A teraz... Sprytnie.
0: A teraz ciebie zapytam, jakim byłaś dzieckiem, Justyno?
2: Wiesz, co ty odpowiedziałeś, że zależy, kogo się zapyta, a o mnie zależy gdzie. Bo na przykład, jeżeli byłam w szkole muzycznej, bo byłam dwa razy jako dziecko takie jeszcze małe, bo w 1-3 w szkole podstawowej, to byłam na tyle nieśmiałym dzieckiem, że kiedy pani czytała obecność, to ja, mnie nie ma. I kiedy dzieci na przykład tańczyły na rytmice bociany, znaczy w rytm jakiejś tam muzyki i udawały bociany, to ja byłam na tyle mądrym dzieckiem, że mówiłam, nie, to jest głupie, nie będę tego robić.
0: Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba ta postawa.
2: Ale na przykład Justyna na podwórku to była już inna Justyna, bo to była Justyna, która organizowała koncerty, drodzy państwo, która śpiewała i była gwiazdą.
0: Ale piosenka włoska już była?
2: Jeszcze nie było, jeszcze Włoch nie było w moim życiu wtedy, no. Chociaż może coś tam już się rodziło, bo trochę... chociaż jeszcze nie.
0: Dobrze, to ja zapytam jeszcze jedno, bo to jest zawsze taki punkt, czy na dyskotekach sama prowokowałaś tańce, czy raczej trzeba było cię wyciągać?
2: Trzeba było mnie wyciągać chyba.
0: Tak. Mnie też.
2: Tak? No gdzie?
0: Przecież naprawdę.
2: Się... Naprawdę?
0: Naprawdę, oczywiście.
2: Ja bym obstawiała, że ty byłeś taki, który wiesz, tam...
0: Fafarafa, tak?
2: Tak, tańczył tu z jedną, tu z drugą, tu z innym.
0: Nie, tak nie było i właśnie dopiero później zostałem jakby wciągnięty w rytm zabawy. No a teraz dzięki temu jesteśmy w tym radiu i się bawimy.
2: To prawda.
0: Za chwilę dołączą do nas prowadzący ten wspaniały piknik, ale to za chwilę.

0: kult i gdy nie ma dzieci, gdy nie ma w domu dzieci, gdy nie ma dzieci.
1: Gdy nie ma dzieci.
0: Dziękuję, tak. Marcinie, dziękuję.
1: To jesteśmy niegrzeczni, potwierdzam.
0: A państwo słuchają audycji Dzieci Nada, audycja specjalna. Jesteśmy na pikniku, pozytywnym pikniku Teatru Komedia, a z nami są dzisiaj dziewczyny. Przyszły tutaj, jest Zosia. Cześć, Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: I jest z nami Ania.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ile macie dziewczyny lat?
2: Ja prawie 8.
0: To już jesteś w szkole?
2: Tak.
0: W której klasie?
2: Pierwszej.
0: I Ania?
3: 10.
0: 10. To na pewno już wiecie, co to jest Dzieci Nada. Macie jakiś pomysł, Zosiu, co to jest Dzieci Nada?
2: Tak się...
0: Śmiało, to co ci się wydaje?
1: Tak bardziej poważnie, czy tak niepoważnie?
2: Że to jest tak... o dzieciach.
0: O dzieciach, ale tak... Okej, a Ania, masz pomysł, co to jest Dzieci Nada?
3: Nie.
0: A jakbyś miała strzelać? Coś fajnego, niefajnego?
3: Fajnego.
0: Fajnego? Raczej. Czujesz, że to fajne?
1: Oczywiście, że jest fajnego. A czy to prawda, że wy słuchacie doktora Rożka rano?
3: Prawda.
1: I co, napisałyście jakieś pytanie już do niego?
3: Nie.
1: To trzeba zapytać, jak najszybciej, dobrze?
3: Tak.
0: A o co byś zapytała, Zosiu? Doktora Rożka?
2: O to... Czy on miał siostrę?
0: To jest bardzo dobre pytanie.
1: I takiego pewnie jeszcze nie miał.
0: Myślę, że nie miał, ale myślisz, że odpowie, że da radę?
1: Myślę, że załatwimy to jutro. Tak,
0: dobrze.
1: Koniecznie.
0: Bardzo wam. A jeszcze jest z nami tata dziewczyn. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Czy pan jest słuchaczem, patronem?
4: Jak
0: czy przypadkiem pan przychodził obok radia?
4: Nie, nie przypadkiem.
0: Skąd państwo przyjechali?
4: Z Siedlec.
0: Siedlec, no to kawałek. 2 godzinki, 3?
4: Godzinka.
0: Bardzo dobrze. To co? Bardzo
1: dziękujemy
0: państwu.
1: Pięknie i zapraszamy tutaj do korzystania i zwiedzania.

0: Wanda i Banda i Siedem Życzeń, moja piosenka z dzieciństwa, więc dzięki ci.
1: Hator.
0: Ale nie wszyscy ją lubią, podobno.
2: Nie wszyscy też wiedzą, o co chodzi z tym Hatorem.
0: Nie oglądałeś?
2: Nie.
0: Mateusz Puciarz dołączył do nas. O, jest też Krystian Hanke.
3: Krystiano,
0: zapraszamy.
3: Dzień dobry, Krystianie.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry państwu.
1: To była bardzo
5: fajna pauza.
3: Italiana.
0: Ale nie dzisiaj.
3: Słuchajcie, Krystian, to ty pierwszy. Powiedz, czy byłeś grzecznym dzieckiem?
4: Nie, raczej tak, niestety byłem grzecznym dzieckiem, ale to o niczym nie świadczy. La Pausa Bambini, ja wymyśliłem wam taki tytuł. Dlaczego nie przeszedł?
0: Wiesz co, bo nie znaliśmy go wcześniej. Byłby, bo...
4: A piękny, prawda?
0: No, przebiegłby chyba dzieci.
4: Nie, nie byłem.
0: Przynajmniej w moim odczuciu. Ale, bo to jest źle zadane pytanie. Jak u Kuby Strzyczkowskiego.
4: Czy do Mikoła jesteś, czy co?
0: Dokładnie. Jakim byłeś dzieckiem, a nie sugerujący, czy dobrym?
4: Ja chodziłem do klasy pierwszej ADHD, drugiej ADHD, trzeciej ADHD. No tak było i tak do tej pory zostało tego wariactwa. Więc ja się czuję cały czas dzieckiem, dobrze o tym wiecie. I to jest najpiękniejsza przygoda życiowa i nigdy nie zamierzam tego kończyć.
0: A jak było u Mateusza Fusiarza?
2: Jakie to jest pytanie?
0: Co słychać? Co jadłeś na śniadanie?
2: Myślałem, że jakim byłem dzieckiem. Chciałem powiedzieć, że tak. Ślicznym.
0: Cały Mateusz Puciarz, drodzy państwo. A teraz przejdźmy do tego, jakim byłeś.
2: Ja byłem trochę niespokojny chyba.
0: To ci zostało.
2: Tak mi zostało chyba trochę. No wszędzie mnie chyba było pełno. A moja mama tu gdzieś jest, można jej zapytać.
0: Pani Renata? Pani Renato, jeżeli tu pani jest, to zapraszamy do takiego czarnego namiotu, czarno-białego, z logiem Radia 357.
3: Myślę, że wtedy się zaczną opowieść.
2: Już pojechała. Nie, no ale tak sobie myślę, mama słucha pikniku, bo my jesteśmy z Krystianem teraz wyciągnięci z pikniku, tutaj z teatrem komedię robimy.
0: My mówiliśmy o tym, mówiliśmy, że mamy tutaj swoich przedstawicieli. Animujecie czas, jak się w ogóle bawicie, zanim, bo widzę, że nie chcesz odpowiedzieć, jakim byłeś dzieckiem.
2: Powiedziałem, że ślicznym i niespokojnym.
4: Jak się bawimy? Znakomicie się bawimy. Ja właśnie podglądałem warsztaty animacji poklatkowej. To jest niesamowita przygoda. Co więcej, można takie warsztaty zamówić do szkoły, na urodziny. Słuchajcie, to jest naprawdę dużo lepsze niż rozbijanie piniaty i jakieś tam... No dobra, no skakańce są fajne, ja wiem o co chodzi, ale zrobienie filmu animacją poklatkową i takie zostawienie sobie takiej pamiątki na przykład na właśnie na urodzinach, po urodzinach, to jest coś, do czego dzieciaki będą wracać pamięcią bardzo, bardzo długo. I takich stanowisk to jest mnóstwo takich do odkrycia, co można, jak można dzieciom aranżować czas, bo to jest jakby moja domena w tym radiu. Ja się bardzo cieszę, że poznałem Magdę Bryl. Zapraszam tutaj, są po sąsiedzku z wami, ale jest też mnóstwo innych fantastycznych rzeczy, dlatego ja się bawię bardzo dobrze. Nie zdążyłem jeszcze zjeść lodów, idę na lody zaraz.
2: O. Jeśli chodzi o piknik, no to oczywiście warsztaty też mamy z Cyjanotopii, bo tak sobie patrzę na zegarek, wy macie jeszcze...
0: Musisz powiedzieć, co to jest.
2: No to jest coś fajnego, muszą państwo sami sprawdzić. Natomiast...
0: Czyżbyś nie wiedział?
2: Oczywiście, że wiem, tylko jak podchodzę do konkretnego stanowiska. No, chodzi o to...
3: Pamiętasz, co mówiłeś?
2: Że tak, śliczny i niespokojny. Chodzi o to, że...
0: Dzięki za
3: już
0: odpowiedź.
3: Już nie uroczy, tylko
2: na przykład,
3: śliczny.
2: Na przykład jest Kulawa Warszawa, bardzo taka szczytna inicjatywa, fundacja. Iza tutaj przyjechała wraz ze swoim towarzystwem i opowiadają o tym, jak żyje się osobom z niepełnosprawnościami. Jest All The Way i można sobie tutaj z rowerem swoim popracować, ale też chłopaki przychodzą robić tam takie pokazy z arbuzem w kasku, który ma nam pokazać, co się dzieje z głową przy okazji wypadku, kiedy ma ten kask albo nie ma tego kasku. Więc no, tutaj wszystko łączymy bardzo przyjemne z pożytecznym. Można się oczywiście pośmiać, można w ramach naszych konkursów organizowanych z Krystianem też dużo przyjemności zgarnąć do domu, ale też wydaje mi się, że taki walor edukacyjny też ten piknik jak zawsze ma.
0: My tu sobie śmieszkujemy, ale rzeczywiście jest mnóstwo aktywności bardzo, bardzo ważnych, edukacyjnych, więc jeżeli państwo są w pobliżu, to zapraszamy. Żoliborz, piękny, jak zawsze, zielony również, trochę duszny, ale damy radę.
4: Nie, czy jedną rzecz trzeba otwarcie powiedzieć. Po pierwsze, obiecaliśmy, że nie będzie padać i nie padało, tak? Czyli nie jesteśmy gołosłownie. Jak coś obiecujemy, to tak jest, po prostu.
0: Skąd ty masz te moce?
2: Mam tę moc. Macie to?
3: Ma super moce.
0: Super.
4: Chcę jeszcze zaprosić na konkursy, bo kalambury zrobiły ogromne... Ja myślałem, że te hasła będą za trudne, bo wymyśliliśmy hasła związane z radiem i naprawdę to są no, poważne rzeczy. Na przykład mikrofon reporterski było takie hasło, albo realizator dźwięku. Mhm. Wszystko poszło. Po prostu narysowali, odgadli, a mamy jeszcze kilka haseł związanych i z radiem, i z teatrem. Trudne, trudniejsze, łatwe, łatwiejsze. Można rysować, są nagrody od firmy Hamelin, czyli takie artykuły papiernicze, piśmiennicze, marki Oxford, Pelikan. To wszystko do wygrania w takim boksie można sobie brać. Rysować malowanie.
2: Ale jest jeszcze jedna historia, którą koniecznie się muszę ze słuchaczami podzielić, bo już nie o mnie, żeby było jasne. Była duża grupa dzieciaczków, które chciały tam wziąć udział w tym konkursie. No i był jeden chłopczyk, którego akurat nie wylosowaliśmy. No i tam no, trochę było takiego, no niekoniecznie...
0: Żalu.
2: Żalu, no tak, szczególnie do mnie, bo ja wybierałem. I potem przyszedł z ekipą i podszedł. I ja mówię, o co tam się dzieje, on? To było niesprawiedliwe, że wszystkim dzieciom pan nie dał nagrody. Ja mówię, nie, jeszcze będą nagrody, tylko musisz przyjść na kolejne konkursy. No tak, ale ja już idę.
3: No właśnie, oni już idą. Rozważny i romantyczny Krystian Hanke i śliczny i niespokojny Mateusz Fuciarz.
2: Będziemy robili z tego film.
3: Krystian, a pokażesz...
0: Ja muszę zmienić
3: pokażesz...
0: sobie ciebie w telefonie. Już nie będziesz Mateuszem Fuciarzem, tylko...
2: Ale ze zdjęciem, jakbym mały. Ale to było dziwne, Justyna.
3: Krystian, a pokażesz na kalamburach mroźną flautę?
4: Nie, to z radiem nie jest związane ani z teatrem. Musisz wymyślić coś takiego, co jest związane z teatrem. Na przykład przerwa w streamingu, o, to jest dobre hasło. Trudno to narysować. Ja tylko powiem, że do 16 głosujemy
2: albo
4: na słownik...
2: Albo La Pausa Italiana.
0: To bardzo łatwe. Można.
4: Do 16 głosujemy na słownik polsko-dziecięcy, słuchajcie, w aplikacji i na stronie. Bardzo zachęcam. Jutro w tatowaniu ogłoszenie wyników. Słownik się znów powiększy, więc zajrzyjcie na stronę konkursy radio357.pl i głosujcie.
0: Zapraszamy na jutrzejszy ranek. Zapraszamy też do naszej aplikacji Radia 357, gdzie można już podejrzeć, jak wyglądają nasi dziennikarze i dziennikarki, którzy prowadzą jutro audycję w Dniu Dziecka i zostali narysowani przez najmłodszych tutaj nam zaprzyjaźnionych. Także zapraszamy do naszej aplikacji.
3: I apeluję, nie każcie dzieciom pokazywać audycji Klimka.

0: Za 13 minut godzina 15.
1: Radio 357.
2: A my wciąż na pozytywnym pikniku sąsiedzkim na Żoliborzu w Warszawie. Są z nami słuchacze i słuchaczki Radia 357 z dziećmi. I jest na przykład kto? Dzień dobry.
3: Angelika.
2: Pięknie. Ile masz lat, Angeliko?
3: 7,5, a w tym roku będę miała urodziny i będę miała 8.
2: A w jakim miesiącu? O, zobacz ile oklasków. Brawo dla Angeliki, 8 lat.
0: Brawo.
3: Jeśli dzisiaj jest maj, to ja będę miała za dokładnie 30 dni.
0: 30 czerwca?
3: Nie.
2: Dzisiaj jest 31. Pamiętasz, kiedy masz urodziny?
3: 21 lipca.
2: A, no to prawie 30 dni, tak jak policzymy troszeczkę naokoło, to będzie 30 dni rzeczywiście. I już masz jakiś wymarzony prezent?
3: Na dzień dziecka.
2: Na urodziny.
3: Wybrany prezent to jest taki pociąg duży z Lego, bo ja uwielbiam budować Lego, tylko że jeszcze muszę poczekać, ale nie mogę się za to doczekać.
2: No nie dziwię się, super. A powiedz Angeliko, bo ty przyszłaś tutaj, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze z panami, z Krystianem i z Mateuszem i tak popykałaś mnie w dłoń i powiedziałaś, przepraszam, i czego ty tu szukałaś?
3: Ja szukałam pana od baniek, bo zauważyłam, że baniki nie lecą.
2: I to jest, drodzy państwo, problem dzisiaj. Słucham?
3: Rusza się, ale jakoś nie lecą baniki.
2: Czyli, drodzy państwo, poszukiwana, pan bańkarz, tak go nazywamy?
3: Pan bańkarz albo pani od baniek.
2: Dobrze, to gdzie zrobimy punkt spotkań? Może tutaj, przy czarno-białym namiocie Radia 357. Jeżeli pan lub pani tutaj gdzieś krąży, to zapraszamy, bo Angelika ma sprawę. Rozumiem, że pomożesz rozwiązać problem?
3: Tak. Uwielbiam pomagać.
0: O. Super, kapitalnie. To teraz jeszcze nagranie, które chcą zaśpiewać wszystkie dzieci bez względu na to, ile mają lat, bo to oznacza, że zaczynają się wakacje.

0: Król Lew się nam pokłonił nisko. Elton John, Can You Feel the Love Tonight?
1: Przepiękny utwór, dziękujemy Ci za wybranie tego utworu. A gdyby Państwo się zastanawiali, jaka jest kontynuacja historii pani Angeliki 8-letniej, która z takim ogromnym przejęciem poszukiwała pana bądź pani od baniek, oczywiście działała dla wszystkich, nie tylko dla siebie, chociaż determinacja była taka bardzo indywidualna, to jak się skończyła ta historia? Przyszła mama, pani Samantha, pozdrawiamy panią Samantę, i powiedziała: problem rozwiązany. Angelika dostała swój ogromny pistolet na bańki i teraz ona jest panią od baniek.
0: Wiesz, co to mi przypomina? Że jeżeli nie masz radia, które możesz pracować, nie masz radia, którego lubisz, to załóż własne.

0: I tym oto pięknym sposobem minęła godzina 15, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś z pauzowiczów, tak zwanych słuchaczy i słuchaczek audycji La Pausa Italiana, jest odrobinę zdziwiony, to dobrze. Czasami takie zdziwienie można sobie zaserwować w życiu. La Pausa wróci za tydzień o 15, nic się tu nie zmienia, a dzisiaj jest audycją specjalną z Marcinem Cichońskim.
1: Zapraszamy.
2: I Justyna Goc.
0: Dzieci nada.
3: Radio 357.
2: I Maciek Karolak audycję realizuje. A czy wiesz, że nasza koleżanka też nagrała z radia, też nagrała taki utwór? O, posłuchaj.
0: O, fajny.

0: Nowika i Skubas, nagranie zatytułowane od dziecka. Z nami jest 10-letnia Julia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem ci zadać jedno pytanie. Tak, możesz nawet przymknąć trochę oczy i powiedz, jakie jest twoje największe marzenie?
1: Żeby mieć szczęście w życiu i żeby się cieszyć z tego, co się ma.
0: Jest tylko piękna odpowiedź. Brawo, brawo, cudowne. Żadny tam komplet klocków, żadne wyjazdy, żadne wielkie opakowanie lodów, tylko cieszyć się z tego, co się ma. Cudownie.
2: Chociaż coś czuję, że te lody się zawierają w tym szczęściu,
0: oczywiście,
2: prawda?
1: Tak trochę.
2: Troszeczkę. No dobrze, a czy jak już tutaj ciebie mamy, to chcieliśmy podpytać, czy ty wiesz może, co oznacza słowo dziecinada?
1: Nie za bardzo.
2: A jakbyś miała tak zgadywać, to co to może być?
1: Dziecinada to takie, nie wiem, jakbym zgadywała, to takie, że podobne coś z dziećmi, jakieś zabawa, coś? Coś tak.
0: Trochę, bardzo dobry trop. Bardzo dobrze to kojarzysz, oczywiście.
2: Drodzy Państwo, my właściwie tak sobie myślę, że nie podaliśmy dzisiaj swoich maili, a można do nas pisać justyna.goc@radio357.pl bądź
0: cichy@radio357.pl, zapamiętając krótko.
2: I tak sobie myślę, że albo pytania o marzenia. Zastanawiam się, czy Państwo w ogóle pamiętają swoje marzenia z dzieciństwa.
0: Albo kim się chciało być.
2: A ty kim chciałeś być?
0: Ja pamiętam, że na początku chciałem być, bardzo uważaj, górnikiem.
2: O, pięknie.
0: Potem mi przeszło, że marynarzem.
2: Też pięknie.
0: A potem złamałem sobie nogę i chciałem zostać radiowcem.
2: O, no i poszło. Ja chciałam być weterynarzem, więc też tak blisko, ale daleko.
0: To ja cię zapraszam do moich piesków.
2: A Julia, ty kim byś chciała być w przyszłości?
1: Ja bym chciała zostać tenisistką, bo już trenuję tenisa 3 lata.
0: A oglądasz teraz French Open?
1: Tak.
0: Oglądałaś wczoraj mecz?
1: Tak.
0: I kto tam wygrał?
2: To ty nie wiesz?
0: Pani Maja, tak? Wygrała.
1: Tak, a dzisiaj bardzo przykro, ale przegrała Iga.
0: Tak, niestety przykro nam. No ale Iga dużo już dla nas robiła, prawda? No to super, to trzymamy za ciebie kciuki i umówmy się, że jak już ty będziesz grała w French Open, to znowu nas odwiedzisz, dobrze?
1: Dobrze.
2: Wtedy już w audycji sportowej 357 start do chłopaków, tak?
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy pięknie.

0: Za nami Daft Punk. Gdyby ktoś kiedyś sobie chciał zrobić, to jest historia trochę znana, trochę nieznana, i chciał połączyć teledyski z tej płyty zespołu Daft Punk, to by otrzymał całą historię anime, złożoną z iluś tam części, i to bardzo, bardzo dobrze wygląda, można z dziećmi obejrzeć, jak najbardziej się nadaje.
1: A gdyby ktoś chciał wiedzieć, czym jest ten piknik, to teraz można posłuchać, bo z nami jest Marta Kostoń, producentka pikniku, pozytywnego pikniku sąsiedzkiego na Żoliborzu w Warszawie, gdzie jesteśmy, sprzed Teatru Komedii i właściwie Radio 357. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
1: Doszło nas słuchy, że jest Pani od początku, to jest już czwarty piknik, a Pani była od samego początku, czyli jak się domyślam, też wtedy, kiedy w ogóle tworzyła się ta idea, pomysł, że a, może zróbmy coś takiego sąsiedzkiego.
2: Tak, dokładnie. To było w 2023 roku, kiedy wystartowaliśmy z naszą pierwszą edycją. Zależało nam bardzo, żeby Teatr Komedia osiedlił się w sąsiedzkości, żebyśmy stali się częścią Żoliborza, i to tą częścią bardzo aktywną, bo znając te dzielnice, chcieliśmy otworzyć się na sąsiadów, otworzyć się na ludzi, którzy tutaj mieszkają, i odpowiedzieć trochę na ich zapotrzebowania. Rozpoczęliśmy to właśnie tym piknikiem. Też historia się z tym wiąże osobista, bo był to mój pierwszy sezon w Teatrze Komedia i również jedno z pierwszych zadań, które otrzymałam, aby takie wydarzenie zorganizować. Myślę, że fantastycznie i na zawsze ten Dzień Dziecka będzie mi się już z tym kojarzył.
1: Cudownie. My tak już trochę o tych atrakcjach, które tutaj na miejscu rozmawialiśmy, ale jak mamy Panią obok siebie, to ja jestem bardzo ciekawa, jakie są największe wyzwania, kiedy podchodzi się do takiego pikniku, do tworzenia, do organizacji, do tutaj ściągania pomysłów ludzi, co jest największym wyzwaniem?
2: Mówiąc szczerze, myślę, że zdobycie tych kontaktów i zaufania, że chcemy razem zrobić coś, z czego wszyscy będziemy mieć ogromną frajdę i będziemy mogli tą energią zarazić przynajmniej okolice całej komedii. Nawiązanie tych kontaktów może i jest gdzieś tam trudne, żeby przekonać do kogoś, jak robimy coś po raz pierwszy i organizujemy. Słuchajcie, mamy naprawdę fajny pomysł, bądźcie tutaj z nami i będziemy mogli razem w tym uczestniczyć. To jest wyzwanie, ale to jest też bardzo przyjemne wyzwanie, bo to jest właśnie to osiadanie się tak naprawdę w tej dzielnicy i w sąsiedzkości. Oczywiście pomijam już jakieś wyzwania techniczne, różnego rodzaju wyzwania też tego terenu, ale one równocześnie odpowiadają też na to, że mamy Was tutaj, między innymi Radio 357, już absolutnie po sąsiedzku tak naprawdę. Mamy sklep rowerowy All The Way, który również jest na ulicy Słowackiego. Myślę, że to jest wyzwanie, a równocześnie też bardzo pomaga w budowaniu tej społeczności. Mm-hmm.
1: A kiedy już ten piknik trwa i Pani jako organizatorka, główna producentka tego pikniku, no jest jak widać ciągle w ruchu, ciągle z zadaniami i zmęczona, ale szczęśliwa, to który moment, na przykład jak dzisiaj Pani chodziła tutaj wśród ludzi, jest takim momentem najpiękniejszym, że myśli Pani sobie, właśnie po to robimy?
2: Jestem delikatnie zmęczona, tutaj się przyznam. Pobudka była po godzinie 5, bo już od 6 stawialiśmy scenę plenerową. I faktycznie, kroków jeszcze nie liczyłam, robi to mój telefon. Natomiast myślę, że każdy ten moment jest w jakiś sposób wyjątkowy. Ale zobaczenie po prostu takiego szczerego uśmiechu dzieciaków w tej absolutnej bieganinie, w gonitwie do dmuchańca, w jakimś takim nieustannym pośpiechu, mamo, a możemy tu, bo tu robią coś takiego A, B, C, co jest fantastyczne. Myślę też, że głównie staramy się, żeby to było trochę coś innego niż na innych piknikach i żeby zaangażować dzieci w pewnego rodzaju warsztaty, które mamy nadzieję, że przerodzą się w ich hobby.
1: I za to Wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy też, że możemy być częścią tego pikniku, a opowiadała Marta Kostoń z Teatru Komedia, główna producentka pikniku.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Loud. Loud.
1: Is this like wuss music? This sounds like Nelson.

0: Hey, Beavis. Get out of here.
1: Ladies and gentlemen, Butthead has left the building.
2: No właśnie, nie do końca życzymy wszystkim rodzicom, żeby mieli takie dzieci jak BBC Butthead, ale i takie dzieci są. Ale z nami są bardzo grzeczne, prawda?
3: Jest z nami Ola, cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I Piotrek.
3: I Piotrek, nieco większy słuchacz Radia 357. Ola, już tutaj sobie podczas utworu rozmawiałyśmy o haśle, właściwie o nazwie dzisiejszej audycji, czyli Dzieci Nada, bo pod takim dzisiaj hasłem nadajemy. Czy ty masz pomysł na to, co to może jest? Co to jest ta Dzieci Nada?
4: Tak trochę mam, że trochę jakby czujesz się jak dziecko, a i tak jesteś dorosły. To tak trochę czuję, że to może być takie hasło.
3: To o mnie.
2: Świetny klucz.
3: To o nas,
2: tak,
3: ciche.
2: Oczywiście,
3: dobre,
2: że tak.
3: To jest dokładnie ta definicja. O to nam chodziło. Czy pan to przebije?
5: No dla mnie na przykład dziś nadal to jest w takim momencie, kiedy dorośli przestają rozumieć, co dzieci miały na myśli w pewnym momencie, jak na przykład coś powiedzą, co oni nie rozumieją i dla nich to jest na przykład dzieci nadal po prostu.
3: Też dobre.
2: Też
3: zaliczone,
2: dobry,
3: drodzy państwo, tak, chociaż nie jesteśmy w szkole na szczęście. Ola, wracamy jeszcze do ciebie i do twoich marzeń, bo mówiłaś, że masz dużo pięknych marzeń. To pierwsze to będzie jakie?
4: Żeby mieć dużo proszaków, ale już się spełniło to, bo mam prawie cały pokój zapełniony tym. I jeszcze to, żeby się nauczyć grać na gitarze, no na jakimś sprzęcie muzycznym.
2: Ale takiej gitarze typu metalowej, czy takiej akustycznej, takiej delikatnej?
3: A może klasycznej na przykład?
4: Klasycznej, ale to jest skrzypce. Też bym chciała pójść.
3: Czyli najpierw gitara, czy najpierw skrzypce?
4: Najpierw skrzypce, bo gitarę mam w domu i trochę się sama uczę, a skrzypce to takie na komunii prezent.
3: Okej, okay. A w szkole muzycznej już jesteś, czy jeszcze chwila?
4: W szkole... Nie wiem.
3: Nie wiem, ale tam szkoła muzyczna poczeka. Panie Piotrze. Pytanie o marzenia. No właśnie, dzisiaj pytamy też dorosłych. Czy wciąż jest jeszcze jakieś marzenie do zrealizowania
5: z dzieciństwa? Mam pełno marzeń w głowie, tak, pełno marzeń w głowie. Powstają nowe cały czas. Jedno z takich marzeń to jest występować na wielkiej scenie, być jakąś gwiazdą. Moim ulubionym wykonawcą jest Phil Collins, który dzisiaj niestety już podupadł na zdrowiu, ale dzięki niemu zacząłem grać na perkusji i śpiewam też również, tak więc...
3: Czy możemy poprosić o
5: śpiewający perkusista?
3: Próbka głosu? Nie?
5: I can feel it coming in the air tonight.
3: Nie wiem, czy państwo to słyszą, ale oklaski się rozeszły po całym Żoliborzu.
5: Więc bardzo miło to słyszeć. No a drugim marzeniem to jest jakby profesjonalnie uprawiać zawód dziennikarza. Nie muszę mówić w jakim radiu, bo to...
3: Może w naszym.
5: Bo to jakby zostawiam taką nutkę tajemnicy.
2: Zapewne nie domyślamy się, zupełnie się nie domyślamy.
3: Absolutnie.
2: Dziękujemy wam pięknie. Wiecie co? Życzymy wam takiego spełnienia marzeń. Nie przestańcie nigdy mieć marzenia.
3: A ja jeszcze wiem, że pan Piotr jest prywatnie fanem Italii, a że dzisiaj jest niedziela, jest między 15 a 16 i to byłby taki czas, gdzie słuchalibyśmy wspólnie muzyki włoskiej i myślę sobie, że gdyby kiedyś powstał top z muzyką włoską, bo takie pomysły krążą wśród słuchaczy i słuchaczek, to ten utwór byłby w pierwszej trójce.

0: No i na jakim stadionie ten utwór najczęściej brzmi?
1: Milano, oczywiście, Milano, że Milano. Oczywiście. Ricky e Poveri albo Ricci, jak powiedział kiedyś Klimek w audycji. Oczywiście stara perché ti amo. No niby nikt tego nie lubi, ale jak tutaj popatrzyłem...
0: Nie, no oczywiście, że wszyscy to kochają.
1: Wszyscy lubimy. Główki chodziły, nóżki chodziły, wszystko się zgadza trochę we Włoszech.
0: Słuchaj,
1: się znalazłeś?
0: Chciałem cię zapytać o jedną rzecz z dzieciństwa.
1: Och, już się boję.
0: Słuchaj, bo jest taki mem, który bardzo często chodzi, że jak byłem dzieckiem, to bardzo nie lubiłem tego, że gonili mnie na leżakowanie. A teraz takie leżakowanie, czyli La Pausa Italiana, to by się przydało. Czy jest coś, za czym ty z dzieciństwa absolutnie tęsknisz, a niekoniecznie lubiłaś to w dzieciństwie?
1: Wiesz co, jeszcze tak przy leżakowaniu jestem, bo ja rzeczywiście byłam tym dzieckiem, które nie znosiło tego.
0: Witamy
1: to była
0: w klubie.
1: Aktywność, która trochę wręcz wzbudzała we mnie lęk, że dlaczego tutaj po super zabawie, po fajnym czasie mamy spać tak na siłę i absolutnie tego nie lubiłam, ale rzeczywiście dzisiaj to tak w pracy, jakby ktoś mi zaproponował między zajęciami poleżakować, to jak najbardziej. Ale wiesz co, ja nie wiem dlaczego od razu, może dlatego, że Włochy, że jakieś pierwsze skojarzenie, ja pomyślałam w ogóle o jedzeniu, bo ja byłam niejadkiem. A teraz sobie myślę, że gdyby ktoś mi serwował, tak jak na przykład moja mama czy babcia, bardzo pozdrawiam obie panie, ale też tata i dziadek, takie dania jak kiedyś, a ja mówiłam, tego nie chcę, tego też nie, to no, dzisiaj bym nadrabiałabym to jedzenie.
0: Ja jeszcze ci dorzucę jedną rzecz, której pasjami nie cierpiałem jako dziecko, a potem teraz po prostu mogę codziennie, to jest szpinak.
1: Szpinak?
0: Szpinak, tak. Tak było kiedyś.
1: Ale w jakiej wersji?
0: A to każdej, teraz każdej. W zasadzie tak.
1: Ja słyszałam, że bardzo dobre są chipsy szpinakowe. Robiłeś?
0: Nie.
1: No, to jeżeli tak lubisz szpinak, to bardzo proszę.

0: No właśnie, tutaj jest ten piknik sąsiedzki, piknik rodzinny, którym się dużo dzieje fantastycznych rzeczy. Ja pozdrowić chcę tego pana dorosłego, który zapomniał o tym, że jest dorosły, przed chwilą wszedł na dmuchańca i po prostu zaczął fikać jak małe dziecko. Tak trzeba trzymać, tak trzeba żyć.
1: Radio 357.
2: A jesteśmy oczywiście wciąż przed budynkiem Teatru Komedia i przed Radiem 357, więc jeżeli Państwo są jeszcze w pobliżu, to zapraszamy. Ostatnie 25 minut i pikniku, ale także naszej audycji Dzieci Nada. Wciąż Maciej Karolak z nami, za sterami, któremu bardzo dziękujemy. Jest też Marcin Cichoński.
0: I Justyna Goc.
2: Bardzo dziękujemy i zapraszamy tutaj patronów i patronki, bo chcemy trochę porozmawiać.
0: Oczywiście.
3: Hakuna Matata, ma che dolce poesia.
4: Hakuna Matata!

0: Hakuna Matata po włosku. Takie rzeczy w Radiu 357, takie rzeczy w niedzielę pomiędzy godziną 15 a 16. Piknik sąsiedzki zobowiązuje, jest z nami nasza sąsiadka. Pani Ula, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, właśnie tak, sąsiadka, bardzo bliska.
1: Ale to dosłownie, bo jest pani słuchaczką i mieszka pani tutaj gdzieś na Żoliborzu, niedaleko?
2: Przy Placu Grunwaldzkim, jest niedaleko.
0: To bardzo blisko, rzeczywiście.
2: I pamiętam, jak się ucieszyłam, jak się okazało, że radio właśnie tu.
0: A to nie było takie oczywiste. Inną lokalizacją był Mokotów i ja się bardzo cieszę, że nie wylądowaliśmy na Mordorze.
1: Chociaż z drugiej strony trzeba poszerzyć i powiększyć tę przestrzeń, więc może, ale nie, chyba zostaniemy tutaj.
2: Myślę, że tu wystarczająco jednak, dużo zieleni.
1: Pani Ulu, wracamy do Dnia Dziecka dzisiaj. Czy pani pamięta swoje marzenia z dzieciństwa i czy w ogóle pani pamięta jeszcze ten stan bycia dzieckiem? Tęskni pani za czymś konkretnym?
2: Teraz tak mi przyszło mi do głowy takie wspomnienie z takiego ciepłego lata, takiego rozżarzonego i takiego ja bawiąca się na piasku, w lesku takim brzozowym. Wspomnienie.
1: Ale gdzie dokładnie?
2: Mojej babci.
0: To najlepsze wspomnienia, kiedy jesteśmy nad jakąś rzeką, piasek, dodatkowo las, to są cudowne wspomnienia. Ja jeszcze pamiętam, że w tamtych czasach chodziliśmy zawsze zrywać zielone jabłka.
1: Albo papierówki. Pamiętacie papierówki? To były pyszne jabłka.
2: Tak, czasem u siebie, a czasem u sąsiada.
0: No tak, i to się miało odpowiednią nazwę, ale może jej nie mówmy dzisiaj.
2: Pani... Tak to nie, to było myślę, że takie było po prostu.
0: Dziękuję, że jest pani z nami, pani Ulu.
1: Dziękujemy. Bardzo pani dziękujemy i tak podsłuchałam, po cichu pani mówiła, ale usłyszeliśmy, że wybiera się pani na jakiś koncert niebawem. Cóż to za koncert?
2: Ach, to przed chwilą powiedziałam, na Giovanottiego. Spełniam swoje marzenie.
1: To co?
0: To spełniamy marzenia i teraz.

0: I również Giovanotti dołączył na nasz pozytywny piknik sąsiedzki na Żoliborzu. Jesteśmy w Warszawie przed Teatrem Komedia i Radiem 357, a z nami są słuchacze i słuchaczki. Dzień dobry, panie Zosiu. Tosiu nawet.
1: Dzień dobry.
0: I jest także z nami pan Stanisław Dziadek.
2: Czyli Sławomir. Prawie się udało, tak, dokładnie, tak, dokładnie. Ale słuchajcie, mamy kapitalną sytuację, bo dzisiaj mieliśmy bardzo dużo meldunków, że ludzie przyjechali do nas z Siedlec, z Wrocławia, nawet gdzieś tam daleko spod zachodniej granicy. Wy przyjechaliście, daleko nie było, ale jednak trzeba było przemierzyć.
3: No tak, jesteśmy z Łodzi i super, że zajrzeliśmy tam na tą imprezę, ponieważ radio jest w naszych domach codziennie i nie jedną, nie dwie, nawet nie trzy godziny, więc okazja była super i z wnuczkami to zajrzeliśmy.
2: Ale pan jest przy okazji takim propagatorem i agitatorem Radia 357, czyli wszyscy sąsiedzi muszą wiedzieć, wszyscy znajomi muszą wiedzieć i ktokolwiek pojawi się w pana orbicie, musi poznać.
3: No, ale to jest obowiązkowo. Znajomi, przyjaciele, koledzy, koleżanki, wszędzie reklamuję, że to jest radio, którego warto słuchać, bez reklam, przyjazne reportaże, naprawdę super.
0: I to jest właśnie taki marketing, który najbardziej lubimy, szeptany. Bardzo panu za to dziękujemy. Wiemy też, że próbuje pan zarazić tą miłością wnuczkę, ale chyba tak radio jeszcze nie bardzo, co? Czy lubisz radio?
1: No, średnio.
0: Średnio, dobrze.
4: Ale muzyka.
0: A czego brakuje w radiu? Co byś chciała w radiu, żebyś zaczęła słuchać? Więcej jakichś piosenek dla ciebie, czy bardziej jakichś takich tematów, które cię interesują? Jak myślisz?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, dobra. To pomyślimy o tym później. Co zrobić, żeby Tosia zaczęła słuchać radia?
2: Specjalnie radio dla ciebie przedłużyło Dzień Dziecka, że jest nie tylko jutro, ale także jest i dzisiaj.
0: Tak. No,
2: radio na przykład załatwia takie sprawy, czaruje w magiczny sposób.
0: Tosia, a dziecinada, słowo dziecinada, bo tak jak pytałaś przed chwilą, jak nazywa się ta audycja, co my tu robimy, po co jest i tak dalej, powiedziałam ci, że to dziecinada i tak zareagowałaś troszeczkę zdziwiona. Wiesz, co to w ogóle to słowo oznacza?
1: Nie, nie wiem.
0: A masz jakiś pomysł?
1: Że dzieci są też w radiu?
0: Tak, właściwie to by się zgadzało, to prawda. A idąc troszeczkę dalej, bo rozmawiałyśmy też trochę o dorosłych i zastanawiam się, czy ty masz taki pomysł albo obserwujesz sobie dorosłych ludzi, właśnie swoją rodzinę, ale też poza rodziną i są takie rzeczy, które uważasz, że dorośli robią bez sensu zupełnie, że ty zrobiłabyś coś inaczej? My się nie obrazimy, opowiadaj.
1: Nie wiem, jak.
2: To wymaga zastanowienia pewnie.
0: Na przykład ostatnio Antoś, który tutaj był, powiedział, że jeżeli chodzi o kawę, to on się zastanawia, czy dorośli naprawdę ją lubią, czy tylko udają, bo chcą czuć się dorosłymi.
1: No mnie też dziwi, no bo kawa jest niedobra. Nawet tak nie dziwnie.
2: Też tak myślałem jako dziecko. Dokładnie tak samo było.
0: Ja też tam byłam.
2: Tosia i Sławomir, dziękujemy wam pięknie.
3: Dziękujemy.
2: To przy okazji relacja wnuczka i dziadek. Wszystkiego dobrego, słuchajcie tak pokoleniowo, a pokolenia to też hasło związane z radiem.
3: Pokolenia 357.
0: Dziękuję.

0: Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący. To jest cudowne święto, które już jest naszą nową świecką tradycją, bo jeżeli już 4 lata i spotykamy się regularnie, były różne sytuacje. Wspominaliśmy, jak 2 lata temu trzeba było się chować po korytarzach i trzeba było na przykład ewakuować sztukę, która była wystawiona przez Teatr Komedia i trzeba było ją szybko gdzieś tam w sali. Były też sytuacje takie, że było bardzo, bardzo gorąco w ubiegłym roku, potwierdzam.
1: To prawda, a w tym roku jest idealnie, prawda?
0: Idealnie, po prostu
1: temperatura
0: idealna,
1: towarzystwo idealne. Tutaj pan Marcin kiwa głową, nasz słuchacz, że tak jest. Więc właściwie nie ma na co narzekać.
0: Nie ma na co narzekać i nie narzekamy. Oczywiście. Dziękujemy pięknie wszystkim, którzy się pojawili tutaj na pikniku naszym sąsiedzkim z kapitalną, rodzinną atmosferą. Dziękujemy Teatrowi Komedia za to, że był z nami i tutaj pomógł nam w organizacji, zorganizował to, wciągnął nas w to, że byliśmy z nimi. Dziękujemy wszystkim patronom, bo też mieliśmy dzisiaj, mamy cały czas jeszcze dzień otwarty. Patronów pojawiło się bardzo, bardzo dużo i te spotkania i ta energia, którą Państwo nam wysyłają, naprawdę tworzy nam to, że chcemy to radio robić dalej.
1: Jak zawsze można na Państwa liczyć. Bardzo za to dziękujemy i mamy nadzieję, że do zobaczenia na 5. pozytywnym pikniku sąsiedzkim na Żoliborzu, to już za rok, ale zanim spotkanie za rok, to my mamy jutro jeszcze Dzień Dziecka, ten właściwy, chociaż my tak ten też nazywamy właściwym, rozciągnęliśmy ten dzień i jutro od rana do tak godziny popołudniowej będziemy dla Państwa przygotowywać takie małe fragmenciki wywiadowe, gdzie dzieciaki wcielają się w rolę dziennikarzy i będą rozmawiać z naszymi dziennikarzami, dziennikarkami. Pytania były różne. Zapraszamy już pierwszy w ranku, a później w Twojej audycji.
0: Kieruj się na południe, na którą zapraszam od godziny 9. Justyna Goc,
1: Marcin Cichoński,
0: Maciej Karolak. Dziękujemy pięknie, kłaniamy się i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Przy mikrofonie Adrian Bąk, minęła godzina 16, a to jest audycja...
0: Niewidzialne światy.

Kolumbijski zespół Artesio Pelados na początek Niewidzialnych Światów. I właśnie o Kolumbii dziś porozmawiamy, bo w Kolumbii dziś pierwsza tura wyborów prezydenckich, ważnych wyborów, jak się podkreśla, nie od dziś. Faworytem pierwszej tury jest Iván Cepeda, kandydat lewicy, senator,

0: który zapowiada kontynuację reform Gustavo Petro, czyli aktualnego prezydenta, oraz dalsze rozmowy pokojowe z grupami zbrojnymi. Ostatnie sondaże pokazują jednak szybki wzrost poparcia dla prawicowego kandydata Abelardo de la Espriei. 10 lat temu w Kolumbii oficjalnie podpisano porozumienie pokojowe po wielu latach wyniszczającej wojny domowej, ale według wielu ta wojna wciąż trwa, a napięcia w ostatnich latach jeszcze wzrosły. Czy kraj, który 4 lata temu po raz pierwszy w historii wybrał lewicowego prezydenta, chce kontynuacji tej drogi, czy gwałtownego skrętu w prawo? Czy Kolumbia znów pogrąży się w kryzysie, a może znajdzie receptę na nieustający rozlew krwi i rządy karteli narkotykowych? O tym porozmawiam z Maciejem Wesołowskim, dziennikarzem, reporterem, autorem książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacząłbym jednak od wiadomości z ostatnich dni. Co najmniej 52 partyzantów zginęło w starciach między dwiema rywalizującymi ze sobą grupami zbrojnymi, walczącymi o kontrolę nad strategicznym regionem produkcji i handlu kokainą w południowo-wschodniej Kolumbii. Tak poinformowała frakcja rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, czyli FARC, biorąca udział w walkach. To jest informacja z ostatnich dni z mediów. No właśnie, to jest trochę tak, że nam się wydaje, że ta wojna się w Kolumbii skończyła, ale jak się pojedzie do Kolumbii, a wiem, bo byłem w poprzednim roku, to jest taka częsta refleksja mieszkańców, że tak naprawdę ten konflikt wciąż trwa. Ty też masz takie wrażenie, podróżując do Kolumbii, czy słuchając Kolumbijczyków?
1: Znaczy, może uporządkujmy parę faktów, bo rzeczywiście ta wojna, 52-letnia wojna domowa pomiędzy rządem kolumbijskim a FARC, o którym wspomniałeś, zakończyła się rzeczywiście w 2016 roku porozumieniem pokojowym w Hawanie, za które Juan Manuel Santos, czyli prezydent Kolumbii ówczesny, otrzymał nawet pokojową Nagrodę Nobla. I rzeczywiście wtedy, ja byłem właśnie w 2016-17 roku, zaraz po zakończeniu tej wojny, przynajmniej formalnym zakończeniu, i rozmawiałem z Kolumbijczykami. Oni rzeczywiście mieli wtedy, to były wielkie nadzieje, tak? Oni wierzyli w to, że ta wojna się wreszcie zakończyła. I właśnie powiedziałeś o FARC, ale wtedy de facto FARC zostało rozwiązane, tak? Te rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii. Oni weszli, mieli obiecane miejsca w parlamencie, mieli wejść po prostu do społeczeństwa, tak? No trochę taka amnestia ich objęła, o co ta prawa strona sceny politycznej do dzisiaj ma do Santosa i w ogóle wielu polityków, którzy pracowali nad tym porozumieniem, ogromne pretensje. I o to też między innymi toczy się spór podczas tych wyborów, o których będziemy pewnie później rozmawiać, tych najbliższych wyborów, tak, prezydenckich. I rzeczywiście te pierwsze lata po 2016 roku mogły dawać nadzieję, nie? Że ta wojna się skończy, tam było rozbrojenie. Ja sam przecież jeździłem do obozów, w których farkowcy się rozbrajali, składali broń, tak, pod okiem ludzi z ONZ-u. Ja sam no, chyba pierwszy rozdział mojej książki jest w sumie o tym, jak zaczyna się od tego, jak widzę, że gdzieś tam w środku selwy kolumbijskiej, na błocie jakimś, bo deszcz ostry spadł wśród tropikalnej roślinności, pracownicy ONZ-u grają z byłymi farkowcami, czyli tą gerillą największą w historii Kolumbii, grają w piłkę, tak? I ta piłka im gdzieś tam cały czas spada w dół i muszą w tych krzaczorach jej tam gdzieś szukać. I rzeczywiście był ja czułem tam ten entuzjazm, tak? Że wreszcie po tym półwieczu permanentnej wojny wyniszczającej, która zabrała ze sobą, mówi się, nawet do 8-9 milionów ofiar wszelakich. Znaczy nie tylko zabitych, ale też, nie wiem, właśnie zranionych, zgwałconych, przesiedlonych.
0: Tak ofiar dalej. Przemocy psychicznej.
1: Tak, tak. Że mówiło się o milionach, naprawdę milionach ofiar. No i oni wierzyli, że to się uda. No ale jak się okazało, przez te kolejne 10 lat do dzisiaj, no nie jest to wszystko takie proste, ponieważ z wielu powodów. Po pierwsze, ci farkowcy, którzy poddali się tej demobilizacji i próbowali wejść do społeczeństwa kolumbijskiego, bardzo często spotykali się z dyskryminacją, że nie chcieli ich zatrudniać, wytykali ich palcami, szydzili, tak? No oczywiście zdarzało się też morderstwo. Ja dzisiaj czytałem, że w ciągu tych ostatnich lat, tam chyba 462 osoby zostały zamordowane po prostu przez nieznanych sprawców, właśnie z tych ludzi, którzy, z byłych farkowców, którzy próbowali zacząć normalną tak zwaną pracę, wejść do społeczeństwa, tak? Bo ta armia, bo to, no oni mówili o sobie, taka leśna armia, tak? Partyzancka armia, świetnie uzbrojona, wyszkolona, umundurowana, liczyła się, no tam różnie. No ja pamiętam, że nam mówiono, że to jest 7 tysięcy ludzi, a słyszałem nawet o liczbie 13 tysięcy ludzi była rozbrojona i oni chcieli wejść. No i jak okazało się, wcale to społeczeństwo nie zawsze chce ich przyjąć. I to był problem. No ci ludzie o poglądach bardziej prawicowych, byli mocno anty, tak? I to rodziło reakcję. A reakcja była jaka? Że ci farkowcy, byli farkowcy, no nie mieli co ze sobą zrobić, nie mieli za co żyć, więc bardzo często wracali do lasu. No i ta armia, no może nie scentralizowana tak jak swego czasu w latach 90. w czasie największej potęgi, koniec lat 90. potęga Farku, kiedy ta armia liczyła 20-30 tysięcy ludzi właśnie świetnie wyszkolonych i w obozach umundurowanych i tak dalej. Zaczęli wracać, no i tworzyć takie mikrooddziały, no nie armię, ale takie mikrooddziały, które żyją z czego? No tak z tego, co i Fark żył, czyli z przemytu kokainy. I nawiązując do tej wiadomości, o której wspomniałeś, bo to chodzi o ten region Catatumbo, tak? Przy granicy z Wenezuelą, jeśli dobrze pamiętam, tych 52 zabitych.
0: Tutaj chodzi o departament Guaviare w pobliżu miejscowości Garanco, Colorado.
1: To inny region, ale no to tam też, no tych walk jest, bo myślałem, że chodzi o te Catatumbo słynne, bo tam...
0: To szczególnie na początku tego roku, prawda?
1: Tak, tam było sporo walk i tam walczy właśnie ELN, właśnie, bo jeszcze jedna rzecz może dodam, bo to jest ważne, że podpisano w 16 roku porozumienie i zakończono jakoby wojnę domową, ale było to jedynie porozumienie z Farkiem, tak? Z tą największą gerillą, partyzantką. Natomiast cały czas w lesie działało ELN, druga największa partyzantka i tego porozumienia nie udało się podpisać z ELN. Więc tak naprawdę mimo tej narracji rządu kolumbijskiego o tym, że kończą wojnę z partyzantką, no to nie do końca była prawda, bo to ELN nadal istniało i do dzisiaj istnieje. Podobno 6-7 tysięcy partyzantów nadal w ramach ELN działa. No i teraz przechodząc do tego incydentu, bo domyślam się, że to... Bo ja prawdę mówiąc nie słyszałem o tym incydencie z 52 zabitymi ludźmi, ale domyślam się, że to były porachunki pomiędzy ELN a tymi dysydentami z Farku, tak jak w tym Catatumbo. A gra się toczy o naprawdę ogromne pieniądze, bo mówi się, że właśnie w tym Catatumbo co roku wartość kokainy, która jest eksportowana z tylko tego regionu, to jest 600 milionów dolarów rocznie. Mhm. Więc no, oni mają z czego żyć rzeczywiście. Konkludując, kiedy jesteś dysydentem, tak? kiedy jesteś byłym farkowcem, który próbuje, nie wiem, zatrudnić się w piekarni, czy w szpitalu, czy gdziekolwiek w społeczeństwie i nie chcą cię zatrudnić, tak? Musisz zmagać się codziennym upokorzeniem, niechęcią i tak dalej. Wracasz do lasu i z pieniędzy, z narkotyków żyjesz jak król, nie? No to jasne jest, że wielu z tych ludzi wróciło do lasu.
0: Ty stawiasz taką tezę, że państwo po prostu nie potrafiło zagospodarować tych
1: przez długi czas
0: tych ludzi,
1: nie potrafiło. Teraz,
0: szczególnie na początku, tak?
1: Obecny prezydent Gustavo Petro, jeszcze wciąż rządzący Gustavo Petro, najbardziej radykalny, najbardziej lewicowy prezydent w całej historii Kolumbii, to bez dwóch zdań.
0: No, często mówi się o nim, że pierwszy lewicowy prezydent.
1: To można dyskutować, ale zdecydowanie najbardziej. To bez dwóch zdań najbardziej lewicowy prezydent w historii Kolumbii. Chciał coś z tym zrobić, tak? Chciał jednak tych ludzi z powrotem wyciągnąć z lasu i co więcej, bo mówi się, że to jest jakieś radykalne działanie, nowy pomysł. Nic takiego. To było zapisane w umowach pokojowych w Hawanie, tak? Pomiędzy rządem a Farkiem, że rząd pomoże tym byłym partyzantom.
0: I ty mówisz teraz o polityce paz total. Czyli pokój całkowity.
1: Tak. Mówię o tej, polityce Petro, tak? Obecnie, tak. No to jest, tak, ale to nie jest nic nowego tak naprawdę. W 2016 roku bardzo podobne postulaty były zapisane w traktacie pokojowym, tak? Pomiędzy rządem kolumbijskim a Farkiem. Tylko, że kolejni prezydenci, no jakoś nie za bardzo chyba poważnie potraktowali te postulaty, te zapisy, tak? Umowy i... No i mamy teraz tego efekty, że ponownie po 10 latach te, jak to się ładnie mówi, ładnie, no może nie ładnie, ale jak to Kolumbijczycy nazywają BACRIM, czyli banda, to jest skrót od bandas criminales, ale to w tym BACRIM jest bardzo pojemne, że to nie chodzi tylko o przestępców zwykłych, to często są przestępcy, ale ukrywający się pod ideologicznymi hasłami, tak? Ale często to są narkotrafikantes, nie? Przemytnicy narkotyków i tak dalej, którzy po prostu... No, nie mają innego wyjścia, tak? Nie mają innego sposobu na życie i zostali w selwie, przemycają kokainę, z tego żyją, ale też terroryzują lokalne społeczności i nadal są w opozycji wobec rządu. No, nie pamiętam, kiedy to w zeszłym roku chyba było, czy już w tym roku, kiedy Petro wysłał właśnie tam do tego Catatumbo 25 tysięcy żołnierzy i oni sobie nie poradzili z tymi partyzantami, no bo to trzeba znać specyfikę kształtowania terenu w Kolumbii. Tam jest bardzo trudno walczyć w terenach, które są górzyste, zalesione, bardzo, nie ma infrastruktury. No to bardzo często, wielu generałów tam bardzo często miało pomysł taki, że będzie ich bombardować, co też nie zawsze zdawało.
0: Maćku, ale to jeszcze dopowiedzmy, żeby to wybrzmiało. Na czym tak naprawdę polegała, czy no chyba to już trzeba mówić o tym w czasie przeszłym, polityka paz total prezydenta Gustavo Petro i dlaczego ona, jak się zdaje, nie odniosła sukcesu? Bo jak się pytało, czy pyta Kolumbijczyków, czy ekspertów, to większość mówi, że to właściwie okazało się porażką.
1: Już mówię, to chodziło o to, no to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy lewicą a prawicą kolumbijską, że lewica uważa, że wszystko można wynegocjować, tak jak wynegocjowano traktat pokojowy, tak, z Farkiem w 2016 roku. Tak można negocjować z tymi małymi grupami, które teraz są w lasach. Z kolei prawica uważa, że nie ma żadnych rozmów, tak? To jest taka szkoła Alvaro Uribego, który jest takim, mówiąc żartobliwie, Jarosławem Kaczyńskim Kolumbii, pociąga od wielu lat za sznurki. Sam był prezydentem dwukrotnie. Pociąga za sznurki, jeśli chodzi o tą prawą stronę. I on uważa, że tylko broń, tylko siła może zdławić te ruchy, tak? Bakrim wszelakie.
0: I tutaj też pojawiają się kandydaci nowi na horyzoncie, którzy czerpią z pomysłów Alvaro Uribe. Porozmawiamy jeszcze o tych kandydatach za chwilę. Ale jeszcze zanim o tym porozmawiamy, tak żeby trochę też państwu uzmysłowić, w jakim momencie w ogóle jesteśmy w historii Kolumbii, no to jakbyś miał tak wprowadzić słuchacza w temat tych obecnych wyborów, to w jakim momencie teraz jest to państwo? Czy my już mówimy o właściwie powrocie do tych czasów sprzed wojny? Czy wciąż jest pewna nadzieja, że pojawi się ktoś na horyzoncie, kto jest w stanie odwrócić ten zły trend? Mówię zły trend, bo też w ostatnich latach dochodzi, czy dochodziło, są takie statystyki do coraz większego natężenia tej przemocy w różnych regionach Kolumbii.
1: No to jest bardzo trudne pytanie, bo wielokrotnie w historii Kolumbii wielu ludzi, polityków, ale też zwykłych ludzi miało ogromne nadzieje, wiązali z przeróżnymi politykami, prezydentami, nie tylko prezydentami. I później te nadzieje okazywały się płonne, tak? I wielu też zagranicznych, międzynarodowych ekspertów też wierzyło w trwały pokój. I to naprawdę można sprawdzić, co tak co 10 lat średnio jakaś tam rewolucyjna jakoby myśl się pojawiała i później się nie sprawdzało, więc ja też nie chciałbym tutaj jakby roztaczać jakiejś wizji zbyt wielkich nadziei, robić zbyt wielkich nadziei, ale we mnie się tli jakaś nadzieja, że uda się, że w przypadku wygranej jednego z kandydatów, no, tego, który jest teraz jakby faworytem, czyli Ivana Cepedy, który chce kontynuować dzieło Gustavo Petro, no jest szansa, że on znajdzie drogę i ten pokój jednak zapanuje. Natomiast czy mu się uda? No Petro też z ogromnymi nadziejami. No, on dużo zrobił na pewno, bo jeśli chodzi o chociażby zasypywanie nierówności społecznych w narodzie, to jest, no, posługując się, już nie chcę jakby tutaj opowiadać jakichś historii niestworzonych, ale posługując się statystykami, no, zanim Gustavo Petro został prezydentem, 50% Kolumbijczyków uważało, że są biedni, tak? Że poniżej progu jakiegoś społecznego egzystują, to teraz jest to 37%. No 13% jakby poprawy, no więc jakby na tym polu sobie poradził. Natomiast jeśli chodzi o to zapewnienie bezpieczeństwa, tak? I pokoju w kraju, no to nie wszystko mu wyszło, no ale być może to jest dopiero początek drogi, tak? Być może Iván Cepeda, który chce kontynuować jego drogę, może sobie poradzi lepiej.
0: To za chwilę o tych, którzy mają własną wizję rozwoju Kolumbii. Po prezydenturze Gustavo Petro, który, przypomnijmy, nie może już kandydować w kolejnych wyborach. Maciej Wesołowski jest gościem Niewidzialnych Światów. Rozmawiamy właśnie o Kolumbii, a teraz Messie Periné.

0: ¿qué tal?
1: Maciej Wesołowski jest gościem Niewidzialnych Światów, dziennikarz, reporter, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Maćku, przed przerwą muzyczną zacząłeś mówić o tym kandydacie, który ma teraz największe szanse, który jest faworytem tych wyborów, czyli o Iwanie Cepedzie, kandydacie lewicowym. I od razu takie pytanie mi się nasuwa, no bo z jednej strony prezydent Gustavo Petro, tak jak wspominałeś, być może poprawił trochę sytuację, że tak powiem, życiową Kolumbijczyków. Wspominałeś o tych statystykach, że mniej Kolumbijczyków uważa się za osoby biedne. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to wielu tutaj mówi, że ta polityka Paz Total to jest porażka. Po prostu porażka prezydenta. Natomiast jego następca, który chce być jego następcą, jest faworytem. Czyli wychodziłoby na to, że te sprawy dnia codziennego są ważniejsze dla Kolumbijczyków niż kwestie bezpieczeństwa. Ale to pewnie jest duże uproszczenie.
2: Na pewno, znaczy, bo to wiadomo, że nie tylko te sprawy. No to jest cały wachlarz spraw, o których kandydaci na prezydenta rozmawiają ze społeczeństwem. Ale myślę, że te sprawy bytowe w przypadku Kolumbii, która jest bardzo rozwarstwionym krajem, tak jak właściwie cała Ameryka Łacińska, ale Kolumbia, nie chcę tam statystykami jakimi się posługiwać, ale jest to kraj dużych nierówności. Jest bardzo niewielka elita, która obraca milionami, tak, dolarów czy euro, i bardzo duży odsetek ludzi, którzy żyją za grosze, tak, poniżej jakichś takich przyjętych chociażby w Europie norm, tak, społecznych. I Iwan Cepeda zdecydowanie chce iść drogą Gustavo Petro. Przedstawił kandydatkę na wiceprezydenta, no bo musimy powiedzieć, że to jest system prezydencki, tak, że Kolumbia, podobnie jak Stany Zjednoczone chociażby, rządzi się w systemie prezydenckim i prezydent Kolumbii ma uprawnienia, no, takie jak u nas i prezydent, i premier, powiedzmy, no coś pomiędzy. Więc ma dużo większą władzę niż, powiedzmy, nasz prezydent, tak? I tam jest wymóg taki, że kiedy idzie się do wyborów, od razu przedstawia się też kandydata na wiceprezydenta, tak? Który w razie czego obejmuje władzę przy chorobie czy śmierci prezydenta. I kandydatką na wiceprezydenta jest Aida Kulque, taka działaczka, bardzo znana działaczka z tych rdzennych narodów, tak? No, Indianka z takiej prowincjonalnego departamentu Cauca na południu Kolumbii, tam niedaleko dochodzącego do Pacyfiku. No jest to rewolucja. No, nigdy w historii Kolumbii tego nie było, bo tak naprawdę, no to co mi, jak zbierałem materiał do książki, to bardzo często się przewijało, że tak naprawdę ten niewielki procent białych Kolumbijczyków, tak, takich stricte białych, tak, pochodzących, powiedzmy, nie wiem, potomków Hiszpanów czy Europejczyków ogólnie, właściwie niemal pełnię władzy. Nie zdarzało praktycznie, żeby prezydentem został ktoś, czy wiceprezydentem ktoś spoza tej białej mniejszości, tak?
1: Mówisz o departamencie Cauca, bardzo też takim przemocowym departamencie, prawda? Tam też dochodzi często do różnych napięć czy zamachów. Z tego departamentu też pochodzi jeszcze inna kandydatka, która w tym momencie w sondażach chyba ma trzecie miejsce, czyli Paloma Valencia. Valencia z zupełnie drugiej strony politycznej, prawda? Czyli z tej prawej strony, ze strony Alvaro Uribe. Zresztą ona często mówi, że chciałaby być kopią właściwie Alvaro Uribe w wywiadach. I z tej drugiej strony jest też taki polityk czy kandydat, który jest określany, widziałem takie sformułowanie, jako czarny koń tych wyborów, czyli Abelardo de la Espriella. I to są ci kandydaci odpowiednio na drugiej i trzeciej pozycji, czyli Paloma Valencia i Abelardo de la Espriella.
2: Z tym, że Abelardo jest drugi.
1: Jest wyżej, tak. Jaką wizję kraju, czy jaki stosunek do wojny i grup zbrojnych mają ci kandydaci? Oczywiście możemy wnioskować na przykładzie tego, co już powiedziałeś, chociażby o Alvaro Uribe, ale jeszcze to doprecyzujmy. To jest, rozumiem, inny pomysł niż Iwana Cepedy.
2: Tak, zdecydowanie. Znaczy, zanim jeszcze przejdę, to bym jeszcze powiedział dwa zdania o tym departamencie Cauca, bo to jest ciekawe, i o tych dwóch kandydatkach, dwóch najważniejszych kobietach w tych wyborach, czyli Aidzie Kulque, która prawdopodobnie ma duże szanse zostać wiceprezydentką Kolumbii, i Palomie Valencii, bo one mają ciekawą historię rodzinną. Mianowicie dziadkiem Palomy Valencii był prezydent w latach 60. prezydent Kolumbii, który tą prawicową wizję, jakby konserwatywną wizję Kolumbii reprezentował, i o nim się do dzisiaj wspomina, bo on rządził w latach 60., kiedy to powstało FARC. I to na jego rozkaz bombardowano te takie republiki chłopskie, które wówczas masowo powstawały w lasach kolumbijskich. No i w odwecie, jakby w reakcji na to, powstała taka spójna partyzantka, spójna gerilla, właśnie rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, które później prowadziły przez 52 lata wojnę z państwem kolumbijskim. Mówi się, gdyby nie dziadek Palomy...
1: Ty mówisz o Farku.
2: Tak, tak, o FARC. Mm-hmm. Tak. No, rewolucyjne siły zbrojne tak. Kolumbii to jest mm-hmm. w skrócie FARC. Tak. I mówi się, że gdyby nie dziadek Palomy, to być może do powstania FARC-u w ogóle by nie doszło, tak? Czasem się o tym wspomina, więc...
1: Bo ty też zresztą wspominasz w książce, aha. że FARC wyrósł z buntu chłopów
2: tak,
1: właśnie.
2: Tak, tak, tak, zdecydowanie. Tam jeszcze była taka Republika Marquetalia, jedna z tych republik mm-hmm. właśnie tych chłopskich, które gdzieś tam głęboko w selwie, gdzieś tam zakorzenione sobie się tliły. No a ten dziadek Palomy... Kazał je bombardować, bo inaczej nie mógł się tam dobrać do tych, bo tam ciężko było, tak jak mówiłem wcześniej, ciężko było się dostać do tych głębokich lasów, gęstych lasów, więc bombardował. No a to spowodowało jeszcze większe niezadowolenie społeczeństwa i powstanie właśnie FARC-u. Natomiast Aida Kulkue, która właśnie pochodzi z rdzennych narodów, z kolei jej pradziadek był takim liderem ruchu właśnie tych rdzennych narodów, tak? I protestował u władz, domagając się praw protestując przeciwko dyskryminacji, tak? Rdzennych narodów kolumbijskich. I był więziony, był to też torturowany, był tam poniżany i tak dalej przez władze Departamentu Cauca, tak? Więc co ciekawe, to trochę jak u Marqueza, mam wrażenie, czasem to wszystko wygląda, że ta wielka linia podziału, no, która w uproszczeniu była nazywana jakby liberałowie kontra konserwatyści, teraz to się inaczej nazywa i powiedzmy tych frontów podziału jest dużo więcej, ale tam się ładnie to wszystko pokazuje, że to z pokolenia na pokolenie przechodziło, tak? Ta wojna, tej bardziej liberalnej wizji Kolumbii z tą konserwatywną, prawicową wizją Kolumbii. Natomiast przechodząc już jakby do twojego głównego pytania. Tak, no jakby w tej chwili mam sytuację taką w wyborach, że Iván Cepeda ma tam 30 kilka procent, blisko 40% poparcia i jest duża szansa, że wygra pierwszą turę. Natomiast niewykluczone, że sytuacja będzie podobna w drugiej turze, bo myślę, że będzie druga tura. Mimo, że obaj ci główni kandydaci cały czas na każdym wiecu, bo sobie obejrzałem parę wieców teraz, mówią, że nie, tylko pierwsza tura. Musimy wygrać w pierwszej turze, że co 10 minut na każdym wiecu pojawia się piosenka o tym, że musimy wygrać Primera Vuelta, czyli tej pierwszej turze, to nie sądzę, żeby ktokolwiek wygrał w pierwszej turze. Myślę, to że
1: trzeba
2: może...
1: mieć 50%
2: tak,
1: głos,
2: trzeba mieć 50% prawda? Plus jeden głos. I myślę, że dojdzie do drugiej tury, a w drugiej turze sytuacja się komplikuje o tyle, że kandydaci z drugiego i trzeciego miejsca, czyli ten Abelardo de la Espreya i właśnie Paloma Valencia wspólnie oscylują, to ich poparcie obecne wokół 50-51%, więc może być tak jak u nas, tak? Że pierwszą turę wygrywa Trzaskowski, drugą Nawrocki, tak? Bo te siły prawicowe się konsolidują, tak? W drugiej turze, więc no, mimo, że raczej obserwatorzy twierdzą, że raczej Cepeda, tak? Że jest nadal faworytem nawet drugiej tury, to ja bym nie był taki w 100% pewien. No, jestem bardzo ciekaw, co się zdarzy właśnie w tej drugiej turze. Natomiast przechodząc właśnie do kandydata, o którym najmniej jakby rozmawialiśmy, czyli właśnie Abelardo dla Espreyi. Nie? To jest trochę podobny przypadek co Palomy Valencii, która jest, ona jest popierana przez Centro Democratica, czyli partię stworzoną przez Alvaro Uribego, czyli tego człowieka najpotężniejszego na prawicy, chociaż już trochę Nestora, on ma tam 74 lata, trochę, który się powoli wycofuje, ale jednak cały czas jest, jego zdanie się liczy i on wysuwa kandydatów, więc on wysunął Palomę, która prawdopodobnie nie ma żadnych szans tak naprawdę na wygranie, więc pewnie te głosy Palomy się przesuną na drugiego z prawicowych kandydatów, który ma podobną właśnie biografię. No, pochodzi z elity, świetnie wykształcony prawnik, tak jak wielu tych prawicowych kandydatów, prezydentów, senatorów.
1: Chociaż przy jego nazwisku częściej pojawia się sformułowanie, które oczywiście można kwestionować na samym poziomie terminologicznym, ale skrajna prawica, że on jest bardziej skrajny.
2: On ma trochę taki imidż jak Milei chociażby w Argentynie, czy Bukele, tak, w Salwadorze, tacy właśnie libertarianie, właśnie taki bardziej libertarianin, bo jego program gospodarczy jest taki bardzo libertyński, bym powiedział, ale do tego jeszcze dodaję, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to żadnej tolerancji dla Bakrim, tak, rozjeżdżamy ich czołgami po prostu. Nie ma żadnej dyskusji po prostu. Jeśli nie chcą iść na ugodę, to od razu wypuszczamy.
1: Czyli tak jak dziadek Palomy Walencji.
2: No, mniej więcej, ale tak samo jak Alvaro Uribe, który z wielu oczywiście rzeczy zasłynął, ale jedna z takich dla mnie poruszających, o której dość dużo piszę w książce, znany był z tego, że za jego kadencji, dokładnie to rozpoczęło się w 2005 roku, on rządził 2002-2010, za jego kadencji, którejś tam, drugiej chyba już kadencji, a może pod koniec pierwszej, nie pamiętam, rozpoczęło się coś takiego, co jest znane teraz w Kolumbii jako falsos positivos, czyli takie morderstwa fikcyjne, a rozpoczęło się od tego, że w 2005 roku w porozumieniu niewątpliwie z Uribe, minister obrony wydał taką dyrektywę pozwalającą żołnierzom armii kolumbijskiej mordowanie farkowców, tak, partyzantów, guerilleros bez wyroku, tak? I oni dostawali za to nawet nagrody, tak? Były tam nawet premie tam rzędu tam $1900 za jednego zabitego guerillero, były przepustki, były jakieś awanse, no przeróżne nagrody dla tych najbardziej aktywnych i jeśli ktoś, no dyrektywa była taka, jeśli rozpoznasz na swojej drodze farkowca, strzelaj. Nie ma dyskusji właśnie. Zero tolerancji. To samo, co mówi teraz De La Espreja, nie? Zero tolerancji dla przestępców, no bo takich traktowano. No to byli, zresztą nie tylko w Kolumbii, w ogóle w świecie międzynarodowym było to, oni byli uważani za organizację terrorystyczną, więc trochę racji mieli, natomiast doprowadziło to do niewiarygodnej patologii. Mianowicie ci żołnierze, żeby zarobić na tą przepustkę, zarobić te $1900 w tam przeliczeniu, żeby zarobić na awans, no nie wiem, cokolwiek, zaczęli wyłapywać bezdomnych, narkomanów, ludzi z ulicy, o których wiadomo było, że nikt się nie upomnie, albo przynajmniej nam się im wydawało, że nikt się o nich nie upomnie, przebierać ich w mundury Farku i rozstrzeliwać. I fotografować, i zgłaszać się po premię, tak? Więc w ten sposób, no mówi się, no liczby są różne oczywiście, ale od 3,5 do 10 tysięcy niewinnie zamordowanych ludzi. Niewinnych ludzi zamordowanych przez służby, no przez armię, tak? Przez armię. I no tego jest oczywiście dużo więcej. A myślę, że warto też tutaj może trochę nawiązać jeszcze raz do Iwana Cepedy, bo to jest ciekawa, w ogóle ciekawa postać, który ma bardzo ciekawą biografię, bo jego ojciec też został zamordowany, prawdzie nie przez armię, ale przez jakiś paramilitares chyba, działający w powiązaniu ze służbami rządowymi. W 1994 roku za to, że należał do takiej partii Union Patriotica, Unii Patriotycznej, która była też skrajnie lewicowa, tak? W jej skład wchodzili a to działacze komunistyczni, a to byli farkowcy również, którzy wcześniej się zdemobilizowali. No i chcieli działać w polityce, tak? Chcieli zrzucić mundury i chcieli działać w parlamencie. No i niestety państwo im na to nie pozwoliło i do dzisiaj jest mnóstwo spraw jeszcze nierozwiązanych, mnóstwo procesów, które się ciągną latami i to ma taką nazwę Crimenes de Estado, czyli takie zbrodnie w imieniu państwa, powiedzmy, które są do dzisiaj przez obrońców praw człowieka, którym zresztą jest Iwan Cepeda, tak? Zanim został politykiem, to był obrońcą praw człowieka, filozofem, no, taką osobą, która upominała się o niesprawiedliwie zamordowanych, skrzywdzonych ludzi w Kolumbii. No i tenże Iwan Cepeda być może jako prezydent już ponownie upomni się i wróci do tych spraw, tak, nierozwiązanych w kolumbijskiej historii.
1: Iwan Cepeda, który w tym momencie, według sondaży przynajmniej, prowadzi w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Kolumbii, która dzisiaj, ale jak wspomniał Maciej Wesołowski, prawdopodobnie będzie także druga tura. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Maćku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy komentarz do tych wyborów. Maciej Wesołowski, dziennikarz, reporter, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii, którą państwu zresztą serdecznie polecam, bo dużo tam jest ciekawych wątków związanych z tym fascynującym krajem. Tutaj się chyba zgodzisz.
2: Niewątpliwie tak. To jest nieustanne źródło inspiracji, tak? Cały czas coś tam się dzieje.
1: Oby tylko działo się coraz lepiej.
2: Miejmy nadzieję.
1: Bardzo ci raz jeszcze dziękuję. I na koniec mam jeszcze pytanie, którego się chyba nie spodziewasz. Czy Shakira jest wciąż popularna w Kolumbii?
2: Na pewno jest pamiętana. Natomiast ja pamiętam, że kilka razy pytałem Kolumbijczyków o Shakirę. I powiedzieli, no tak, ona jest niby znana, ale ona szybko wyjechała do Stanów, więc to nie do końca taka nasza jest. I tam mi podawali różne przykłady innych artystów.
1: Którzy są bardziej
2: kolumbijscy. Na przykład o Juanes. Mówi, o Juanes, to jest prawdziwa gwiazda. Shakira, okej, pamiętamy, ale nie do końca. Natomiast wydaje mi się, że jest nadal gwiazdą, bo nie przypadkiem i nie każdemu stawia się 3,5-metrowy pomnik nad samym morzem, na przykład, który stoi w Barranquilli, nie? W Kolumbii. I jest wielką atrakcją turystyczną. Każdy się tam fotografuje, jak przyjedzie. A ta Barranquilla, właśnie co ciekawe, w nawiązaniu, jeśli mogę, to wszyscy ci kandydaci ostatnio do tej Barranquilli jeździli tam. I Luvno de la Espreja i Iwan, tak?
1: Ale nie powstawiennictwo Shakiry.
2: Kto wie, natomiast prawda? wielkie wiece wyborcze tam się odbywały, które zresztą były bardzo malownicze, bo o ile, no właśnie każdy wiec wyborczy w Ameryce Łacińskiej jest połączeniem nie tylko takiego wiecu, jak my rozumiemy to, czy znamy, ale też powiedzmy śpiewu, tańca, muzyki, jakiejś tam takiego show, to jeszcze o tyle, o ile filozof Cepeda, nie jest showmanem, więc tam raczej inni go wręczali w tym, o tyle młodszy sporo de la Espreja, no wygląda tam na tych wiecach jak raper, ma czapeczkę taką i ten program swój wręcz rapuje momentami, więc jest to warte zobaczenia.
1: To teraz na koniec tej części jeszcze Shakira, tak, proszę państwa, to musiało się prędzej czy później wydarzyć w audycji o Kolumbii. W może trochę mniej znanym utworze, jak na tę audycję zresztą przystało, Moscas en la Casa.

0: Argentyński zespół Soda Stereo i de Musica Ligera. Powiedziałem wcześniej, że wybieramy się na koniec świata, choć z Kolumbii już nie tak daleko na ten koniec świata, ale najpierw posłuchamy przez chwilę, jak brzmi ten koniec świata.
1: One mają strasznie nudno tutaj, nie?
0: Teraz rozszyfrujmy te głosy, proszę państwa. Najpierw zaczniemy od tego głosu ludzkiego, bo tam też taki był na początku. Czy państwo go poznają? Powinni państwo go znać w każdym razie. Agnieszka Szwajgier, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Ja tylko powiem, że to jest nagranie, które Agnieszka umieściła na swoich mediach społecznościowych w ostatnich dniach. Może nie powinienem był go tutaj prezentować, ale co tam, zaryzykuję.
2: Ale zrobiłem to.
0: Ale tak. To zrobiłem, tak. Co to za zwierzęta tam się tak zanosiły i gdzie ty jesteś w ogóle, powiedz?
2: No te piękne dźwięki, urocze, to dźwięki z wyspy zwanej Isla de los Lobos, czyli wyspa wilków, wyspa lwów morskich. No i lwy morskie wylegują się tam całymi grupami na skałach. Nie wiem, proszę państwa, o czym one tam rozmawiają, ale to na pewno coś kluczowego dla całego stada, jak
0: słychać. Czyli takie połączenie foki, tak, z baranem, dźwięk, to jest właśnie dźwięk lwa morskiego, tak? Bo tak to brzmiało.
2: Tak, one tam się pewnie kłócą o to, co zjeść na obiad, a ta wyspa, o której wspominam, to jest wyspa, która znajduje się na kanale Bigla, na skrawku takim najbardziej wysuniętym na południe, czyli w Ushuaii, tu gdzie jestem teraz.
0: No właśnie.
2: A skąd ten kanał Bigla, to chyba wiesz, że bano się płynąć przez Horn. Wiesz pewnie dlaczego, dawno, dawno temu.
0: No i chyba mnie zaskoczyłaś. Dlaczego?
2: No, bano się płynąć przez Horn, bo ten przylądek miał niemal taką mityczną reputację cmentarza statków. Tam się spotykają wody Atlantyku, Pacyfiku, Oceanu Południowego i wiatry, fale
0: to tak, historia.
2: Mogły mieć wysokość tak, kilkupiętrowych budynków,
0: no tak,
2: lód, śnieg, mgła.
0: Bo my jesteśmy, czy ty jesteś właściwie, na najbardziej wysuniętym na południe miejscu na świecie, poza Antarktydą, prawda? Bo tak jest,
2: tak jest.
0: Określana właśnie Ushuaia.
2: Jestem na skrawku Ameryki. Ziemia ognista, Tierra del Fuego.
0: W ostatnich tygodniach w mediach, tych zagranicznych na pewno, nazwa tego regionu przewijała się dość często w takim niezbyt dobrym kontekście, bo stamtąd wypłynął feralny statek, o którym później mówił cały świat, na którym było ognisko hantawirusa. I jedna z hipotez jest taka, że to może właśnie stamtąd wziął się ten wirus, chociaż miejscowi podobno twierdzą, że dotychczas nie mieli takich przypadków. Czy ktoś jeszcze wspomina tę sprawę w Ushuaii?
2: Wiesz co, mieszkańcy rozmawiają o tym, ale raczej nie w atmosferze paniki. W lokalnych mediach czy wypowiedziach władz przebija się przede wszystkim taka frustracja związana z tym, że Ushuaia zaczęła być przedstawiana jako możliwe źródło zakażenia. To rzeczywiście jedna z hipotez. No i tak jak mówisz, ta prowincja Tierra del Fuego nigdy wcześniej nie notowała przypadków hantawirusa, więc mówi się o obawie, ale o obawie przed szkodą dla wizerunku miasta i turystyki, a Ushuaia żyje z turystyki.
0: Agnieszko, a jeszcze zatrzymuję się na chwilę przy samych nazwach. Ushuaia, ziemia ognista, to są wszystko takie nazwy działające na wyobraźnię. Dlaczego w ogóle ziemia ognista?
2: No właśnie, dlaczego ziemia ognista, skoro tutaj tak zimno, co?
0: Prawda?
2: Nazwa Tierra, tak, Tierra del Fuego. Wyobraź sobie, że w 1520 roku, kiedy Ferdynand Magellan przepływał przez cieśninę tutejszą, która zresztą dziś nosi jego imię, zauważył liczne ogniska na wybrzeżach, a rozpalali je rdzenni mieszkańcy tych terenów. No bo ogień był potrzebny do ogrzewania się, do przygotowywania posiłków. No i Magellan i jego załoga widzieli nocą te dziesiątki płomieni goczących i ten region początkowo nazwali ziemią dymów, zdaje się, i bo ten dym był bardziej nawet widoczny niż ogień, a król Karol później uznał, że ziemia ognista brzmi znacznie bardziej imponująco i taką nazwę przyjęto na mapach.
0: Ushuaia jest takim miejscem, to już zaczęliśmy o tym mówić, które jest nazywane końcem świata. Czyli jak ktoś chce się wybrać na przysłowiowy koniec świata, to może właśnie tam, na najbardziej wysunięte na południe miejsce, miasto, nie tylko w Argentynie, czy nawet w Ameryce Południowej, ale na całym świecie. I teraz właściwie mam takie absurdalne pytanie do ciebie. Czy ty, będąc tam, też masz takie poczucie, że już się dalej nie da, że już nic tam dalej nie ma?
2: No jest to rzeczywiście niezwykłe poczucie i jak stopa moja stanęła tutaj po przylocie, to zupełna abstrakcja. Takie poczucie, że to jest naprawdę koniec świata i jeszcze dodatkowo wyobraź sobie, że jest tutaj pociąg, Tren del Fin del Mundo, czyli pociąg końca świata. Można nim podróżować, jest bardzo wygodnie, miękkie fotele, spokojna muzyka, śniadanie, ale 100 lat temu no, nie było tak. Te pociągi w zupełnie innym celu tutaj jeździły.
0: No właśnie, bo to się chyba wiąże z taką ciekawą historią, prawda? To było miejsce zesłań więźniów z innych regionów Argentyny, zresztą w ogóle chyba nie tylko z Argentyny.
2: Tak, nie wiem, czy państwo wiedzą, że Ushuaie wybudowali więźniowie. Tutaj pierwszych skazańców sprowadzano już pod koniec XIX wieku. Niebezpieczni, wielokrotni przestępcy tutaj trafiali. Ushuaia była idealnym miejscem na kolonię karną, no bo otoczona górami, lodowatymi wodami, setkami kilometrów dzikiej przyrody, więc ta ucieczka była możliwa, ale nawet takie anegdoty krążą, że niektórzy więźniowie po 2 czy 3 dniach sami wracali do więzienia, no bo szukali jedzenia, szukali ciepła. Więzienie idealne wręcz. Ja odwiedziłam muzeum, które teraz jest tutaj w centrum w Ushuaii. No i tam są oczywiście różne takie wspominki, na przykład zdjęcia. Jednym z więźniów był Cayetano Santos Godino. To no, on tutaj przeszedł do historii jako jeden z pierwszych seryjnych morderców Argentyny. Te warunki były ciężkie i to więźniowie stali się taką siłą napędową rozwoju miasta. Oni pracowali w młynie, w piekarni, w warsztatach stolarskich, produkowali meble, pieczywo, dostarczali drewno potrzebne do ogrzewania budynków, budowali mosty, układali tory kolejowe i też podróżowali tym pociągiem do lasów tutejszych i tam z tych lasów brano drewno. No i właśnie w ten sposób też można zobaczyć tutaj, jeśli ktoś z państwa będzie, są takie, to jest w ogóle wyjątkowe przeżycie, bardzo ci też polecam, całe tereny nazywane cmentarzami drzew i zobaczysz tam takie setki pni pozostawionych przez więźniów i będziesz wiedział, kiedy dany pień był ścinany, bo te wyższe pnie pochodzą z zimy, wtedy była gruba warstwa śniegu i ona no, sprawiała, że drwale stali wyżej, więźniowie stali wyżej nad ziemią, a te niższe ścinano latem, kiedy śniegu nie było. I to w ogóle, to jest po prostu fascynujący widok na te pnie, no bo to jest kawał historii i rzeczywiście jeszcze bardziej podkreśla ten koniec świata, te złe warunki tutaj, w jakich więźniowie pracowali. No i to więzienie, które jest no nieodłączne, jeśli chodzi o całą historię Ushuaii.
0: Agnieszko, bo jak tak cię słucham, jakby ktoś włączył na przykład w tym momencie tę rozmowę, to mógłby sobie pomyśleć, że my w ogóle rozmawiamy, czy ty opowiadasz o jakimś kraju dalekiej Skandynawii, czy kraju pokrytym lodem, prawda, gdzie jest zimno, kraju, który jest niedostępny.
2: Tak.
0: I to się w ogóle z Argentyną tak na pierwszy rzut ucha nie kojarzy, prawda? Ty tutaj przyleciałaś z Buenos Aires. Jak się ma jedno do drugiego? To znaczy przyjmując, że Buenos Aires może być pewną wizytówką Argentyny, pewnie też wielu by z tym spekulowało, ale no już powiedzmy, czyli takiej Argentyny znanej z tanga, pięknej pogody, ciepłej pogody, architektury, nocnego życia, kuchni, piłki nożnej. Jak się ma Ushuaia do Argentyny? Ile Argentyny tam jest tak naprawdę?
2: No to bardzo ciekawe pytanie, jednocześnie bardzo dużo i bardzo mało, mam wrażenie. Wiesz, Buenos Aires do Ushuaii to jest ponad 3000 kilometrów. To jest dla porównania jak z Warszawy do Lizbony. Nawet chyba bliżej jest z Warszawy do Lizbony. Więc tutaj wielu Argentyńczyków nigdy nawet nie było i traktuje ziemię ognistą prawie no, jakby oddzielny, osobny świat. Natomiast no, jeśli przez argentyńskość rozumiesz kulturę, język, jedzenie, politykę, takie codzienne życie, no to Ushuaia jest oczywiście w pełni argentyńska. Ludzie kibicują reprezentacji Argentyny, narzekają na inflację, śledzą wiadomości z Buenos Aires. Natomiast myślę, że tutaj jest jednak ta wielokulturowość. Ja jej tak do końca jeszcze nie czuję, bo jesteśmy poza sezonem, ale w sezonie to jest baza wypadowa, jeśli chodzi o wycieczki na Antarktydę. Tak, więc wielu tutaj turystów przylatuje właśnie po to, taka baza wypadowa. I no, to są osoby, które się tutaj poruszają w profesjonalnych kurtkach polarowych, butach trekkingowych, osoby, które całe życie marzyły o zobaczeniu Antarktydy, ale też pasjonaci fotografii, przyrody, więc myślę, że słychać te języki, słychać taką wielokulturowość i oczywiście w Buenos Aires przez no, historię Buenos Aires, ta kultura też no, jest to wielokulturowe, ale tam spotykasz głównie jednak Argentyńczyków i ich kulturę, nawet jeśli przodkowie przyjechali z różnych stron świata 100 lat temu. Ale tam jednak turysta jest gościem, a tu masz takie poczucie, że ogromna część miasta funkcjonuje wokół ludzi, którzy są tutaj tylko na chwilę.
0: I to jest bardzo ciekawe, prawda, że tutaj turystę traktuje się trochę inaczej. A jeżeli chodzi właśnie o narodowości, bo ja rozumiem, że to stąd wzięło się to hasło koniec świata, że to jest też pewne hasło marketingowe, promocyjne, albo przede wszystkim dla turystów. Kto tam poza dziennikarzami Radia 357 się jeszcze zapuszcza, tak mówiąc konkretnie?
2: Tak, no tej zimą to nie wiem, czy komuś jeszcze przyjdzie do głowy. Oczywiście żartuję. Jest tutaj sporo turystów wciąż. Tak jak już wspomniałam, osoby, które podróżują, zbierają się do podróży na Antarktydę, ale myślę też, że na przykład backpackerzy, którzy jadą dalej przez Patagonię, motocykliści również, miłośnicy trekkingu, bo tu są, proszę Państwa, przepiękne góry. Już nawet Mateusz Kuźniewski, wiem, że tutaj oglądając moje storiesy, już nawet się wybiera w te góry, także bardzo kibicuję i polecam. Ale również pasażerowie wielkich statków wycieczkowych, przypływający tylko na kilka godzin. Ludzie, którzy też po prostu chcą zobaczyć koniec świata. Wiesz, ja też myślałam sobie o tym, nawet kupiłam sobie taką koszulkę z więzienia, w pasiastą, że to jest niesamowite, co oni tutaj zrobili. Wiesz, że no nie chcę powiedzieć, że biznes na więzieniu, bo to rzeczywiście no jest kawał historii tutaj, ale oni wiedzą, jak to wykorzystać. Te pociągi, ta podróż na koniec świata jest fantastycznie zorganizowana.
0: Bo tą kolejką można się przejechać, to, prawda? Tak. Żeby to wybrzmiało, o której mówiłaś.
2: Tak, można się przejechać kolejką 7 kilometrów. Można przejechać tą trasą, którą właśnie podróżowali codziennie więźniowie. Dwa takie pociągi wyjeżdżały. Oni jeździli właśnie w te góry do pracy przy ścinaniu drzewa, więc można się przejechać, można zobaczyć te pnie i to dlatego, widzisz, ten hantawirus, myślę, że tutaj panika bierze się nie z samego faktu tego, że tutaj mógł być hantawirus, tylko właśnie z tego, że to odstraszy ludzi, a no niewątpliwie jest tutaj sporo rzeczy robionych pod turystów. No i też trudno się dziwić.
0: A jakichś Europejczyków tam spotkałaś? Irlandczyków na przykład, albo coś irlandzkiego przynajmniej, jakieś wpływy irlandzkie?
2: Wiesz, że miałam w planach, dlatego pytasz, miałam w planach wizytę w irlandzkim pubie i proszę Państwa, wczoraj tam się stawiłam, byłam i okazało się, że pub jest zamknięty. Także może jeszcze podczas mojego krótkiego pobytu będę miała szansę.
0: No może z tego powodu, że Irlandczyk wyszedł w góry albo udał się na Antarktydę.
2: Tak. Na pewno. Poczekam, aż wróci i zapukam.
0: Bo rozumiem, że ty też w celach turystycznych, jeszcze żeby było wszystko jasne.
2: No słuchaj, ja pomyślałam, że muszę na urlopie tak odpocząć od radia i tak popatrzyłam na mapę i tu mi się wydawało jak najdalej. Także bardzo się cieszę, a tak naprawdę to bardzo mnie zawsze interesowały te miejsca. Nigdy tu nie byłam. Byłam w Ekwadorze, byłam kilka razy w Meksyku, ale tutaj jeszcze nie i tak akurat wypadło.
0: Tak sobie pomyślałam, że to, jak opowiadałaś o tych górach, że to może jest pomysł na top Radia 357 kolejny, prawda? Top z końca świata. To brzmi dumnie.
2: Och,
0: to brzmiałoby dobrze.
2: Fantastyczne. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że to jest do zrobienia, bo dziś za chwilę mam spotkanie
0: zacznę
2: z burmistrzem, także...
0: Zacznij tak, działać w tej sprawie. Agnieszka Szwajgier z końca świata, czyli z argentyńskiego regionu Ushuaia, którego jeszcze nie było w niewidzialnych światach, ale właśnie po to jest ta audycja. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: To na koniec jeszcze kolejny argentyński zespół Fin del Mundo, czyli koniec świata, w piosence El Fin del Mundo, czyli też koniec świata. Innego wyboru być nie mogło. Adrian Bąk, do usłyszenia już więc po końcu świata, za tydzień w niedzielę o godzinie 16:00.

0: Radio 357. Korzenie i skrzydła.
1: Dzień dobry Państwu, Szymon Kałaska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem i zacznę dzisiaj od takiego cytatu. Cytatu, który w zasadzie może być takim hasłem przewodnim od dziś tej mojej audycji. Otóż, żeby człowiek mógł się rozwijać, być szczęśliwy i osiągnąć pełnię człowieczeństwa, to musi mieć korzenie i skrzydła. Kto to powiedział?
2: Nie ja.
1: Ani nie pani, pani Ewo.
3: Nie, ja też nie powiedziałam tego, a żałuję.
4: Ja też pięknie powiedziałam. Ja to kiedyś przeczytałam.
1: Nie, ale to właśnie podobno powiedziała to pani Krysia Świątecka. To
4: ale
1: pani.
4: Tak, ale ja cytowałam kogoś.
1: Ja to przeczytałam. Ale to był bardzo dobry cytat.
4: Tak, ja to przeczytałam i bardzo ta myśl mi tak ugrzęzła w duszy i widocznie była taka sytuacja, że zacytowałam to, ale to niestety nie wymyśliłam ja.
3: No ale i tak zaimponowałaś mi, Krysiu.
4: Ale zacytowałam.
1: Ale mnie pani też tak bardzo zaimponowała.
2: Bo my właściwie, każdy człowiek składa się z cytatów. Myśmy tych rzeczy nie powymyślali.
4: Tak.
2: My wchłonęliśmy to, co nam z czym pasuje. Było nam po drodze, kim byliśmy. I dlatego ja uważam, że Krysia sama to wymyśliła.
4: Jak wy na mnie fajnie patrzycie.
2: Bo w końcu usłyszałem, co ty powiedziałaś. Naprawdę.
4: Bo mi się bardzo to spodobało.
2: A może dlatego skrzydła, bo Krysia jest świątecka, co prawda, ale z domu anielska. To może co?
1: Debiutowała w niebie. No dobrze, ale uporządkujmy.
4: Nie, ale ja dlatego to powiedziałam,
1: bo ja
4: uważam,
1: was jeszcze nie przedstawiłem, że tak naprawdę. Aha.
4: Nie, już dwa razy moje
1: nazwisko padło. Pani Krystyna Świątecka w studiu.
4: Witam serdecznie.
1: Pani Ewa Cichocka.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I pan Stefan Brzuzowski.
2: Witam serdecznie.
1: Czyli
2: zespół...
3: Czerwony tulipan.
2: Tulipan czerwony, z Olsztyna.
3: No
2: ale nie udało się, to na trzy, cztery.
4: Czerwony tulipan.
1: No i nie będę się na początek pytał o to, skąd się wziął czerwony tulipan.
3: Chociaż mamy przygotowaną odpowiedź.
1: Tak?
2: Mhm. Tak.
3: Tak.
1: Stefan, no dobra, no Stefan to załatwmy to na początku.
2: Na początku nazwaliśmy się Zespół Pieśni i Tańca Czerwony Tulipan, ponieważ uważaliśmy, że jesteśmy zespołem ludowym. No jak widać, lud dzisiaj śpiewa poezję i piosenkę literacką i tak zostało po prostu po okrojeniu przez 40 lat naszego istnienia, został tylko Czerwony Tulipan i zespół. Taka najkrócej.
3: I a propos korzeni, dwoje z nas ma korzenie jednak taneczne, prawda?
2: Tak.
3: Bo ty tańczyłeś w zespole Krusyna.
2: Reprezentacyjnym
3: tak,
2: harcerstwa
3: ja
2: polskiego.
3: W zespole tańca towarzyskiego, więc jakieś te no podstawy, właśnie, żeby to był...
1: I panią sobie, pani Ewo, jestem w stanie wyobrazić, ale...
3: Stefan, ale miotełkę, jaką miotełkę on robił.
2: No nie wspominajmy tego, nie wspominajmy. Tańczyłem w zespole ludowym przez prawie 10 lat. Zespół Krusyna się nazywał i rzeczywiście ten folklor wszedł mi przez nogi, przez uszy, przez rytm, przez... To tak jak Chopin, prawda? Przebywał z muzyką ludową i potem zaczął tworzyć swoje przepiękne mazurki, obertasy i inne polonezy. Także ja podobnie nasyciłem się folklorem poprzez tańczenie naszego folkloru polskiego. I nie tylko, bo miotełkę to była rosyjska miotełka.
3: No to teraz niepopularne, to nie wracajmy do tego.
1: A pani z tańcem?
4: Ja kocham taniec bardzo, bardzo kocham taniec, ale nigdy niestety nie uczyłam się tańczyć.
3: My tańczyliśmy, a Krysia jakie cytaty piękne serwuje.
4: No ale ja śpiewałam
1: a tego
4: od podstawówki.
1: No to korzenie i skrzydła, no to zacznijmy od tych korzeni. Pani Krysiu, to pani korzenie to...
4: To właśnie Olsztyn.
1: Skomplikowane nazwy strasznie jakieś miejscowości.
4: Tak, ja się urodziłam we wsi Sząbruk, która jest bardzo blisko Olsztyna. Tam się urodziłam w domu, który jeszcze dzisiaj stoi. Czyli nie w szpitalu, ale w domu zwykłym takim, z czerwonej cegły. I właśnie tam są moje korzenie. Ja stamtąd pochodzę, z tego miejsca, z Olsztyna i z okolic. Moi rodzice stamtąd pochodzą, bo urodzili się w 1929 roku. Tata w Olsztynie, mama we wsi na Terki pod Olsztynem.

0: Ja jeszcze wtedy nie było Polski w 29 roku, więc ja jestem, tam są moje korzenie właśnie. Mhm. A o skrzydłach dlatego jest też mowa, że żeby wypuścić tego, kogo się wychowa, kto wie, jakie ma korzenie, dać mu skrzydła, żeby poleciał tam, gdzie chce.
1: A jakim był ten dom rodzinny pani?
0: Mój dom rodzinny był kochany, spokojny, dobry. Jestem z wielodzietnej rodziny.
1: No sporo was tam było.
0: Pięcioro, tak. Cztery dziewczyny i ostatni, najmłodszy chłopak. Chyba czekali na syna i już się
2: i dali spokój.
0: I dali spokój.
1: I pani była w środku zawsze pokrzywdzona.
0: Niestety syndrom środkowego dziecka do dzisiaj mam, tak, tak. Znaczy ja wtedy tak myślałam, ale wcale nie byłam pokrzywdzona. Ale jako dziecko tak mi się wydawało.
1: A pani Ewo, korzenie to jakie?
2: Moje korzenie, moi rodzice, tato był góralem, a mama pochodziła z Kurpiów, z Kurpi. Przyjechali do Olsztyna i w Olsztynie się poznali, przyjechali już po wojnie, poznali się w Olsztynie, pokochali się w Olsztynie i tam postanowili osiąść i założyli rodzinę. Ja miałam dzieciństwo udane. Udane dzieciństwo. Mam jedną siostrę i zawsze z taką zazdrością popatruję na rodzinę Krysi, że ona jest taka liczna i to jest wspaniałe, ale ja też mam z siostrą bardzo, bardzo taki
0: ale twoja
2: bliski
0: Jola
2: kontakt.
0: Jest też
2: tak,
0: wspaniała.
2: Tak, tak, to jest cudowna, cudowna osoba, więc wystarcza mi za piątkę rodzeństwa. Tak. A moje dzieciństwo było od razu naznaczone śpiewaniem, graniem i występowaniem, bo jako dzieciak już organizowałam różne właśnie festiwale piosenki i teatrzyki, przedstawienia, czyli ciągnęło mnie w tamtym kierunku, żeby coś robić na scenie.
1: Ale tradycje rodzinne były?
2: Mój tato był w zespole góralskim, no ale to chyba jest naturalne, bo w zasadzie wszyscy, tak, każdy góral był w jakimś zespole i śpiewał. Natomiast nie mam w rodzinie artystów takich zawodowych, żadnych takich tradycji nie ma. Jestem pierwszą w rodzinie.
1: A u pana, panie Stefanie, jak to było z tymi korzeniami?
3: Właściwie nie pamiętam tych korzeni.
1: Bo mały byłem wtedy.
3: Bo jeszcze mnie nie było. Właściwie. Bo zostałem najpierw zasiany przez prawdopodobnie mojego ojca, który pochodził z Kutna. Mama warszawianka. No i po wojnie oczywiście przyjechali zasiedlić tereny, bo Warmia i Mazury właściwie to są tereny, które zostały pozbawione dawnej ludności, która autochtonicznie stamtąd pochodziła.
0: Nielicznie
3: tak jak Krysia i parę jeszcze przedstawicieli miejscowych zostało, natomiast reszta po II wojnie światowej to jest ludność napływowa. I właściwie podobnie jak w Ameryce miejscowych wytępiono Indian, przyszli nowi ludzie, zasiedlili. Tak samo na naszym terenie to nastąpiło. Dlatego powstała piosenka Olsztyn kocham moją małą Amerykę. Właśnie ze względu na te analogie pomiędzy tym, co się wydarzyło w Ameryce i tym, co się zdarzyło u nas po wojnie. Przynieśli moi rodzice zupełnie różne kultury. Zresztą cały Olsztyn i okolice to jest taka mieszanka kulturowa. No i mój tato wcześniej jak gdyby wymyślił, że dobrze byłoby nauczyć moją starszą siostrę o rok i 8 miesięcy starszą, Darunię, gry na mandolinie. I się okazało, że przy tym eksperymencie ja wykazuję jakieś zainteresowania muzyczne, w związku z czym moja mama skądś skombinowała siedmiostrunową gitarę i już jako mały chłopiec siedmiostrunową, rosyjską, tak, rosyjski strój. I ta gitara, gdy się pojawiła w domu, no była ważnym w rozwoju, myślę, elementem, który mnie pchnął w tę stronę. Także moi rodzice też nie byli w żaden sposób związani z życiem zawodowym muzyka. Natomiast moja mama uwielbiała śpiewać przeróżne piosenki. Jej idolką była Sława Przybylska, którą poznaliśmy też na swojej drodze.
1: No, puściłem ją kiedyś tutaj w studiu.
3: Tak, zaprzyjaźniliśmy się. Cudowna osoba, tak, uważam, wspaniałe. Imponuje i wiekiem, i tym, co robi, i tą energią swoją życiową. Także jestem takim krzyżakiem, który powstał w Olsztynie, bo tam się urodziłem, tam zostałem spłodzony. Pokazała mi mama, w którym domu nawet to się wydarzyło, na ulicy Kiry Skłodowskiej w Olsztynie. Także wiem, gdzie jest mój początek. Wiem, gdzie są moje korzenie. Natomiast co spowodowało, że chcieli akurat mnie tam stworzyć i wypuścili mnie stamtąd na świat, żebym sobie polatał. Niemniej
2: miłość.
3: Korzenie...
2: Miłość. Miłość.
3: Tak myślicie?
2: Tak. Myślę, że to była
3: jakie
2: miłość.
3: To jest, jakie to jest właśnie miłość. Że to tak właśnie się odbywa. Także rzeczywiście z miłości powstałem i moje korzenie są tam, w Olsztynie, na ulicy Kiry Skłodowskiej.
0: A skrzydła, ja myślę, że my wszyscy we troje jesteśmy z miłości.
3: A skrzydła wyrosły po prostu po drodze, no bo wiadomo, że jak jest przestrzeń, jest wyobraźnia, to cóż więcej jeszcze chcieć? Należy po prostu rozwinąć te skrzydła, a powolutku wyrastały i latamy teraz.
1: Trzeba mieć marzenia. Pani Trzeba. Krysiu,
0: tak?
1: A u pani jakieś tradycje te artystyczne w rodzinie to były?
0: Nie, żadnych nie było. Natomiast cała moja rodzina i całe moje rodzeństwo i rodzice mieli bardzo dobry słuch muzyczny i świetnie śpiewali. Ja zawsze o tym opowiadam, jeżeli się zdarza jakiś wywiad, że bardzo lubiliśmy na przykład śpiewać kolędy, jak były święta. Na tak zwane głosy. Moja siostra, moja mama potrafiły od razu śpiewać w tercjach, czy tam w innych interwałach i czysto. Wszyscy bardzo czysto i fajnie śpiewali. I tak jest do dzisiaj. Znaczy rodziców już nie ma, ale dziewczyny i brat mają bardzo dobry słuch.
2: Ale fajnie też, bo głosy rodzinne, czyli jak się jest rodzeństwem, to one się w naturalny sposób super zestrajają ze sobą. I pamiętam na twoim
0: beneficie
2: tak, bo robiliśmy taki benefic.
0: Moje urodziny
2: kolejne,
0: okrągły, tak?
2: Na kolejne urodziny.
1: 18.
2: Krysi, tak. I troszeczkę przymusiłaś swoje siostry do
0: jedna
2: występu.
0: Odmówiła kategorycznie.
2: Tak. I no to było wspaniałe. Naprawdę, jak pięknie razem brzmią te.
0: Bo zaśpiewaliśmy piosenkę tak. z dzieciństwa, aha, którą na podwórku śpiewaliśmy. Jestem brzydka, ja wiem, nie krasiwa ja.
3: No ale nie, ja to ja muszę wkroczyć. Ja muszę wkroczyć, bo to jest niedobra.
1: Pan Stefan siedzi w środku, więc rozdziela tutaj. Tak,
3: ja myślę, że najważniejszym był takim wydarzeniem to, gdy znalazła się w szkole podstawowej. I ja pamiętam, że przyszedłem posłuchać pewnej dziewczyny, o której zaczęły krążyć jakieś legendy, że fajnie śpiewa. I poszedłem do szkoły podstawowej, to była podstawówka.
0: Dwójka. Na Kościuszki.
3: Na Kościuszki. Mhm. I tam wyszła taka mała, ruda dziewczynka i jak zaśpiewała, te bomby lecą na nasz dom, czyli piosenkę Breakoutów.
0: Jeszcze wtedy Blackoutów.
3: Blackoutów, tak, słusznie.
0: Tak.
3: Porywająco i od tego momentu właściwie tak się wbiła w pamięć, że jest taka dziewczyna tak śpiewająca, że potem właśnie, kiedy zakładaliśmy Niebo, musiała się tam znaleźć, dostała
2: i
3: zaproszenie.
2: I dlatego grała na flecie tam bardzo długo.
3: Przyjęła to zaproszenie i się pojawiła w niebie. Tak, Krysia, ja
0: jak
3: myślę, że to
0: przyszłam na studia,
3: moment.
0: Tak. Jak przyszłam na studia, to Stefan mi zaproponował.
2: A w której klasie byłaś, jak te bomby na nas tam lecą śpiewać?
0: Ja zaczęłam to śpiewać w piątej klasie szkoły podstawowej. No, nie mogę wyjść z podziwu, że ja taką piosenkę sobie wybrałam.
1: Rude włosy, głos anioła, to znak rozpoznawczy.
3: Tak. Wszyscy ją zapamiętują. Wszyscy zapamiętują Krysię. Gdziekolwiek się nie pojawi, to czerwony tulipan, to wiadomo, że ta ruda.
2: Nawet mamy anegdotka, ponieważ pan Jacek Fedorowicz, z którym mamy przyjemność czasami się spotykać na różnych scenach, zawsze mówi, to jest pani Świątecka, a ta druga to będzie Cichocka, czyli poznaje mnie po Krysi, że wiadomo, że ta, która idzie z Krysią, to będę ja.
0: Ale to też wynika pewnie z tego, że ja cały czas mam takie same włosy, mniej więcej, może trochę już słabsze, jak w liceum, a Ewa miała już na głowie wszystko i będzie miała jeszcze na pewno wiele, bo lubi zmiany. A ja jestem bardzo taka przywiązująca
1: konserwatywna.
0: Konserwatywna. Ale nie, ja ciągle jeszcze szukam. Ja po prostu się przywiązuję do ludzi, do przedmiotów, do miejsc.
3: Włosów swoich.
0: Do wszystkiego. Jak ja pokocham stary ciuch, Ewa mówi, że chodzę w jednych butach 10 lat i że mi je wyrzuci. Jak raz zapomniałam płaszcza w hotelu w Łodzi, który nosiłam już wiele lat, jak Ewa się cieszyła, że ja go zapomniałam.
1: Bo pani Ewa to podobno rozdaje buty.
0: A Ewa rozdaje buty, torebki, płaszcze, wszystko rozdaje.
1: A komu pani tak rozdaje?
0: Bo jej się nudzi ten płaszcz.
2: Jak ktoś przychodzi i mówi, ale masz śliczne buty. Proszę bardzo, chcesz?
0: Dokładnie tak.
2: Nie,
0: Kiedyś tak oddałaś, pamiętasz, torbę swoją Marysi Czubaszek.
2: No Marysi Czubaszek, Ewa, to byłabym w stanie oddać wszystko.
0: No właśnie, Ewa swoje rzeczy, ja byłam świadkiem, do reklamówki przesypała i mówi, masz, mi się już znudziło.
3: Ja nigdy nie dostałem od niej butów.
0: Ale
1: może coś
0: rzeczy.
1: Innego.
3: To prawda, talent.
2: Ja się lubię dzielić, to prawda.
0: Tak,
2: lubię
0: się dzielić. Ewa z tego słynie.
1: No to pierwszy muzyczny akcent w naszej audycji, Korzenie i Skrzydła, utwór z najnowszej, płyty. Całkiem nowej płyty.
3: Rzutka płyta. Niedawno się ukazała, nosząca tytuł Nasz Miszmasz. Bo to jest Nasz Miszmasz. A piosenka nosi tytuł Jesteśmy Armią Świata.

0: Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka, Stefan Brzozowski, czyli Czerwony Tulipan w studiu Radia 357.
1: Hurra!
0: I utwór z najnowszej płyty.
1: Nasz miszmasz.
0: Nasz miszmasz, czyli wciąż tworzycie.
1: Ja myślę, że tak. Ponieważ każdy z nas ma potrzebę tworzenia siebie, swojego życia. A w przypadku nas jako artystów, bo wybraliśmy sobie tę drogę przecież. Ona sama się nie zrobiła. Jest chyba taka naturalna potrzeba, żeby coś zakręcić wokół siebie, jakiegoś młyna, coś zaczarować, w jakiś sposób wyrzucić z siebie te emocje, które gdzieś tam rozsadzają nas od środka. Ponieważ przyszło nam żyć w bardzo dynamicznym i ciekawym przełomie, który nastąpił, bo to cały system polityczny się jeden przewalił, drugi jest zbudowany. Mówię o Polsce, o w ogóle całym tym systemie, w którym tkwiliśmy kiedyś, socjalistycznym, komunistycznym, jakimiś próbami, nie wiem, jakiejś manipulacji. I to wszystko nagle się na naszych oczach przewróciło i to wymagało komentarza, ponieważ wszystkie rzeczy, które się toczyły wokół nas i z naszym udziałem, nie mogły obojętnie obok nas przepłynąć. I to wszystko w nas się działo. I to zamieniało się w piosenki. Ja myślę, że to można nazwać nawet taką publicystyką artystyczną, to co jest w naszych piosenkach.
0: Takie przeglądanie gazet trochę.
1: Ja myślę, że przeglądanie zdarzeń. Zdarzeń, które przez nas zostały przefiltrowane, ponieważ sami nie piszemy raczej tekstów. Teksty piszą uzdolnieni cudownie nasi koledzy, koleżanki. Można nawet znaleźć często w czasopismach, a dzisiaj w internecie można znaleźć piękny komentarz do tego, co się wydarzyło. Wystarczy ten komentarz ubrany w słowa zamienić w piosenkę, dokładając właśnie piękno muzyki, emocje, energię muzyczną i zacząć śpiewać to. I to wystarczy czasami, żeby na koncertach znaleźć jakąś wspólnotę między nami, artystami, którzy tworzą tę piosenkę, a ludźmi, którzy też potrzebują, bo ludzie na koncerty przychodzą, no po co? Chcą znaleźć jakiś inny świat, jakiś inny punkt odniesienia, coś, co ich wzbogaci, coś pięknego dla siebie, żeby chciało się po koncercie wyjść i żyć jakoś inaczej, może rzeczywiście inaczej oglądać ten świat. I tym się zaczęliśmy zajmować. A ponieważ jakoś, jak czym skorupka za młodu nasiąknie, tym do dzisiaj dnia zajmuje się.
0: No, no właśnie, to jak ta skorupka nasiąkała, pani
2: nasiąkała,
0: Ewo?
2: Nasiąkała, ale
0: pani...
2: jeszcze zaraz powiem, czym nasiąkała, ale jeszcze muszę dodać, bo użył pan określenia, że wciąż tworzycie. Ja jeszcze bym powiedziała coś takiego, że w naszym przypadku każdy koncert jest żywy i jest rodzajem tworzenia. Dlatego, że każdy z nas, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, każdy z nas podchodzimy tak do każdego koncertu serio i tak on dla nas jest ważny. Po prostu nie ma, nie łoimy tych koncertów nie wiadomo ile i nie ma odcinania kuponów. Każdy koncert jest inny. Nawet jeżeli układ piosenek jest ten sam, się powtarza, to nie ma dwóch takich samych koncertów, ponieważ każdy koncert jest rodzajem odrębnego dzieła. I to jest tak, że dziś jest taka temperatura, taka pogoda,
0: taka publiczność.
2: Taka publiczność, nasze nastroje oczywiście, takie, a nie inne. I nasze nastroje takie, a nie inne. I każdy koncert się tworzy razem z publicznością, razem z tym, co się z nami dzieje. I jest każdy koncert, dlatego mówię, jest rodzajem twórczości. Dlatego my będziemy tworzyć, dopóki będziemy na scenie. To my będziemy po prostu otwarci, będziemy tworzyć.
1: Ewa chciała powiedzieć przez to, że my na scenie jesteśmy tak jak w życiu prywatnym.
2: Czyli
1: to jest rodzaj spotkania. A że językiem jest sztuka estradowa, gdzie jest słowo, gdzie jest muzyka, gdzie jesteśmy my w jakiś sposób tam oprzyrządowani w różne stroje i to każdy koncert można nazwać, to jest tak jakbyśmy spotkali kolejnego człowieka. Dzisiaj pana, panie Grzegorzu, spotykamy.
3: A jutro możemy z kim innym rozmawiać. Jutro będzie coś
1: dzisiaj,
3: innego.
1: Ale nie mówmy właśnie jutro, bo dzisiaj pana Grzegorza mamy.
3: Mówię o różnicach.
1: Pana Grzegorza mamy, nim się zajmijmy na chwilkę. I teraz ja myślę, że to spotkanie, nawet jeżeli mamy te same przekonania, które mieliśmy, ale w kontekście naszej rozmowy, one ciągle są żywe. Dlatego, że w taki sposób funkcjonuje, że tak powiem, ta nasza ekspresja. Chcąc ją opowiedzieć dzisiaj, jutro opowiemy tak samo ze sceny i dlatego ja myślę, że twórczość, czy tworzymy. Ja myślę, że każdy człowiek każdego dnia coś tworzy.
2: Tak.
1: Idąc do sklepu, trzeba stworzyć listę zakupów, trzeba zarobić pieniądze, żeby wydać to potem na takie czy inne potrzebne rzeczy. I tak samo my funkcjonujemy w życiu codziennym, prywatnym i tak samo funkcjonujemy na scenie. Scena jest tylko miejscem do naszej wypowiedzi tego, co mamy dzisiaj do powiedzenia ludziom. Dzisiaj, tu i teraz. Dlatego Ewa mówiła.
2: Tak.
1: Właśnie, o tym, że opowiadamy ciągle coś żywego, co nas w tej chwili absorbuje.
3: I my też zawsze mówimy o tym, że bardzo ważne jest to, że jak się wychodzi na scenę, trzeba głęboko wierzyć w to, co się mówi i mówić prawdę. Bo widz i słuchacz jest tak czuły i tak czujny na nieszczerość, że wtedy nie trafimy. A jak my wyjdziemy i powiemy, taka jest
2: to, co w nas jest, tak,
3: dokładnie. Po prostu taka jest i mi się otwiera.
0: A z tą skorupką, to jak ona...
2: No, skorupka była kiedyś inna, tak. Niedawno się pojawiły, Krysi Synek umieścił w internecie nasze dawne nagrania. Oczywiście Taniec Życia, cały Krysi, piękny taki program. I nasze też nagrania z kanału Piątego.
3: Z Poznania.
2: Z Poznania, z 90-tych lat. I jak ja zobaczyłam, jakież tam były skorupki cudowne, młodziusieńkie, wspaniałe, no to aż się wzruszyłam po prostu.
3: Też.
2: To jest coś takiego, że ja...
3: A mój wnuk się śmiał i mówi, babcia.
2: Babcia,
3: nie mógł wierzyć.
0: Ale skąd w ogóle wzięła się
2: ta skorupka. No właśnie, jakoś we mnie po prostu coś
1: powiedz
2: takiego
1: to,
2: było.
1: Powiedz to, co robiłaś na ulicy.
2: Na podwórku.
1: Na podwórku z siostrą.
2: Ale właśnie to...
1: Patrzcie, mów o tym teatrze, który zakładałaś tam. Spektakle, które robiłaś.
2: Mało tego, nawet bilety sprzedawała. Mając 6 lat.
1: Kupował ktoś?
2: Sąsiedzi spróbowaliby nie kupić. To było coś niesamowitego, bo ja miałam takie zdolności marketingowe, które są niewykorzystywane.
3: Dlaczego ty nie jesteś naszym menadżerem? Ale jesteś naszym KO-owcem.
2: Ja miałam takie wiedziałam, że zawsze, bez względu na wszystko, że ja będę na scenie, żeby się wdrapać na jakieś podwyższenie i tam stanąć sobie miejsce jakieś.
1: To ja wytłumaczę, co Ewa chciała powiedzieć.
2: Co do zrobienia?
1: My lubimy się od dzieciństwa popisywać po prostu. Popisywanie, tylko w którymś momencie można to wykorzystać, to chęć popisywania się, do celów szlachetnych i ogólnie społecznie, że tak powiem, użytecznych.
3: Nie, ja myślę, że do tego... naprostować,
1: Ja myślę, że do tego, żeby osiągnąć pewną świadomość tego, czemu możemy służyć my, jako po prostu zajmujący komuś czas. Jego życie, prawda, toczy się, a zajmujemy mu chwilę czasu, to musi być to coś fantastycznego i nasza ta właśnie chęć popisywania się zamienia się w komunikat jakiś, którym chcemy kogoś oczarować, wprowadzić jakiś inny świat w coś, co my sami wierzymy i ten ktoś
0: Panie Stefanie, przeżywa. Ale jak pan chciał się popisywać, jak pana podobno guru to był Krzysztof Penderecki?
1: No więc ja tworzyłem rzeczy, które, jak pamiętam na studiach, wymyśliłem sobie taką suitę, że wszyscy ludzie siedzący na widowni, między innymi, mieliby na przykład styropian i by podeszli do okna i po tym oknie, tym styropianem by niesamowity, ale to była tylko kulminacja zła właśnie, ale wymyślona między innymi przeze mnie, bo oczywiście było ciche czytanie przez wszystkich szeptem, żeby tak szept... Czyli te dźwięki, ta sonorystyka, którą stosował Krzysztof Penderecki w swojej muzyce, straszliwie, że tak powiem, podziałała na moją wyobraźnię. Wydawało mi się, że to jest cudowny język, którym możemy wyrażać przeróżne warstwy, właściwie brzmieniowe, emocjonalne, tkwiące w tym. I to był rodzaj taki eksperymentu właściwie.
0: Mhm.
1: Ale jakoś szybko zorientowałem się, zresztą Krzysztof Penderecki też odszedł od tych eksperymentów i zaczął jednak melodykę szanować, harmonię, tylko on tak rozszerzył te harmonie, że tam właściwie jest taki szum harmoniczny, ale za to jest melodia. No ja też poszedłem tak jak
3: Krzysztof Penderecki. Ja bym chciała się tylko jeszcze odnieść do tych popisów Stefana, co Stefan powiedział, że to u mnie było tak, że właściwie nie od... Ja nigdy nie marzyłam, że ja będę śpiewać, czy będę artystką.
1: Ale popisywałaś się od maleńka.
3: Nie, właśnie nie. Właśnie chcę powiedzieć. Ja wie, ty mów, co Ewa chciała powiedzieć.
2: No to, ja, bo ja nie umiem wyrazić
3: się swojej myśli. Ale ja chcę powiedzieć, że ja byłam tak wychowywana, że ja byłam posłuszna starszym, rodzicom i starszym. I że jak mnie ktoś wskazał, bo na przykład usłyszał, że ja czysto śpiewam i wytypował mnie. No to ty zaśpiewasz na festiwalu piosenki kolonijnej, jak miałam 9 lat. Albo pan zakładał zespół w szkole i mnie zaprosił. Ja lubiłam słuchać muzyki i lubiłam przebywać w muzyce i słuchać jej, nasiąkać muzyką. Ale ja nigdy nie planowałam, że to się stanie moim zawodem.
1: Nikt nie mówi o planowaniu, tylko to był właśnie ten moment, w którym chciałaś wyjść i zaśpiewać Te bomby lecą na nasz dom.
0: No ale w którym momencie widzieliście, że to jest to?
2: Że to będzie to?
3: Zawód? Zawsze. Że to będzie naszym zawodem?
1: Nie, że zawód?
2: Że zawód to
1: zawód
3: się
1: to
3: działo.
1: Coś
3: to po prostu wydarzyło. Się samo dzieje.
2: Tak, to się samo wydarzyło.
1: Ja myślę, że nie za bardzo samo. Ja myślę, że to jest coś takiego.
3: No ale nie planowaliśmy, że będziemy zarabiać, żyć z tego i tak dalej. Nie?
0: No dlatego pan Stefan poszedł do technikum samochodowego. Tak,
1: na początku, ale tam założyłem co? Zespół oczywiście rockowy. Zespół nazywał się Boso. Nie, tam już była muzyka rockowa. Tam była fascynacja Hendrixem. Jimi Hendrix. Bożyszcze moje po prostu do dzisiaj.
3: Ale to przed Pendereckim jeszcze, prawda? Tak.
1: No tak, oczywiście, że przed Pendereckim, bo ja
2: silne
1: pamiętam, że...
2: Że wtedy słuchałem. A teraz ludzie imponujemy, bardzo nam miło.
1: No ale teraz mamy swojego Hendrixa. Kto gra na gitarze u nas?
3: Czamara.
1: A na czym on gra? Na wo, tak jak dokładnie Andrzej Hendrix. Także jest Andrzej Czamara, Hendrix naszego zespołu. Także rzeczywiście samochodówka była koniecznością, bo trzeba było gdzieś w tej średniej szkole być. No ale zespół obok był, mówiłem. Boso, potem Honda się nazywał zespół. To był zespół rockowy i myśmy rzeczywiście grali tam na, pamiętam taki koncert, wiele koncertów, Szlakiem Wału Pomorskiego, była jakaś wędrówka i myśmy w tych miejscowościach różnych grywali swoje rockowe kawałki. Ale to był taki chyba rodzaj przymiarki do tego, że już umiałem coś zagrać, parę funkcji na gitarze. Bo to się zaczyna od tego. Ale chęć popisania się, że już umiem C-dur, A-mol, D-mol, G-dur. I ta czwóreczka...
2: I tak zostało.
3: Pętla
1: tak zwana pętla Wałtrocika.
0: Pani Krysiu, a mogę się z panią nie zgodzić?
3: Zawsze.
0: Bo pani kiedyś powiedziała...
3: O matko.
0: Że jak rodzi się osoba spod znaku ryb,
3: tak,
0: to należy szykować instrumenty muzyczne i chusteczki do nosa.
3: Ale ja się pod tym podpisuję.
0: No ale ja się nie mogę podpisać, bo jestem spod znaku ryb i z tymi instrumentami muzycznymi to nijak.
3: Tu mnie pan zaskoczył.
1: Jak to nijak? A dzisiejsze nasze spotkanie, panie Grzegorzu?
3: Muzykalny. Może pan nie gra na instrumencie, ale muzykalny i słuch pan ma na 100%.
0: Słuchu nie mam, ale lubię słuchać.
3: A no, zawsze coś.
0: A co z tymi chusteczkami?
3: Że są bardzo, mają oczy na mokrym miejscu, że płaczą z byle powodu.
2: Ja to nawet ukułam takie powiedzenie, że Krysia tak śpiewa, że się płakać chce.
3: Właśnie, dokładnie tak.
1: Bo sama lubi takie piosenki, żeby się przy nich wzruszać.
3: Ale wczoraj, jak śpiewaliśmy tę naszą nową piosenkę, która już była w audycji, żona Krzysia Dałkrzewicza, Wiola, powiedziała, że tak wzruszyliśmy Krzysia, który był na scenie, że miał łzy w oczach.
2: Się popłakał nawet.
3: Że się wręcz popłakał. Tego.
1: A nie puszczano dymów na scenie.
3: Nie puszczano dymów, tak. Zrób, że go no, tak Krzysiu, to poruszyło. To a my się znamy od 100 lat i się kochamy od bardzo dawna z Krzysiem. Więc jak gdyby dobrze wie, co robimy.
0: A pani Ewo, to w którym momencie...
2: Nie pytaj mnie o mój znak zodiaku, bo krępuje mnie to.
0: Czemu?
2: Rogacizna. Robi, potem się zastanawiam. Po latach przychodzi refleksja. U mnie, przepraszam, bo nie dosłyszałam pytania.
0: Który to był ten moment, kiedy wiedziałam, że to jest to?
2: Tak jak mówię, od zawsze wiedziałam, że to jest to, żeby się wepchnąć na scenę. Co będę robić, to nie wiem. Czyli trzeba potańczyć, potańczę, powiedzieć wierszy.
3: Łykać ogień.
2: Zaśpiewać, łykać ogień, fikać koziołki. Proszę bardzo. Jak już nic nie było do roboty, to szyłam. Nawet uszyję kostiumy, żeby przynajmniej
0: no, te kostiumy to znak rozpoznała.
3: Do naszego pierwszego programu Ewa uszyła.
2: Żeby coś być przynajmniej do tego. I bardzo długo było tak, rzeczywiście seriusz mówiąc, myślałam, że będę związana z tańcem, bo tańczyłam, był w Olsztynie, był taki fantastyczny zespół tańca towarzyskiego i nowoczesnego Miraż. i w tym zespole tańczyłam, nawet już byłam w takim studium choreograficznym, poszłam na studia też na pedagogikę w zakresie pracy kulturalno-oświatowej. Myślałam, że moje życie będzie związane z tańcem. No i jak się znalazłam na studiach i dostałam w wir tak zwanej kultury studenckiej, to jak gdyby łuski spadły mi z oczu, okazało się, że poza salą gimnastyczną i salą baletową jeszcze jest po prostu świat kompletnie mi nieznany. I po prostu no to mnie bardzo, bardzo to mnie mocno wciągnęło.
1: Chyba zaczęła pracować w klubie Niebo, tak, w którym przebywał i Jacek Aszmarski. I
2: Grupa Niebo przede
1: Grupa
2: wszystkim.
1: Niebo. Który
3: my zbudowaliśmy tak, własnymi rękami.
1: Sojka, czyli ludzie, Maciej Kuroń przyjeżdżał, również był kolegą ze studiów, czyli zaczęło się zupełnie inne życie.
2: Nagle się okazało, że można się wyrażać nie tylko za pomocą ruchu tańca, ale też...
1: Ale parcie na scenę zostało.
2: A parcie na scenę zostało i bardzo szybko doszłam do wniosku, że ile ja tam potańczę tych latek, prawda? Już tancerka 30-letnia to już jest emerytka, więc łatwiej jest stać i mówić, albo śpiewać, albo...
0: Niż tańczyć.
2: Tak jest, bo taniec jest bardzo wyczerpujący, a śpiewanie, jak widać, można do dziś.
0: No i co? No to czas na drugi utwór i to znowu nie będzie wasz znak rozpoznawczy. Czyli jest, jedyne, jest, co mam.
1: To są piosenki, te z nowe. Nowe piosenki są ciągle naszym znakiem rozpoznawczym, tylko dopiero my pokazujemy, że to jest nasz znak rozpoznawczy. I chodzi o to, żeby zanim stanie się znakiem rozpoznawczym ogólnym, jest naszym znakiem rozpoznawczym już dzisiaj. Mądrość, a ja jej nie rozumiem.

0: Krystyna Świątecka, Ewa Cichocka, Stefan Brzozowski, Czerwony Tulipan.
1: Z Olsztyna.
0: Z Olsztyna.
2: Bardzo no nam właśnie, tu miło jest.
0: Coś
2: bardzo.
0: W tym Olsztynie jest takiego, prawda?
1: Był Kopernik. A teraz jesteśmy my.
0: No właśnie. Ale...
3: Bo to jest bardzo piękne miejsce, gdzie jest cudowna przyroda. Mamy 11 jezior w obrębie miasta oraz lasy dookoła. I tam jest dobre powietrze. Czysta woda. Fajnie,
0: I
3: co, tak się żyje.
0: Nigdy wam się nie chciało z tego Olsztyna wyprowadzić?
3: A w życiu. Ja nigdy.
1: Jak się mieszka w raju,
3: to po co zmieniać?
1: Bóg nas nie wygania. Możemy sobie żyć do woli.
4: Oczywiście, ja muszę tutaj złożyć samokrytykę, że...
3: Miałaś taki pomysł.
4: Uwielbiam duże miasta, uwielbiam. I tak miałam, jak byłam młodziutka, to miałam takie marzenia, żeby gdzieś może do... Ale przez to, że tak akurat pracujemy, że dużo wyjeżdżamy, no głównie nasza praca jest, opiera się na koncerty. Jeżdżeniu, na koncerty. Tak, więc ten kontakt z tymi... różnymi większymi miastami jest cały czas i w tej chwili już...
1: Ale powiedz, jaką tęsknotę miałeś, bo... znaczy co?
4: Do Nowego Jorku ja chciałam.
3: Ale byłaś.
4: No, byłam, ale
1: znaczy,
4: chciałam...
1: byliśmy razem.
4: Po prostu to...
1: A do Londynu nie ciągnęło cię?
4: Też, tak. Mnie to po prostu tak wzruszają takie wielkie miasta.
3: A mnie przerażają.
4: Że ja po prostu się bardzo, bardzo fascynuję.
3: Ale dzisiaj
4: to.
3: Powiedziałaś, zawieźcie mnie do domu.
4: Tak. No dobrze, teraz już to... będąc u schyłku życia, zrozumiałam, weź tak jak
3: przestań.
4: Mówię, baran po latach ma refleksję. Także wiem, że to nie był najlepszy pomysł. I teraz doceniam to, co powiedziała Krysia, ta piękna przyroda i to, że można tam ukojenie znaleźć. Tak. No, żyje się pięknie w Olsztynie. Tak, tak.
0: To ja muszę zadać teraz to fundamentalne pytanie, kiedy już padło, że pani Ewa lubi te wieżowce w Nowym Jorku, a panią Krysię te
4: las.
0: Wieżowce przerażają. Jak wy się dogadujecie, jak wy jesteście taki inny?
4: My się nie dogadujemy kompletnie. Właśnie to jest fascynujące u nas.
3: Ale nie, koledzy artyści, z którymi się czasem w garderobach spotykamy, gdzie są jakieś wspólne koncerty, to się zawsze... Zdarzało się parę razy, że się dziwili, że 40 lat razem gracie i ciągle macie o czym gadać, a my siedzimy w garderobie i gadamy ze sobą, bo jest o czym.
4: Ja myślę, że tutaj w przypadku nas wszystkich w zespole jest coś takiego, że jest ta podobna wrażliwość. I to jest coś, co nas...
1: Nadwrażliwość.
4: Czy też nadwrażliwość.
3: Środki wyrazu mogą być różne.
4: Środki wyrazu
1: ja myślę, że jeśli są różne osobowości, to chyba jest ciekawiej.
3: No właśnie. Mhm.
1: Dlatego, że nie gramy do jednej bramki, nie bijemy w jeden bęben, tylko każdy przynosi jakieś swoje własne doświadczenie, jakieś swoje własne przeżycie, które jest różne. Na pewno u Ewy, u Krysi, u mnie, jak u faceta jeszcze inne, czy u Andrzejów naszych.
4: Tak.
1: Ja myślę, że przez to, że jesteśmy różni, dzięki temu jest wewnętrzna fascynacja
4: cały
1: sobą.
4: Cały czas ta
1: wystarczy się,
4: ciekawość drugiej
1: osoby. Wystarczy się zaprogramować, że to jest mój świat. Ja w nim chcę być, czyli pozytywnie się nastawić do wewnątrz i wtedy ta różnorodność nie dzieli, a właśnie wzbogaca, dlatego że jest fascynująca ta różnorodność.
0: To na czym ta inność was polega?
1: Na sposobie reagowania na innych ludzi, na świat, inny rodzaj przeżywania, inny rodzaj nazywania niektórych rzeczy. Ale dzięki temu właśnie, jak się coś wydarzy, możemy z różnej strony popatrzeć na takie zdarzenie. Dzisiaj na przykład nie musiałem nikogo namawiać, ale to jest wynik już wieloletniego naszego współpracowania, do tego, żeby wszyscy przyszli do Radia 357. Nie trzeba było nikogo namawiać. A na początku, kto wie, jakby było, może ktoś by się obraził, a ktoś powiedział, nie, bo ja mam coś ważniejszego w domu do zrobienia. A dzisiaj, proszę bardzo, po latach... Proszę, jaka wspólnota cudowna, prawda, zapanowała.
0: Pani Ewo, to pani Krysia jaka jest?
4: Cudowna. Nie, to jest, ta różnorodność jest taka, że Krysia na przykład mówi, ojej, jakie to jest śliczne, takie malutkie. A ja powiem, Boże, jakie fantastyczne, zobacz, jakie wielkie.
3: Tak,
4: coś
3: prawda.
4: Takiego jest.
3: Ewa lubi wielkie, a ja
4: tak.
3: lubię tyci, tobie wzrusza.
4: Jest ta różnorodność, bo jesteśmy w inne pozornie, bo to jest,
3: właśnie.
4: Kurczę, to jest taka skomplikowana rzecz, że ja, będąc tyle lat w zespole, ja uważam, że to jest niezwykłe to, że inność drugiego człowieka może mnie wzbogacać. To jest moje odkrycie mojego życia. Bo jak ja na samym początku pamiętam Tulipana i w ogóle siebie, to ja byłabym dużo uboższym człowiekiem, gdybym nie spotkała tych ludzi w swoim życiu. Tych ludzi, czyli Krysi, naszej kochanej, i Stefana. Gdybym ja ich nie spotkała na swojej drodze, to ja bym była dużo uboższym człowiekiem. Ja bym myślała sobie, że ja już wszystkie rozumy pozjadałam, że jestem taka fantastyczna, fajna, ale nie tyle obszarów od nich zyskałam, takiego innego spojrzenia na świat, i nauczyłam się tego, że kurczę, można też tak spojrzeć, można taki mieć, to co Krysia mówiła, że wrażliwość podobna, ale inne środki wyrazu, prawda?
1: Ja jeszcze dorzucę, bo nas łączy zespół, wspólne muzykowanie.
0: Pasja.
1: Ale każdy z nas ma swoje prywatne życie osobiste. W związku z czym każdy przynosi ze swojego życia osobistego coś, co nas, jak siedzimy razem, rozmawiamy, coś, co nas, tak jak Ewa mówi, uzupełnia, wzbogaca, albo pozwala zupełnie inaczej popatrzeć tutaj na małe rzeczy, które Krysia natychmiast dostrzega, albo wielkie, które Ewa dostrzega. Ja myślę, że tak jest ze wszystkim. No, jeżeli coś czytam interesującego, Ewa nie przeczyta, Krysia nie, ale ja to przyniosę i to jest właśnie coś, nad czym możemy się pochylić. Również tak samo jest z tym, co dziewczęta przynoszą i mają swoje własne, indywidualne spoglądania i wyciągania z tego świata interesujące rzeczy. Każdy z nas przynosi z tego świata zewnętrznego swoje własne refleksje. I ja myślę, że to jest piękne, że każdy coś innego przynosi do zespołu, do tej naszej wspólnoty. I to jest właśnie tym elementem wzbogacającym.
3: Ale ja bym jeszcze chciała o Ewie powiedzieć, właśnie, jeżeli tak mogę, bo to jest ważne dla mnie bardzo. Ja wiem, już to kiedyś
0: pani znakomicie, pani Krysiu, scenariusz audycji zna. Jak było pytanie w tą stronę, musi być i odwrotnie.
3: Ja już to Ewie kiedyś mówiłam, ale ja naprawdę tak myślę. Znam wiele ludzi i wiele dobrych, fajnych ludzi. Uważam, że Ewa jest najlepszą osobą, jaką ja w życiu spotkałam. I zawsze jak to mówię, to chce mi się płakać.
0: Bo mnie to wzrusza,
3: że są takie osoby.
4: Czy pan ma jeszcze jakieś pytania?
0: Tak, jeszcze chciałam się zapytać.
3: Ja jeszcze chcę dodać, że też Ewa mnie nauczyła tego, co ona też powiedziała o mnie, ale Ewa też mnie nauczyła mojego patrzenia na różne sytuacje, na siebie samą, na innych ludzi, innymi oczami, nie tylko moimi.
4: Tak,
3: to jest strasznie cenne, że myślę, stanę z boku, ona ma rację. Mm-hmm. To może tak wyglądać. I to jest też super.
0: A powiedzcie, a co wy robicie, no właśnie, poza tym życiem scenicznym? Co robicie? Co robiliście?
4: Nie mamy życia poza sceną.
1: Jak to co? Ja mam 6 wnucząt, 2 dzieci. Jedni mieszkają w Warszawie,
4: drugi
1: mieszkają w Olsztynie.
4: Ja jeszcze nie mam dzieci.
1: Poza tym fascynuje mnie kosmos. Na przykład chciałbym, żeby cała ludzkość w którymś momencie mogła znaleźć się na jakimś obiekcie lecącym w kosmosie, żeby mogli popatrzeć przez moment na tę naszą kulkę ziemię, zawieszoną gdzieś hen w wielkiej przestrzeni, na której my się zachowujemy po prostu jak niegrzeczne dzieci w piaskownicy
3: jak
1: z łopatkami.
3: Czasami.
1: Jak za przeproszeniem głupki, tak jest. Chciałbym czegoś takiego, żeby coś
3: ale
1: takiego
3: jak to
1: było
3: mówisz,
1: możliwe.
3: Przypomniało mi się, że bo myśmy mieli tę przyjemność poznać pierwszego naszego kosmonautę, pana Hermaszewskiego.
4: Mirosława Hermaszewskiego.
3: Tak.
4: Drugiego jeszcze nie.
3: I ja pamiętam, jakoś siedzieliśmy obok siebie i ja zapytałam go, co człowiek czuje, kiedy się tam znajdzie i zobaczy, że ta ziemia jest taka, o której Stefan przed chwilą opowiada. Że to jest kulka, a on wie, że tam są jego bliscy, tam są ludzie, których on kocha, których lubi. On mówi, że to jest tak szokujące, tak powiedział, że pomyślał sobie, że to jest niemożliwe, że nikt tym nie zawiaduje. Tak powiedział.
1: Czyli znalazł Boga po prostu.
3: Tak, on powiedział, że mówi, że mamy spotkania kosmonautów gdzieś tam raz w roku, czy nawet rzadziej. I powiedział nam też coś takiego, że część poszła w religię, a część w ogóle zwariowała. Że to jest tak wielkie przeżycie. Zobaczyć właśnie tę ziemię z takiej perspektywy.
0: Pan Stefan, 2 dzieci, 6 wnusząt, a pani...
3: Krysiu? Zapomniał pan mojego...
0: Nie.
3: Ja mam jednego syna, Mateusza, wspaniałego człowieka, i jednego wnuczka, Piotrusia.
0: A jak to było uczyć czyjeś dzieci?
1: A do kogo to pytanie? No,
0: takie ogólne.
3: Ale ja nie uczyłam.
0: Czy... Nie?
4: A 3 miesiące?
3: 3 miesiące. O, ja to wyparłam. Ja to wyparłam. Ja nie chcę o tym pamiętać. Ja po prostu wtedy upewniłam się, bo ja to wiedziałam, że ja się nie nadaję. Ja zawsze mówiłam, że ja bardziej czuję niż wiem. Ja nie umiem nazwać, ja nie umiem przekazać. Zrób to tak, tak i tak. Ja wiem, jak to zrobić. Intuicyjnie, jak to ryby mają intuicję.
0: Tak jak trochę wyparłam ten kompleks rudych włosów, tak?
3: Nie, to Stefan pierwszy zaczął mnie z tego leczyć.
1: Tak,
3: bo, była to Bydgoszcz, wyjazd z niebem na moim pierwszym roku studiów. Siedzimy przy stoliku, a ja wtedy nawet nie umiałam użyć słowa rudy. Nienawidziłam tego.
1: A ja miałem rudego psa.
3: A on miał rudego psa. I Timur zaczął o psie opowiadać, że Timur tam coś, Timur.
1: I rudy.
3: Że był rudy. Mhm. A ja to odebrałam jak atak na mnie. No. Histerycznie się rozbeczałam, odbiegłam od stolika. Myślę, chłopak mnie chce dotknąć. Jak ktoś przy mnie śpiewał rudy rydz, to ja płakałam. Ja tak reagowałam na słowo rudy.
1: O rudy, rudy, rudy, rudy.
3: Teraz możesz śpiewać, ja jaka piękna sztuka. Ja mogę razem z tobą teraz to zaśpiewać.
1: Ja wiem, dlatego się zaśpiewałam.
3: Wyleczyli mnie, przyjaciele mnie wyleczyli z tego kompleksu. Uczyniłam z tego teraz swój atut.
1: Czyli jednym słowem, nasza świadomość wzrastała. Nasze życie jest coraz bardziej świadome. Ja myślę, że to jest piękne. Tak. Chyba w życiu każdego człowieka.
3: I że nie jest skończone, że trwa.
1: Że, no, bo wszystko jest nieskończone generalnie, rzecz biorąc. Ale próbujemy to zrozumieć i poukładać. Ja myślę, że ta droga dążąca do świadomego życia, tak jak chcemy, żeby sobie układać to życie, chyba jest nie najpiękniejszą z dróg, którymi może człowiek wędrować.
4: Człowiek jest niesamowicie sprawczy. No. Naszą sprawczość. Musimy pamiętać o tym, że nasze życie zależy od nas samych w ogromnej mierze.
0: No tak jak śpiewacie na swojej najnowszej płycie w jednym z utworów, że postarzało nam się życie nie wiadomo kiedy, już nie dziwi tu pod głupot posiwiały biedy, ale pięknym wciąż jest świat.
1: To prawda.
3: I tak uważamy. Tak,
1: bo życie jest morzem, a człowiek żeglarzem.
0: To jak się dziś ma czerwony tulipan?
3: Świetnie. Świetnie się ma.
1: Rozkwitamy, jest wiosna. Wystarczy podlewać pięknymi uczuciami. A to robimy i my, i nas podlewa publiczność pięknymi emocjami. Dlatego uwielbiamy się spotykać z innymi ludźmi, bo to jest nam niezbędne do funkcjonowania, do życia, do fascynowania się życiem swoim własnym, życiem ludzi, światem, kulą ziemską.
4: I niech to trwa.
1: Kosmosem.
4: Kolejne 40 lat.
1: Tak.
3: Czego sobie życzymy.
0: Tak. A kto dziś przychodzi na wasze koncerty?
1: Ludzie.
3: My zawsze mówimy, że ludzie tak. O określonej wrażliwości. To nie ma wieku, bo na nasze koncerty przychodzili rodzice z dziećmi, które w międzyczasie się zestarzały i są już znowu w naszym wieku.
1: Wiekowo patrząc, ja myślę, że więcej osób na widowni jest taka, która jest w naszym wieku. Bo artysta...
4: Dom seniora jednym słowem.
3: Ale młodzi
4: dom
3: się też pojawiają.
1: Artysta wędruje wraz ze swoją półką wiekową. Bo jak jesteśmy młodzi, odkrywamy artystów, którzy działają wokół nas i razem z nimi się starzejemy i razem z nimi przeżywamy te wszystkie lata, które, że tak powiem, są w jakiś sposób artykułowane przez artystów.
3: Ale wciąż się zdarza. Wczoraj pan nam powiedział po koncercie, z Ewą stałyśmy, że on powiedział, że ma około 50 lat, nie?
4: Mówi,
3: pierwszy raz was na żywo zobaczyłem. Tak, w ogóle o was nie słyszałem. Tak, czyli tak się też zdarza, że ktoś przychodzi, kto nas jeszcze nigdy nie widział, nie słyszał.
4: Mówimy, że przychodzi publiczność w naszym wieku, tylko że w naszym zespole jest rozpiętość wieku, jest...
3: Stefan jest troszkę starszy od ojca.
4: 20.
3: Andrzejka Czamana.
4: Tak.
1: Także 20 lat.
4: Także ta rozpiętość publiczności też, jeśli chodzi o wiek, też jest taka.
1: No bo zazwyczaj dorośli w moim wieku przyprowadzają swoje dzieci.
3: Tak.
1: A dzisiaj te dzieci tych z mojej półki
3: już
1: przeprowadzają swoje dzieci, czyli przychodzą 3 pokolenia. Ci równolatkowie, ich dzieci i wnuki. No to jest ładne taki...
3: Ja jeszcze bym powiedziała...
0: A ja mogę mieć prośbę?
1: Tak.
0: Bo tak powoli zbliżamy się do końca.
3: Ja tylko chcę powiedzieć, bo mówimy Andrzej Czamara, parę razy padło, Andrzej Dondalski.
0: To jest cały czerwony tulipan.
4: Oczywiście. Yes.
0: Bo tak jak pan Stefan zanucił tego rudego rydza, sobie pomyślałem, że piosenki, których dzisiaj możemy posłuchać, są z najnowszej płyty Nasz Misz Masz. Ale może chociażbyście trochę tak zanucili jednak ten te pragnienia swoje.
5: Jedyne, co mam, to smucenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę je mieć.
0: A jakie dzisiaj każdy z was ma pragnienia?
1: Ja mam ochotę napić się czegoś.
0: Kawa była przed audycją, no rzeczywiście.
1: Została właśnie niedopita.
0: A.
1: I dlatego mnie ciągnie w tamtą
3: stronę. Niech się nic nie zmienia, niech to wszystko trwa, niech takie jest, żebyśmy mogli koncertować, spotykać się z bliskimi i z nowymi ludźmi. Jest po prostu bardzo dobrze.
1: Moim pragnieniem jest, aby życie moje było piękne. Chcę pięknie żyć.
4: A moim pragnieniem jest, żeby moje życie było piękne i życie ludzi, którymi ja się otaczam, którzy mnie otaczają, również żeby byli piękni, szczęśliwi i uśmiechnięci.
3: Żeby ludzie potrafili dostrzegać to, co mają, tak. Cieszyć się z tego, co mają, tak. A nie martwić się tym, czego nie mają, bo zawsze czegoś nie mamy.
1: Uważam, że, i to mówimy na koncertach, że piękno ocali świat. A co jest piękne, to my o tym decydujemy i my to piękno dostrzegamy. Gdy zaczniemy się interesować pięknem, staniemy się sami piękni i wokół świat zacznie być piękny.
0: Jak te 41 lat temu zakładaliście zespół Czerwony Tulipan, to myśleliście, że tak to będzie wszystko wyglądało?
1: Jest niemożliwe przepowiedzieć sobie przyszłość.
3: Tak. Nie można tego wiedzieć. Mhm.
1: Po prostu chcieliśmy razem muzykować, chcieliśmy razem występować i to uczyniliśmy. Natomiast wyszło jak wyszło. Po prostu
4: i przepraszamy za to.
1: Prawdopodobnie tak było trzeba. Widocznie taki mieliśmy imperatyw wewnętrzny, bo nie można wszystkiego wymyśleć. Ja myślę, że żyć świadomie to nie znaczy sobie modelować wszystko według tego, jak ja bym chciał. Natomiast być wrażliwym na wszystko, co się wokół dzieje, umieć to sobie przełożyć na swoje własne życie, na swój własny język. Żyjmy świadomie. Pięknie.
0: Bo życie jest
1: morzem.
0: Życie jest morzem. Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka.
3: Dziękuję również.
0: Stefan Brzozowski.
1: Dziękuję za spotkanie.
0: Czyli zespół Czerwony Tulipan. Skąd?
3: Z Olsztyna.
0: Który jest wspaniałym miejscem, bo państwo kochają ten Olsztyn,
1: tak.
0: Prawda?
1: Tak. Jednym z najpiękniejszych.
0: Zespół Czerwony Tulipan, Korzenie i Skrzydła. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
4: My dziękujemy.
1: Panie Grzegorzu.

Wśród węzłów nocy i dni, postrzępionych ciche okruchy snu, na falach strachu w dal odpływają pogody, wciąż nie ma tu. Od dziejów wieje wiatr niepewności, niektórym pokory brak, innych głupota boli i złości, gdy wszystko idzie nie tak. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją

Bałagan stratą karmi nieszczęście, zła wola z dobrej kpi. Przecież to nasze wspólne miejsce, ponoć z potu i krwi. Nic nie jest pewne w tym chmur tumanie, co zyskasz, stracisz w mig. Bóg nie pomaga ani błaganie, gdy rozum w narodzie śpi. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom.

szczęście jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem, człowiek żeglarzem, portem szczęśliwy dom. W życiowych sztormach, na kursie marzeń, nadzieją spokojny ląd. Życie jest morzem. Życie jest morzem.

0: czerwonego tulipana, ale my teraz przyspieszymy. Minęła 18.
1: 3, 5, 7. Start do 20. Zaczynamy.
2: Proszę dać znać, wszyscy fani czerwonego tulipana. Dzień dobry Państwu. My jeszcze tutaj w sporcie w takim humorze popiknikowo dnia otwartym, jeśli można tak się wyrazić, ale sport w 357 zrobiony być musi.
0: Stąd na posterunku meldują się Maciej Karolak, realizujący audycję, Sebastian Kierzek
2: i Mateusz Fusiarz.
0: I tak myślę, że ten humor to nam dopisuje trochę wbrew wydarzeniom. Iga Świątek odpadła dziś z Rolanda Garrosa.
3: No myślę, że po prostu nie poradziłam sobie, nie wiem, z oczekiwaniami. Wydaje mi się, że po prostu stres na mnie bardzo mocno wpłynął i nie mogłam grać po prostu swojego tenisa i ciężko mi było w ogóle skontrolować czasami ciało, więc no ciężko grać dla mnie w takich warunkach. Na pewno musimy wspólnie się zastanowić, co zrobić dalej, żebym nie doprowadzała się w pewnym sensie do takiego stanu, ale no na pewno jakoś ciężej jest mi tym zarządzić niż przez ostatnie nawet lata, więc jest to jakieś wyzwanie.
0: Wielkie wyzwanie także przed Mają Chwalińską na French Open jutro, zatem i o Idze, i o Mai, i w ogóle o tym Rolandzie ciekawym, bo z faworytami odpadającymi na potęgę porozmawiamy za krótką chwilę.
2: Nie pominiemy też wątku piłkarskiego. Wczoraj poznaliśmy triumfatora Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain, znów górą.
4: Gabriel przestrzelił! A więc Paryż obrońcą mistrzowskiego trofeum, drugi raz z rzędu Paris Saint-Germain klubowym zespołem w Europie.
2: A poza tym jeszcze kadra przecież w audycji, bo trwa mecz z Ukrainą i będziemy raportować o wydarzeniach z Wrocławia. Przed nami także barasz o Ekstraklasę. Wieczysta Kraków zmierzy się z Chrobrym Głogów.
0: A to przecież nie koniec piłkarskich tematów. Zajrzymy do przedmundialowego Meksyku. Mundial się zmienił. Oj, zmienił bardzo.
5: Pojawiają się takie głosy, że poprzednie dwa mundiale, ten z 70 i 86, to były takie mundiale dla ludzi. Że no bilety były wprawdzie drogie, ale tych ludzi było na to stać, żeby tam pójść, a teraz jest to mundial VIP.
2: No, mundial VIP, coś w tym jest. Na szczęście snooker jest dla każdego, dla starszego i młodszego, a może przede wszystkim dla młodszego. Talenty są.
6: Ta młodzież sobie świetnie radzi, oni tak szybko się rozwijają. Na ten wiek ta gra już jest bardzo dojrzała.
7: Snooker bardzo jest unikatowym sportem jak dla mnie.
8: Zacząłem jakieś sukcesy teraz osiągać, jakieś mistrzostwa Polski rok temu i dwa lata temu do lat 12.
0: Sporo tego w tym 357 start, sporo jak zwykle, a to i tak nie koniec. Będzie kolarstwo, bo Giro dojeżdża do mety w Rzymie, będzie koszykówka, bo zbliżamy się do rozstrzygnięć w NBA, będzie też o biegu, kolejnym z tych szalonych, kolejnym także ze szczytną ideą.
9: Rzeczywiście te 120 godzin to 5 dób, które są ekstremalnie szybkim czasem do pokonania tego dystansu. Przypomnę jeszcze, że cały główny szlak sudecki i przewyższenie, które tam jest podczas przebiegania, przechodzenia go, to prawie 14 tysięcy metrów.
2: Takie tam 14 tysięcy metrów. sportmaparadio357.pl. Zachęcamy oczywiście do aktywnego udziału w audycji. Prosimy o kontakt z nami i sygnał, o czym warto jeszcze by wspomnieć. Może ktoś akurat podsłuchuje nas na meczu z Ukrainy. Ukrainą, to też proszę dać znać, albo na French Open ktoś jest i chciałby się podzielić.
0: Wiemy, że wielu słuchaczy słucha nas także w samochodzie, wracając z dzisiejszego dnia otwartego.
2: Tak, też można się podzielić, tylko raczej sugerowałbym, żeby to ta osoba pasażerska, a nie ta prowadząca.
0: No, ale słuchać nie... może każdy.
2: Słuchać może i powinien wręcz każdy. Mówiliśmy, że Maciej Karolak?
0: Mówiliśmy.
2: Oczywiście, że tak. To maestro?
1: Tu 357 start.

0: prawie 8 minut po godzinie 18, audycja 357 starta. To był oczywiście Foo Fighters i taki solowy, nie solowy, no trochę solowy, ale surowy Dave Grohl. A jeśli mają państwo ochotę zobaczyć już takiego well done Dave'a Grohla, no to zapraszamy na koncert 15 czerwca PGE Narodowy. Tam też zresztą 3 maja reprezentacja Polski rozegra swój mecz towarzyski z Norwegią, z Nigerią.
1: Z Nigerią.
0: No.
1: A ta muzyka napędziła Ukrainę, która właśnie strzeliła bramkę.
0: No właśnie, no z Narodowego przenosimy się na Tarczyńskie Arena, tam Jaremczuk strzelił bramkę reprezentacji Polski. No, gramy tak jak gramy, czyli przegrywamy. To co? Przechodzimy?
1: No, okay. Myślę, że tak.
2: 3-5-7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
1: Mimo, że naszą audycję nadajemy z Warszawy, to słowo Paryż dziś padnie wielokrotnie. Paris Saint-Germain z triumfem w Lidze Mistrzów, o tym już za chwilę, ale przecież na kortach Rolanda Garrosa dzieją się ważne rzeczy. Dziś Iga Świątek, która swoją drogą świętuje swoje 25. urodziny, zmierzyła się z Martą Kostiuk. Nie mamy dobrych wieści. Nasza tenisistka nie zagra w ćwierćfinale. Ukrainka była lepsza i wygrała 7-5 i 6-1, a po meczu powiedziała.
0: Jestem w szoku. Pokonanie tak świetnej zawodniczki jak Iga, która 4 razy tu wygrywała, to ogromne osiągnięcie. Najważniejsze rzecz, jaką ostatnio robiłam na korcie, to czerpanie z tych chwil. Od rana byłam uśmiechnięta, podekscytowana. Nie chcę koncentrować się na wygranych i porażkach. Ja kocham tenis i dlatego tu jestem. No cóż, dobrze to brzmi. Podobnie jak dobrze dziś wyglądała gra Marty Kostiuk.
1: A zatem w turnieju singla pozostała nam już tylko Maja Chwalińska. Rewelacja ostatnich dni po przejściu 3 rund kwalifikacji ma już na rozkładzie kolejno Qin Wenzhen, Elise Mertens oraz Maria Sakkari. Jutro pojedynek o awans do ćwierćfinału. Rywalką Mai będzie francuska Diane Perry. Znamy już przybliżoną godzinę tego meczu. Będzie to drugie starcie na korcie imienia Philippe Chatrier. Czyli powinno rozpocząć się około godziny, tak myślę, 13-14.
0: Co jeszcze ważnego wydarzyło się na French Open? W turnieju panów do ćwierćfinału awansował dziś Hiszpan Rafael Hodar, który po 5-setowym boju pokonał swojego rodaka Pablo Carreño Buste. Bliski awansu, no przed chwilą jeszcze był, ale już awansował Aleksander Zwieriew, a przed nami jeszcze pojedynki Menchik Rublow oraz Ruth Fonseca.
1: U pań z kolei oprócz Marty Kostiuk dalej w grze Sorana Kirsteo oraz Elina Svitolina. W tym momencie na korcie przebywają Mira Andrzejewa i Jill Teichmann. Mamy pierwszy set i wynik 3-3.
0: No to teraz Paryż w innym piłkarskim wydaniu, właśnie tym. Paris Saint-Germain obroniło wczoraj Puchar Europy. W finale Ligi Mistrzów Paryża po rzutach karnych lepsi byli od Arsenalu. Jeszcze w tej godzinie naszej audycji dłuższa relacja Krzysztofa Zimocha to wczoraj. Ale mamy przecież jeszcze piłkę live.
1: No tak, od godziny 17.30 trwa mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Ukrainy. Niestety nie jest to przetarcie przed mundialem, ale po prostu zwykły sparring. We Wrocławiu powoli kończy się pierwsza połowa meczu. Obecnie jest 37. minuta tego spotkania. No i tak jak mówiliśmy, Ukraińcy prowadzą 1-0.
0: Do Ligi Mistrzów i piłkarskiej kadry dorzućmy jeszcze baraże o Ekstraklasę. Finał barażów o godzinie 20.45. Wtedy to Wieczesta Kraków zmierzy się z Chrobrym Głogów. Niezależnie od tego, kto wygra, będzie to pierwszy historyczny awans na ten najwyższy szczebel.
1: Teraz koszykówka. Nie wiem, czy sensacja, ale na pewno duża niespodzianka w finale konferencji zachodniej NBA. Oklahoma City Thunder nie obroni mistrzostwa. Dziś w nocy doszło do 7. decydującego meczu. San Antonio Spurs, co warto podkreślić, na wyjeździe wygrali 111-103. W wielkim finale dojdzie zatem do starcia byłej i obecnej drużyny Jeremiego Sochana. San Antonio Spurs o trofeum powalczą z New York Knicks.
0: Koszykarskie emocje za oceanem, emocje także w kraju. Od godziny 17 trwa trzeci w ramach półfinału Orlen Basket Ligi mecz. Za Stal Zielona Góra po 2 meczach w Gdyni prowadzi już 2-0. Dziś trzeci pojedynek, tym razem w Zielonej Górze. No i czy Zastal postawi kropkę nad i? Obecnie jest 51-44 dla Zastalu. Mamy no już taki dosyć intensywny moment meczu, także 3/4, 2 minuta, dzieje się.
1: Wszystko jasne, natomiast w Superlidze piłkarzy ręcznych nowym mistrzem Polski została Industria Kielce. Do wygranej przed tygodniem w Płocku Kielczanie dołożyli dziś także wygraną u siebie. Industria Kielce Orlen Wisła Płock 36-27. Tak na gorąco przed kamerami Polsatu Sport mówił szczypiornista z Kielc Aleks Dujszebajew.
3: 2 lata rzędu to za dużo czasu, żeby mistrz nie wrócił do Kielc. I naprawdę pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy nasz poziom, o to, co jesteśmy w stanie zrobić. I tylko gratulacje do chłopaków.
0: Gratulujemy i my. Na gratulacje zasłużył także Brytyjczyk Elfyn Evans z Toyoty, który wygrał rajd Japonii, 7. rundę rajdowych mistrzostw świata WRC. Dzięki temu umocnił się on na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Drugi do mety dojechał partner zespołu Evansa, 10-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier.
1: Tymczasem polskie osady uplasowały się poza podium w pierwszych tego tegorocznych zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie, które dziś zakończyły się w Sewilli. Najlepiej spisała się dwójka podwójna kobiet w składzie Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska. Uplasowały się one tuż za podium na czwartej pozycji.
0: W Rzymie dobiegnie dziś końca tegoroczna edycja kolarskiego Giro. Trwa 21 etap. Kolarze do przejechania mają jeszcze, no właśnie tak próbuję...
1: Zniknęło.
0: Ach, ten Eurosport akurat teraz. No ale jest jakiś wywiad z jakimś kolarzem w ogóle zastany, także no chyba już jesteśmy blisko naprawdę końca, bo...
1: Piękne ulice Rzymu już prezentują się.
0: Być teraz w Rzymie to naprawdę coś. Jeśli ktoś kocha Wieczne Miasto, to warto, żeby właśnie włączył transmisję w Eurosporcie. My przypomnijmy, po zakończeniu wyścigu połączymy się z Adamem Proboszem.
1: I na koniec jeszcze Żużel. W PGE Ekstralidze trwa 7. kolejka. Press Grupa Deweloperska Toruń prowadzi ze Stalą Gorzów 39-27 w tym momencie. O 22.00 dzisiejsze starcie Stelmet Falubas Zielona Góra powalczy z Fogo Unią Leszno.
0: No i oczywiście będziemy cały czas trzymać rękę na pulsie w kwestii tego, co dzieje się na żywo. Wiedzą Państwo już, że koszykówka na żywo, że mecz Polski z Ukrainą w piłkę nożną na żywo, że cały czas French Open i że jadą w Giro. Także na pewno tematów nam w audycji dzisiaj nie zabraknie. Prawie 14 minut po godzinie 18. To może pani Janet?

0: No powiedz.
1: 2.
0: 2.
1: Do 0. Mhm.
0: No, to może dobrze, że jednak nie jedziemy na ten mundial. Tak sobie myślę. Dobrze, drodzy Państwo, mamy już wiedzę na temat tego, na jakim jesteśmy etapie Giro d'Italia. 36 niespełna kilometrów pozostało do mety. A tak się składa, że kiedy startowało Giro, to był inny turniej w tenisa i tam wtedy grali w Rzymie. A teraz jesteśmy w Paryżu w ogóle. A takie sytuacje, kiedy sporty się w jednym mieście przecinają, dzieją się. Na przykład Paryż teraz też miał takie sportowe swoje święto przy okazji finału Ligi Mistrzów. I może na początek pytanie do Adama Romera, redaktora naczelnego magazynu Tennis Club. Czy wszystko w porządku i jak tam Paryż, czy stoi po tym zwycięstwie wczoraj Paris Saint-Germain, bo było chyba gorąco.
2: Dzień dobry, witam Państwa. No rzeczywiście gorąco było, choć ja muszę powiedzieć, tak się złożyło, że przeżywam to już nie pierwszy raz, bo w zeszłym roku było podobnie, bo przecież wiemy, PSG pokonało Inter Mediolan 5-0 i chyba ten entuzjazm, bo to był jednak pierwszy tytuł w Champions League paryskiej drużyny, był większy. Choć powiem tak, może to też wynikało z przełożenia godziny meczu, bo jednak ten mecz zaczął się o 18, skończył się o 20 tam z minutami, no nie, trochę później, może przed 21. I jeszcze tutaj w Paryżu było jasno, fajerwerków tutaj ostro strzelających z różnych części nie było zbytnio widać, bo to jednak jeszcze światło dzienne. No a to, że tu są zawsze zadymy, no to mam trochę takie wrażenie, że Paryżanie biorą to, że tak powiem, w ciemno, bo tutaj kibice PSG zjeżdżają się do 16 dzielnicy Paryża, tej można powiedzieć chyba jednak najlepszej, w której jest stadion PSG. No i tutaj go, można powiedzieć, okolice stadionu opanowują i no i rzeczywiście się dzieje na szczęście bez jakichś większych konsekwencji poza, nie wiem czy to można powiedzieć, że bez większych konsekwencji, bo jednak kilka samochodów i kilkadziesiąt rowerów zostało spalonych, ale na szczęście obyło się bez większych konsekwencji dla mieszkańców Paryża.
0: No tak, no to przejdźmy może do tego, co akurat elektryzuje w dobrym tego słowa znaczeniu Paryż, czyli French Open. No niestety nas dzisiaj wiadomości nie elektryzują za bardzo, a to dlatego, że Iga Świątek odpadła po porażce z Martą Kostiuk. I pytanie od razu, Adam, do ciebie, co według... co twoim okiem zawiodło tutaj przy okazji gry Igi Świątek, bo ewidentnie coś nie zagrało.
2: No rzeczywiście nie zagrało. Sama Iga na pomeczowej konferencji powiedziała, że ona ewidentnie się na ten mecz usztywniła i takie napięcie mięśniowe nie zeszło do niej przez długi czas rozgrywania tego meczu. Właściwie dość to było dziwne, bo pamiętajmy, że Iga jest tutaj osobą najbardziej utytułowaną, która grała w turnieju, znalazła się w drabince kobiecej. Wygrywała ten turniej już 4-krotnie, w ubiegłym roku była w półfinale, mierzyła się z dziewczyną, z którą już tutaj wygrywała. No ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że Marta Kostiuk ostatnio jest w fenomenalnej formie, ma niesamowity bilans na kortach ziemnych, no tylko że jakby ani statystyka, ani przeszłość nie gra. Że tak powiem, o wyniku decyduje to, co jest na korcie i choć obie wyszły na kort mocno zdenerwowane, to te nerwy szybciej opanowała Ukrainka. I trzeba powiedzieć, że no szczególnie im głębiej w mecz, tym była lepszą zawodniczką. Natomiast jeżeli chodzi o mankamenty, i tu trzeba to podkreślać, u Igi Świątek absolutnie zawiódł serwis. Mówiło się już wcześniej o słabości tego elementu gry u Igi, ale ten mecz właściwie obnażył w sposób całkowity słabość w tym elemencie. Polka najpierw udało jej się utrzymać 3 razy swój serwis, i od momentu, kiedy przełamała Kostiuk na 4-3 w pierwszym secie, nie wygrała już ani jednego swojego gema serwisowego. To właściwie na tym poziomie rozgrywkowym się nie zdarza u kobiet. No i to też jest konsekwencją takiej sytuacji. Był ten końcowy wynik, czyli 5-7, 1-6. Patrząc z perspektywy Igi, powiedziałbym, bardzo surowa lekcja, jaką Iga otrzymała od swojej rywalki w dzień swoich 25 urodzin.
1: I ta porażka Igi Świątek wpisuje się też w pewną ogólną tendencję, bo przecież odpadają faworyci u panów Jannik Sinner, u pań chociażby Amanda Anisimowa czy Coco Gauff. Czy już teraz, twoim zdaniem, możemy powiedzieć o tym turnieju, że jest to French Open niespodzianek?
2: Nie ma wątpliwości, tak? Dlatego, że jeszcze tydzień temu, kiedy ten turniej ruszał, z wielkich dyskusji wręczali puchar w turnieju męskim Włochowi. Tymczasem okazało się, że jakaś nieprawdopodobna wręcz słabość, która wręcz mówi się o udarze cieplnym, którego Włoch doznał na korcie centralnym w meczu z Juanem Martinem Cerundolo, spowodowała, że włoskiej gwiazdy nie mamy w turnieju, ale mało tego, on odpadł, odpadła też cała masa innych gwiazd. Przecież wiemy o tym, że przegrał Novak Djokovic z rewelacyjnym Brazylijczykiem João Fonseca i teraz mamy taką sytuację, że właściwie wiemy już, że będziemy mieli nowego mistrza wielkoszlemowego, bo wszyscy, którzy w turnieju pozostali, takiego tytułu w swojej kolekcji nie mają. Najbardziej utytułowany Aleksander Zwieriew, który jest tutaj typowany jako ten najbardziej prawdopodobny zwycięzca. Jego największe osiągnięcia to były finały wielkoszlemowe na US Open, czy w Australii, czy tutaj na kortach paryskich. Ale czy Niemiec ten turniej wygra? Mówi się o jego słabości w decydujących momentach. Ja powiem szczerze, upatruje zwycięzcę chyba jednak w kimś innym, bo mamy tutaj kilku młodych zawodników rewelacyjnie się spisujących. Wiemy już, że w ćwierćfinale za dwa dni młody Hiszpan Rafael Hodar zmierzy się właśnie z Aleksandrem Zwieriewem i wcale nie jest bez szans. I podobnie jest w turnieju kobiet, że rzeczywiście mówiłeś o tym, że odpadła Iga Świątek, odpadła Coco Gauff, odpadła wcześniej Jelena Rybakina, Amanda Anisimowa. Wydaje się, że po tytuł kroczy pewnym krokiem Aryna Sabalenka, ale właśnie jedno wielkie ale, przecież w tym turnieju mamy jeszcze Maję Chwalińską. Oczywiście mówienie o tym, że ona jest pretendentką do tego, by znaleźć się w finale, jest naprawdę dużo, dużo przedwczesne, ale Maja Chwalińska będzie rozgrywać jutro swój mecz czwartej rundy i nie jest bez szans z Dianą Perry, francuską, i możemy mieć Polkę w ćwierćfinale. To nie jest wcale wykluczone.
0: No byłoby to wspaniałe, gdyby ostatecznie Maji udało się awansować do 1/4. Chociaż pewnie bylibyśmy zdziwieni i raczej nie bralibyśmy w ciemno, że ta właśnie Polka będzie w tej 1/4. Adam, jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, bo trochę oglądamy tutaj wszyscy tenisa w 3-5-7, bo no, z racji tego, że o nim rozmawiamy, chcemy o nim wiedzieć jak najwięcej. Ja cię chciałem zapytać o jej grę. Bo ja takiego tenisa, tak wysoko granych piłek na takim poziomie, to ja chyba nigdy nie widziałem.
2: Nie, no to wiesz, no, oczywiście ty jesteś młodym człowiekiem, więc może nie pamiętasz meczów rozgrywanych przez Agnieszkę Radwańską, ale...
0: Ale żeby Maja aż tak?
2: Maja Chwalińska jest zawodniczką, która ze swoim czuciem gry, ze swoimi warunkami fizycznymi bardzo, ale to bardzo przypomina Agnieszkę Radwańską. Dodatkowo jeszcze ma jeden element, który jej rywalkom utrudnia grę, to jest Maja gra lewą ręką. I naprawdę to jest zawodniczka, która w sposób wręcz fenomenalny wyczuwa momenty, kiedy co zagrać, tak? I to jest coś, czego nie da się wyuczyć na korcie, to jest coś, z czym trzeba się urodzić. I to Maja Chwalińska ma. Ona od zawsze była postrzegana jako taka, nazwijmy to, czarodziejka kortu. To, czego jej brakowało, brakowało jej fizyczności. Od dłuższego czasu współpracuję z Maciejem Ryszczukiem, trenerem przygotowania fizycznego, który pracuje już od wielu lat z Igą Świątek, i to przyniosło efekty w tegorocznym French Open. I rzeczywiście powiem szczerze, że Maja się tu prezentuje wręcz rewelacyjnie, jak na to, że już ma za sobą 6 meczów, bo 3 mecze w eliminacjach, 3 mecze w turnieju głównym. I tak jak powiedziałem, ona jest w stanie naprawdę zawiązać nogi każdej zawodniczce i widać to było w starciach z Marią Sakkari, z Elise Mertens, z Quinwen Zheng, i teoretycznie, czysto patrząc na ranking, to jej jutrzejsza rywalka będzie najłatwiejszą z tych, które tutaj wymieniłem. Także Maja chyba naprawdę nie ma się czego obawiać.
0: No tym bardziej też, kiedy spojrzymy na jej wypowiedzi, ona jest taka bardzo skromna w tym wszystkim i wydaje mi się, że to jest też jej taki duży atut. Z dużą pokorą podchodzi do swoich przeciwniczek i też znakomita była ta wypowiedź, kiedy powiedziała, że w sumie to nie wiem, czy jeszcze będę miała pieniądze na hotel na trzeci tydzień. Ale jak się okazuje, organizatorzy na to wszystko jakoś byli w stanie zaradzić.
1: Choć to zainteresowanie Mają też się zwiększyło, prawda?
0: Bo no jasne, jak są sukcesy.
1: Chociażby to konferencja dla zagranicznych dziennikarzy, też pierwszy raz taka sytuacja.
0: Adam Romer, tak, dziennikarz. Słuchamy,
2: to
0: Adam.
2: Prawda. Nie, tak, to prawda, rzeczywiście to zainteresowanie wokół Mai się rośnie i to też jest niezwykle fajne, że doczekaliśmy w Paryżu takiego momentu, kiedy nie tylko wszystkie reflektory skupione były na Idze Świątek, ale też pojawiła się dziewczyna, która to też warto dodać, jest równolatką Igi Świątek i jej droga dojścia do tych sukcesów tenisowych była niewątpliwie dużo, dużo dłuższa niż Igi. No, ale wreszcie mamy też Maję w pierwszej setce, bo już ten występ w Paryżu zagwarantował jej obecność. Ona mniej więcej po tym turnieju będzie na 75. miejscu, chyba że właśnie dołoży jutro jeszcze kolejne zwycięstwo, więc ten awans będzie jeszcze bardziej imponujący. I naprawdę namawiam, żebyście Państwo wszyscy trzymali bardzo, bardzo mocno kciuki za Maję, a może nawet zerknęli, jak ona gra, bo ta gra jest rzeczywiście godna obejrzenia.
0: Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub, był z nami w audycji 357 Start. Udanego dalszego i turnieju dla Ciebie, Adam. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: I trochę zazdrościmy, że możesz oglądać to na żywo.
0: Trochę.

0: No dobrze, tenis mamy uporządkowany, to teraz porządkować będziemy piłkę nożną. PSG znów triumfatorem w Lidze Mistrzów. Po nieco niemrawym finale podopieczni Luisa Enrique sięgnęli po raz drugi z rzędu po Puchar Europy. Zresztą w ogóle powodów do świętowania w ten weekend miał wielu kibiców różnych klubów również w Polsce. Chociaż Ekstraklasa od tygodnia ma wakacje, to na niższych szczeblach trwa zażarta walka o awans. Przegląd najważniejszych piłkarskich wydarzeń ostatnich dwóch dni przygotował dla Państwa Krzysztof Zimoch.
1: Przełom maja i czerwca to wyjątkowy czas dla fanów piłki nożnej, niezależnie od szczebla rozgrywek. Zwłaszcza, że finałowych rozstrzygnięć jest w tym okresie tak wiele, że różnienie, gdzie Liga Mistrzów, gdzie bój o Ekstraklasę, a gdzie walka, by wyrwać się z niższych kręgów futbolowej otchłani, jest naprawdę trudne. Ale po kolei, zaczynając od najważniejszego dla Europy meczu tego weekendu. Finał na Ferenc Puszkasz Arena w Budapeszcie to nie był mecz, do którego niezaangażowani emocjonalnie kibice będą wracać z jakimś rozrzewnieniem. Raz, że godzina nieludzka, o 18:00 grać finał, no błagam. Tak, wiem, czepiam się, zwłaszcza, że za chwilę, żeby oglądać mundial, trzeba będzie zarywać noce. Po drugie, piłkarze PSG i Arsenalu nie stworzyli wielkiego widowiska. Ale z drugiej strony, nie o piłkarską ucztę w finałach przecież chodzi, a o to, by je wygrywać.
2: Udało się Arsenalowi jednak oswobodzić, wyjść i teraz szansa dla Kaja Havertza, przejęta bezpańska piłka. Havertz biega w pole karne, jest tam tej lewej strony, Havertz! 1-0! Arsenal zaczyna od fantastycznego uderzenia! 1-0 w szóstej minucie!
1: Arsenal, który do finału Ligi Mistrzów zawitał równo po dwóch dekadach, ten slogan wziął sobie do serca bardzo szybko. Było dobrze, ale nie na tyle dobrze, by fani The Gunners mogli wpaść w euforię.
3: Kai Havertz, fünf te minute, ja? No, jest dobrze, ale nie zapeszam. Prowadzimy po pierwszej połowie finału w Budapeszcie 1-0.
1: Havertz z golem, notabene już drugim w historii finału w Champions League, a Arsenal wziął się za murowanie pola karnego. Lub jak kto woli, stawianie w nim autobusu. Szczelinę Paryżanie znaleźli dopiero w 60. minucie.
2: Kwaratskhelia, pole karne, rzut karny, fauluje Mosquera. Usman Dembele, 1-1! Doskonały strzał, zwiedziony Dawid Raja.
1: I aż do serii rzutów karnych większych emocji już nie było. Tym samym Arsenal może z dumą uznać się za jedyną niepokonaną w czasie gry drużynę tego sezonu Ligi Mistrzów. No tylko to chyba marne pocieszenie, biorąc pod uwagę, co stało się później.
2: Gabriel! Druga w historii drużyna w Lidze Mistrzów, która broni trofeum.
1: Paryżanie, jak powiedział Przemysław Pełka na antenie Canal Plus, dokonali rzeczy historycznej. I nikt nie ma wątpliwości, że obrona tytułu w Champions League to zasługa architekta Luisa Enrique.
4: Radość jest jeszcze mocniejsza, bo wiedzieliśmy przed meczem, jak trudne będzie granie przeciwko Arsenalowi. A dla nas, jako drużyny i jako miasta, to jest coś niesamowitego, że wygrywamy ten tytuł. Myślę, że w pełni zasłużenie przez cały sezon. Finał był bardzo zacięty, ale to jest moment, żeby świętować z naszymi kibicami.
1: Mówił hiszpański trener w rozmowie z Canal Plus. Enrique zapisuje się złotymi zgłoskami w historii PSG, uważa komentator TVP Sport Mateusz Borek.
5: Jest 9. trenerem jakby w tej kadencji Kelaifiego w Paryżu, ale trenerem, który daje 3 tytuły mistrza Francji, 2 puchary, a przede wszystkim 2 razy wygrywa Puchar Europy. To potrafią zrobić najwięksi.
1: PSG dominatorem w Europie, Paryż świętuje. Choć to, dlaczego feta w stolicy Francji po raz kolejny przypominała bitwę o Hogwart w postapokaliptycznej scenerii, to już inna kwestia, warta analiz socjologów. Swoją drogą, po co zajmować się Paryżem? Liga Mistrzów? Na co do komu, gdy prawdziwym Eldorado może być Ekstraklasa? Nie ma w tym absolutnie żadnej przesady, bo dziś wieczorem na piłkarski szczyt w Polsce awansuje na pewno drużyna, dla której będzie to absolutny debiut w najwyższej klasie. Wieczysta w półfinale rozprawiła się z Polonią Warszawa, mówiąc wprost, zasłużenie.
6: Koniec! Wieczysta Kraków zagrał Ekstraklasę!
1: Za to Chrobry rozprawił się u siebie z łódzkim klubem sportowym, podobnie jak w przypadku finału Ligi Mistrzów, dopiero po karnych, których łodzianie z pewnością nie będą dobrze wspominać.
6: Kruchu nie ma! Nie ma, więc wszystko za to! się teraz zakończy, jeżeli chodzi o kart. Premiard! Głodów to ma! Chrobry gra w finale!
1: Wieczysta czy chrobry? Chrobry czy wieczysta? Głogowianie po dekadzie mogą wydostać się z zaplecza ekstraklasy, a wieczysta? W przypadku ewentualnego zwycięstwa dziś w Krakowie wciąż nie może być pewna przyszłości. Wszystko za sprawą głównego sponsora klubu Wojciecha Kwietnia, który nie wyklucza, że nie będzie już łożył takich środków na utrzymanie klubu. W mediach pojawiają się scenariusze, również te zakładające spadek do trzeciej lub czwartej ligi. Swoją drogą, skoro schodzimy coraz niżej, sprawdźmy, co tam słychać na przykład w Świdniku.
7: Zobaczmy, Avia! Świdnik! Bezkik drugiej lidze! Awans się dopełnił! Dzisiaj wytrzymali ciśnienie zawodnicy Wojciecha Szaconia.
1: Dający o sobie znać czasami w Pucharze Polski trzecioligowiec tak świętował wczoraj awans do drugiej ligi. Z powrotu na szczebel centralny cieszą się również kibice Lechii Zielona Góra. A w Poznaniu nie tylko radość po mistrzostwie Lecha, ale również ci, którym bliżej serca leży Warta, mogli wczoraj świętować wydarty w ostatnich sekundach remis z Resowią, dający awans na zaplecze ekstraklasy.
8: Jeszcze teraz gol! Gol! Jest trafienie, które zmienia wszystko!
9: Warta Poznań w pierwszej lidze, już po roku nieobecności.
1: Tyle emocji piłkarskich w ten ostatni weekend maja. Warto było świętować wielki futbol i ten lokalny. Za chwilę Mundial w USA, a wcześniej, bo dziś, mecz polskiej reprezentacji z Ukrainą. Już trwa, pamiętają Państwo. W środę zaś, również towarzysko, zagramy z Nigerią. Czy te sparingi, gdy inni szykują się do mistrzostw świata, a my do oglądania ich w telewizji, mogą dostarczać tyle emocji, co na przykład wieczorny finał baraży wieczysta chrobry? O 20:45. Albo chociaż wczorajszy mecz Paris Saint-Germain-Arsenal? Nie wiem. Choć się domyślam.

0: Tak pomyślałem sobie, że może ten utwór Mroza, czyli Nie ma miejsca jak dom, będzie ładnie pasował do tego, o czym mówił na koniec swojej korespondencji Krzysztof Zimoch, czyli do o barażach, bo no to chyba taki sygnał byłby, że któraś z tych drużyn, która potencjalnie dzisiaj awansuje do elity u nas w Polsce, może się tak zadomowi, że będzie mogła sobie tak wkrótce zaśpiewać.
1: Tak jest, może to być dom. No i tak zerkamy też na mecz Polska-Ukraina, tam wciąż 0-2, 50. minuta już dobiega końca. Chyba nie mamy zbyt dobrych informacji, patrząc też na tempo gry.
0: Może to też kwestia tego, że jednak kadra nie gra w domu, może jednak narodowy to jest ta najmocniejsza twierdza reprezentacji Polski. Zobaczymy w najbliższą środę w meczu z Nigerią. To już będzie pora taka bardziej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czyli godzina 20:45. Bo nie wiem jak ty, ale mnie ten wczoraj mecz w Budapeszcie trochę tą porą rozczarował.
1: Trochę za szybko, trochę człowiek nie zdążył zasiąść w fotelu, żeby...
0: Nawet jeszcze nie posprzątałem, a już zaczęli grać. Mm-hmm. Dopiero co się zakamarki skończyły.
1: Tak, a kto z Państwa dziś w nocy nie spał, a propos spania, bo oglądał NBA? Myślę, że są tacy i to nawet wielu z Państwa, bo za nami niezwykle emocjonujący finał konferencji zachodniej. Od kilkunastu godzin znamy skład wielkiego finału. I coś czuję, że z takiego obrotu spraw cieszy się przede wszystkim Jeremy Sochan. Dlaczego? A o tym to już nasz koszykarski ekspert.
2: Hej, tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
3: Wszystko jest już jasne. W wielkim finale NBA zmierzą się ze sobą New York Knicks i San Antonio Spurs. Spurs wygrali decydujący o awansie mecz ostatniej nocy. Po 6 starciach w serii z Oklahoma City Thunder był remis, a więc fani NBA dostali to, co kochają najbardziej, czyli 7 starcie, które jednych odsyła na wakacje, a drugim daje przepustkę do walki o trofeum. Spurs wygrali ten decydujący mecz 111-103. Mimo, że Game 7 odbywał się na parkiecie rywala, a ekipa San Antonio przegrywała już w tej serii 2-3, to wykaraskała się z tarapatów i po raz pierwszy od 2014 roku zagra o mistrzowskie pierścienie. Wtedy Spurs pokonali w finale Miami Heat 4-1 i zdobyli 5. mistrzostwo w historii klubu. Gwiazdami byli wtedy Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili czy Kawhi Leonard, a na ławce trenerskiej zasiadał legendarny Greg Popowicz. Teraz nowy rozdział piszą Wiktor Wembanyama i spółka. Francuz po meczu numer 7 z Oklahoma City Thunder popłakał się ze wzruszenia. Widać, ile kosztowała go rywalizacja z OKC. Rywale szturchali go, popychali i poniewierali. Ale na końcu to on jest górą. Jeszcze dłużej na awans do finałów NBA czekali New York Knicks. Oni ostatni raz o trofeum grali w 1999 roku, a wtedy ich rywalami byli, zgadliście Państwo, San Antonio Spurs. Historia zatacza więc koło, a fani liczą, że finały z 2026 roku będą równie legendarne jak te sprzed niemal 3 dekad. Ciekawostką jest fakt, że co by się nie działo, Jeremy Sochan już może nazywać się mistrzem NBA. Sezon zaczynał bowiem w barwach San Antonio Spurs, a w trakcie sezonu rozwiązał kontrakt i podpisał nową umowę z New York Knicks. Jeśli tytuł zdobędą Nowojorczycy, sprawa będzie jasna. Sochan otrzyma swój pierścień i będzie pełnoprawnym mistrzem NBA. Jeśli zaś trofeum zdobędą Spurs, oni będą mogli nagrodzić Sochana za wkład w ten sezon. Tak wynika z przepisów NBA. Klub będzie mógł podjąć decyzję, czy i kogo chce uhonorować z zawodników, którzy byli w zespole na początku rozgrywek, ale nie dotrwali z drużyną do finałów NBA. A jako że Sochan był częścią odbudowy Spurs, w przypadku ich triumfu powinien zostać nagrodzony. Ale oczywiście i on, i cały Nowy Jork liczy, że to Knicks będą mistrzami. To, co się dzieje w Nowym Jorku, to czyste szaleństwo. Po awansie do finałów NBA okolice Madison Square Garden zmieniły się w gigantyczną uliczną imprezę. Tysiące skandujących ludzi, kibice wspinający się na latarnie i przystanki, trąbiące auta i śpiewy na środku ulicy, konfetti oraz race. Słowem, niekończąca się zabawa. Burmistrz Nowego Jorku zniósł nawet zakaz watch parties, czyli wspólnego oglądania meczu na ulicach, w pubach czy restauracjach. Ale nie ma się czemu dziwić. Bilety do Madison Square Garden kosztują krocie, a ceny tych najbliżej parkietu sięgają nawet 80 000 dolarów. Co ciekawe, wizytę podczas finałów zaanonsował prezydent USA Donald Trump. W końcu Nowy Jork to jego rodzinne miasto, a sam Trump deklaruje, że jest sympatykiem Knicks niemal od zawsze. Choć raczej, jak to on, próbuje coś na tym sukcesie ugrać. Trump nie ma się co jednak spodziewać ciepłego przyjęcia, bo kilkakrotnie zadzierał ze światem NBA, m.in. krytykując LeBrona Jamesa, który popierał w wyborach prezydenckich Kamalę Harris. A na przykład reżyser Spike Lee na meczach Knicks pojawia się w koszykarskim jerseyu z numerem 14 i nazwiskiem Pope Leo, czyli papież Leon, którego, jak wiemy, Trump niezbyt poważa. Mimo to prezydent Stanów Zjednoczonych pokaże się w Madison Square Garden. No być może słusznie. Zobaczyć dobrych Knicks to okazja raz na 50 lat. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.

0: No, trochę taki bilet na Księżyc to trochę jak wyjazd na Mundial. Można by to tak parafrazować delikatnie, no, ale akurat na Tarczyńskiej Arena grają dwa zespoły, które na Mundialu się nie znajdą, bo jedną i drugą pogodziła w tej sprawie Szwecja.
1: To my teraz o Mundialu mówić będziemy?
0: No, trochę tak, tak. Szkoda, że nas nie będzie. Szkoda, bo przynajmniej dla reprezentacji Polski to może byłby jakiś powód, żeby te nocki zarywać, a tymczasem no, może być z tym niekoniecznie. Niemniej rozpoczęcie piłkarskich mistrzostw świata, uwaga, już za 11 dni, a odbędzie się ono w stolicy Meksyku, który jest współgospodarzem imprezy, razem z Kanadą i przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi, chociaż wiedzą państwo, że te takie otwarcia będą trzy, więc to też trzeba zasygnalizować. No i jak w kraju, który w piłce jest zakochany po uszy, patrzą na Mundial, jakie są kłopoty, a jakie nadzieje, z korespondentką PAP z Meksyku, Aleksandrą Synowiec, rozmawiał Tomek Gorazdowski.
2: Co na te kilka dni przed rozpoczęciem Mundialu mówi się w Meksyku o Mundialu? Meksyku, współgospodarzu, który, no jak to współgospodarz, powinien być traktowany jak współgospodarz równorzędnie. Tymczasem mam wrażenie i chyba cały świat ma wrażenie, że jest Mundial w Stanach Zjednoczonych, a potem w Kanadzie i Meksyku.
3: No dokładnie tak, wystarczy spojrzeć na liczbę meczów, które rozgrywane są poza Stanami. Ze 104 meczów zaledwie po 13 dostał Meksyk i Kanada, więc to no nie ma co się równać z tymi mistrzostwami, które wcześniej organizował Meksyk w 70 i w 86 roku, kiedy no nawet w małych miejscowościach Meksyku, w mniejszych, były one rozgrywane, teraz są to tylko trzy miasta. No i no, Meksykanie czują, że są tutaj takim aktorem drugoplanowym. Nawet niedawno rozmawiałam z Juanem Villoro, takim jednym z najważniejszych meksykańskich pisarzy zajmujących się futbolem, dziennikarzy sportowych, który wręcz nazwał ten Mundial troszeczkę takim hipokrytycznym w związku z tym i powiedział, że no to też o czymś to świadczy, że to właśnie Gianni Infantino, prezydent FIFA, dał w grudniu nagrodę pokojową FIFA Donaldowi Trumpowi, podczas gdy prezydentka Meksyku nie dostała nawet dyplomu. Co nie zmienia faktu, że no Meksyk żyje tym Mundialem, dużo się o tym mówi, dużo się planuje. No, jesteśmy zaraz przed Mundialem, też Meksykanie rozliczają władzę z tego, na ile Meksyk jest przygotowany do tego Mundialu. Jest trochę takich skandali, trochę powiedziałabym nawet memicznych skandali w Meksyku teraz, szczególnie co do tego, jak Meksyk próbuje się promować, szczególnie jego stolica, ponieważ szefa rządu miasta Meksyk, Clara Brugada, przyjęła taką dosyć kontrowersyjną taktykę, powiedziałabym, że te zmiany są dosyć powierzchowne, mianowicie pomalowano bardzo dużą część miasta na kolor fioletowy, który ma być symbolem feministek, który ma wybrzmieć w tym Mundialu, ale też postawiono na symbol axolotla, czyli takiego rdzennego, endemicznego płaza, który naturalnie żyje tylko w obszarze aglomeracji Meksyku. No i zarzuca się, że to są właśnie zmiany tylko kosmetyczne, niektórzy nazywają to pudrowaniem trupa, niektórzy też pokazują internauci miejsca, które dosłownie się rozsypują, a są pomalowane tym fioletowym kolorem albo właśnie wymalowane w axolotla. A najbardziej chyba memicznym teraz wydarzeniem jest remont metra, które no jeszcze nie jest gotowe w mieście Meksyk na Mundial, więc no jest wesoło, ale nie wesoło na pewno jest władzom, które obawiają się zablokowania stolicy, zablokowania miasta Meksyk w dniu otwarcia Mundialu 11 czerwca. No, grożą liczne grupy zawodowe, z czego najniebezpieczniejsze mogą wydawać się Związek Nauczycieli oraz rolnicy, którzy już no, niejednokrotnie blokowali miasto, nauczyciele blokowali lotnisko, jeszcze przewoźnicy, którzy niejednokrotnie też blokowali stolicę. Także rzeczywiście no, może wydarzyć się wszystko.
2: Z tego co wiem, z tego co piszą światowe agencje, Meksykanie są bardzo rozczarowani. Rozczarowani to chyba nawet zbyt łagodne słowo. Są wściekli na ceny biletów. Zresztą w całym tym Mundialu wygląda na to, że organizatorzy nie zarobią wielkich pieniędzy, a za to wielkie pieniądze zarobi FIFA. Między innymi dzięki temu, że te bilety miały być tanie, a szczególnie dla Meksykanów tanie nie są i nawet doszło do tego, że pani prezydent swój prywatny bilet oddała komuś.
3: Tak, nie tylko pani prezydent, ale wiele takich czołowych polityczek ogłosiło takie konkursy dla młodych piłkarek, których oddały te swoje bilety, często właśnie z numerem 001 w wielkim konkursie, no ponieważ Meksykanów na te bilety bardzo często nie stać. Pojawiają się takie głosy, że poprzednie dwa mundiale, ten z 70 i 86, to były takie mundiale dla ludzi, że no bilety były wprawdzie drogie, ale tych ludzi było na to stać. żeby tam pójść, a teraz jest to Mundial VIP. I jeden z w ogóle z internautów meksykańskich wyliczył, że gdyby chciał kupić bilet na otwarcie, który teraz kosztuje ponad 2,5 tysiąca dolarów, to Meksykanin zarabiający najniższą krajową, czyli około 18 dolarów dziennie, musiałby pracować 155 dni non-stop, nie wydając na czynsz ani na jedzenie, żeby zobaczyć te 90 minut tego inauguracyjnego meczu. Także te ceny są naprawdę zaporowa i z tego powodu też są protesty w Meksyku, kiedy otwierano na nowo po rewitalizacji Estadio Azteca, Stadion Azteca w mieście Meksyk w marcu tego roku, kiedy Meksyk grał towarzyski mecz z Portugalią. Mieszkańcy zablokowali drogę dojazdową, obwodnicę na ten stadion, rozgrywając tam taki symboliczny właśnie mecz, właśnie protestując przeciwko temu, że FIFA gdziekolwiek się nie ruszy, to są już cytaty, po prostu prowadzi do jakiegoś zawłaszczenia tej lokalnej przestrzeni, podczas gdy zarabiają duzi przedsiębiorcy, a zwykli mieszkańcy no niewiele z tego mają. Szczególnie, że na przykład w okolicy Stadionu Azteca w mieście Meksyk, gdzie odbędą się mecze, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia, w okolicy brakuje wody. Źródło wody, które teoretycznie było własnością wcześniej stadionu, miało zostać przekazane miastu, wciąż nie służy mieszkańcom. Więc w najbliższej okolicy stadionu ludzie mają niedobory wody. Są dni, kiedy tej wody nie mają w ogóle. Także nie tylko blokady, powiedziałabym, przy okazji mundialu są planowane w stolicy, ale też protesty właśnie przeciwko mundialowi. Raz z powodu tej wody, ale dwa z powodu tego, że ceny w ogóle w Meksyku się z tej okazji podnoszą. Też jeśli chodzi o rynek nieruchomości. To jest zjawisko, które w Meksyku no już ma parę dobrych lat. Tak na dobre się rozpędziło podczas pandemii, kiedy wiele osób na przykład ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzało się do Meksyku, ponieważ mogli pracować zdalnie. Ten mundial jest bardziej dla turystów niż dla mieszkańców, a czarę goryczy przelała szefowa rządu stolicy, Clara Brugada, która wręcz powiedziała, żeby w dniu otwarcia mundialu Meksykanie lepiej nie wychodzili z domu, pracowali zdalnie, żeby zostawić miasto kibicom. No, co zabrzmiało dosyć źle. Już nie mówiąc o kontrowersyjnej decyzji, z której się wycofał się w końcu meksykański rząd, czyli z decyzji o tym, żeby rozpocząć 40 dni wcześniej wakacje szkolne właśnie z okazji mundialu.
2: W momencie, kiedy Meksyk został współgospodarzem Mistrzostw Świata, na świecie panowały obawy, czy rąk w tych mistrzostwach nie umoczy i to bardzo głęboko meksykańska mafia, która jak wiadomo jest bardzo mocna. Jak kartele, jak podziemny meksykański świat reaguje na mundial?
3: Na pewno też na tym zarobi, jakby nie patrzeć. I to nie tylko na sprzedaży narkotyków turystom, zarówno w

0: Organizacje przestępcze w tej całej pirackim podziemiu też tutaj będą na pewno mieć duże udziały, ale też jeśli mówimy o pracy seksualnej, często też przymusowej, no to się wydarzało już podczas poprzednich mundiali, to te sprawy były bardzo nagłaśniane w Meksyku, również teraz coraz więcej się o tym mówi, ale też no, meksykańskie kartele i inne organizacje przestępcze no, nie zarabiają też tylko właśnie na narkotykach, ale też na przykład na ściąganiu haraczy. Wózki z tacos, restauracje, hotele, no też swój udział jakiś te kartele sobie uczkną.
1: I znak czasu, dopiero w tym momencie dochodzimy do tego, jak Meksyk od strony sportowej zapatruje się na te mistrzostwa.
0: Nadzieje zawsze są, ale też Meksykanie mówią, że gdyby było mistrzostwo świata w kibicowaniu, to byliby najlepsi, gdyby coś takiego zorganizowali. I rzeczywiście mam wrażenie, że Meksykanie żyją tym mundialem, nie tylko z tego względu, że no krytykują ten mundial, ale na pewno bardzo się na niego szykują. No, co będzie na boisku, zobaczymy, ale na pewno Meksykanie no, będą kibicować całymi sercami.
1: Ola Synowiec była dzisiaj z nami. Trzymamy kciuki za Meksykanów, bo tak jak wspomniałeś, są mistrzami świata w kibicowaniu. No i być może chociaż będą odważni patrzeć w kierunku mistrzostwa świata w grze w piłkę. W końcu w piłce wszystko może się wydarzyć. Dziękuję, Ola.
0: Dzięki wielkie.
2: A w międzyczasie dużo się działo w Rzymie. Jechali i ścigali się do ostatnich metrów. Kto wygrał, ty to zdaje się, że masz już te informacje sprzed dosłownie minuty.
3: No jeśli dobrze sprawdziłem, to Włosi się cieszą, bo wygrał Jonathan Milan z grupy Lidl Trek, a my się nie cieszymy, bo cały czas przegrywamy 0-2 z Ukrainą. Mamy 70 minutę i 3 minuty po 19.
2: A kolarską wiedzę jeszcze w tej godzinie uporządkuje nam Adam Prowosz.

0: To jeszcze zrobimy Państwu aktualizację tenisową. Mira Andrzejewa przypieczętowała swój triumf z Jill Teichmann 6-3 i 6-2. Znamy zatem kolejną ćwierćfinalistkę.
1: A poznaliśmy także pierwszego finalistę Orlen Basket Ligi, drodzy Państwo, bo już zakończyło się spotkanie ze Stalą Zielona Góra z Arką Gdynia. 96-89 wygrali gospodarze, zatem wygrali serię 3-1, jeśli dobrze kojarzę, i już czekają na swojego rywala w wielkim finale. Czy to będzie Legia, czy to będą Dziki, na pewno będzie to drużyna z Warszawy, a wiem, że Antek Pyzel, którego za chwilę posłuchamy, chyba bardziej by chciał, żeby jednak były te Dziki.
0: No gładko to było, 3-0. Mm-hmm. Wszystkie mecze wygrane przez Zastal.
1: A, 3-0.
0: Tak, to był trzeci mecz, a więc Zastal mamy już w wielkim finale. 6 minut, prawie 7 minut już po godzinie 19, no to pędzimy dalej z audycją 357 Start. Dla profesjonalnych snukerzystów początek lata oznacza chwilę odpoczynku, ale ich następcy zdecydowanie nie próżnują. W ten weekend w snukerowym klubie sportowym w Warszawie odbyła się kolejna edycja Junior Snooker Tour, cykl turniejów dla dzieci i młodzieży, którego patronem medialnym jest Radio 357. Antek Pyzel przyglądał się z bliska wyjątkowemu, na skalę światową, wydarzeniu, które ma pomóc Polsce wychować zawodników na miarę światowej czołówki.
2: Majowe popołudnie, warszawska Chomiczówka. Obserwuję, jak kilkoro dzieci w koszulach i kamizelkach chodzi dookoła ogromnych zielonych stołów i próbuje wbijać kolejne bile do kieszeni. Najpierw czerwona, potem kolorowa. Jeden gra, a drugi wyjmuje kolorowe bile, układa je na stole i liczy na głos punkty swojego przeciwnika. Junior Snooker Tour to dla nich nie tylko okazja do gry, ale też do nauki. Jak wygrywać i jak przegrywać.
3: To struktura stworzona dla dzieciaków od najmłodszych do takich już bardziej dojrzałych nastolatków, czyli są kategorie do 10 lat, 12, 14 i 16, czyli jest taka naturalna progresja. Jak dzieciaki grają, zapisują się do turnieju jakiegoś, powiedzmy, tego najmłodszego, ale zaczynają czuć się odpowiednio mocne, żeby wejść do kategorii U12, to wchodzą, grają równolegle w jednym i w drugim. No i potem wiadomo, tak samo U14, U16, potem to jest takie wprowadzenie do bardziej dorosłego snookera i no, mam nadzieję, że gdzieś tam na końcu do main touru.
2: Main tour, czyli wąskie grono snookerowych profesjonalistów, to dla uczestników dość odległa perspektywa, choć Przemek Kruk, trener, komentator, a przede wszystkim organizator Junior Snooker Tour, widzi w niektórych z nich taki potencjał. Tym bardziej, że wielu, mimo młodego wieku, ma już za sobą długie lata treningów i pierwsze snookerowe sukcesy.
4: Julek Jasiński. Jestem liderem cyklu do lat 16. Zacząłem, jak miałem 5 lat. Gram w snookera od 9. Snooker bardzo jest unikatowym sportem jak dla mnie. Zaczęło się od zobaczenia w telewizji. Tak sobie pomyślałem, że fajne takie kuleczki sobie latają. To spróbuję. Mama mnie zabrała i się zaczęło.
5: Gram już od 5 roku życia. Z tatą oglądaliśmy w telewizji snookera. No i po prostu tata mnie spytał, czy chciałbym spróbować. No ja się zgodziłem, no i przyjechaliśmy, spodobało mi się, no i tak się zaczęło. No. Zacząłem jakieś sukcesy teraz osiągać, jakieś Mistrzostwa Polski.
6: A Mistrzostwa Polski, że wygrane Mistrzostwa Polski?
5: Tak, rok temu i dwa lata temu do lat 12.
6: Brzmisz na nie do końca zachwyconego, czy w ogóle przejętego swoimi osiągnięciami i Mistrzostwem Polski.
5: No na pewno to jest fajne. Czasami nawet tam się łezka kręciła przy wygranej.
2: Na turnieju były też dzieci, które mogą jedynie marzyć o wystartowaniu w Mistrzostwach Kraju.
7: My name is Andy, I'm from Slovakia.
2: Mam na imię Andy i jestem ze Słowacji. Mam 14 lat, a w snookera gram od 2-2,5 roku. Marzę o tym, żeby zostać profesjonalistą, ale muszę więcej trenować.
7: I need to train more than I train. I'm the only kid in Bratislava.
2: W Bratysławie jestem jedyny. Na drugim końcu kraju jest jeszcze jeden 16-latek, ale poza nami nie ma innych dzieci. Snooker nie jest tak prosty, jak może się wydawać. To bardzo profesjonalny sport, gra dżentelmenów. Ta otoczka, ta kultura, to wszystko do siebie pasuje.
3: Mamy takiego jednego chłopaka, mimo że ma tylko 7 lat, to mogę chyba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest najbardziej ambitny człowiek, jakiego spotkałem w życiu. I ta ambicja oczywiście często przerośnięta przekłada się na brak akceptacji porażki. Potrafi wybuchnąć dosłownie płaczem. Przegrał mecz w ćwierćfinale, dla niego to jest duża porażka, bo jest liderem generalnie, wygrał wcześniej parę tych turniejów w kategorii do 10 lat. Natomiast zanim był dzisiaj ten wybuch, no taki rozpaczy wręcz, to on jednak potrafił podejść, podać rękę przeciwnikowi i dopiero potem pozwolił sobie na to. Także 7-letni chłopak już to oswoił w sobie.
8: Zawodnicy generalnie sędziują sobie sami. Bardzo dobrze znają przepisy i gra jest bardzo uczciwa.
2: Na turnieju znalazłem też naszego człowieka. Sędzia główny zawodów, Marcin Janowicz, to patron Radia 357.
8: Ta młodzież sobie świetnie radzi. Oni tak szybko się rozwijają. Na ten wiek ta gra już jest bardzo dojrzała. Zresztą sam gram też w snookera i mierzę się czasami w turniejach z tymi juniorami. W turniejach dla dorosłych. Oni też bardzo licznie grają i to wcale nie jest łatwe zadanie.
2: Snooker to bardzo wymagająca dyscyplina, ale młodzi zawodnicy chłoną wiedzę i umiejętności jak gąbka. Ich szybki rozwój jest możliwy właśnie dzięki inicjatywom i turniejom takim jak Junior Snooker Tour. Choć próżno ich szukać nawet w tych bardziej snookerowych krajach.
3: Zwiedziłem troszkę tego bilardowego i snookerowego świata od Anglii po Chiny i nie ma nigdzie tego typu rzeczy. No ja po prostu bardzo się nastawiłem te 10 lat temu, że będę ten juniorski snooker organizował. Te stały odpowiednio przygotowane. Podciąłem nogi, żeby dzieciaki w tym wieku wczesnym mogły grać na tym stole, żeby dosięgały po prostu odpowiednio wysoko. To wymaga też ogromnego zaangażowania, cały czas bycia przy tym, opiekowania się, nie możesz tego na chwilę zostawić, no bo to się rozsypie, po prostu ludzie odejdą i te dzieciaki zamiast grać dalej w snookera, jak ja im nie zrobię co miesiąc turnieju, to ja wiem, że prawdopodobnie złapią inną zajawkę i raz nie przyjdą na turniej, bo pomyślą sobie, a to może faktycznie w tym miesiącu pojadę zagrać w gałę i za 2 miesiące nie przyjdzie.
2: Tak jak Julek, który zdążył już raz ze snookera zrezygnować. Okazało się jednak, że stara miłość nie rdzewieje. 2 lata temu wrócił do treningów, a teraz prowadzi w swojej kategorii i mierzy wysoko.
4: Wiadomo, cel dojść do main touru. Wydaje mi się, że zaczynając stąd da się na spokojnie do tego profesjonalizmu dojść.
2: My też w to wierzymy, trzymamy za słowo i będziemy bacznie przyglądać się sytuacji. W końcu wiemy coś o oddolnych projektach, które łączą doświadczenie z młodzieńczą fantazją. Antek Pyzel, Radio 357.

0: 16,5 minuty po godzinie 19. Toruń pokonał Gorzów w Ekstralidze Żużlowej, a Polacy wciąż przegrywają 0-2 z Ukrainą. Mamy 84. minutę i znowu atakują żółci.
1: Domyślają się Państwo, jak to wygląda w przypadku takiej audycji, że my tak sobie tylko trochę zerkamy na ten mecz, szczególnie przy okazji jakichś dłuższych rozmów, które emitujemy tutaj w 357 Start. I nawet po tych krótkich momentach, kiedy mamy okazję zerknąć na to, co dzieje się na Tarczyńskiej Arena,
0: to
1: nie wygląda to dobrze i mam wrażenie, że utwierdzamy się w przekonaniu, że może jednak lepiej, że ta Szwecja tam zagra, a nie my, bo będzie miał po prostu kto inny się, nie chcę powiedzieć kompromitować, bo może poszłoby, ale no, może wcale nie było to złe słowo, którego użyłem. A teraz
0: też żółci.
1: Tak, też żółci. Chcą przebiec 444 km po górach, a to wszystko w zaledwie 120 godzin. Celem jest zwiększenie świadomości na temat wykluczenia społecznego oraz hejtu. Wydarzenie łączy wszystkich wokół idei, że w górach liczy się wsparcie i akceptacja bez oceniania. Dwóch śmiałków planuje w ten sposób zmierzyć się z głównym szlakiem sudeckim. Mateusz Kuźniewski porozmawiał z jednym z nich. Poznajcie Stanisława Homana, który jest już w trakcie wyzwania, ale w ubiegłym tygodniu znalazł czas na spotkanie z Mateuszem.
2: My chcemy przebiec to w 120 godzin, to duże wyzwanie. Będzie nas dwóch, ja i Krzysiek. Do pokonania mamy jeden szlak, czerwony, główny, imienia Mieczysława Orłowicza. A robimy to wszystko, żeby szerzyć ideę walki z wykluczeniem społecznym oraz hejtem, które dookoła nas, właściwie w każdej grupie społecznej się przejawia. Można tutaj wyróżnić takie sytuacje, w których małe grupy społeczne, w których to wykluczenie zaczyna się od niezaproszenia na imprezę, od stwierdzenia, że ktoś jest dziwny, odstawienia go troszeczkę na boczny tor. Możemy wyróżnić wykluczenia społeczne ze względu na wygląd. To tutaj można przytoczyć taki fajny przykład grubego na bramkę w dzieciństwie. Dalej przykład wykluczenia ze względu na wiek, gdzie grupy na przykład w pracy wykluczają kogoś starszego ze względu na to, że nie radzi sobie tak z elektroniką, tak z socialami, tak z tym internetem jak oni. On jest odstawiony na boczny tor. No oczywiście trzeba wspomnieć o niepełnosprawnościach. No i przede wszystkim hejcie, który jest na samym końcu tego wszystkiego. Przejawia się przemocą słowną, nie tylko tą w internecie, ale też taką bezpośrednią.
3: I rozumiem, że z tymi hasłami będziecie biegli i te hasła chcecie w jakiś sposób promować.
2: Tak, 444 km walki z przemocą słowną, wykluczeniem społecznym oraz hejtem.
3: Porozmawiajmy trochę o samym wyzwaniu, które przed Wami. 444 km to bardzo dużo dla zwykłego śmiertelnika do przebiegnięcia. Jak w ogóle wpadliście na taki pomysł? No wiadomo, że jesteście bardzo mocno związani z tymi terenami, z Sudetami. Ty pewnie główny szlak sudecki to znasz jak własną kieszeń. Natomiast tutaj zdecydowałeś się na takie wyzwanie, żeby pokonać go pewnie najszybciej spośród wszystkich razów, w których mierzyłeś się z tym dystansem.
2: No a tutaj Cię akurat zaskoczę, bo ani razu nie udało mi się ukończyć głównego szlaku sudeckiego. Raz próbowałem go robić na raty. Wspomniałeś tutaj o Sudetach i że to jest takie moje miejsce. Zgadza się, bo ukończyłem kurs na przewodników sudeckich. Zwiedziłem wszystkie pasma górskie Sudetów. I rzeczywiście te 120 godzin to 5 dób, które są ekstremalnie szybkim czasem do pokonania tego dystansu. Przypomnę jeszcze, że cały główny szlak sudecki i przewyższenie, które tam jest podczas przebiegania, przechodzenia go, to prawie 14 tysięcy metrów. Można to porównać do 1,5 razy Mount Everestu. Jakbyśmy szli oczywiście z poziomu zero, nie? To będzie trudne. Podzieliliśmy to wyzwanie na 5 etapów. Codziennie będziemy przebywać około 90 km biegiem. Pierwszy etap jest najtrudniejszy, bo biegniemy ze Świeradowa Zdroju, startujemy chwilę po północy. Biegniemy 136 km. Meta pierwszego etapu to Andrzejówka. Chcemy to przebiec w 24 godziny albo odrobinę szybciej. Każdy następny etap już jest krótszy. Później biegniemy do Karłowa, na Śnieżnik, Głuchołazy i w ostatni dzień mamy tylko do pokonania maraton i kończymy w Prudniku.
3: Planujecie dużo spać?
2: Chcemy spać. Planujemy takie 5 godzin na dobę. Jeśli się to uda, to będzie wspaniale. Jeśli nie, no to będziemy spali krócej.
3: Będziecie mieli wsparcie na trasie, bo o tym jeszcze nie wspomnieliście. Jak się okazuje, przewodnicy sudeccy trzymają się razem i w tym przypadku będziecie mieli okazję się o tym przekonać.
2: Tak, to jest w ogóle świetny przykład, bo takiego szlaku nie da się przebiec samodzielnie, więc biegnę z Krzyśkiem. Oprócz tego będzie będzie z nami przewodniczka sudecka Alicja, która tą trasę zna jak własną kieszeń, nie tak jak ja. Ja ją znam z mapy, ona zna ją dokładnie, przeszła każdy metr tego szlaku i będzie nas prowadzić przez to. Oprócz tego no, będzie za nami jechać cały czas ze wsparciem kamperem. W każdej chwili będzie mogła nas wspomóc jakimś posiłkiem regeneracyjnym, będzie mogła udzielić nam miejsca, w którym będziemy mogli odpocząć, napić się czegoś, no i biec dalej.
3: Kiedy ta rozmowa nasza będzie emitowana w Radiu 357, wy będziecie już w trakcie swojego wyzwania, więc przychodzi mi do głowy pytanie, czy można w jakikolwiek sposób śledzić wasze postępy, jak to będzie wyglądać?
2: Można śledzić. Przede wszystkim sprawdzajcie nasze sociale, to jest GSS 120. No i dzięki Poltraxowi będziecie mogli cały czas sprawdzać, w którym miejscu jesteśmy. Także zachęcam na Poltrax Live wejść podczas naszego wyzwania i sprawdzać aktualnie, gdzie się znajdujemy. I zapraszam również do tego, żeby aktywnie w tym brać udział. Możecie nas spotkać na szlaku, przebiec się z nami kawałek, to będzie dla nas niezwykła przyjemność.
3: Stresujesz się trochę?
2: Tak, jestem zestresowany, bo tak dużego wyzwania jeszcze w życiu nie próbowałem zrealizować. To jest coś naprawdę dużego. Wspomniałem wcześniej o Mount Everestie. Dla mnie i dla Krzyśka to jest taki Mount Everest.
3: Życzę wam, żebyście zatem wspięli się na sam szczyt tego Everestu. Przychodzi mi do głowy jeszcze takie skojarzenie, że żyjemy trochę w czasach, w których bardzo wiele tego typu wyzwań podejmowanych przez śmiałków takich jak wy, no niesie jednak na sztandarach jakieś hasło, to są albo jakieś akcje charytatywne, albo tak jak w tym przypadku staracie się w jakiś sposób promować walkę z wykluczeniem. Fajne to jest, że jak już robimy jakieś rzeczy, to staramy się, żeby one miały jakiś jeszcze większy sens niż tylko samo wyzwanie sportowe.
2: Zgadza się, fajnie jest zwrócić uwagę podczas takiego wyzwania na właśnie jakiś problem społeczny, o którym trzeba głośno mówić, bo dosyć to wykluczenie społeczne oraz hejt jest pomijane, jest wiele innych problemów, o których się mówi, natomiast on jest naprawdę kluczowy, ważny, jest wokół nas wszystkich, bo jestem pewny, że każdy z nas się z nim zetknął. W moim przypadku i byłem wykluczony, i zdarzało mi się kogoś wykluczyć, więc ja też sypię głowę popiołem i chcę o tym głośno powiedzieć.

0: Stray Dogs, tak będzie zatytułowana nowa płyta grupy Nothing But Thieves. Evolution to jest pierwszy singiel ją zapowiadający i wydaje mi się, że 25 września tego roku przyniesie nam sporo, naprawdę sporo muzycznego dobra. Czy dobrych emocji przyniósł pojedynek we Wrocławiu na Tarczyńskiej Arena? No chyba niekoniecznie. Przegraliśmy 0-2 po trafieniach Jaremczuka i Jarmolenki z Ukrainą, także no, to chyba tyle wystarczy, jeśli chodzi o komentarz do tego spotkania.
1: No i chyba dobrze jest sobie domknąć te wątki piłkarskie nieco wcześniej, no bo też czekamy być może na połączenie z Adamem Proboszem. Trochę przedłuża nam się ceremonia dekoracji na Giro d'Italia. Adam Probosz komentuje tę ceremonię, więc no będziemy trzymać rękę na pulsie, ale możemy trochę te klocki poprzestawiać.
0: Tak, ale wszystko jest po prostu pod kontrolą. Jak coś, to jesteśmy przygotowani.
2: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: No to zobaczmy, co w Hiszpanii, która akurat wczoraj w Budapeszcie się nie stawiła, jeśli chodzi o przedstawicieli klubowych.
3: Del Barça! ¡Qué golazo, señores!
4: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé.
5: W Hiszpanii sezon Primera División już się skończył, ale wokół piłki nadal dzieje się bardzo dużo, bo gdy na boiskach zapadły już najważniejsze rozstrzygnięcia, uwaga przeniosła się do gabinetów, na listy powołanych i na zaplecze, gdzie wciąż trwa walka o powrót na największą scenę. Najgłośniej jest aktualnie w Madrycie. Real wybiera prezesa. W ostatnich latach to zdanie brzmiało bardziej jak formalność niż jak zapowiedź prawdziwego politycznego procesu. Florentino Pérez rządził klubem niemal bez realnej opozycji. Był symbolem stabilności, władzy, wielkich transferów, przebudowanego Bernabeu i Realu, który myśli o sobie nie tylko jako klubie, ale jak o globalnej instytucji. Tym razem pojawił się jednak kontrkandydat. Enrique Riquelme, przedsiębiorca związany z sektorem energetycznym, wchodzi do gry z hasłem świeżości, większej przejrzystości i większego wpływu socios. Pérez pozostaje faworytem, bo w Realu jego nazwisko waży więcej niż wiele programów wyborczych. Ale sam fakt, że kampania naprawdę się odbywa, jest już wydarzeniem niezwykłym. W Madrycie wybory nigdy nie są tylko decyzją o nazwisku kolejnego prezesa. To zawsze pytanie o kierunek, ile tradycji, ile biznesu, ile władzy jednej osoby i jak ma wyglądać Real w kolejnej dekadzie. I właśnie przy Realu pojawia się drugi, bardzo symboliczny temat. La Roja pojedzie na mundial bez żadnego piłkarza Los Blancos. Pierwszy raz w historii. To zdanie w hiszpańskim futbolu brzmi jak znak czasu. Przez dekady Real był jednym z naturalnych filarów reprezentacji. Dziś kadra Luisa de la Fuente wygląda inaczej. Jest bardziej rozproszona, bardziej barcelońska, oparta na zawodnikach z różnych miejsc. A Real, paradoksalnie, choć pozostaje największym hiszpańskim klubem, w swoim składzie jest coraz bardziej międzynarodowy i coraz mniej hiszpański. Po polityce i symbolach jest jeszcze emocjonalny epilog sezonu, czyli Segunda. Tam awans do Primera to nie tylko sportowy sukces, ale często koniec kilkuletniego czekania, spłacania błędów i odbudowy zaufania kibiców. Do elity, to już pewne, wracają Racing Santander i Deportivo La Coruña. Racing po latach poza największą sceną jako klub z tradycją, który musiał przejść przez trudne piętra hiszpańskiej piłki. Deportivo jeszcze mocniej działa na wyobraźnię. Riazor pamięta mistrzostwo Hiszpanii, wielkie europejskie wieczory i czasy Super Depor, kiedy ten klub potrafił patrzeć w oczy największym. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
1: Dziękujemy bardzo. Podsumowania zatem w Hiszpanii, no to my teraz zobaczmy, co słychać w takim sezonie ogórkowym we Włoszech.
6: Zielinski sulla porta avanti con il petto e calcia! È una magia! Quella di Zielinski!
7: Totti! Totti! Francesco Totti!
8: Siamo! Campioni! L'Italia è campione d'Europa!
9: Forse non sarà una canzone.
10: Na włoskich stadionach zgasły ostatnie Jupitery. Ligowy sezon dobiegł końca, a finały europejskich rozgrywek Włosi obejrzeli w telewizji. Na mundial też nie pojadą, bo przecież odpadli na etapie baraży. Zatem lato na Półwyspie Apenińskim jawi się dosyć niepiłkarsko. Po bardzo intensywnym poprzednim roku z klubowymi mistrzostwami świata w agendzie, tym razem wielu zawodników, a na pewno ci rodem z Włoch, będzie korzystało z uroków wakacji. Podsumujmy zatem zwięźle wszystkie rozstrzygnięcia. Mistrzostwo Włoch wywalczył mediolański Inter, a udział w Lidze Mistrzów oprócz niego zapewniły sobie Napoli, Roma i Como. Udział tych ostatnich w Champions League to prawdziwa piłkarska sensacja. Za drzwiami tych rozgrywek skończyły Milan i Juventus. Po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów w turnieju tym zabraknie obu tych zespołów. Włodarze Milanu już rozpoczęli rewolucję. Dzień po ostatnim meczu zwolniono kluczowych działaczy oraz trenera Massimiliano Allegriego, a obecnie trwa casting na nowego szkoleniowca. Sam Allegri ma spaść na cztery łapy, bowiem najprawdopodobniej zatrudni go Napoli, z którego odszedł Antonio Conte. Milan i Juventus zagrają zatem w Lidze Europy, zaś w Lidze Konferencji siódma w tabeli Atalanta, która również zmienia trenera z Raffaele Palladino na Maurizio Sarriego, który w minionym sezonie prowadził ekipę rzymskiego Lazio. Z ligi spadają Cremonese, Hellas Verona oraz Pisa. Z Serie B awansowały Wenecja, Frosinone i Monza, starzy znajomi, którzy jeszcze nie tak dawno występowali na najwyższym poziomie rozgrywek we Włoszech. Wenecja i Monza to przedstawiciele północy kraju, Frosinone to klub z południa, z regionu Lazio. Królem strzelców Serie A został Argentyńczyk Lautaro Martinez, choć nie dobił nawet do pułapu 20 bramek. Zawodnik Interu zaliczył 17 ligowych trafień, przy czym żadnego z rzutu karnego. Tuż za nim uplasował się rewelacyjny w rundzie rewanżowej Holender Daniel Malen, który okazał się prawdziwym wzmocnieniem Romy. Zdobył 14 bramek i miał najlepsze statystyki strzeleckie na 90 minut w drugiej części sezonu. Najlepszym piłkarzem całego sezonu wybrano wahadłowego Interu Federico Di Marco. Spośród Polaków najlepiej radził sobie Piotr Zieliński, a Włosi nazwali go nawet odkryciem rundy rewanżowej. Nowy sezon Serie A rozpocznie się 23 sierpnia. Póki to nie nastąpi, Włosi będą zerkać w kierunku mundialu, spoglądać na piłkarskie mercato oraz po prostu odpoczywać od calcio. Dla Radia 357 z podziękowaniami za kolejny wspólnie spędzony rok, Marcin Nowomiejski, Eleven Sports.
0: Ależ to my dziękujemy, panie Marcinie, co to był w ogóle za rok fantastyczny dla włoskiej piłki, chociaż nie zwieńczony żadnym europejskim trofeum, ale ładnie sobie we Włoszech porozdawali i to jest chyba najważniejsze. A jeśli chodzi o wczorajszy finał, no to w końcu mamy raport od przedstawiciela, tylko że akurat ten przedstawiciel to troszkę chlipał.
11: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
12: Przegrana w finale Ligi Mistrzów po rzutach karnych jest druzgocąca. Staramy się spojrzeć na to z perspektywy drogi, którą przeszliśmy jako zespół. To był niesamowity sezon. Rozegraliśmy w nim 63 mecz. Daliśmy z siebie wszystko. Doprowadziliśmy do rzutów karnych, ale to loteria. Najlepsze zespoły w historii przegrywały finały po rzutach karnych. Wygrywamy jednak i przegrywamy razem. Mówił Declan Rice po porażce 0-1 z PSG. I podobne podejście rezonowało w obozie Arsenalu. To był rozczarowujący koniec świetnego sezonu. Nawet w samej Lidze Mistrzów The Gunners nie przegrali ani jednego meczu. Uznali wyższość rywali dopiero po serii karnych w Budapeszcie. Trudno to zaakceptować, gdy utrzymujesz tak równą formę w drodze do finału, a na koniec przegrywasz w rzutach karnych. To gorzka pigułka. Podsumowywał Mikel Arteta. Prowadzenie objęte po 6 minutach było wymarzonym scenariuszem dla kanonierów, którzy mogli pilnować dostępu do swojej bramki dzięki świetnej organizacji w defensywie, z której są znani. Przeciwko PSG musisz być skupiony cały czas. Wiele osób pewnie chciałoby meczu jak z Bayernem, ale nie mogliśmy tak zagrać, bo oni właśnie tego chcą. Właśnie w takich okolicznościach strzelają rywalom po 5-6 goli. Trzeba być wytrwałym, skoncentrowanym i dobrze się komunikować. Tłumaczył Rice. W drugiej połowie The Gunners byli jednak bezzębni, przez co PSG doprowadziło do dogrywki i w rezultacie decydujących rzutów karnych. W nich kluczowe okazały się pudła Eberechiego, Eze i Gabriela, którzy nie trafili nawet w bramkę, ale Rice stoi za nimi murem. Są załamani. To nic miłego zmarnować rzut karny w finale Ligi Mistrzów, ale uwielbiamy ich i wspieramy. Takie rzeczy dzieją się w futbolu. Gdyby nie oni, nie zdobylibyśmy Mistrzostwa Anglii. Dyskusję wzbudziła zwłaszcza decyzja, aby to Gabriel uderzał w piątej serii. Arteta tłumaczył jednak, że zadecydowały o niej zmiany zawodników ofensywnych. Chciał podejść do piątego karnego. Przygotowywaliśmy się do tego momentu. Zwykle strzelaliby Bukayo Saka, Martin Ødegaard czy Kai Havertz. Na treningach nie pudłował ani razu. Tym razem musiał to jednak zrobić w wyjątkowych okolicznościach. Nie zabrakło też kontrowersji. W akcji bramkowej dla Arsenalu piłka trafiła w rękę Leandro Trossarda. W ich polu karnym futbolówka odbiła się też od rąk Bukayo Saki. Kanonierzy za to domagali się w dogrywce jedenastki za starcie się Nuno Mendesa z Nonim Madueke i opinie po końcowym gwizdku były podzielone również w ich obozie. Nie widziałem jeszcze powtórki. Na pierwszy rzut oka wszedł przed Nuno Mendesa i patrząc na karnego, którego dostaliśmy z Bayerem Leverkusen, to wyglądało to podobnie. Początkowo wydawało mi się, że to na tyle jednoznaczne, że sędzia powinien sprawdzić karnego, ale najwyraźniej nie ma tu mowy o 100% jedenastce. Twierdził Rice. Dużo bardziej bezpośredni był jednak Arteta. Obejrzałem tę sytuację i widać, że to rzut karny. Zwłaszcza, że w tym sezonie Ligi Mistrzów już takie gwizdano. Sędzia podjął taką decyzję, ale gdy jedenastkę sprokurował Mosquera, zachował się inaczej. To był ważny werdykt. Porażka w Budapeszcie nie może jednak przekreślić udanych rozgrywek. Arsenal po 22 latach w końcu został mistrzem kraju. Jestem dumny z chłopaków. Zaliczyliśmy dobry sezon. Dali nam wiele radości. Zdobyliśmy wielkie trofeum, ale koło nosa przeszło nam to największe, stwierdził Arteta. Słowami otuchy podzielił się też Rice. Odkąd jestem w klubie, weszliśmy do ćwierćfinału, potem półfinału, a teraz finału. To bezlitosne, ale skupiamy się na pozytywach i idziemy dalej. To był niesamowity sezon. Jeszcze wrócimy. Dla Radia 357, Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
0: To oczywiście podsumowanie angielskiej perspektywy, a francuską zaproponuję Państwu od siebie, bo nie wiem, czy masz, Sebastian, podobne odczucia po tym wczorajszym meczu, ale wydaje mi się, że gdyby Arsenal w pewnym momencie uznał, że idzie na wymianę ciosów z Paris Saint-Germain, to mogłoby się to dla nich skończyć bardzo niekoniecznie. Więc dobrze, że ze swojej perspektywy postawili chyba jednak tę obronę.
1: No tak, a ostatecznie byli bardzo blisko przecież wygrania tego finału. Ta radość, jak tak wracamy do Arsenalu, ta radość po Mistrzostwie Anglii taka była piękna, kiedy dowiedzieli się w hotelu, zdaje się, będąc skoszarowani o tym, że zdobyli mistrzostwo po długiej przerwie. Wczoraj już trochę głowy były spuszczone.
0: Tak, ale za każdym razem, kiedy myślę sobie o rzutach karnych, to najczęściej wspomina się tych, którzy je strzelili, wykonali i ten puchar trafił w ręce ostatecznie zwycięzców, ale tak jak wczoraj nie trafiali chociażby Eberechi Eze czy właśnie Gabriel Magalhaes, no to współczuję tych takich emocji. Trochę mi to przypominało też ten finał, pamiętasz, w roku 2021 Mistrzostw Europy, kiedy karnego nie trafił chociażby Saka, nie trafił Marcus Rashford i potem no, na szczęście nie ma takiej reakcji kibiców, że raczej jest wsparcie od fanów kanonierów, bo wtedy wiemy, że niepotrzebne takie pomyje wylały się na tych młodych piłkarzy wtedy jeszcze bardzo, ale no, współczuję bardzo tych emocji, które teraz na pewno w nich drzemią, bo to jeszcze pewnie w nich będzie się działo i z kolei też wracałem do finału z roku 2008, kiedy to John Terry się pośliznął i wtedy Chelsea już miałaby ten swój wymarzony puchar, a też musieli przecież jeszcze kilka lat czekać.
1: Nie tacy wielcy pudłowali, bo i przecież pudłował Zidane i pudłował Beckham, wielkie tuzy przecież też myliły się z jedenastki, także głowa do góry.
0: No głowa do góry, aczkolwiek no współczuję też wszystkim fanom Arsenalu, bo to mógł być naprawdę przepotężny sezon dla tego klubu, wciąż jest, ale jednak to drugie miejsce w Lidze Mistrzów trochę kładzie się cieniem na to wszystko, aczkolwiek nie wiem, czy tak biorąc pod uwagę całość, to jednak to odzyskanie trofeum w kraju nie jest dla nich czymś więcej, a ta Liga Mistrzów byłaby tylko taką wisienką na torcie. Myślę, że jednak fani kanonierów mogą postrzegać Premier League jako coś ważniejszego.
1: A PSG? PSG? TS? Teżewe.
0: Tak. No tak. No,
1: trudne te literki do...
0: Rozpędzona maszyna.
1: Pogodzenia, tak.
0: Naprawdę dużo odwagi miał.
1: Trzeci raz z rzędu będzie? Twoim zdaniem?
0: Wiesz co, biorąc pod uwagę, że ten skład jest tak młody i tak wciąż jeszcze głodny sukcesu, to myślę, że to jest jak najbardziej realne i naprawdę czapki z głów, czy też powinniśmy powiedzieć chapeau bas, bo to Francja dla Luisa Enrique, bo w pewnym momencie no, podjął duże ryzyko i też czapki z głów dla wszystkich w PSG włodarzy, którzy zezwolili mu na to, tak? Bo zawsze przecież obudowywali drużynę wokół wielkich gwiazd i wielkich nazwisk, a tym razem powiedzieli, dobra, zrób taki skład jak chcesz i zobaczymy, co to da. No i dało dwa puchary Europy, nie mówiąc już o tym, że liga zdominowana.
1: Taki trochę Napoleon. Każde czasy mają swojego Napoleona. To tym Napoleonem był Luis Enrique. Dodajmy, że tylko jeden klub zdobył Ligę Mistrzów 3 razy z rzędu, to był Real Madryt. Może będziemy mieli wyrównanie tego osiągnięcia.
0: Tak, jako kibic Realu powiem, że te lata 2016, 17, 18 nie były najgorsze do kibicowania temu klubowi. Teraz jest trochę inaczej.

0: Ci z Państwa, którzy nas słuchają regularnie, zwłaszcza rano, no to już słyszeli i w czwartek, i w piątek, no bo do mundialu coraz bliżej. I my też z tej okazji...
1: 11 dni, tak, to jest zaraz.
0: I z tej okazji też coś dla Państwa przygotowaliśmy i to jest emitowane właśnie rano.
1: No i na mnie przypadła kolejna taka historia. Jutro po 8 będę Państwu opowiadał pewną historię związaną z Mistrzostwami Świata. I Ty też już miałeś taką okazję.
0: Tak, ja zrobiłem w piątek o drodze reprezentacji Włoch do ostatniego do tej pory Mistrzostwa Świata. Dokładnie 20 lat mija od wielkiego triumfu Włochów w 2006 roku. No teraz trochę Włosi muszą żyć wspomnieniami.
1: Bardzo mocno.
0: Zwłaszcza
1: ale za to jakimi? My na przykład też żyjemy wspomnieniami. Ciągle mówimy o 82 czy 74. To chyba wolę bym wspominać 2006.
0: To oni trochę lepiej pamiętają to, co działo się dwie dekady temu. A my teraz przypomnimy to, co pewną historię pięknego, ważnego meczu, nie wiem czy pięknego, ale na pewno ważnego i bardzo emocjonującego.
1: Dla pewnych kibiców pięknego
0: otóż
1: i ważnego.
0: Otóż to, którą Tomek Gorazdowski przygotował w czwartek. To była historia, która zainaugurowała ten nasz cykl.
2: Krótka historia mundiali.
3: Jak historia mundialu, to na początek mecz, który przeszedł do historii bez dwóch zdań. Rozegrany 8 lipca 2014 roku na Estadio Mineirao w Belo Horizonte był pierwszym półfinałowym meczem Mistrzostw Świata w 2014 roku. Kto pamięta, ręka w górę? Rozkochana w piłce Brazylia. Gospodarz turnieju, mecz o wejście do finału. A naprzeciwko Brazylijczyków? Solidni jak zawsze Niemcy. Przyglądano się temu spotkaniu z powodu Mirosława Kloze, który mógł zostać najskuteczniejszym piłkarzem w historii finałów, o ile strzeliłby gola. I strzelił.
4: Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Mirosław Kloze. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side are two goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
3: 16 goli w finałach. A trener Scolari, trener Brazylijczyków, faktycznie nie miał się gdzie schować, bo to był dopiero początek, jak się później okazało. Rekord Klozego zszedł na drugi plan. Mówi Thomas Müller.
5: Pressure is crazy high because Brazil is a football home country.
3: Presja była ogromna. Gospodarz turnieju. W Brazylii piłka to jak religia, nie ma ważniejszych spraw. Brazylijczycy żegnali się, modlili przed meczem. Strzeliłem pierwszego gola i to był kluczowy moment, bo Brazylijczycy, chcąc odrobić straty, zapomnieli o obronie.
5: The Brazilians, they wanted to repair it so much that they forgot to defend.
3: I zostali ukarani strasznie. Müller, Klose, Kroos. Kedira. I po 30 minutach było 5-0 dla Niemców. A w drugiej połowie jeszcze dwa gole Schürrle i honorowe trafienie Oscara. Katastrofa. Komentatorzy dopiero po chwili wiedzieli, co powiedzieć.
4: Brazil are being humiliated, humbled and taken apart and their supporters simply cannot believe what they have seen.
3: Wielka Brazylia. U siebie.
6: Deutschland, Brazilien 7-1, da muss man sich zwicken.
4: Brazil 1, Germany 7.
3: David Luiz, szlochając w pomyczowym wywiadzie, mówił, że chcieli uradować kibiców. Nie dali rady, że przepraszają całą Brazylię.
7: Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, à minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros.
3: W mediach mecz został określony mianem Mineirazo. W nawiązaniu do Maracanazo, finału Mistrzostw Świata w 1950 roku, w którym Brazylia niespodziewanie przegrała u siebie z Urugwajem. A Niemcy w tym turnieju po raz czwarty zdobyli Mistrzostwo Świata, pokonując w finale Argentynę.
1: No i znowu czekają nas te emocje, chociaż no, trzeba będzie zarywać nocki, żeby to wszystko sobie ładnie pooglądać, ale jednak mundial to mundial, tam nawet takie kurakao będzie się chciało oglądać.
0: Trochę tak. O czym będzie jutro, zdradzisz?
1: No właśnie chciałbym Państwu powiedzieć, o czym będzie, ale tak jestem na 90% przekonany, więc może nie będę zdradzał, ale o 8 na pewno się już wszystko rozstrzygnie, no bo już do 8 musi być przygotowane, także może wtedy, ale jeśli postawię na tę historię, którą wybrałem, to będzie to historia trochę z popkulturą związana.
0: No i super, uporządkujmy zatem sytuację. O godzinie 7 i 9 będą zatem serwisy sportowe, tak jak zawsze. Po godzinie 8 krótka historia mundiali.
1: A wiesz, co będzie jutro? Co jutro już będzie tylko 10 dni?
0: O tak, codziennie będziemy odliczać do tego wielkiego wydarzenia, choć... No
1: a,
0: właśnie,
1: jeszcze
0: tak
1: Dzień Dziecka jutro będzie.
0: O najważniejszym zapomniałeś.
1: Mm-hmm. No dobrze, no doubt. Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: 3,5 minuty pozostały do godziny 20. Powoli będziemy się z Państwem żegnać, dziękując za te 2 godziny spotkania ze sportem przy muzyce.
1: Oj, to były takie emocjonujące 2 godziny, że aż nie wyobrażałem, że takie będą emocjonujące te 2 godziny, drodzy Państwo, ale to się wszystko wydarzyło. O kolarstwie ja mam wrażenie, że my sobie jeszcze zdążymy porozmawiać przy okazji kolejnej audycji 3-5-7.
0: Długo start. Dekorowali.
1: Bardzo długo. Troszkę za długo z perspektywy naszej, ale no trudno. Adam Probosz jeszcze nie raz zagości w skromnych progach Radia 357 i o kolarstwie będzie opowiadał, a Giro d'Italia wiem, że to jest jego ulubiony wyścig, więc myślę, że będzie o czym też posłuchać. Dziękujemy bardzo. Maciej Karolak,
0: Sebastian Kierzek
1: i Mateusz Fusiarz. Dziękujemy i dobranoc.

0: Klucz do autostrady.
1: Dobry wieczór, witam słuchaczki i słuchacze. Proszę Państwa, ta płyta ukazała się w piątek. I tak się zaczyna.

Paul McCartney, As You Lie There, i wspomnienie młodzieńczej fascynacji, wspomnienie dziewczyny i pytanie, czy chociaż raz pomyślałaś o mnie leżąc w łóżku w swoim pokoju? Młody Paul myślał o niej nieustannie. Album The Boys of Dungeon Lane to album tematyczny, poświęcony wspomnieniom głównie z lat młodości w Liverpoolu. Płyta sentymentalna, no ale jak słyszeliśmy, nie pozbawiona pazura. Jej producentem jest Andrew Watt, specjalista ostatnio od 80-latków, no współpracujący także ze Stonesami przy płycie, która się już niedługo ukaże i przy poprzedniej. Notabene to Paul McCartney polecił go kolegom. Były Beatles, gra tutaj prawie na wszystkich instrumentach. Okazjonalnie wspomaga go producent. Czasami pojawia się trębacz, to takie echa Papy McCartneya, który grywał na trąbce. To była piosenka nowa, ale dwa utwory z albumu wypłynęły już wcześniej. Oba prawidłowo sentymentalne, mówią wprost o młodości, pierwszych przyjaźniach. Słuchaliśmy już tych piosenek razem, ale to nie przeszkadza, żeby do nich wrócić. Pierwszy singiel z nowego albumu Paula McCartneya nosi tytuł Days We Left Behind i to w tym utworze pojawia się nazwa drogi, która dała tytuł albumowi, Dungeon Lane. Kiedyś chodziło się tam na wagary, dzisiaj przebiega tuż obok lotniska imienia Johna Lennona.

No one can erase the days we left behind, czyli nikt nie jest w stanie wymazać tych dni, które już za nami. Wszystko żywe w pamięci dwóch ostatnich Beatlesów. Na nowej płycie Paula McCartneya pojawiają się nie tylko duchy przeszłości. Odwiedził go w studio właśnie stary przyjaciel Ringo Starr. Obaj panowie nagrali razem uroczą piosenkę. Ringo nie tylko gra w niej na perkusji, ale śpiewa. Przypomnę, że on sam też wydał niedawno nowy, dobrze przyjęty album Long, Long Road. W sumie to ich pierwszy wspólny duet. I byłym Beatlesom towarzyszą w nim dwie panie. Chrissy Hynde i Charlize Peter z grupy Texas. Home to Us.

The world around us wasn't safe. The place was falling down, but it was my hometown and it was home to us. Czyli świat dookoła nie był bezpieczny, dom walił się nam na głowę, ale to było nasze miasto rodzinne i to był nasz dom. Proszę Państwa, słucham tej płyty od kilku dni i mam refleksję, nawet dwie. Po pierwsze, Paul śpiewa i gra niemal wszystkie partie instrumentalne, podobnie jak robił to na albumie McCartney 3 z roku 2020. Notabene to była płyta, po którą sięgnąłem podczas mojej pierwszej audycji w radio 357. Pamiętam, że wtedy jej słuchałem na okrągło. Styczeń 2020. Druga refleksja jest niestety smutnawa. Paul traci głos od kilku lat, słyszymy to. Człowiek, który był potęgą wokalną, śpiewa dzisiaj trochę głosem staruszka, chociaż to pierwsze nagranie jest You Lider. Całkiem rokujące. No, czas jest nieubłagany, natomiast moją ulubioną piosenką na dziś z tej nowej płyty Paula McCartneya jest utwór Salesman Saint. Posłuchajmy.

Salesman Saint. Bardzo mi się podoba ta orkiestrowa aranżacja w drugiej części. Na trąbce grał Mike Davis, nie mylić z Milesem Davisem, do którego jeszcze dzisiaj dojdziemy. Do nowych piosenek Paula McCartneya też chętnie wrócę, a przy okazji jest świetna okazja, żeby wrócić do jego starych piosenek, bo mamy właśnie dokładną rocznicę. 17 maja 71 roku ukazała się jego płyta solowa Ram, właściwie płyta duetu Paul i Linda McCartney. Jedyna taka płyta takiego duetu, a tam znakomite rzeczy na niej, znakomite. Singlowe Uncle Albert, Amila Huxley, ale też, też Another Day single, też spoza płyty, co prawda, z tego okresu. Mockberry, nieszczęsny Mockberry Moon Delight. Musimy do tego wrócić i porozmawiać o tych nagraniach. Ciekaw jestem, co Państwo myślą o tym starym polu, o tym młodym polu, o polu i Ringo. Uroczy ten duet. Jestem zachwycony tą piosenką. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Gorąco zachęcam do korespondencji. Postaram się odpisywać w miarę. Proszę Państwa, teraz przed nami inny wielki muzyczny talent, tym razem z tamtej strony oceanu, Billy Joel. Jego album Turnstiles ukazał się w maju 76 i przyniósł nową dawkę przebojów, a w ogóle druga połowa lat 70. zapisała się w dyskografii tego artysty serią, całą serią albumów napakowanych hitami. Jak to ja, namieszałem trochę z wersjami i na dobry początek posłuchamy, jak pewien gniewny młody mężczyzna radzi sobie z fortepianem na stadionie Yankees. Billy Joel.

Najpierw Hello, najpierw preludium, a potem piosenka Angry Young Man, Billy Joel na stadionie Yankees. Utwór oryginalnie pochodzący z albumu Turnstiles, któremu właśnie stuknęło półwiecze. Znalazły się na nim dwa inne ważne utwory Billy'ego Joela, obejmujące niejako całe Stany w kleszczach wschodniego i zachodniego wybrzeża, w takim uścisku kulturalnym. Lubię patrzeć na Stany jako na kulturalną literę U. Tak to przedstawiam moim studentom, bo wschodnie wybrzeże to Nowy Jork, Broadway Teatr, zachodnie Kalifornia, Hollywood Film. No, na południu fantastyczna tradycja muzyczna, Nowy Orlean, blues, jazz, country, aż po Memphis, po R&B, po Nashville oczywiście. Na pośrodku preria. Taka litera U właśnie. I dlatego teraz na początek piosenka Say Goodbye to Hollywood, tym razem w oryginalnym studyjnym nagraniu. Najpierw zachodnie wybrzeże, a potem będzie wschodnie.

No, Say Goodbye to Hollywood to było zachodnie wybrzeże. A co na wschodnim? Na wschodnim utwór proroczy. Piosenka o tym, jak gasną światła na Broadwayu. Wtedy, pół wieku temu, wizja Great White Way, czyli Wielkiej Białej Drogi, bo tak jest nazywany Broadway, wizja zaciemnienia na Broadwayu była absolutnie niewyobrażalna. To się nigdy w historii nie zdarzyło. A jednak światła na Broadwayu zgasły w 2020 roku. No ale ta piosenka ma, jak już mówiłem, właśnie teraz 50 lat. Raz jeszcze wracamy na Yankee Stadium, gdzie 22 i 23 czerwca roku 90 Billy Joel wystąpił przed nowojorską publicznością, wśród której i ja się znalazłem. Nie sprawdziłem, czy to był 22 czy 23, ale nagrania pochodzą z obu tych dni. No więc i ja gdzieś tam głośno krzyczę. Lubię się tymczasem pochwalić, bo to rzadkość znaleźć się na koncercie utrwalonym na płycie. Seeing the lights go out on Broadway.

To Billy Joel, fantastyczny Piano Man. Słyszeli Państwo reakcję publiczności, kiedy wymieniał kolejne dzielnice Nowego Jorku. No tam jest niezwykła atmosfera, Yankee Stadium. A skoro już jesteśmy przy koncertach, na których byłem, fizycznie, jak ten nośnik, bo ja nadal jestem nośnikiem fizycznym. Sięgnąłem po inny wielki wieczór. No jeden z największych, w jaki miałem szczęście partycypować, 30th Anniversary Concert Celebration, czyli 16 października 1992 roku, Madison Square Garden, Bob Dylan i Plejada Gwiazd. I jeden z tych gwiazd ma jutro urodziny. Ale na początek posłuchajmy, jak śpiewa Dylana.

7 days and all I got to do is survive. Bob Dylan oddał tę piosenkę. A komu? Kto był naszym zagadkowym gwiazdorem? Jutrzejszy jubilat. Jubilat Baby Stone, Ronnie Wood. Jeszcze dzisiaj ma tylko 78 lat. No i daleko mu do starszych kolegów z zespołu. Ale od jutra już tylko rok mu do 80 zostanie. Tak więc posłuchamy sobie teraz Ronniego Wooda.

A Certain Girl śpiewała Chrissie Hynde, jak widać równie popularna wśród Rolling Stonesów, co wśród byłych Beatlesów. Grał Ronnie Wood z zespołem. Na piosenkę skomponował pod pseudonimem Naomi Neville, ale tak naprawdę był to Alain Toussaint, czyli absolutna nowoorlańska klasyka i bardzo to było funky. Funky. Teraz posłuchamy więcej rocka dla odmiany i proponuję dokonać pewnego porównania. To będą dwa utwory z solowych płyt Ronniego Wooda. Pierwszy pochodzi z albumu 1, 2, 3, 4, rok 81, a drugi z płyty I Feel Like Playing z roku 2010, czyli oddziela je, prawie 30 lat. No, chyba nie muszę dodawać, że Ronnie Wood zawsze ma ochotę grać. Najpierw Outlaws, a następnie Think About You.

Think About You, a wcześniej Outlaws. No i co, słychać jak się rozwija? To ten nasz Baby Stone. To było, proszę Państwa, zrządzenie opatrzności, że Ronnie Wood trafił do Rolling Stonesów. No, Brian był ważny, Mick Taylor był wielki, ale Ronnie Wood to jest po prostu one of the boys. No, on się urodził, żeby zostać Rolling Stonem. Uważam go za znakomitego muzyka, a jego pasja grania i malowania zresztą jest no doprawdy imponująca. Ronnie Wood występuje niezmordowanie na płytach przyjaciół i na koncertach. Bardzo lubię jego dwa koncertowe też tribute albums. Chętnie je przypomnę. Bohaterami tych płyt są Jimmy Reed i Chuck Berry, no ale to innym razem. Dzisiaj jeszcze dwie piosenki. Obie napisane wspólnie z Bernardem Fowlerem, wokalistą The Rolling Stones, ale też okazjonalnym, no w chórkach oczywiście, ale też z szacunkiem całym do pana Micka Jaggera, ale też okazjonalnym solistą, między innymi na jazzowych płytach Charlie'ego Wattsa. Przed nami teraz dwa utwory w wykonaniu jutrzejszego jubilata: Somebody Else Might i I Got to See. Ten drugi wykonuje w duecie z Bernardem Fowlerem i to słychać.

0: Klucz do autostrady.
1: Pytają mnie Państwo o źródła tych utworów. Ja bardzo się cieszę, że się podobają. Playlistę z audycji zawsze udostępniam w naszej grupie, do której Państwa zapraszam. Usatysfakcjonowani 2. Usatysfakcjonowani 2 to jest grupa, na której sobie dyskutujemy, korespondujemy, spotykamy się i tam zawsze po audycji wieczorem albo najpóźniej na drugi dzień przed południem pojawia się playlista z tymi nagraniami. Zawsze się tym chętnie dzielę. Proszę Państwa, to były dwie piosenki w wykonaniu Roniego Wooda. Jutro możemy zaśpiewać 100 lat najmłodszemu z trzech Rolling Stonesów. Gitarzysta skończy 79 i stanie na progu rock'n'rollowej pełnoletności. Ta ostatnia piosenka prowadziła nas w nastrój odpowiedni do dalszego segmentu audycji, bo teraz zrobi się nastrojowo i kameralnie.

Przyznam się Państwu, że urzekła mnie ta piosenka w tym wykonaniu. Bardzo mi się podoba pomysł na połączenie, splątanie Suzanne Cohena z O Susanna, z tą starą amerykańską piosenką Fostera i to banjo na początku i na końcu, takie nieoczywiste, prawda? Perla Bataja, niegdyś wokalistka w zespole Leonarda Cohena, niemal dokładnie 4 lata temu wystąpiła w Teatrze Starym w Lublinie na 2 koncertach z programem utworów Leonarda Cohena, przyjmowana przez polską publiczność owacyjnie, dała popis, no to zresztą słychać, niezwykłego kunsztu wokalnego, to jest głos fenomenalny. Towarzyszył jej zespół świetnych muzyków z różnych krajów, basista grał wcześniej z Luisem Liakiem, dzieliła się anegdotami o Cohenie oczywiście, nie ukrywam, że przyczyniłem się do jej przyjazdu do Polski, utrzymujemy kontakt. Perla marzy o występie w Warszawie. No może kiedyś, a teraz druga piosenka z jej albumu Bird on the Wire. To jest płyta z roku 2007, ballada o nieobecnej klaczy, Ballad of the Absent Mare. Wokalistce towarzyszy na akordeonie David Hidalgo, członek Los Lobos, wsławiony m.in. Występami na płytach Boba Dylana. Świetny muzyk, no ale teraz Cohen.

Perla Bataja i David Hidalgo i ballada o nieobecnej klaczy. Ta piosenka pochodzi oryginalnie z płyty Coena Recent Songs. Moim zdaniem to jest chyba jego najbardziej enigmatyczny album. No, mówimy o całkiem enigmatycznym artyście. Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że minęły już 4 lata od tych koncertów w Teatrze Starym w Lublinie. To Facebook mi o nich przypomniał i dlatego sięgnąłem po te nagrania. Perla Bataja towarzyszyła Coenowi w trasach roku 88 i 93 i też brała wtedy udział w jego nagraniach. Wydaje także własne płyty, a jej głos amerykańscy krytycy zestawiali właściwie wyłącznie z głosem Jennifer Warrence. No, Coen tu jest wspólnym mianownikiem. Dwie wspaniałe wokalistki. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki, If It Be Your Will.

Piękna muzyka, głęboka. To była Perla Bataille, która mam nadzieję pojawi się kiedyś ponownie w Europie, a wtedy może zaśpiewa i dla nas znowu, i może w Warszawie. Proszę Państwa, a teraz, jakby to ująć? No, po prostu najlepsza płyta wszech czasów. Przynajmniej w ostatniej jakiejś magazynu Rolling Stone, któremu wierzyć nie należy. Co nie oznacza, że płyta nie jest świetna, bo jest. Znakomita, piękna, ważna i absolutnie ponadczasowa. Pytanie tylko, czy najlepsza w dziejach świata? No to bym polemizował, ale i tak ją uwielbiam.

Right on.

Marvin Gaye, oczywiście, What's Going On? To był tytułowy numer z albumu, który magazyn Rolling Stone umiejscowił w 2023 roku na szczycie swojej legendarnej listy. Tej samej, na której przez całe dekady królował sierżant Pieprz Beatlesów, no ale przyszło nowe. Czy uważam, że sierżant Pieprz powinien być złotym medalistą powiek wieków? Nie, absolutnie nie. Sam zresztą chyba wolę i Revolver, już na pewno Abbey Road, ale to nie na dzisiaj ta lista. Dzisiaj posłuchamy kilku nagrań z płyty wielkiego, bezapelacyjnie, Marvina Gaye'a. Płyty, która ukazała się 21 maja 1971 roku i ma już dzisiaj 55 lat. Sam pan Berry Gordy, skądinąd wizjoner, założyciel i szef wytwórni Tamla Motown, no, która zmieniła muzykę popularną, uznał album Marvina za porażkę. Uważał, że to nieporozumienie. No, ten jedyny raz intuicja go zawiodła, bo to album koncepcyjny, który mówił o wojnie w Wietnamie, poruszał tematy społeczne, polityczne, narracja była bardzo osobista. Marvina Gaye'a uznano nawet za pioniera w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Mówiła o tym piosenka Mercy, Mercy Me, The Ecology.

No pięknie, Mercy, Mercy Me, The Ecology. Słuchamy utworów z albumu What's Going On, który ukazał się w 71 roku w maju. Każdy z utworów na tej płycie można uznać za, prawie każdy, za protest song, mówiąc o rzeczach istotnych, ale w zupełnie nowy sposób. Bez gniewu, za to z głęboką refleksją. No i ta muzyka, subtelny soul, jakże daleki od folkowego, akustycznego gniewu właśnie często, jakże odmienny od nadchodzącej fali punku, wściekłego punku. Taki wyrafinowany protest przenikał głębiej. No tak było z piosenką Inner City Blues Make Me Wanna Holler, mówiącej o przemocy i narkotykach, o koszmarach życia w czarnym getcie. Podtytuł utworu brzmi Chce mi się krzyczeć.

Inner City Blues z pod tytułem Make Me Wanna Holler. Fenomenalna muzyka, mocne przesłanie wypowiadane bardzo osobistym językiem. Taki tłumiony gniew, przykryty woalem, można powiedzieć, takiej wysublimowanej produkcji muzycznej. No, niech te sprawy nie przesłonią nam jednak rzeczy podstawowej, jaką tutaj jest głos wokalisty. Jego technika wokalna, przestrzeń, w jakiej operuje, jego zmysłowa barwa, no, pamiętamy Sexual Healing, ale przecież nie tylko. A propos, często w rozmowach z wokalistami muzykalowymi, z którymi pracuję, używamy kryterium przestrzeni. I powołuje się wtedy na dwa ulubione głosy dwóch ulubionych wokalistów. Byli nimi Sam Cooke i właśnie Marvin Gaye. No, z rockowych przychodzi mi do głowy Robert Plant na przykład. Chyba mój ulubiony głos lat 70. Marvin Gaye był kategorią samą w sobie. Piosenkarz, autor, kompozytor, producent. Tragicznie zmarły w roku 84 w wieku lat 44. Na koniec tego krótkiego przeglądu przygotowałem ciekawostkę. Utwór z albumu What's Going On, ale w koncertowym wykonaniu w Centrum Kennedy'ego w rok po premierze Longplaya i z tego samego koncertu właśnie w gospelowym klimacie wybrałem piosenkę Holy Holy, która pojawiła się na płycie Marvina, bo to jego utwór, ale wkrótce miał ją spopularyzować Aretha Franklin. Więc jeszcze raz Marvin Gaye, tym razem na żywo.

Marvin Gaye. Jak dla mnie wokalne niebo. Proszę Państwa, zbliżamy się do finału, ale przed nami jeszcze jedna sekwencja muzyczna, jak sądzę, interesująca. Powraca trębacz o nazwisku Davis, co obiecałem na początku audycji. Tym razem jest to już Miles Davis. 26 maja, czyli w miniony wtorek, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin geniusza jazzu. Ja wiem, że Klucz do autostrady nie jest audycją jazzową. Wiem też, że wspominała Milesa Marta Kula, zdaje się, że nie ona jedna, ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności sięgnięcia na półkę Miles Davis. Czasami staram się przemycić trochę muzyki jazzopodobnej. Nasza autostrada zahacza o rejony jazz rocka, do których będę zaglądać częściej, a dzisiaj dla zachęty kilka twarzy Milesa Davisa. Proszę Państwa, ten trębacz i kompozytor był artystą, można powiedzieć, progresywnym w pełnym znaczeniu tego słowa. Dosłownym. Podobnie jak Pablo Picasso. Otwierał i zamykał rozdziały swojej twórczości, już nigdy do nich nie wracał, za każdym razem zmieniając w mniejszym lub większym stopniu historię sztuki, historię muzyki. Dzisiaj trzy krótkie przykłady z repertuaru Milesa Davisa. Na początek krótki fragment muzyki z filmu Windą na szafot. To jest dramat francuski, reżyserował Louis Malle z roku 1958. Główną rolę w tym świetnym filmie, takim dramacie o ludziach uwikłanych w zbrodnie, grała Jean Moreau, romansująca wówczas przebywającym w Paryżu muzykiem. Miles zebrał kilku francuskich jazzmenów. Ważną, jeżeli nawet nie kluczową postacią okazał się amerykański perkusista Kenny Clark, mieszkający wtedy w Paryżu, członek The Modern Jazz Quartet. I powstała ścieżka improwizowana w studio, w którym muzycy pod wodzą Davisa oczywiście oglądali fragmenty filmu i grali. Improwizowali, tak powstała ta ścieżka w kapitalny temat, który za chwilę Państwo usłyszycie. Generique, czyli jakby czołówka, legendarny film, legendarna płyta i legendarny romans, a oto czołówka.

To była czołówka do filmu Window na szafo z roku 58. Miles Davis i Francuzi, i Kenny Clarke, francuscy muzycy, i Kenny Clarke na perkusji. Powiedziałem, że Miles Davis był muzykiem progresywnym. Proszę Państwa, przegląd jego dyskografii sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z kilkoma zupełnie innymi różnymi artystami. Weźmy jego okres jazz rockowy. Chociaż nie było to jeszcze fusion, raczej podwaliny, na których następnie zbudowano jazz rock, muzykę, do której będziemy wracać. No ale fusion jako takie należy do dekady lat 70. Tymczasem Miles nagrywał takie rzeczy już w 69. Wyznaczał kierunki, jak to on. Na albumie Bitches Brew zebrał plejadę młodych muzyków, którzy zdominowali scenę jazzową następnej dekady. Wayne Shorter, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Chick Corea, czy John McLaughlin. Kompozycja, którą za chwilę usłyszymy, nosi nawet tytuł John McLaughlin. Tam, proszę Państwa, te nazwiska, które wymieniłem, złożyły się później na kilka fantastycznych formacji. Weather Report, Mahavishnu Orchestra, Return to Forever, a przed nami Bitches Brew, Miles Davis, młodzi zdolni i John McLaughlin.

Miles Davis i jego przełomowa, legendarna dziś już płyta Beaches Brew i kolejny album In a Silent Way to były te nowe ścieżki, te nowe kierunki, które Miles wyznaczył na całe lata 70. Po czym oczywiście zaczął grać coś zupełnie innego, jak to on. Jak się to Państwu podobało? Za ostre trochę? Chyba nie. Zbyt nowatorskie? To już ma ponad pół wieku. To był utwór John McLaughlin. W takim razie przybliżymy się nieco do rocka. I teraz z Milesem zagra Carlos Santana w specjalnym remiksie. Już Państwu podpowiadam, że można wpisać sobie Miles Davis Santana i wyskakuje fajny koncert na Giant Stadium 86 rok w New Jersey. To warto to obejrzeć. Ja to oglądam często z młodymi ludźmi, bardzo mi się podoba. Miles grający na wypełnionym stadionie, jak na koncercie rockowym. No mam wielką ochotę zagrać kiedyś dla nas coś w kluczu do satysfakcji, w kluczu do autostrady. No ale autostrada do satysfakcji prowadzi, jak już Państwo zauważyli, za co bardzo dziękuję. Mam ochotę zagrać dla nas coś z płyty Santany i McLaughlina. Tymczasem jednak stulatek Miles i do usłyszenia za tydzień. Bardzo Państwu dziękuję i już nie mogę się doczekać. Daniel Wyszogrodzki.

0: Powoli zjeżdżamy z autostrady, którą pięknie wiózł nas Daniel Wyszogrodzki. Miles Davis na koniec cudownie. Tymczasem minęła 22.
1: Radio 357.
0: Rozpoczynamy kolejną godzinę pełną pięknych dźwięków, pięknej muzyki. Milena Krupińska, Filip Jaślar, kłaniamy się Państwu w audycji dawniej niż wczoraj. Tak, ja jestem oczywiście druhem zastępowym Agnieszki Szwajgier. Agnieszka wyjechała daleko stąd, bardzo daleko stąd. Powiem Państwu, tam gdzie jest Agnieszka, no to stąd jej nie widać. I Agnieszka wróci oczywiście, musimy jeszcze chwilkę poczekać, ale wyjechała tak daleko, że ten powrót chwilę jej zajmie. Drodzy Państwo, kończy się maj. No, to zostały nam ostatnie 2 godziny maja, co mnie bardzo martwi, bo maj jest moim ukochanym miesiącem. Maj, tak sobie myślę, jest miesiącem Zbigniewa Wodeckiego, bo maj dał nam, jak Państwo wiedzą, Zbigniewa Wodeckiego. Maj też przeniósł Zbigniewa Wodeckiego do tego, ufamy, lepszego świata. Jak zaczniemy dzisiejszą audycję dawniej niż wczoraj? Tak jak Zbigniew Wodecki nam radził. A radził nam tak, zacznij od...

był taki, Milena jest skrzypaczką, ja też jestem skrzypkiem, był taki, taki przedmiot już w szkole podstawowej, potem też w liceum, nazywaliśmy to fortepian obowiązkowy oburącz. No i zmagaliśmy się tam w miarę naszych talentów fortepianowych, między innymi z tą piękną inwencją Jana Sebastiana Bacha. A jutro 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. I dziś w audycji posłuchamy trochę muzyki skomponowanej właśnie przez dzieci. Jan Sebastian Bach miał 20 dzieci, czyli był bardzo płodnym kompozytorem. Ile to będzie 19 razy 800 plus, to ja to zaraz policzę. Tymczasem chciałbym, żebyśmy posłuchali muzyki skomponowanej przez najstarszego syna Jana Sebastiana Bacha, Wilhelma Friedemana. Usłyszymy jego symfonię F-dur, część czwartą, menuet. No to proszę posłuchać, jak pięknie komponował Wilhelm Friedemann Bach. Talent miał chłopak po tacie.

Urok, wdzięk, elegancja, czyli muzyka Wilhelma Friedemana Bacha, syna Jana Sebastiana. Karl Filip Emanuel Bach też był kompozytorem i też był bardzo dobrym kompozytorem i bardzo kochał wiolonczelę i dlatego napisał dla niej przynajmniej trzy koncerty wiolonczelowe. Teraz troszkę blefuję, bo wiem, że ten, którego fragmentu posłuchamy, to trzeci koncert wiolonczelowy A-dur. No to muzykę syna, czyli w dniu przed dniem dziecka, czyli syna Jana Sebastiana Bacha, zagra Daniel Müller-Schott.

Na talent nie ma rady. Tak komponował Karl Philipp Emanuel Bach, syn Jana Sebastiana. To trzeci koncert wiolonczelowy A-dur. Dyrygował Werner Erhard, grali L'Arte del Mondo, a solistą był Daniel Müller-Schott. Państwo pytają, czy ja jestem na żywo. Jest 22:22. Tak, jestem tu na żywo, z czego bardzo się cieszę. Nasze rozmowy i dywagacje na temat fortepianu dodatkowego zainspirowały pana poetę, pana Jana, który napisał na adres filip@radio357.pl swój wiersz. Fortepian dodatkowy. Oburącz do ćwiczeń gotowy. To zmora puzonistów i innej miary artystów. Bardzo panu pięknie dziękuję, panie Janie. Jeżeli ktoś z państwa chciałby jakiś wiersz napisać, podzielić się nim, albo w ogóle coś miłego do nas w te ostatnie chwile maja napisać, to bardzo, bardzo proszę. filip@radio357.pl. Johann Strauss, syn, państwo nie uwierzą, był synem Johanna Straussa, ojca. Zawsze zastanawiałem się, czy im się paczki na poczcie nie myliły. Czy jak przyszedł na przykład mandat za złe parkowanie powozu, czy było wiadomo, czy to do Johanna Straussa syna, czy do Johanna Straussa ojca. Po PESEL-u ich poznamy, spokojnie. Johann Strauss syn skomponował mnóstwo przebojów, hiciorów. Natomiast jeden z nich to jest operetka, znana operetka Die Fledermaus, że tak się popisze moją znajomością języka, którego nie znam. Przetłumaczona jako, tytuł przetłumaczony jako Zemsta nietoperza. No i była tak, była Zemsta nietoperza, a później kolejne części Zemsty nietoperza, być może po wielu latach państwo do nich dotarli, to Batman, Batman Forever, Powrót Batmana, Batman się żeni. No to z tego pierwszego Batmana, czyli z Zemsty nietoperza, aria, którą zaśpiewa, proszę nie próbować tego w domu, bo to najwyższej próby genialna śpiewaczka, pani Aleksandra Kurzak.

odrzucając fałszywą skromność, jak się rozśpiewam, to też tę górę wyciągnę. Może nie tak szlachetną barwą jak pani Aleksandra Kurzak, ale też dam radę. Pan Stefan napisał na adres filip@radio357.pl, że ten maj, który się właśnie kończy, jest majem szczególnym, bo dziś, zauważa pan Stefan, jest drugi raz pełnia księżyca w maju. Pierwsza była 2 maja. Czy coś będzie dla uczczenia tego, że jest druga pełnia w maju? No wie pan, panie Stefanie, szczerze mówiąc, nie jestem przygotowany, nie byłem przygotowany na to. Ja tak jak widać nie obserwuję tak wnikliwie nieba. To niedobrze. Pan to robi i dziękuję, że podzielił się pan swoją obserwacją. Co my tu mamy takiego związanego z pełnią? No myślę, że kolejny utwór, który skomponował Johann Strauss ojciec, Karolinen Galop. Nie wiem, co zainspirowało pana kompozytora, żeby taki tytuł nadać, Galop Karoliny. Być może to była druga pełnia w maju.

Brawo, brawo, brawo. Tak sobie właśnie pięknie pani Karolina galopowała w okolicach Wiednia, a wtedy była druga pełnia w maju. Prawda? I oto wszystko pięknie opisał Johann Strauss, ojciec. A grali, bo to jest bardzo istotne i zawsze się rozkoszuje ich wykonaniami, wiedeńscy filharmonicy, dyrygował Daniel Barenboim. Muzyka Jana Sebastiana Bacha otworzyła naszą audycję i jeszcze mamy tutaj jedną wizytę muzyki Jana Sebastiana Bacha. Bo Jan Sebastian Bach, no tak, zainspirował swoje dzieci, w tym dwóch dżentelmenów, którzy, nawet większa ilość jego dzieci była kompozytorami, ale do dziś inspiruje wszystkich muzyków. Myślę, że bez wątpienia, bez wyjątku, nie ma muzyka, który nie uwielbiałby i nie rozumiał z wiekiem coraz bardziej muzyki Jana Sebastiana Bacha. I Jan Sebastian również inspiruje jazzmenów.

Kenny Barron, Stephon Harris, Ron Carter, Louis Nash, czyli Classical Jazz Quartet, zagrali arię. No, właściwie mówimy na nią arię na strunie G, Jana Sebastiana Bacha. Napisał pan Daniel na adres filipmaparadio357.pl. Czy uda się pozdrowić wszystkich małolatów, którzy jeszcze przy odbiornikach z okazji ich jutrzejszego święta? Pozdrawiam w imieniu syna Leona, pisze pan Daniel, który słucha jak co tydzień. Bardzo dziękuję, drogi Leonie, dziękuję, że jesteś z nami. No jeszcze półtorej godziny i rozpocznie się święto, Dzień Dziecka. Wszystkich małoletnich, wszystkich nieletnich, którzy słuchają audycji dawniej niż wczoraj, serdecznie pozdrawiam. No to teraz będzie brzmiał utwór, który został skomponowany przez być może dżentelmena w wieku Leona. Nie wiem, czy Leon, jeśli masz teraz 5 lat, to Wolfgang Amadeusz Mozart wtedy usiadł do fortepianu i skomponował Menuet G-dur KV 1.

Christian Isle Headland zagrał pierwszy utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta. Leon, jak ci się podobał ten utwór? A może też siądziesz do fortepianu i coś zapreludiujesz? Może zapiszesz i może przejdziesz do historii. Mam apel. Drodzy młodzi melomani, odrzućcie smartfony, siadajcie do pianin. Minęło parę lat i po tym utworze, który usłyszeliśmy później, Wolfgang Amadeusz nadal komponował, tylko komponował inaczej, pod wpływem wielu, wielu doświadczeń swojego życia.

I tu kurtyna idzie w górę i rozpoczyna się opera Mozarta Don Giovanni. Napisała do nas pani Kasia. Jest piękny wieczór tu, gdzie mieszkam. Tu, gdzie ja mieszkam i tu, gdzie jestem, też jest piękny wieczór. Jest piękny wieczór tu, gdzie mieszkam, a ja właśnie przebiegłam 9 kilometrów i odpoczywam i zastanawiam się, czy ma pan może jakąś romantyczną propozycję na fortepian oburącz. Tak, mam taką propozycję. Ona, proszę się uzbroić w troszkę cierpliwości, ale będzie bardzo romantycznie, bardzo na fortepian i bardzo oburącz. Jutro Dzień Dziecka, za godzinę i 22 minuty ten Dzień Dziecka się rozpocznie. Ja myślę tak o relacjach damsko-męskich, że czasem jest tak, że ta kobieta matkuje temu mężczyźnie. I tak chyba było w przypadku Fryderyka Chopina i George Sand. A zresztą posłuchajmy, co George Sand chce na ten temat opowiedzieć.

Już druga w nocy, a ja jeszcze piszę. Ciężko się rodzi nowa powieść ma. A przy pisaniu pianoforte słyszę z pokoju obok. To pan Chopin gra. To najładniejszy chyba z jego walców, jaki w tym polor, jaki górny lot. Nutki jak perły, tylko tak spod palców, nutki jak perły. Bardzo zręczny zwrot w tych jego palcach, tak magiczna władza i taka żywność, dobry smak i moc. Aż to czasami niemal mi przeszkadza, gdy muszę pisać, a jest późna nocach. Być pisarzem nie ma sroższej karsz. Co rok na gwiazdkę muszę dać im tom. Pono już o nas mówi cały Paryż. Genialny mariaż i genialny dom. I jeśli o co czasami się boję, to właśnie o to, czy to dobrze, gdy w jednym mariażu połączy się dwoje geniuszów. Takich właśnie tak jak my. Myślę od dawna i nie pierwszy dzień już to zapytanie prześladuje mnie. Czy w domu ona geniusz i on geniusz? Czy to w miłości lepiej jest, czy nie? Czasem go błagam, gdy już nie mam rady. Bębnisz po nocach, do południa śpisz. Ja muszę pisać. No on syczy, blady. No to ty wednie swoje brednie pisz. Brednie to brednie. Nie chcę być nieskromną, ale obawiam się, mon cher amant. Po wiekach tyle o Chopinie wspomną, że był kochankiem pani Didevant. Jemu potrzebna kobieta kucharka, kochanka praczka, jedna z dobrych żon.

0: Ale ja jestem powieściopisarka i ja mam lepsze recenzje niż on.
1: Ewa Wiśniewska wcieliła się w George Sand. Był to fragment spektaklu Hemar z Teatru Ateneum, a na fortepianie grał Janusz Stokłosa. Szanowni Państwo, dbamy o naszych słuchaczy, o tych, którzy są z nami od początku, o tych, którzy są z nami dawno, ale też dbamy o tych słuchaczy, którzy są z nami bardzo niedawno. I dołączyła do nas słuchaczka Kasia, która bardzo poprosiła o drugą część koncertu E-moll Fryderyka Chopina. No to oczywiście wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych nowych słuchaczy, ale wiemy też, że sprawimy przyjemność tym także słuchaczom, którzy są z nami już od pewnego czasu. Grać będą Rafał Blechacz, koncert Gebau Orkiestra, dyryguje Jerzy Semkow. I pani Kasia, która prosiła o utwór na fortepian, Oburącz, też na pewno się ucieszy. Przed Państwem 10 minut chyba najpiękniejszych fraz romantycznych napisanych przez Fryderyka Chopina. Koncert E-moll.

0: Czy można piękniej? Chyba nie. Fryderyk Chopin skomponował koncert e-moll. Wysłuchaliśmy jego drugiej części. To romans grali Rafał Blechacz, dyrygował Jerzy Semko. Koncert Gebau Orkiestra akompaniowała. A dziś przypada 113. rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego. Tylko dlatego za 7.23 to dobry moment na herbatkę.
1: Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora, w 113. rocznicę urodzin pana Jerzego Wasowskiego. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier, Leon, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka i dla wszystkich nas, wszyscy jesteśmy dziećmi, wszystkiego najlepszego, a ten maj zamknie on. Wspaniały, cudowny, jedyny. Do usłyszenia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Dobry wieczór, minęła 23:00.

0: Czas na zbrodnie.
1: Przy mikrofonie Krzysztof Zimoch, zapraszam na ostatnią godzinę tego weekendu. Jutro Dzień Dziecka. Dziś przy Teatrze Komedia na warszawskim Żoliborzu nasza radiowa ekipa włączała się w to święto podczas pikniku sąsiedzkiego. Jutro zapewne Państwo ze swoimi pociechami będą świętować na swój sposób, a ja oczywiście perfidnie nieco wykorzystuję okazję, by przy okazji tego święta pomówić o mrocznej karcie dzieciństwa. Dzieci padają ofiarami wielu przestępstw, jednak czasem zdarza się, że występują nie tylko w roli ofiary, ale i sprawcy. Cała Polska żyła wstrząsającą sprawą z Jeleniej Góry w grudniu ubiegłego roku, gdy 12-latka śmiertelnie zaatakowała rok młodszą koleżankę. Przed laty szokowała zbrodnia w Rakowiskach i głośna sprawa podwójnego morderstwa z grudnia 2014 roku, kiedy 18-letnia Zuzanna i jej 18-letni chłopak Kamil brutalnie zamordowali rodziców chłopaka. To wszystko rodzi pytania o kontekst, konsekwencje dla sprawcy w wieku dziecka czy nastolatka, a także o granice ingerencji państwa i rodziców w życie młodych ludzi. Na przykład w Wielkiej Brytanii tamtejszy rząd zamierza surowiej karać rodziców z więzieniem włącznie, jeśli ich dzieci popełnią przestępstwa. Wszystko dlatego, że w kraju rośnie przestępczość wśród młodych, przybywa też przemocy w szkołach. Obecnie kary przewidują jedynie grzywny do 1000 funtów dla rodziców, których dzieci popełniły przestępstwa za brak dostatecznej kontroli nad nimi. Jak podaje BBC, rząd planuje zmianę tych przepisów. Chodzi o rozszerzenie nakazów rodzicielskich, które zobowiązują rodziców czy opiekunów do uczestnictwa w spotkaniach ze specjalistami. Kary więzienia mają być, ale stosowane bardzo rzadko. A jak jest w Polsce? Jak patrzeć na zbrodnie popełnione przez dzieci i przede wszystkim jak im zapobiegać? O tym będzie dzisiejsza audycja.
0: Czas na zbrodnię.

0: Czas na zbrodnię.
1: Doktor Marcin Schulz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki oraz psycholog w Zakładzie Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest troszkę perfidia z mojej strony, żeby taki temat brać tutaj jako temat główny audycji, akurat w Dzień Dziecka, który nam się kojarzy z zupełnie innymi skojarzeniami, z zupełnie innymi myślami idącymi w stronę naszych pociech, naszych dzieci. No a jeśli mówimy o zbrodniach i o dzieciach, to raczej mówimy o takich przypadkach, kiedy to dziecko jest ofiarą, a nie sprawcą. Pytanie tylko, czy jeśli już rozmawiamy o tych sytuacjach, kiedy to dziecko zabija, to czy również nie traktujemy go w kategoriach ofiary?
2: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i bardzo trudne, na które nie ma jednoznacznej

0: odpowiedzi. Ja stoję na takim stanowisku tutaj, że osoba stosująca przemoc też w jakimś sensie jest ofiarą tego, co robi. Popatrzymy sobie na przykład na sprawców, na osoby stosujące przemoc w szkole, czyli moberów, którzy nękają kolegów. No to trzeba byłoby się przyjrzeć ich historii życia. No niestety jest tak, że ja jestem psychologiem i żywię przekonanie, że psychologia to jest nauka o tym, że pewni ludzie robią pewne rzeczy w pewnych sytuacjach w pewien sposób. No i właściwie na tym można byłoby w sumie poprzestać. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, jakie są motywy i dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Więc myślę, że trzeba byłoby nam się tu pochylić nad tym problemem głębiej.
1: Czyli, czyli raczej nie dostaniemy takich prostych i ogólnych odpowiedzi, słysząc o zbrodniach popełnionych przez dzieci. One się zdarzają. To jest raczej rzadkość, przynajmniej tak na moje wyczucie. Pan pewnie może powiedzieć coś więcej, no bo pan się też przecież zajmuje zagadnieniem resocjalizacji i też problemów dorastania. Może nawet nie tyle w kontekście zbrodni, ale w kontekście takiej przemocy, która może prowadzić do zbrodni. Na ile to jest powszechne zjawisko u naszej młodzieży, u dzieci, bo to chyba też trzeba rozgraniczyć. To, tak wrzucam kolejny temat. Czym innym jest zbrodnia, przemoc u dzieci, a czym innym u już no, młodzieży, która wchodzi w ten okres dojrzewania.
0: Tak, to prawda. No, mózg nastolatka, można powiedzieć, jest, tak mówiąc metaforycznie, jest mózgiem innym niż mózg dorosłego, ze względu na to, że pewne obwody neuronalne nie są w pełni dojrzałe, a zwłaszcza ten, który jest odpowiedzialny za racjonalne rozumowanie w grzbietowo-brzusznej części kory przedczołowej, jest w pełni, uzyskuje pełną swoją dojrzałość około 25, nawet 6 roku życia. Ale gdybyśmy przyjrzeli się statystykom, tak od ogółu do szczegółu biegnąc, czyli takim ogólnoświatowym statystykom zabójstw, to najczęściej oczywiście sprawcami są tutaj mężczyźni. I to jest na przykładzie Stanów Zjednoczonych, to jest 87% wszystkich zabójstw, a w Polsce na każdego sprawcę, na każdą kobietę zabójczynię przypada 11 sprawców mężczyzn. I ta zależność też między płcią sprawcy a ofiarą występuje niezależnie czy od kultury, od rozwoju społeczeństwa i jest na podobnym poziomie jakby w różnych państwach, czyli większość sprawców zabójstw to mężczyźni i co ciekawe, większość ofiar zabójstw to również są mężczyźni. Przeciętny sprawca zabójstwa to jest osoba w wieku mniej więcej między 19 a 25 rokiem życia, ale też duży odsetek tych sprawców występuje do 54 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o nieletnich, o których tutaj pan redaktor pytał, to właściwie co roku dokonują oni w Polsce kilkunastu zabójstw. One stanowią niecałe 2% wszystkich sprawców zabójstw. I ich ofiarami są najczęściej osoby w podobnym wieku. Najczęściej motywy to są nieporozumienia rodzinne. I wbrew takiemu przekonaniu powszechnemu, sprawcy nie są osobami chorymi psychicznie. Dotychczas też nie udowodniono, że osoby chore psychicznie no to są osoby, które są jakoś szczególnie predestynowane do podejmowania takich gwałtownych działań przeciwko życiu. Statystyki pokazują, że około 3% zabójstw w Polsce dokonywanych jest osoby najczęściej, u których występuje jedna z najpowszechniejszych chorób psychicznych, jak schizofrenia, w stanie jakimś paranoidalnym. Ale to naprawdę ten skrót, który bardzo często jest stosowany, żeby społeczeństwo wyjaśniło sobie na przykład okrucieństwo, no to najczęściej wskazują na to, że takiego czynu nie może dokonać osoba zdrowa psychicznie. No i warto pochylić się nad przyczynami. bo dokonanie zabójstwa jest uwarunkowane przede wszystkim takimi trzema rodzajami. To są czynniki biopsychospołeczne, tak? Tutaj ogromną rolę też odgrywają w tych aspektach psychologicznych czynniki osobowościowe. Więc takim zachowaniom antyspołecznym sprzyja też kombinacja różnych czynników w dzieciństwie. No to jest wyższa niż przeciętna agresywność, nadaktywność, pewne cechy temperamentalne czy neurohormonalne, o których może wspomnę później. Bardzo ciekawe badania prowadził w tym zakresie w Polsce jeden z najwybitniejszych ekspertów, autorytet w dziedzinie kryminologii, psychologii sądowej, pan profesor Józef Krzysztof Gierowski. On opisał, że u 75% sprawców stwierdzono nawet różnorodne zaniki mózgu, przeważnie w tych obszarach podkorowych i czołowych. No to są kluczowe obszary dla racjonalnego rozumowania.
1: Wspomnę o zbrodni w Rakowiskach, no sprawa, do której też pewnie wrócimy w tej rozmowie, czyli zabójstwo rodziców nastolatka, do którego doszło właśnie przez ich syna i jego dziewczynę. Odnośnie dziewczyny, która no, popełniła tę zbrodnię, Zuzanny. Jedna z psychoterapeutek wspomina, że wykryto u niej tak zwaną ciemną triadę. Nie wiem, czy pan się z tym spotkał, czyli kumulację zaburzenia psychopatii, narcyzmu i makiawelizmu uzupełnianej niekiedy o sadyzm. Czy rzeczywiście
0: tak, to
1: istnieje...
0: wtedy mówimy o mrocznej tetradzie.
1: No właśnie, tak. Właśnie. Czy też się pan spotykał z takimi zaburzeniami w kontekście zbrodni popełnianych przez nieletnich?
0: No tak, to jest konfiguracja bardzo niepożądanych społecznie cech. Na szczęście nie jest tak bardzo powszechna, choć mówimy tutaj o pewnych też natężeniach subklinicznych tych cech. Wszystkie te trzy cechy, bo najczęściej o nich mówimy, czyli o tak zwanej mrocznej triadzie, czyli makiawelizm, narcyz i psychopatia, no to jest taka konfiguracja cech, które bardzo są, no tworzą taką przestrzeń też do przekraczania granic, przekraczania prawa, aczkolwiek ja bym przestrzegał tutaj przed upraszczaniem tej kwestii i twierdzeniem, że osiową kwestią jest tutaj antyspołeczność, bo można być makiawelistą, nie przekraczając prawa. No, makiawelizm to jest pewna skłonność do takich działań no, opierających się na manipulowaniu innymi, na wywieraniu nacisków, czasem poprzez różne no, niemoralne metody. To są osoby, u których cel uświęca środki, one mają jakiś plan do zrealizowania, najczęściej ku własnej wygodzie. Jak to połączymy z narcyzmem, czyli takim poczuciem wyjątkowej ważności siebie, takiej tendencji do wyolbrzymiania własnych osiągnięć, pragnieniem podziwu. Ten podziw bywa uzyskiwany za wszelką cenę, no bo łączy nam się z tym makiawelizmem. No i wreszcie trzeci element, który jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo dużo badań i literatury na ten temat powstało, to jest właśnie psychopatia, w której dominuje właśnie taki chłód emocjonalny, często zuchwałość, bezduszność i bezwzględność w działaniach. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak połączenie tych trzech czynników może, jaki może dać efekt.
1: Tu na moment chciałbym zrobić pauzę. Do rozmowy z doktorem Schulzem oczywiście zaraz wrócimy, ale przytaczając zbrodnię w Rakowiskach, do której doszło pod koniec 2014 roku, uświadomiłem sobie, że pierwszy odcinek Czasu na zbrodnie, prowadzony jeszcze przez Agatę Słysz, był poświęcony właśnie tej sprawie. Agata rozmawiała wówczas z autorką książki Rakowiska, Magdaleną Majcher, która opisała morderstwo, które wstrząsnęło całą Polską. 18-letnia Zuzanna i 18-letni Kamil postanowili zabić z zimną krwią w nocy rodziców chłopaka, zasztyletować. Rodziców, którzy nie akceptowali dziewczyny. Wszystko zaplanowali z zimną krwią. Autorka opowiadała Agacie, dlaczego postanowiła zająć się właśnie tą historią.
2: Dlatego napisałam tę książkę, ponieważ to jest o tym, oczywiście to jest bardzo skrajny przypadek. Nie każdy człowiek, który jest młody człowiek, który jest zagubiony, boryka się z kryzysem tożsamościowym, boryka się z jakimiś problemami w domu rodzinnym, w szkole, ze strony rówieśników, sięgnie po nóż i pójdzie kogoś zabić. Natomiast ten skrajny przypadek jest bardzo wymowny, bo mówi wiele o kondycji psychicznej współczesnej młodzieży i o tym, jak trudno młodym ludziom odnaleźć się w świecie pełnym niezrozumienia, ale też w drugą stronę, pełnym pokus. To wszystko, ta historia mnie tak zabolała, już pomijając ogrom cierpienia rodziny, która musiała się podźwignąć po tym, że ukochany syn zabił swoich rodziców. To wszystko, jak bezsensowna była śmierć tych ludzi, którzy mieli po 40 kilka lat i mieli przed sobą jeszcze mnóstwo czasu. Oprócz tego wszystkiego, co też mnie zabolało, kiedy Kamil, takie słowa zostały we mnie na zawsze, podrżnąłem jej gardło, jej, czyli matce, żeby się nie męczyła. To wszystko bardzo mnie przeczołgało. Natomiast właśnie te wnioski, które płyną w tym miejscu, o tym braku wsparcia, o tym, jak bardzo oni byli zagubieni, że zrobili coś takiego. Społeczeństwo zobaczyło w nich potwory, rzeźników. Natomiast musimy pamiętać o tym, jak fatalne musiały być ich doświadczenia. Co takiego tam się wydarzyło? Musimy się zastanowić, że oni tam na to zabójstwo poszli w wieku 18 lat.
3: Ile nienawiści mieli w sobie.
2: Tak. Ile tej rozpaczy, nienawiści. Jak wielka musi być kumulacja nienawiści, żeby dwoje 18-latków z zimną krwią zamordowało dwie osoby, tym jeden z nich zamordował osoby najbliższe, matkę i ojca.
4: Powiedział, może byśmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział, tak, zróbmy to, tak by nikt nie widział. Może w parku, pod lasem, na torach, przy garażach, tam gdzie zawsze jest ciemno i gdzie prawie nikt nie chodzi. Nie będziemy wybierać, powiedział ten, kto pierwszy, niczym ostrze losu, pierwszy, który się trafi. Tylko pamiętaj, bez hałasu, bez

nawet w snach je widzę. Widzę w snach wciąż to samo, ciągle boję się zasnąć. Tamten leży we krwi, a mnie robi się słabo. Powiedział, patrz jak pięknie, prawie tak jak w filmach. Zapamiętaj to, pamiętam, prawie tak jak

wszędzie wokół. Pamiętam to dobrze. Płynie

0: to Czas na zbrodnie, wyjątkowo trudny odcinek poświęcony zbrodniom popełnianym przez dzieci nieletnich. Zbrodnie, w których trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. Wracamy teraz do rozmowy z doktorem Marcinem Szulcem, psychologiem z Uniwersytetu Gdańskiego.
1: Czas na zbrodnię.
0: Zaczął pan mówić o tej przemocy w szkole. No też słyszymy od czasu do czasu o przypadkach, kiedy dochodzi do masakry. No tak to chyba trzeba nazwać. Czy pan potrafi teraz podać przykład takiej sprawy, którą się zajmował, która szczególnie jakoś panu zapadła w pamięć, jeśli chodzi o przemoc, o zbrodnię, w której no, sprawcą była osoba nieletnia, dziecko?
2: No cóż, ja od lat zajmuję się analizą profili sprawców strzelanin w szkołach. To jest najbardziej skrajny rodzaj przemocy w szkole. To jest apogeum w ogóle przemocy, gdzie uczeń przychodzi do szkoły, wyjmuje broń i morduje kolegów, koleżanki, pracowników szkoły. No to są bardzo, bardzo problemy, bardzo sytuacje poruszające. Współpracuję z Fundacją Gun Violence Archive z Kentucky, z Lexington. Od nich otrzymuję często informacje, właśnie statystyki, jak to wygląda w amerykańskich szkołach. No, nie ma tygodnia, żeby w amerykańskiej szkole nie zdarzył się jakiś incydent z bronią. Przy czym nie mówimy tutaj o masowych strzelaninach, mówimy o incydentach z bronią, czyli uczeń przychodzi do broni, wyjmuje broń i się chwali tym, pokazuje, celuje w kogoś, nikogo nie zabijając.
0: Ale każdy taki incydent no, jest, powiedzmy, zagrożeniem, że może się wydarzyć coś innego niż tylko chwaleniem się tym, że ktoś tak przyniósł pistolet.
2: Tak, zdecydowanie. I gdybym miał krótko odpowiedzieć na pana pytanie, czy ci sprawcy strzelanin w szkołach, tacy jak Eric Harris, Dylan Klebold, czyli uczniowie, którzy dokonali słynnej dziś strzelaniny w Columbine, do której odwołują się ich naśladowcy, czy jeżeli weźmiemy na tapetę Nicolasa Cruza, czy Adama Lanze, no to każdy z nich trochę z innej przyczyny, inne były powody, inne były trajektorie ich działania. Natomiast taką prostą, krótką odpowiedzią na to, co kieruje tymi osobami, to odpowiem, że są to osoby z poważnymi problemami psychicznymi, którym nie udzielono właściwej pomocy we właściwym czasie, pomimo występowania zachowań sygnałowych.
0: Bo pewnie jest w nas taka jakaś pokusa albo skłonność, żeby trochę określić takiego sprawcę, nawet jeśli jest dzieckiem, nawet jeśli jest nieletnim. I wtedy pytanie, czy w ogóle możemy tak szufladkować, czy nazywać takie dzieci, młodzież, że są złe, nieszczęśliwe, pokrzywdzone, czy tutaj w ogóle istnieje jakiś sposób, żeby to jakoś nazwać?
2: Na pewno działania czy próby, które podejmują różni specjaliści, w tym także FBI, żeby zbudować jakiś profil, są uzasadnione, no bo one wynikają z lęku i z prób wyjaśnienia tego, co straszne i niewyjaśnialne. Natomiast FBI skrytykowano za próbę zbudowania takiego profilu z prostego powodu. No, są osoby, które mają bardzo podobne cechy jak ci, którzy dokonali zamachu w szkole, a tego nie zrobią. Więc ta próba, tworzenie profili jest po prostu mało użyteczne, tak? Bo większość może posiadać pewne cechy, a nie popełnić zbrodni. Więc nie można ustalić wiarygodnego profilu jakiegoś jednoznacznego tak zwanego szkolnego zabójcy. Takie próby mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznego zjawiska, z którym wielokrotnie mieliśmy już do czynienia w historii, do zjawiska, do ryzyka nadidentyfikacji, która może skończyć się wręcz samosądem. Więc profile są mało użyteczne. Niektórzy natomiast badacze postulują analizę tożsamości konkretnego sprawcy. No każdy ma jakąś tam historię. Ilu sprawców, tyle historii. I przede wszystkim, do czego ja bym wrócił, to podkreśla się szczególną rolę występujących poważnych problemów psychicznych u sprawców takich ataków.
0: Pytanie, tak? To znaczy, jak w ogóle może dochodzić do takiej zbrodni? Możemy się przyjrzeć profilowi rodziny, możemy sobie zadać pytania o to, na ile obojętność, czy na ile pewne decyzje rodziców też miały wpływ na to, że dziecko zaczyna żyć swoim życiem i dopuszcza się czegoś takiego.
2: Na pewno kochający, troskliwi, obecni rodzice w życiu dziecka są czynnikiem chroniącym. Ich brak, jakby nieumiejętność tworzenia granic, brak właśnie obecności, ja szeroko tu ujmuję tę kwestię, no nie jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowo. Badacze, pamiętam taki podział tych sprawców strzelanin w szkołach, że tutaj badacze dzielili ich na sprawców psychotycznych, psychopatycznych i traumatyzowanych. Ja bym tu podkreślał także rolę otoczenia, nie tylko rodzinnego, bo bardzo często tutaj rodzina jest tym absolutnie matrycą, która kształtuje pewne cechy pro, jak i może kształtować aspołeczne, ale również tutaj rola otoczenia szkolnego, pewnych warunków, które stają się sprzyjające dla wykonania pewnego działania. Ja bym jeszcze na chwilkę, jeżeli pan pozwoli, przyjrzał się właśnie tym sprawcom, bo to jest ciekawa sprawa, że ponad 1/3 z tych sprawców ataków w ogóle nie interesowała się jakoś szczególnie przemocą. Że oni nie sięgali ani po książki przemocowe, ani nie sięgali po gry przemocowe. Natomiast te swoje mroczne wizje ujawniali we własnej twórczości, w esejach, w pamiętnikach. I generalnie też te osoby nie były jakoś odrzucone przez grupę, nie byli ofiarami tak zwanej ekskluzji społecznej. Wielu miało kolegów i to, co ciekawe, oni sami spostrzegali się jako osoby odrzucone, czyli nieobiektywne cechy sytuacji tu zagrały, ale percepcja przez sprawcę siebie. Czyli on wcale, świadkowie nie deklarowali, że były to osoby, które dokonały tej zbrodni, jakoś szczególnie nękane czy odrzucane, ale że one się za takie uważały.
0: No to z czego to się wzięło, skoro tutaj nie było jakiegoś takiego schematu przemocy powtarzalnego, przenoszonego?
2: No wie pan, to jest tak, że nasz mózg jest proaktywny i konstruujemy codziennie na nowo świat w naszych głowach. Carducci uważa, że przyczyną tych działań jest tak zwana cyniczna nieśmiałość, czyli osoby bardzo chcą uczestniczyć w relacjach społecznych, ale ponieważ nie posiadają odpowiednich kompetencji społecznych, w związku z tym wytwarzają pewien mechanizm taki przeciwdziałania odrzuceniu, zanim do tego odrzucenia dojdzie, co paradoksalnie pogłębia to odrzucenie, tak? Bo zanim ja, nie mając kompetencji społecznych, zaczynam opowiadać głupstwa, które są nieakceptowane przez grupę i to sprawia, że ja po prostu nie przynależę do niej, choć bardzo bym chciał. Takie osoby często też odwołują się do różnych zbrodniczych autorytetów. Często afirmują Adolfa Hitlera, ta niczańska wola mocy, jakby próbowani podpiąć się pod zasilanie do tego źródła zła, tak, jakim był nazizm. No bo to im paradoksalnie jakby dostarcza siły. W tej cynicznej nieśmiałości jest jeszcze taki element jak kolekcjonowanie niesprawiedliwości, czyli interpretuje wszystkie, nawet drobne przejawy odrzucenia. I pamiętajmy, że to się w głowie tej osoby dzieje, on obiektywnie nie musi tak wyglądać. To jak ja kolekcjonuję te dowody odrzucenia, to ja myślę sobie w ten sposób, że ja wam wszystkim jeszcze pokażę. Przyjdzie taki moment. I jak popatrzymy sobie na Erika Harrisa, czy Zosin Ki, to są osoby, które wskazywały, mówiły: nienawidzę tego świata, nienawidzę was za to, co żeście mi zrobili. To wy jesteście odpowiedzialni za to, czego musiałem dokonać. No Zosinki w swoim pamiętniku, który wysłał, powiedział: zniszczyliście moje serce, podpaliliście moje sumienie, zrobiliście to dla własnej zabawy. On nie jest w stanie dokładnie określić, kogo obwinia. Ale jego historia życia też pokazuje, że nikt się z nim nie liczył. Rodzice wyjechali z Korei Południowej, bo ja mam na myśli tutaj tragedię, która wydarzyła się w 2007 roku.
0: Właśnie chciałem pana poprosić o to, żeby pan przytoczył te historie, żebyśmy mieli nakreślone tło.
2: Tak. Zosing Hee to był 23-latek, który 16 kwietnia 2007 roku wkroczył na uczelnię Virginia Tech i zabił 32 osoby, następnie popełnił samobójstwo. Oczywiście po tragedii znaleziono w komputerze zdjęcia, w których pozuje z młotkiem, z bronią. Próbował prawdopodobnie upodobnić się do takiego bohatera południowo-koreańskiego, popularnego w południowej Korei, filmu Oldboy. On od samego początku wykazywał problemy z komunikacją i z relacjami. Przede wszystkim przeprowadził się, tam nikt z nim nie rozmawiał, z rodziców. Mając 8 lat, rodzina przeniosła się z Korei Południowej do Stanów. On był skrajnie osobą nieśmiałą. To było też źródłem szykan, czy ataków ze strony kolegów, oni go wyśmiewali. No, proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdża pan do krajów, którego języka dobrze pan nie zna, no to jest oczywiste, że jest to jeden z czynników, który może sprzyjać dokuczaniu. Nauczyciele znowu też nie do końca go rozumieli, wymuszali na nim odpowiedzi groźbami. On później też był konsultowany psychiatrycznie. Będąc na studiach, stalkował dwie studentki, natomiast bardzo zaniepokoiło nauczycieli. On uczestniczył w takiej grupie artystycznej na studiach i to bardzo zaniepokoiło nauczycieli jego treść sztuk teatralnych, które napisał. Tematem jednej sztuki było zabójstwo ojczyma, a drugi zabójstwo nauczycieli. No i właśnie motywy w przypadku Zosinki są zupełnie niesprecyzowane. On tylko ten manifest pozostawił, o którym mówiłem. Właściwie nie wiadomo, kogo ma na myśli. Obwinia za swoje cierpienie innych, no innych, ale nie wskazuje kogo. Mówi: wy doprowadziliście do mojego nieszczęścia. Stanąłem w obliczu, gdzie muszę po prostu... On nawet przerzuca, mówi, że to wy macie krew na rękach za to, co zrobiłem. Natomiast wskazuje jasno, jak się czuje, że czuje się poniżany, wręcz takie elementy mesjanistyczne się pojawiają, że czuje się przybity do krzyża. Mówi: czy wiecie, jak to jest zostać przybitym do krzyża i być pozostawionym samemu sobie, żeby się wykrwawić na śmierć? I uwaga, dlaczego? Żeby wam dostarczyć rozrywki. Więc tu sprawy są, no jednak wyglądają na mocno psychotyczne. Nie ma sprecyzowanego sprawcy. No, prawdopodobnie zdiagnozowano u niego wcześniej zaburzenia lękowe i depresję. Natomiast z filmów, które pozostawił, wyłania się taki obraz jednak człowieka, który żył w świecie urojeniowym i nie potrafi zidentyfikować jakiegoś konkretnego wroga, a nie może sobie poradzić z gniewem wobec otoczenia.

0: na zbrodnię.
1: To jest wszystko spektakularne, szokujące i pewnie w przypadku, kiedy zbrodni dokonuje nastolatek, dziecko, to pojawia się pytanie, czy słysząc o tej zbrodni, widzimy tylko jego czyn, czy widzimy konkretnego Kamila, Karola, Jamiego, Erika i tak dalej, i tak dalej. Czy widzimy tutaj człowieka i sytuację, w jakiej się znalazł?
2: Wie pan co, nie wiem, czy my widzimy, na pewno ja widzę, bo patrzę na to okiem nie tylko klinicznym, ale okiem ojca. I mi jest strasznie żal zarówno ofiar, którzy ich rodzice doświadczyli tragedii, przecięto piękne historie życia, ale też mi żal tych sprawców i ich rodzin. Bo oni sobie zamknęli swoje życie również, jak też co muszą czuć rodzice tych sprawców, widząc, czego dokonały ich dzieci. Więc myślę sobie, że to nie jest być może popularne twierdzenie, ale siedząc w tych historiach, naprawdę mi jest żal tych wszystkich ludzi. I że wiele z tych zbrodni było w ogóle bez sensu, że one nie miały, jakby nie było celu. No tutaj też czasami sprawcy mówią, właśnie nie wiem, po co tam poszedłem. I to jest ta bezsensowność szczególnie tych zbrodni powoduje taki straszny smutek. Mnie natomiast martwi to, że niektóre z tych zbrodni stają się taką historią ikoniczną, która czasem służy innym, żeby naśladować sprawców. Na przykład właśnie Columbine i Dylan Klebold i Eric Harris, przecież to byli sprawcy, którzy dokonali najbardziej spektakularnego, chociaż nie największego zamachu w szkole. 20 kwietnia 99 roku, data nieprzypadkowa, bo to data urodzin Hitlera, weszli do szkoły w Columbine. Wcześniej wszystko zaprojektowali sobie. To byli uczniowie, którzy w mniemaniu Amerykanów byli zwykłymi uczniami. Jak to możliwe, żeby ktoś, kto się nie wyróżnia, jest przeciętnym uczniem, nagle dokonał takiej rzezi? Przypominam, że oni zabili w szkole 13 osób, potem popełnili samobójstwo. I to jest zdarzenie, które do dziś jest bardzo traumatyzującym zdarzeniem w Stanach Zjednoczonych, dlatego że cały czas Amerykanie żywią takie przekonanie, że to zupełnie pozornie zwyczajni, niewyróżniający się uczniowie dokonali tego czynu, który dziś jest no, często naśladowany, tak? Znaczy, kolejni sprawcy odwołują się do tego, co zrobił Harris i Klebold. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że Eric Harris był wcześniej oskarżony o grożenie śmiercią koledze. Obaj sprawcy byli notowani, byli aresztowani za wandalizm. Harris też założył stronę internetową, na której ujawniał swoje ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie przekonania. Mówił wprost o zamiarach wysadzenia szkoły w powietrze. No, przeciętny uczeń tego nie robi, nie ujawnia takich historii, prawda? Mhm. Prawdopodobnie no, to była taka desperacka próba domagania się uwagi, szacunku. Niektórzy badacze ex post facto mówią, no tam ewidentne cechy osobowości psychopatycznej, narcystycznej. No i ta afirmacja Adolfa Hitlera, utożsamianie się z wyższością rasową i biologiczną. No.
1: To już jest bardzo, bardzo skrajny, bardzo radykalny przykład rzeczywiście, jak już się pojawia odniesienie do Adolfa Hitlera, ale chciałbym jeszcze troszkę wejść na inny grunt, bo ostatnio rozmawiałem z mamą 4-latka i tak sobie rozmawialiśmy troszkę o tym, że dzieci żyją teraz w świecie wirtualnym, że oczy w telewizor, w smartfon i tak dalej, i tak dalej. I taką refleksję wysnuliśmy, że z dziećmi tak naprawdę nie rozmawia się o śmierci. To znaczy, że większość rodziców troszkę tak traktuje ten temat jako tabu i dziecko tak naprawdę do pewnego momentu w ogóle może nie wiedzieć, co to znaczy umrzeć, co to znaczy śmierć. I pytanie, czy to też ma jakieś przełożenie na zbrodnie, których dokonuje młody człowiek, mając przekonanie, że tak naprawdę przecież można się odrodzić, jak w grze komputerowej.
2: Ja nie wiem, czy takie przełożenie można byłoby zrobić. To jest w ogóle temat natury filozoficznej. Ja prywatnie stoję na stanowisku, że najlepsza, że wychowanie i edukacja to relacja. Czyli jak jesteśmy blisko z dziećmi, to nie ma tematów tabu. I na każdy temat trzeba rozmawiać. Na temat, który chcą poruszyć dzieci, żeby się tego nie bać.
1: No to przepraszam, to ja zapytam pana nie jako naukowca, tylko jako ojca. Czy pan jakby miał okazję rozmawiać z dzieckiem, z dziećmi, nie wiem, o śmierci, o tym, czym jest śmierć, co to znaczy umrzeć?
2: Tak. Z tym, że to są tematy, które się przewijają naturalnie. Mhm. Tak? No bo przecież w rodzinie odchodzą osoby bliskie. Oczywiście trzeba rozumieć etap rozwojowy dziecka. Czy ono jest gotowe do uczestnictwa w pogrzebie? Czy jest gotowy pięciolatek na to, żeby pojąć istotę śmierci na przykład babci czy dziadka? To ja zawsze powtarzam, że to rodzic jest najlepszym ekspertem, musi wybadać i wyczuć sprawę, jak dziecku o tym opowiedzieć tak, żeby on to zrozumiał, miał szansę też przeżyć, na swoim poziomie rozwojowym przeżyć, poziomie kompetencji z własnych emocji. Więc tu do tego potrzebna jest intuicja i wyczucie samego rodzica, w jakim stopniu może o tym z dzieckiem rozmawiać. Ale tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozmawiać i być jak najczęściej z dziećmi. Pan wspomniał o kwestii tej, że nasze dzieci mają cały czas nos w telefonie. No ale to kto im wynalazł te telefony i kupił pierwszego smartfona? No, narzekając na to, że dzieci mamy takie, jakie mamy, tak naprawdę wystawiamy sobie opinię, bo to my im organizujemy świat. Narzekamy, że się źle żywią, a kto im postawił różne przybytki niezdrowego jedzenia? Narzekamy, że są roszczeniowe i asertywne, no a kto im dał im te kompetencje, kto nie stawiał im granic, więc hola hola, zanim będziemy oskarżać dzieci, no to przyjrzyjmy się najpierw rodzicom, którzy też nie mają lekko i też im współczuję, bo na 42 badane kraje jesteśmy na szczycie wypalenia rodzicielskiego. Rodzic po prostu, polski rodzic jest najbardziej zmęczonym rodzicem na świecie. Ale wracając do kwestii smartfonów. Oczywiście, że nasze dzieci przebywają w przestrzeniach, które są kompletnie nieuregulowane. Przecież my w ogóle daliśmy ciała w kwestii używania mediów społecznościowych. Weszliśmy w to jak w masło. Nie ma żadnej rękojmi, żadnych umów nie podpisujemy z Metą czy z właścicielami tych portali, w których po prostu no, dzieją się rzeczy. No, jest po prostu dżungla. Nasze dzieci doświadczają najczęściej, obcują z treściami, na które nie są gotowe rozwojowo. I wcale nie mam na myśli tutaj treści pornograficznych. Jeżeli jeden z kolegów, który ma 11 lat czy 12 lat i ma specyficzne poczucie humoru, jest znany z prankowania, wysyła dla żartu koleżance, również 12-latce, zdjęcie zdekapitowanego ciała, czyli bez głowy, no to to zdjęcie w tym dziecku do końca życia zostaje. To są zamknięte grupy, na których dzieją się naprawdę często rzeczy straszne. To jest trochę jak, brzmi trochę jak Władca Much, ale
1: trochę tak. No,
2: naprawdę są swoiste challenge, bardzo dziwaczne. No i twórcy tych sytuacji bardzo często to są osoby, które ubierają maskę normalności. No, nikt nie podejrzewa, że mogą być skłonni do tego, żeby zrobić jakiś brutalny challenge, który zagraża życiu. Nie ma żadnej kontroli, żadnych regulacji, bo my dorośli pozwoliliśmy na to, żeby bez żadnych regulacji prawnych te przestrzenie po prostu weszły. I my w te przestrzenie również weszliśmy. Rodzic, uczestnicząc w mediach społecznościowych, często widzi tylko tę fasadę, w której jest, tę bańkę, w której jest. A nasze dzieci doświadczają bardzo różnych sytuacji krzywdzących. I ja zwracam tu się do rodziców i apeluję, naprawdę serdecznie apeluję. Im bliżej dzieci, tym dalej od zagrożeń.
1: No to jest poniekąd odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać teraz. Może ono będzie trochę mroczne, ale to będzie odwrócone pytanie względem tego, dlaczego dziecko zabija, a dlaczego ma nie zabijać. To znaczy, jak stworzyć takie środowisko, takie warunki, żeby dziecko nie posuwało się do tak radykalnych czynów, do takich zbrodni, do których no, czasami jednak dochodzi niestety.
2: No tak, tylko pamiętajmy, że to są sytuacje jednak na szczęście rzadkie, że wprawdzie przemoc jest powszechna, zwłaszcza ta cyberprzemoc, która naprawdę realnie zabija ludzi, tak ta przemoc fizyczna nie jest ta, która się kończy też tragicznie, nie jest też tak częsta. To co najważniejsze, to to, żeby budować relacje z dzieckiem, żeby być z nim jak najwięcej, być, to znaczy rozmawiać. Rozmawiać, pytać, nie mówić, jak mają żyć, ale pytać, jak chcą rozwiązać jakieś problemy, jak uważają, co sądzą o danej sytuacji. To jest klucz do stworzenia bliskości z dzieckiem. Nie ma nic lepszego, jak bycie rodzicem Jedi, czyli rodzicem, który jest konsultantem, biegłym, do którego dziecko później po czasie, kiedy mu zaufa, no bo tu kluczem jest zaufanie. Jeżeli ja chcę, żeby moje dzieci przyjrzały się mojemu światu wartości, żeby trochę tego świata wartości też zastosowały, no to one muszą mi choć troszeczkę zaufać. Mi nie wystarcza, żeby moje dzieci mnie kochały, bo one mają niejako w pakiecie startowym miłość do taty, miłość do mamy. Mi zależy jeszcze, żeby moje dzieci mnie lubiły.
1: O, widzi pan. I to myślę, że jest bardzo fajna puenta tej rozmowy na trudny temat, który podjąłem, no nieprzypadkowo, bo może są takie sytuacje, może są takie rodziny, w których takie refleksje na temat, o którym rozmawialiśmy, są konieczne. Dr Marcin Schulz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki, psycholog, Zakład Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji. Bardzo panu serdecznie za tę rozmowę dziękuję.
2: Bardzo dziękuję również. Wszystkiego dobrego.

I to wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu uważności i miłości do swoich pociech. Wbrew tematyce tej audycji, chciałem jednak, by jakaś wartościowa myśl z tego naszego dzisiejszego spotkania wybrzmiała. Mam nadzieję, że tak właśnie było. Dobrej nocy.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Radio 357. Rzecz technologiczna.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie z Katowic.
2: Jarosław Juszkiewicz,
1: Robert Zembrzycki i Tomasz Mantlikiewicz, który dzisiejszy program realizuje z Warszawy.
2: Jarek właśnie się kapnął, że nasz radiowy, super precyzyjny zegarek znowu jest super nieprecyzyjny.
1: Dwie minuty.
2: Opóźnienia.
1: Na dodatek się opóźnia. Pozdrawiamy nie tylko słuchaczy i patronów, którzy nas słuchają w tej chwili przez internet, ale także słuchaczy i patronów, którzy oglądają nas w reżyserce Radia 357.
2: Tak, bo dzisiaj
1: radio pełne gości.
2: Dzień otwarty, tak zwany. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.
1: Jaka piękna katastrofa. Nie mówię o naszym programie.
2: Nie, chociaż to też jest piękna katastrofa. Zgaduję, że mówisz o rakiecie Jeffa Bezosa.
1: Tak, rakieta New Glenn, która jest rakietą wielostopniową.
2: No teraz to już chyba raczej była.
1: Przepraszam, musiałem odkaszlnąć.
2: Z wrażenia.
1: Jeden ze stopni tej rakiety ma wracać na Ziemię, no ale w wypadku czwartego startu tej rakiety nie udało się to w czwartek. New Glenn w dość malowniczy sposób eksplodował na stanowisku startowym 36L, jeśli dobrze pamiętam, albo C. I to nie była pierwsza eksplozja na tym stanowisku. W 1965 roku tam również eksplodowała rakieta Tytan Centaur, ale Atlas Centaur, przepraszam, ale ta chyba była większa eksplozja. Podczas testu silników doszło do zapłonu, no i fajerwerk był naprawdę duży, na tyle duży, że zdemolował platformę startową, na której była rakieta, ale także no, całe stanowisko właściwie, z którego ta rakieta miała wystartować. No i mamy problem, ponieważ firma Bezosa, podobnie jak firma SpaceX Ilona Muska, jest ważną częścią programu Artemis, programu powrotu na Księżyc. I właściwie chyba można z dużą dozą pewności powiedzieć, że ten program z powodu tej katastrofy się opóźni. Nie powiedziałem najważniejszego, że nikt nie zginął, nikt nawet nie został ranny w tej eksplozji.
2: Tak, no bo nikogo nie było na pokładzie. To miał być lot bezzałogowy, prawda?
1: Tak. Chodziło o wyniesienie satelitów, które mają być częścią nowej konstelacji satelitów zapewniających internet. To konkurencja dla Starlinka, tym razem ze strony firmy Amazon. Chociaż tak naprawdę, jak spojrzymy na sektor rynku i klienta docelowego systemu Bezosa, no to jest inny klient. Chodzi o duże korporacje, chodzi o instytucje publiczne zajmujące się bezpieczeństwem, ponieważ ta chmura satelitów ma zapewniać internet o wyjątkowo szybkiej pewności, tak ładnie powiedziałem, o wyjątkowej szybkości i z dużą niezawodnością.
2: Czyli pewnej szybki, no to o szybkiej pewności, no proste.
1: Wyobraź sobie, że Elon Musk skomentował ten wybuch.
2: Ja wiem, jak on go skomentował.
1: Muszę powiedzieć tak, nie lubię Ilona Muska od pewnego czasu, ale nie sposób dostrzec u niego pewnej błyskotliwości, ponieważ skomentował to na X-ie tak. Bardzo niefortunne zdarzenie, rakiety są trudne.
2: Mistrzostwo pasywnej agresji, czarny pas, powiedziałbym.
1: Czarny pas, chciałoby się wręcz tak powiedzieć. Dlaczego to godzi w Artemis? No dlatego, że...

0: uważam, że tu akurat pewien taki spokój w podejmowaniu decyzji i no nie mamy już zimnej wojny, nie ścigamy się, znaczy Zachód, Stany Zjednoczone nie ścigają się już z Rosją w wyścigu kosmicznym.
1: Nawet ze Związkiem Radzieckim.
0: Ani nawet ze Związkiem Radzieckim, tak. Więc myślę, że możemy sobie pozwolić na rozwagę i na pewien taki spokój w podejmowaniu
1: tak
0: tych
1: dzieje.
0: Decyzji. I tak, i tutaj, no wiecie państwo, i wiesz ty też, Jarku, doskonale, że tam stawką jest jednak życie ludzkie i wybieramy się w miejsce, które jest skrajnie dla ludzi nieprzyjazne, więc róbmy to z rozwagą i z maksymalnym bezpieczeństwem astronautów.
1: Ktoś zapytał, nie ktoś, wiele osób pyta, dlaczego w latach 60. byliśmy w stanie wysłać w ciągu 8 lat ludzi na Księżyc, a teraz nie wracamy i robimy to bardzo powoli.
0: No po właśnie pierwsze, dlatego, no.
1: Nasza skłonność do ryzyka była o wiele większa niż kiedyś.
0: W latach 60. przypomnę, samochody nie miały jeszcze seryjnie pasów bezpieczeństwa, ani
1: tak,
0: zagłówków,
1: tak,
0: ani poduszek powietrznych.
1: Patrzono nieco inaczej na ludzkie życie, szczególnie w kategorii pionierskich lotów kosmicznych. Ten lot jest pionierski, ale z zupełnie innych powodów, ponieważ no, więcej osób leci na Księżyc. Dzieje się to mniejszym kosztem i tak dalej, i tak dalej. Więc
0: i zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Owszem, na Księżycu są jakieś tam złoża minerałów, innych substancji, ale na razie eksploatacja tych złóż to jest czyste science fiction dla nas. A te loty kosztują jednak ogromne pieniądze w dalszym ciągu. To jest po prostu gigantyczny koszt i na dużą skalę to jest nieopłacalne. Wtedy Stany Zjednoczone musiały Związkowi Radzieckiemu coś udowodnić. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, stąd też i ta presja wywierana na programach kosmicznych jest dużo mniejsza.
1: Jak mówisz o Związku Radzieckim i wyścigu kosmicznym, to przypomina mi się sytuacja, która jakby potwierdza tę skłonność do ryzyka, a mianowicie w połowie lat 60., jeśli dobrze pamiętam, na jednym z radzieckich kosmodromów doszło do największej w historii, jeśli chodzi o liczbę ofiar eksplozji rakiety nośnej. To była słynna Siemiorka, rakieta R-7, akurat wersja przystosowana do przenoszenia głowic jądrowych, bo do tego zaprojektowano te rakiety. Mhm. No i podobno kiedyś miał się odbyć test tej rakiety na oczach dowódcy wojsk rakietowych radzieckich, Kamieninę niejakiego. No i doszło do problemu przy sprawdzaniu systemów rakiety i dowódca się uparł, że on sobie usiądzie na krzesełku nieopodal rakiety i będzie patrzył, jak oni to robią. Powiedziano mu, żeby, bo chodziło o wadliwy zawór, powiedziano mu, żeby no, ten zawór sprawdzić czy wymienić, trzeba z rakiety odpompować paliwo. Powiedział, że nie ma na to czasu, bo się śpieszy. No więc robiono to przy zatankowanej rakiecie, doszło do iskry, do spowodowania iskry. Rakieta wybuchła, zginęło kilkadziesiąt osób.
0: W tym on.
1: W tym on oczywiście, no, jako jeden z pierwszych. Jest archiwalny film, pewnie go mogą państwo znaleźć na YouTube, jest bardzo drastyczny, pokazujący no właśnie ludzi uciekających i płonących po tej eksplozji, więc żyjemy też w czasach, kiedy takie testy wykonuje się w cywilizowany sposób.
0: Kiedy jest czas to paliwo wypompować.
1: Jedyne, co stracono, to pieniądze, których akurat Jeff Bezos ma dużo.
0: No, ja bym dodał, że jeszcze wyprodukował przy tej eksplozji tyle CO2, że my teraz już przez plastikową słomkę nie napijemy się do końca życia, ale no tak.
1: Pan Stefan pyta, czyżbym słyszał polską radość z tego powodu w tle. Nie, nie chodzi o to, panie
0: Absolutnie
1: Stefanie.
0: Absolutnie nie.
1: Nie chodzi o to, ale właściwie jeden z najdroższych fajerwerków
0: ale
1: w historii.
0: Widzisz, skoro powiedziałeś o wiadomości od pana Stefana, to jest dobry moment, żeby poinformować państwa, że możecie do nas jak najbardziej pisać. Jesteśmy dzisiaj na żywo. rzecz.technologiczna@radio357.pl. Pod tym adresem mailowym czekamy na państwa wiadomości i myślę, że to jest dobry moment, żeby zagrać.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Drodzy Państwo, bardzo dużo mówimy w naszych programach o OZE. OZE widać wszędzie, kiedy jedziemy przez Polskę, no bo trudno przeoczyć farmy paneli fotowoltaicznych czy turbiny wiatrowe, ale jest jeszcze jeden rodzaj takiej czystej, zielonej energii, a mianowicie biomasa. I o biomasie dziś będziemy rozmawiać z dyrektorem rozwoju rynku biogazu i biometanu KWE AB Energy Polska. Miłosz Krzymiński, witam Cię, drogi Miłoszu.
1: Witam Państwa.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że biogaz to jest jedno z najbardziej ekologicznych źródeł energii?
1: Jest to źródło energii pozyskiwane z biomasy, która jest odnawiana w każdym sezonie jakby wegetacyjnym. Także mamy możliwość produkcji zarówno energii elektrycznej i energii cieplnej z biogazu, który jest produkowany w procesie fermentacji metanowej, w procesie naturalnym, który towarzyszy nam już od wielu milionów lat. Także można powiedzieć, że jest to naprawdę czyste źródło energii.
0: Spróbujmy opisać proces powstawania tej energii, czyli od krowy po prąd w domowym gniazdku. Jak to się odbywa?
1: Biogazownia często jest określana jako betonowa krowa, natomiast jest to zespół obiektów i zespół urządzeń, który umożliwia w takich kontrolowanych warunkach przeprowadzenie tego procesu fermentacji metanowej. Do biogazowni trafiają odpady organiczne, między innymi gnojowica, obornik, resztki spożywcze, odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego. To wszystko, czym dysponujemy na terenach rolniczych, ale również na terenach podmiejskich.
0: Czyli prawdziwa krowa też trochę jest potrzebna.
1: Prawdziwa krowa również jest potrzebna, bo tak naprawdę to, co krowa w rzeczywistości wydala po trawieniu, może trafić do tej instalacji biogazowej czy biometanowej. I tam w kontrolowanych warunkach procesu fermentacji, gdzie musi być zachowana odpowiednia temperatura, odczyn pH środowiska, system mieszania, warunki beztlenowe. To wszystko wpływa na przebieg tego procesu beztlenowego i umożliwia nam produkcję biogazu po określonym czasie fermentacji danych surowców. Taką materię organiczną fermentujemy. Taki sam proces odbywa się na przykład w żwaczach przeżuwaczy, czyli tak naprawdę zapożyczyliśmy od natury ten naturalny proces, tylko zamknęliśmy go w urządzeniach i w zbiornikach stworzonych przez człowieka. I w wyniku takiego anaerobowego, czyli beztlenowego procesu produkujemy biogaz, składający się głównie z metanu, dwutlenku węgla i siarkowodoru. I w klasycznej takiej biogazowni kogeneracyjnej wykorzystujemy oczyszczony z siarkowodoru i odwodniony biogaz do spalenia go w silniku, w którym wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna jednocześnie. Działa podobnie jak silnik gazowy w samochodzie, tylko zamiast napędzania kół napędza generator prądu i w taki sposób produkowana jest energia biogazowni. Chciałbym przedstawić Państwu takie porównanie, gdzie samochód, który jechałby z prędkością około 100 km na godzinę po 2000 godzin, taki samochód przejedzie 200 tysięcy km. Z kolei po 30 tysiącach godzin pracy taki samochód przejedzie 3 miliony kilometrów. Na biogazowni pracujące jednostki kogeneracyjne, czyli te silniki, one mogą z powodzeniem pracować przez 10 lat, czyli pracują przez około 90 tysięcy godzin i dopiero po takim okresie, po można powiedzieć przebiegu 3 milionów kilometrów, następuje generalny remont takiej jednostki. I wracając do tego prądu w gniazdku, czyli energia trafia do sieci i zasila nasze domy, szkoły czy zakłady produkcyjne. Ciepło z takiej instalacji biogazowej, które jest produktem takim ubocznym chłodzenia silnika, może ogrzewać budynki, szklarnie czy suszarnie. I taka biogazownia kogeneracyjna o mocy 1 MW energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować rocznie około 8,5 tysiąca megawattogodzin energii elektrycznej.
0: Myślę sobie, drogi Miłoszu, że i tak nie silnik najwięcej pracuje w takiej biogazowni, tylko bakterie.
1: Tak, proces fermentacji opiera się na pracy mikroorganizmów, bakterii, które pracują przez 24 godziny na dobę, bez urlopu i bez weekendów. To można powiedzieć jedni z najbardziej zapracowanych pracowników branży energetycznej w Polsce. To właśnie mikroorganizmy, bakterie wykonują całą najważniejszą pracę, ponieważ no my jakby wybudowaliśmy te instalacje biogazowe, natomiast żeby ten biogaz rzeczywiście powstał, musi ten proces fermentacji przebiegać i aby przebiegał, no to bakterie muszą mieć odpowiednie warunki.
0: Jest to jedno z niewielu źródeł, które jest niezależne od pogody, od słońca, od wiatru. Te bakterie pracują przez cały czas. Jaki procent tego koszyka energetycznego w Polsce stanowi biogaz, który wydaje się bardzo sensownym rozwiązaniem? Czy to jest dużo, czy to jest mało?
1: Na ten moment jeszcze mamy mało tego typu instalacji w porównaniu, przypuśćmy, do krajów Europy Zachodniej. Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mamy obecnie pracujących 204 instalacje biogazu rolniczego. Produkują one rocznie około 800 milionów metrów sześciennych biogazu rolniczego, a łączna moc elektryczna takich instalacji w Polsce to 184 MW. Dla porównania, w Niemczech instalacji biogazowych jest około 10 tysięcy. Te instalacje biogazowe, które produkują energię elektryczną i cieplną lokalnie, zasilane są również z lokalnych zasobów, z lokalnych surowców i umożliwiają taką lokalną niezależność energetyczną.
0: To słowo lokalny jest tutaj kluczem, bo nie mówimy o gigantycznych instalacjach zaopatrujących całe regiony czy województwa. Biogazownia zwykle jest mała. Jaki obszar, czy ilu odbiorców jest w stanie taka instalacja zaopatrzyć w energię?
1: To jest ważne właśnie, że tego typu instalacje, one mogą być w Polsce rozproszone tak naprawdę po całej Polsce, czyli po terenach rolniczych, tam gdzie mamy dostęp do substratów, do surowców rolniczych, ale również i w miejscach, gdzie mamy przetwórstwo spożywcze czy hodowlę zwierząt. Tam tego typu instalacje jak najbardziej będą się sprawdzać, ale tak naprawdę no, mogą one być rozproszone po całej Polsce. Także to jest ważne dla stabilności systemu, dla uzupełnienia tych źródeł pogodozależnych, OZE. Taka instalacja, przypuśćmy, o mocy 1 MW energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować rocznie około 8,5 tysiąca MWh energii elektrycznej. I to może zasilić w energię elektryczną średniej wielkości miejscowość liczącą około 2000 mieszkańców. Także odpowiada to zapotrzebowaniu rzędu kilkuset gospodarstw domowych.
0: To ciekawy element OZE, być może niespecjalnie jeszcze popularny w Polsce, ale ten rynek ciągle się zmienia. Informacje technologiczne jak najbardziej, choć tym razem powiązane niewątpliwie z biologią i fizjologią. Dziękuję bardzo. Miłosz Krzymiński był gościem Radia 357 i Rzeczy Technologicznej.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.

0: Napisał pan Michał do nas, mój znajomy jest kierownikiem biogazowni w Niemczech, w mojej miejscowości Bad Bergen. Produkcja gazu była opłacalna, dopóki była objęta systemem subsydiów. W ich przypadku subsydia się zakończyły i od początku roku nie mogą znaleźć odbiorcy na wyprodukowany gaz.
1: No proszę.
0: Chciałeś o Winampie coś powiedzieć, bo też państwo w tej sprawie do nas piszą.
1: Tak, dostaliśmy maila od pana Błażeja, który napisał, nie wiem jak państwo redaktorstwo, ja bardzo lubię określenie redaktorstwo, zgaduję, że wiara Apple'owa takich wspomnień nie ma, ale ja bardzo mile wspominam Winampa. Panie Błażeju, zanim wiara stała się wiarą Apple'ową, to najpierw swoje na PC-tach przerobiła, ja zresztą do dzisiaj pracuję na PC-cie głównie, tylko telefon mam z jabłkiem.
0: No, pewnie, że pamiętam.
1: A Winampa, oczywiście, że pamiętamy i jest na zawsze w serduszku, zwłaszcza ze względu na wspominane przez pana skórki. Ja też dalej mam może nieduży, powiedziałbym nawet, że skromny zbiór muzyki we flakach, czyli w plikach bezstratnych, ale to z tego powodu... Oho, wiem już, co chcesz puścić. Ale to z tego powodu, że po prostu część muzyki, na przykład soundtracków ze starszych gier, czy niektórych płyt jest niedostępna na Spotify.
0: Nie mogę się powstrzymać.
1: Dawaj, proszę. It really whips the llama's ass. Pamiętam.
0: Pięknie zagłuszyłeś oryginał.
1: Piękne. Co chciałem powiedzieć? No więc tak, oczywiście, ja potem przerzuciłem się na Fubara, a obecnie na komputerze do odtwarzania plików MP3 i na przykład sprawdzania końcówek nagrań. Jeśli nagrywamy coś, co potem idzie na antenę, a nie jest na żywo, używam programu AIMP. Też całkiem fajny odtwarzacz z dużymi możliwościami. Także oczywiście pamięć o takich rzeczach nie ginie.
0: Dopóki pracowałem na PC-cie, a przerzuciłem się na Maca w studiu stosunkowo niedawno, bo...
1: W zeszłym roku. Za mąż na mową.
0: Używałem Winampa jako domyślnego odtwarzacza.
1: No tak. No
0: to nie ma nic lepszego.
1: Cudowny program.
0: Lekkie, nieinwazyjne.
1: Tak. Ale mam jeszcze bardziej wybuchową i elektryzującą wiadomość niż rakieta Bezosa. Proszę, poproszę nagłówek. Dramatycznie lektorskim głosem.
0: Gdyby to była informacja podana 1 kwietnia, to bym w to nie uwierzył, ale teraz mogę chyba nawet wiarę dorzucić do brzmienia lektorskiego. Uwaga. Geralt wraca do...
1: Lektor profesjonalny Jarosław Iszkiewicz. Wielkie teraz brawa.
0: Geralt wraca na szlak. CD Projekt Red ucina spekulacje o Wiedźminie 3, pieśniach przeszłości, wyjaśniając dwie kluczowe kwestie.
1: Tak jest. No więc oficjalnie został już potwierdzony kolejny dodatek do gry Wiedźmin. Wiedźmin 3 konkretnie. Przypominam, że gra wyszła w 2015 roku, więc 11 lat po premierze kolejny dodatek. To naprawdę...
0: Dobrze świadczy o grze.
1: Dobrze świadczy o grze i jest to nie lada gratka dla graczy. Dlatego, że co? No będziemy mieć, myślę, jakieś wprowadzenie fabularne przed czwartą odsłoną tej serii.
0: I pewnie jakiegoś dużego patcha.
1: To w ogóle będzie duży dodatek, bo właśnie jedną z tych kwestii, którą twórcy wyjaśnili, to, że to nie będzie jakieś małe DLC, tylko pełnoprawny dodatek podobnej wielkości jak Krew i Wino. Także naprawdę spodziewam się...
0: Serce z kamienia i Krew i Wino. Rany, gdzieś poruszyłeś moje czułe struny.
1: A moje?
0: No tak.
1: Ja zapłakałem z radości. Nie, no żartuję, bo spodziewaliśmy się wszyscy tego dodatku. Spekulacje na jego temat krążyły w sieci od dawna, więc wreszcie się potwierdziło, data premiery 2027 rok i pierwotnie mówiło się o wydaniu tego dodatku jeszcze w 2026 roku. Natomiast no, twórcy po prostu chcą oddać gotowy, dopracowany produkt, stąd to przesunięcie na 2027 rok i ja myślę, mam nadzieję, że się nie pomylę i że nie jest to myślenie życzeniowe, że pierwszy kwartał 2027 roku, a z tego powodu, że właśnie to już jest przesunięte i opóźnione. Myślę też, że powodem przesunięcia tego dodatku jest no, planowana premiera GTA 6 w tym roku.
0: I jeszcze jeden powrót do wspomnień sprzed lat kilku, a mianowicie Black Flag, Assassin.
1: A to za chwilę już.
0: Uznawany za najlepszą z wersji Assassina.
1: No w moim serduszku piracki Assassin na pierwszym miejscu.
0: Muszę państwu powiedzieć, że kiedy my z Robertem realizowaliśmy jeden z naszych dużych pierwszych projektów...
1: Mówisz o pikselowych?
0: Nie, mówię o muzycznym projekcie, dokumentalnym, który robiliśmy. To ja myślałem, że szlak mnie trafi, bo Robert montował filmy, po czym na chwilę, jak tylko spuściłem go z oka, albo na przykład do mnie ktoś zadzwonił, to przełączał się momentalnie na Black Flag i toczył jakieś pirackie bitwy i ekscytował się tym, że słyszy szanty pirackie. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No, troszkę ci jeszcze zostało z tej wielozadaniowości, ale chciałem powiedzieć, że wczoraj...
1: Ale dodaj jeszcze, bo już mnie wrzuciłeś pod pociąg, że to nie upośledziło...
0: Pod kil.
1: Tak, przeciągnąłeś mnie pod kilem, że to nie upośledziło pracy nad tym projektem.
0: Trwałby połowę krócej.
1: Nieprawda.
0: Wczoraj mieliśmy okazję być na Kosmikonie, na wielkim wydarzeniu w Planetarium Śląskim Parku Nauki. Już po raz czwarty zebrali się wszyscy miłośnicy. Po prostu science fiction i fantazy w tym miejscu. Więcej pewnie powiemy na ten temat za tydzień. Natomiast no, myślę, że dziś możemy powiedzieć, że wczoraj odbyliśmy przedziwną rozmowę. Chciałem powiedzieć, że nasz pies, czyli...
1: Nasz pies.
0: No właściwie w pewnym sensie tak, rusza kamerą, leżąc pod stołem.
1: No trudno. Po tatusiu ma zapędy operatorskie. W międzyczasie idealnie przyszedł mail od słuchacza, od pana Rafała. Dzień dobry. Dzięki za współorganizację wczorajszego Kosmikonu. Byliśmy z młodym pierwszy raz. Jesteśmy pod wrażeniem i chcemy więcej takich wydarzeń. Dziękujemy za zbicie piątki i autograf.
0: Dziękujemy za wszystkie spotkania z patronami, słuchaczami Radia 357 w tym miejscu. Natomiast my spotkaliśmy się z równie wielką przyjemnością z Lidią Sadową i Jarosławem Boberkiem.
1: Tak.
0: Na panelu poświęconym, no właśnie, dawaniu głosu do gier.
1: Wspaniała rozmowa to była.
0: Lidia, która była, czy jest żeńskim głosem V w Cyberpunku 2077, a Jarek Pobrek, to właściwie jak zaczęliśmy czytać listę jego wystąpień.
1: Wyczytaliśmy najlepsze gry, a i tak lista nie chciała się kończyć, to prawda.
0: To bardzo miłe spotkanie i myślę, że uda nam się kiedyś ich zaprosić jeszcze na żywo do Radia 357. I więcej chyba powiemy na temat Kosmikonu. No właśnie za tydzień. Chcesz coś dodać?
1: Ja dodam jeszcze tylko, że potem miałem przyjemność poprowadzić też panel z grupą filmową Darwin i umówiłem się też z Markiem Huczem, że też pojawi się w audycji i porozmawiamy właśnie o nowoczesnych technologiach i AI, które można wykorzystać przy tworzeniu filmów właśnie.
0: A czy będą to ciekawe rozmowy, to Robert, ty masz piękną kropkę zawsze przed piosenką.
1: To czas pokaże.

0: Pani Kasia do nas napisała, po tej wiadomości o nowym dodatku rozwiały się wątpliwości co do dzisiejszego wieczoru, a były dyskusje. A więc nie kolejny odcinek Gry o Tron na 15-lecie, ale Płotka. No jeszcze trochę będziemy musieli poczekać na kontynuację. No
1: ale to można sobie już przejść pod stawkę i pozostałe dodatki, to akurat
0: ale
1: sam
0: wiesz,
1: raz...
0: Ale to jest dobra myśl?
1: Ja, przeszło mi to przez myśl również.
0: Nie porzucę Starfielda jeszcze przez kilka tygodni. Tyle... Wiem, że to brzmi strasznie, bo to jest tak, jakby ktoś się chwalił, no, ale wiesz, że jeździ Fiatem Panda.
1: Tak, i nie przesiądzie się do Ferrari, ale to Ferrari masz od dawna już w garażu, a Fiat Panda jest nowością dla ciebie. Ja to rozumiem w 100%. Ja też się zastanawiałem, czy nie wrócić, ale robiłem podejście w zeszłym roku, wiesz, do Wiedźmina III. No i niestety ja w dalszym ciągu znam go na pamięć po prostu, więc...
0: A ja nie.
1: Trochę bez sensu. Powłóczyłem się trochę po znajomych zakątkach, pograłem dwa wieczory i mówię, nie, no dobra, znam to na pamięć. Zbyt mało czasu jeszcze minęło.
0: Zerknijmy w Geek Weeka. Jak proszę. Informuje Geek Week, Chiny zakończyły rekordowy eksperyment 11 tysięcy metrów pod wodą.
1: O proszę.
0: Szkoda, że nieco inaczej te cyferki nie są poprzestawiane, bo test trwał 537 dni. No, prowadzono go na dużej głębokości.
1: Ale czego dotyczył ten test?
0: Już ci mówię. Mhm. Testowanie różnych materiałów na Ziemi, jak pisze Geek Week, w ekstremalnych warunkach jest trudne i dlatego nierzadko sięga się po rozwiązania oparte na symulacjach, ale no, te nigdy nie są idealne. Chiny wiadomo. Zdecydowały się przeprowadzić ekstremalne testy różnych materiałów pod wodą. I udało się uzyskać dane w czasie rzeczywistym. Co testowano? Metale żelazne i nieżelazne, powłoki funkcjonalne, elementy anod protektorowych czy niemetaliczne materiały wypornościowe. Wiele powłok już zaczęło się łuszczyć, niektóre nadal pozostają nienaruszone. No i teraz będzie trwało analizowanie danych. Przy okazji ma to badanie efekt uboczny. Chińczycy zdołali opracować pewne powłoki ochronne, które znajdą zastosowanie na przykład w systemach wydobycia ropy naftowej i górnictwa głębinowego.
1: No proszę, to akurat fajne. Ja też, widzisz, my się nigdy nie umawiamy na to, o czym będziemy mówić. Mhm. A też mam chińską ciekawostkę.
0: Proszę.
1: NASA przeprowadziła obliczenia. Chiny mogą spowolnić obrót Ziemi poprzez napełnienie zapory trzech przełomów. Nie, zapora trzech przełomów gromadzi tak dużo wody, że wpływa faktycznie na prędkość obrotu Ziemi. Jak zapewne się domyślasz, ten wpływ jest kolosalny i gigantyczny.
0: Powiedz jak było. Powiedz jak było, bo w Radiu 357 jesteśmy uczciwi wobec słuchaczy i patronów. Łyknąłeś clickbait jak pelikan po prostu. Przed audycją wyglądało to tak. Ty, Jarek, ty wiedziałeś, że Chińczycy spowolnią bieg Ziemi? No co ja mówię, dobra, nawet nie patrząc na Roberta, powiedz mi o ile. Wiesz co, to jest tak jak z tymi asteroidami. Olbrzymia asteroida minie Ziemię.
1: O włos, tak, a ten włos potem okazuje się mieć milion kilometrów. Tutaj...
0: To jest blisko zresztą w skalach kosmicznych.
1: Tak, tu po całkowitym napełnieniu ten zbiornik jest w stanie pomieścić 40 kilometrów sześciennych wody i taka redystrybucja masy wydłużyłaby ziemską dobę o...
0: No mów, mów.
1: 600 mikrosekundy. I sprawiłaby, że Ziemia stałaby się minimalnie bardziej wybrzuszona na równiku oraz bardziej spłaszczona na biegunach.
0: Mam podobny clickbait. Sonda Voyager, mijając Jowisza, odebrała mu część jego pędu. No bo tak było. Asysta grawitacyjna odebrała Jowiszowi, dała sondzie.
1: Oprócz tego położenie biegunów przesunęłoby się o około 2 centymetry. To już robi większe wrażenie.
0: A propos sondy, właśnie wpadł e-mail od pani Agnieszki. Mhm. Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa i porównanie nas do sondy programu z mojego dzieciństwa. I to ja czuję się wzruszony, muszę powiedzieć. To tak, to byli moi mistrzowie, Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek.
1: Mnie tata ostatnio powiedział, że nasz program jest jak sonda.
0: Och. Pani Agnieszka dopisała, czekam na relacje z Kosmikonu, BSF i komiks płyną w moich żyłach, w naszych też, a jestem delikatną kobietą po 50 i kto by pomyślał, he, no ja też jestem...
1: Delikatną kobietą po 50.
0: Ale dzisiaj zakładałem buty i żona powiedziała mi, że niekoniecznie mam te swoje lata, bo mam wrażenie, że mam 14 lat ciągle.
1: No to cały czas obydwaj mamy i myślę, że powyżej tej 16 to już nie wyjdziemy.
0: Ale dziękujemy za te miłe
1: słowa. Tak, dziękujemy. Pani Agnieszka też napisała jeszcze w tej samej wiadomości, że tęskni za tobą z mężem, zwłaszcza wtedy, kiedy nawigacja każe im za 600 metrów w prawo.
0: Wiesz co, wczoraj Jarek Boberek na nas spotkaniu na Kosmikonie powiedział bardzo fajną rzecz, która mnie bardzo utkwiła w głowie a propos szufladek, tak, które wpadają niektórzy twórcy, i powiedział, że takich szufladek nie należy się bać, bo to znaczy, że ktoś cię zauważył i powstała szufladka, w której jesteś, i jeżeli chcesz, to możesz z niej wyjść i robić inne rzeczy, albo w niej zostać. To jest twój wybór. Żaden z tych wyborów nie jest zły.
1: To prawda. Po prostu embrace your szufladka, jeśli tak czujesz.
0: Pięknie to powiedziałeś. Polszczyzna. Cudowna. Dobrze. Czy masz jakąś ciekawostkę, czy tylko będziesz potakiwał dzisiaj?
1: Przecież już zbeształeś mnie, że łyknąłem clickbait jak pelikan, więc teraz, żeby zmyć z siebie poczucie wstydu, to ja poproszę o jakąś ładną

0: Już po raz ostatni nawiązuję do Planetarium Śląskiego, ale dostaliśmy cudowny e-mail od pana Marcina, który przysłał nam zdjęcie kalendarza astronomicznego, który można kupić w Planetarium Śląskim, ale ten jest wyjątkowy, bo to rok 1994, kiedy taka publikacja, która opisywała nadchodzące wydarzenia na niebie, była bezcenna, no bo to internet jeszcze raczkował, w Polsce przynajmniej. I tak się składa, że dokładnie wiem, jak powstawały te kalendarze, bo teksty pisał Jan Desselberger, nieżyjący już astronom Planetarium Śląskiego, i potem one trafiały na biurka kolejnych astronomów, którzy znajdowali na przykład różne błędy, literówki i tak dalej. Dopiero potem taki tekst trafiał.
1: Czyli przechodził surową korektę.
0: Tak, tak, tak. Fajne.
1: Fajne, no. Znalazłem ciekawostkę, która... Oczywiście łyknąłem clickbait. Nie, żartuję. No kliknąłem, bo clickbaitowy tytuł. No to mówię, może będzie coś ciekawego. I sam koncept jest ciekawy. Chociaż z nagłówkiem ma niewiele wspólnego. Bo nagłówek brzmi Apokalipsa w przestworzach. Nowy system śledzi prywatne odrzutowce bogaczy.
0: Nie, system się nazywa Apokalipsa.
1: Nie, nie, nie. Chodzi o to, że... No bo faktycznie tak jest. Elity finansowe tego świata bardzo często idą ręka w rękę z politykami.
0: Tak.
1: W związku z tym często mają też dostęp do wiadomości i informacji, no, o których szary śmiertelnik, zjadacz chleba, dowiaduje się dużo później.
0: Tak.
1: I stworzono system, który śledzi właśnie odrzutowce bogaczy na wypadek właśnie jakiegoś takiego wydarzenia Extinction Level Event, czyli zagłady apokalipsy. Gdyby masowo wszyscy bogacze zaczęli uciekać, to ta informacja przedostałaby się do wiadomości publicznej, zanim
0: dobre.
1: Zostałaby podana oficjalnie.
0: Jak się zbliżała kiedyś zaraza, to też uciekały zwierzęta albo jakaś apokalipsa z miast.
1: Dokładnie, szczury z tonącego okrętu i tak dalej. I tutaj mamy podobny mechanizm. Fajne, nie?
0: Dobre.
1: Mówię, z apokalipsą w przestworzach ma niewiele wspólnego, ale faktycznie taki sygnał, kiedy ci najlepiej
0: oni
1: poinformowani
0: najlepiej.
1: Tak, zaczynają uciekać, to znaczy, że reszta też powinna uciekać.
0: Chip.pl pisze o najbardziej niepozornym elemencie roweru, który pobił rekord. Jak wiesz, ja się ostatnio trochę nawróciłem na rowery.
1: Nawróciłeś się na rower, to prawda.
0: Jeżdżę sporo i sprawia mi to dużą radość. No więc, jeśli chodzi, to już tego się już nauczyłem, o pieniądze, które można wydać na rower.
1: Nie ma granicy.
0: Nie ma granicy.
1: Górnej, tak.
0: I właściwie nikogo
1: tak
0: już...
1: Tak samo jest z motocyklami, znam to, z własnej autopsji.
0: Rama z włókna węglowego już nie dziwi.
1: Tak.
0: Widelec, kierownica czy sztyca również. Co powiesz na wentyl bezdętkowy, który waży jedynie 2 gramy?
1: Myślę, że przy twoich 30-kilometrowych wyprawach będzie miał kolosalny wpływ na performance.
0: Odczep się, jestem dumny z moich 30 kilometrów. Kiedyś nie byłem w stanie przejechać 10.
1: Ja państwu opowiem taką anegdotę.
0: Ale nie wiem, czy musisz.
1: Muszę. Ty mnie czy dzisiaj już 2 razy przeciągnąłeś pod kilem. Jarek wysłał mi, słuchaj, zobacz, gdzie byłem. Wysłał mi na mapach Google'a tego. Ja mówię, słuchaj, Maciuś był pierwszy, mój brat, był pierwszy raz na rowerze. Wysłałem mu wycieczkę Maciusia, który trzasnął sobie w jedno popołudnie ponad 100 kilometrów.
0: Ale ja już mam swoje lata.
1: Tak, a Maciuś jest młodziutki, to prawda.
0: No więc pytanie, czy te wentyle, które ważą 2 gramy, zrobią jakąś różnicę, bo złośliwi mogą powiedzieć, że wystarczy otrzepać błoto z butów.
1: To też prawda.
0: Z drugiej strony są tacy, którzy mają rowery, przy których te 2 gramy się liczą. Ja nie jestem do końca przekonany, bo wiesz, można mówić, że to nie są zwykłe 2 gramy, bo one są wkręcone w koło, więc...
1: Tak. Wiesz, co ci powiem?
0: Można dorobić ideologię. To... Nie zadałeś najważniejszego pytania, ale
1: ile
0: proszę,
1: to najpierw... proszę. Ile te wentyle, panie Jarku?
0: 119 zł.
1: To nie jest dużo pieniędzy.
0: I to za parę.
1: Nie jest dużo pieniędzy za akcesorium do roweru, ale jak pomyślimy, że to są wentyle, no to faktycznie jest to cena kosmiczna. Myślę, że różnice z założenia takich wentyli są w stanie odczuć naprawdę ci sportowcy.
0: Czasem wentyle tak, się zapychają, to się nie zapychają.
1: Którzy
0: ale mówię to bez przekonania.
1: Tak, którzy mają po prostu, wiesz, naprawdę sprzęt najwyższej klasy, tam jest waga o każdy gram i...
0: walka.
1: Walka o każdy gram, tak, a nie waga. I walka
0: film
1: też...
0: walka o ogień, a nie waga o ogień.
1: To prawda, to prawda. Mścisz się teraz za te 100 kilometrów mojego brata. Dziękuję. Ale faktycznie...
0: I bitwa o Midway, a nie bułka o Midway.
1: No to już sam wymyśliłeś. Bułka to jest Grażyna, nasza znajoma aktorka.
0: Polecamy melodram.
1: Bardzo serdecznie.
0: Mianują mnie Hanka.
1: Zresztą polecamy wszystko, co Grażyna zrobiła, bo to jest fantastyczna aktorka i bardzo serdeczny, ciepły człowiek. Ale wracając do tych wentyli. Szary, zwykły człowiek, nawet pasjonat rowerów, myślę, że nie odczuje tej różnicy.
0: I w ten sposób od Grażyny, przepraszam, od wentyli przeszliśmy do Grażyny Bułki. Takie rzeczy tylko w Radiu 357.

0: chce się wierzyć, że Kate Bush napisała ten utwór mając 18 lat. Nie wiem, czy wiesz, że w jakiś sposób udało się dotrzeć do Davida Gilmoura, który pomógł jej i sfinansował jej stworzenie taśmy demo tego utworu. I muzyka już potem nigdy nie była taka jak wcześniej.
1: To prawda.
0: Zarzucano temu utworowi ten wysoki głos, którego ona używa.
1: Nie, absolutnie jest cudowny. Zgadzam się, ja tylko dodam tutaj, że producentem był Andrew Powell i no nie można zapomnieć o roli producenta przy takich numerach, bo to też kompozycyjnie i aranżacyjnie jest bardzo dojrzały numer i myślę, że tutaj była duża praca.
0: Nie widziałem wielu uczestników talent show, którzy by śpiewali ten utwór.
1: Bo jest bardzo trudny. Nie no, to Kate Bush, no, rozmawialiśmy na poza anteniu przed chwilą o tym, że absolutnie genialna. Podobnie jak genialne artykuły znalazłeś dla nas na pewno w Młodym Techniku.
0: Wieczna opona. Co ale powiesz na to?
1: Najpierw powiedz, z którym rocznikiem mamy do czynienia.
0: Tak, wrzesień roku 1960.
1: Mhm. To piękny był rok, nie zapomnę go nigdy.
0: Właściwie powiem pierwsze zdanie i już będziesz wiedział, co mam na...
1: Już przeczytałem pierwsze dwa wyrazy.
0: Konstruktorzy moskiewskiej fabryki opon opracowali nowy rodzaj opony samochodowej z wymiennym bieżnikiem. Protektor opony ma trzy rowki, w które zakłada się gumowe pierścienie na podłożu z metalowego kordu. Pierścienie wystają ponad brzegi rowków i przejmują na siebie cały ciężar naładowanego samochodu. Kiedy się zetrą, można je bardzo łatwo wymienić i nie trzeba zmieniać całej opony. Pierścienie mogą być gładkie lub mieć wgłębienia ukształtowane w odpowiedni wzór, ułatwiające jazdę w określonych warunkach. Nowe opony są lżejsze od dotychczas używanych, mniej się nagrzewają, a ich trwałość jest czterokrotnie większa.
1: Teraz wyobraź sobie scenę. Jedzie wypełniona ładunkiem rosyjska ciężarówka, gruzawik tak zwany. No bo gruz to ładunek. I jest na zakręcie. I nagle na tym zakręcie nakładki na opony po prostu schodzą z tych opon i zostają w miejscu.
0: Mogło tak być.
1: A ciężarówka gładkim ruchem z nich wyjeżdża.
0: Wyprodukowano prawie 60 tysięcy sztuk takich opon. Były używane w samochodach ciężarowych w latach 60. w Związku Radzieckim, ale jednak stwierdzono, że eksploatacja jest trudna, ponieważ między te nakładki opony wchodził brud i je niszczył. Drodzy Państwo, dwie ważne informacje. Po pierwsze, to, co my tu wyczyniamy w studiu...
1: Można oglądać.
0: Można również oglądać. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdy
1: dla
0: poniedziałek...
1: Dla nas źle, dla Państwa dobrze.
0: Na YouTube'owy kanał Radia 357 wpadają te klipy.
1: Tok 357, tak się nazywa kanał.
0: Do Państwa właśnie do tej kamery. A druga informacja taka, że Rzecz Technologiczna za tydzień w Radiu 357 jak zwykle. Dziękujemy i pozdrawiamy Państwa.
1: Tomek Matlingiewicz zrealizował tę audycję z Warszawy, a poprowadzili dla Państwa Jarosław Juszkiewicz.
0: I Robert Zembrzycki. Słuchaj, już trochę razem pracujemy. Może będziemy po imieniu. Ja jestem Jarek.
1: Robert, miło poznać.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Przy mikrofonie Adrian Bąk, minęła godzina 16, a to jest audycja...
0: Niewidzialne światy.

0: Kolumbijski zespół Artesiopelados na początek Niewidzialnych Światów. I właśnie o Kolumbii dziś porozmawiamy, bo w Kolumbii dziś pierwsza tura wyborów prezydenckich, ważnych wyborów, jak się podkreśla, nie od dziś. Faworytem pierwszej tury jest Iván Cepeda, kandydat lewicy, senator, który zapowiada kontynuację reform Gustavo Petro, czyli aktualnego prezydenta, oraz dalsze rozmowy pokojowe z grupami zbrojnymi. Ostatnie sondaże pokazują jednak szybki wzrost poparcia dla prawicowego kandydata Abelardo de la Espriei. 10 lat temu w Kolumbii oficjalnie podpisano porozumienie pokojowe po wielu latach wyniszczającej wojny domowej, ale według wielu ta wojna wciąż trwa, a napięcia w ostatnich latach jeszcze wzrosły. Czy kraj, który 4 lata temu po raz pierwszy w historii wybrał lewicowego prezydenta, chce kontynuacji tej drogi, czy gwałtownego skrętu w prawo? Czy Kolumbia znów pogrąży się w kryzysie, a może znajdzie receptę na nieustający rozlew krwi i rządy karteli narkotykowych? O tym porozmawiam z Maciejem Wesołowskim, dziennikarzem, reporterem, autorem książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacząłbym jednak od wiadomości z ostatnich dni. Co najmniej 52 partyzantów zginęło w starciach między dwiema rywalizującymi ze sobą grupami zbrojnymi, walczącymi o kontrolę nad strategicznym regionem produkcji i handlu kokainą w południowo-wschodniej Kolumbii. Tak poinformowała frakcja rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, czyli